0: Anna Nasteliga, doktor nauk humanistycznych z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog specjalny z dyplomem z malarstwa, członkini Europejskiej Federacji Arteterapeutów i Bartosz Nalepa, artysta wizualny, absolwent krakowskiej ASP, instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, to goście dzisiejszego placu. Pewnie wypadałoby zacząć naszą rozmowę od definicji, czym arteterapia jest, ale też jak się rodziła, bo to samo pojęcie nie ma takiej bardzo długiej historii, jednak terapeutyczne możliwości sztuki chyba już dosyć wcześnie zostały rozpoznane przez człowieka, prawda?
1: No, definicja zmieniała się z czasem, ale moglibyśmy powiedzieć, że praktycznie od starożytności ta terapia poprzez wszelakiego rodzaju sztuki, bo nie myślimy tutaj tylko i wyłącznie o sztukach plastycznych, o sztukach wizualnych, no ale wtedy bardziej o sztukach muzycznych, była wykorzystywana, tak jak wspomniałam, od starożytności. Ona miała leczyć na przykład melancholię u pacjentów, u osób, które z niej korzystały, więc towarzyszyła bardziej nazwana bądź mniej nazwana ludzkości od zarania, może bardziej nawet intuicyjnie wyczuwano, że coś takiego jest. Natomiast już nazwanie jej taką nazwą, którą dzisiaj używamy, to są lata 40. XX wieku. Przychodzi do nas ta moda na arteterapię z ośrodków brytyjskich. Natomiast w Polsce początkowo ta nazwa się nie przyjmuje i to jest wtedy nazwa może taka szersza kulturoterapia.
0: Kulturoterapia. A jak zdefiniować tą, pozostańmy przy tym określeniu jednak, arteterapia?
1: No to najprościej, że jest to terapia przez sztukę. Z tym, że w tym myśleniu będziemy mieć taki zakres wąski i zakres bardziej szeroki. W wąskim zakresie będzie to myślenie typowo rzeczywiście o terapii przez sztuki plastyczne i przez sztuki muzyczne. Natomiast w tym szerokim zakresie wejdzie w to wiele innych odmian. Będzie na przykład choreoterapia, czyli poprzez ruch, będzie filmoterapia, będzie biblioterapia, chromoterapia poprzez sam kolor i takie wydawać by się mogły egzotyczne odmiany jak talasoterapia, silwoterapia, hortykuloterapia, dokładnie.
0: Jeszcze przychodzi muzeoterapia, bo przecież te dyskusje są takie współczesne, czy bilet do muzeum można traktować, czy może być na receptę nawet, tak? Bo poprawia nasze, taki dobrostan.
1: Tak, poprawia dobrostan, a to jest też dobra definicja, że arteterapia służy temu, aby poprawić nasz dobrostan.
0: A ta wąska definicja?
1: Wąska definicja to plastykoterapia, czyli terapia poprzez sztuki wizualne i muzykoterapia. Te dwa takie rzeczywiście klasyczne odłamy, ale też pamiętajmy, że ta terapia może się podzielić na terapię receptywną i terapię kreatywną. To też musimy brać pod uwagę. Czyli na przykład jeżeli mówimy o poezjoterapii, to w przypadku receptywnej poezjoterapii to jest słuchanie wierszy, a w przypadku już by było kreatywne i pisanie wierszy. Mhm. Czyli zawsze te dwa odłamy jeszcze też mogą tutaj występować.
0: Ale to kluczowe założenie chyba arteterapii, tak, to jest to nakierowanie na proces jakiś, tak? Jeśli mówimy właśnie o tym tworzeniu, nie tylko o przyjmowaniu jakiejś sztuki, tylko braniu udział w sposób aktywny w jej tworzeniu, to się podkreśla, że to chodzi, nie chodzi o ten efekt, jaki ma być osiągnięty, tylko o proces.
1: Tak, chodzi o proces, bo tu może powiązalibyśmy to też z funkcjami, które arteterapia ma. I wśród tych funkcji jest taka funkcja, wydaje mi się, że taka najważniejsza, czyli korekcyjna. I ta funkcja składa się z kilku takich elementów, między innymi jest to właśnie odzyskanie równowagi psychicznej, jest to rozładowanie jakiejś frustracji, jest to ułatwienie komunikacji nie tylko z samym sobą, ale z innymi ludźmi, co ułatwia też funkcjonowanie w ogóle w świecie. Będzie to takie wszystkie elementy, które będą zwiększać jakiś taki właśnie poziom naszego dobrego samopoczucia. Więc ta funkcja jest tutaj bardzo istotną funkcją, ale do funkcji doliczy się wiele innych, między innymi funkcję edukacyjną, ponieważ tworząc, my poznajemy też samych siebie lepiej, my zdobywamy też jakąś wiedzę o sobie, o jakichś swoich nowych umiejętnościach. No i jakby nie patrzeć, pojawia się też taka funkcja ludystyczna, funkcja w pewien sposób rekreacyjna. Tak powinno generalnie być, że ta artterapia w konsekwencji ma poprawić nasze funkcjonowanie, choć w trakcie może niekoniecznie od razu.
0: Może być różnie. A funkcje integracyjne?
1: Funkcja integracyjna to zależy, czy ta terapia pomoże osobom w takim układzie, że będzie to robione grupowo. Przykładem może być praca z osobami na oddziałach onkologicznych, które na przykład w tej chwili robi ośrodek katowicki dość mocno. I rzeczywiście założenie, aby pracować w grupie, aby pracować z grupą, aby dzielić te swoje doświadczenia, ma tam sens. Natomiast jeżeli na przykład pracujemy z osobą, która doświadczyła różnych stanów lękowych, stanów wstydu w różnych kategoriach, bo to może być wykorzystanie seksualne, to może być przemoc domowa i tak dalej. Więc tu trzeba najpierw rozeznać każdy przypadek indywidualnie, czy na tą terapię grupową to jest czas i miejsce, w jakiej kolejności, czy najpierw zaczynamy od kontaktu jeden na jeden, czy zaczynamy od grupowej terapii.
0: To już z tego krótkiego przeglądu jest jasne, że tych osób, dla których arteterapia jest, czy mogłaby być, jest bardzo dużo, jest tak? Bardzo. Że to jest bardzo zróżnicowana też grupa.
1: Bardzo zróżnicowana grupa i wiele osób myśli, że jest to terapia dedykowana osobom z zaburzeniami różnego rodzaju, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami intelektualnymi, natomiast ta terapia jest skierowana, tak jak już tu wspomnieliśmy, do bardzo szerokiego spektrum odbiorców. Powiedziałabym, że dla każdego tak zwanego normalnego, choć to pojęcie jest dość kłopotliwe, ona także jest. Ona jest na przykład dla osób, które są uzależnione, ona jest dla osób, które zmagają się na przykład z PTSD, dla osób, które mają jakieś problemy i borykają się z problemami na przykład odżywiania, dla osób, które są w krótkotrwałej traumie, kogo jeszcze nie wymieniłam.
0: A dzieci? Albo seniorzy?
1: Dzieci jak najbardziej, bo jest praca z dziećmi, także właśnie z dziećmi na przykład spektrum autyzmu albo z dziećmi, które właśnie doświadczyły przemocy albo doświadczyły właśnie różnych innych przykrych rzeczy w swoim życiu, jak chociażby żałoby, dlatego że pojęcie żałoby i zrozumienie straty w przypadku dzieci jest dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku dorosłych, więc arteterapia, działania, szerokie różne działania z zakresu arteterapii mogą się właśnie przysłużyć do wytłumaczenia czy też zrozumienia właśnie przez nich tych stanów.
0: No właśnie, ale to jak to działa?
1: Oj, to musielibyśmy mieć bardzo długą audycję. Bartosz może
0: Bartosz się zgłasza od razu, tak, do tej pory milczący.
2: Znaczy, to ja bym chciał powiedzieć, Erich Fromm, taki mój ulubiony filozof XX-wieczny, powiedział, że to, co najbardziej nas pociąga w drugim człowieku, to jego tajemnica. Tak. I żeby poznać jakby tą tajemnicę, no to trzeba stworzyć relację z drugim człowiekiem i wydaje mi się, że tym jest terapia. Tak. A arteterapia, no to tylko forma. Tak, czyli wykorzystanie tych technik, które pozwalają nam tą relację nawiązać, stworzyć przestrzeń bezpieczną, ciepłą, dobrą, takiej, w której się dobrze jakby czuje, w której się czuje komfortowo i tak dalej, i tak dalej. To jest ten sposób na to, że to jest ta w moim odczuciu ta definicja jakby tej arteterapii.
0: Myślałam, że tutaj usłyszę jakieś takie wywody dotyczące tego, co sztuka robi na przykład z naszym mózgiem.
1: A to chyba żadne z nas nie powie tych wywodów.
2: Ja nie wiem, co robi. Ja wiem, jak
0: to działa.
2: Jak to działa w rzeczywistości. To znaczy z osobami, które uczestniczą w moich zajęciach. Ja pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi przede wszystkim. I to są osoby chore na schizofrenię głównie. No i cóż, poprawa jest widoczna. No to może w ten sposób.
0: Czy ty możesz powiedzieć, w jaki sposób ty w ogóle znalazłeś się w tym miejscu jako artysta? W którymś momencie tam właśnie droga cię poprowadziła? Czy możesz powiedzieć, jakie to były okoliczności?
2: Znaczy, wróciłem do Rzeszowa z osobistej sytuacji. Musiałem się zaopiekować mamą. No i jednocześnie musiałem zrezygnować z tego świata, w którym do tej pory...
0: Ze świata artystycznego, bo to jest ważne,
2: znaczy,
0: tak?
2: Ze świata artystycznego nigdy nie zrezygnowałem. Cały czas maluję i to jest jakby... To już nie ma dyskusji.
0: Ale ta praca artystyczna była taką dominującą.
2: No tak, tam wtedy się wyłącznie tym zajmowałem. Tak. Natomiast przyjechałem do Rzeszowa no i musiałem znaleźć tą pracę. Kolega akurat, z którym mieszkałem w akademiku, studiowałem razem na akademii, pracował na warsztatach terapii zajęciowej obok tego domu pomocy, w którym dostałem jakby pracę i on mi zaproponował, żebym spróbował tam. No i tak się stało. No i to zaczęło się dosyć intuicyjnie, no, od przeglądania tych szuflad, którym byłem zafascynowany tymi pracami. To było coś niesamowitego.
0: Co takiego zobaczyłeś w tych szufladach, w tych pracach? Podobnego albo innego, albo i takiego do tych prac, które znałeś ze środowiska właśnie artystycznego.
2: Znaczy tam były wszystkie te elementy, które istnieją jakby w sztuce takiej wizualnej akurat, bo mówię o obrazach w tym momencie. Ale nieprawdopodobna intuicyjność w tym. No, różne zabiegi tam były stosowane. No też... Ciężko to opowiedzieć, bo trzeba było to widzieć, ale byłem zafascynowany.
1: Kolor, no wszystko, nie?
2: No tak, no ale przede wszystkim to takie mocne uderzenie, takie prawdziwe.
0: Czy takie fascynujące pod kątem faktycznie artystycznym?
2: No tak, to mnie zafascynowało i dlatego tam jakby zostałem, to mnie pociągnęło. To był ten pierwszy moment tego kontaktu, a później z tymi osobami, bo to nie jest tak łatwo nawiązać właśnie tą relację, o której sobie wspomniałem, to... Ja nie miałem żadnych, oprócz intuicji takiej artystycznej, no to ja nie miałem żadnego doświadczenia w tym temacie. No to trzeba się przyznać do tego.
0: Ale rozumiem, że musiałeś pewnie jakieś właśnie nowe umiejętności jednak nabyć, kursy, tak?
2: No tak, w trakcie jakby pracy, no to tak. Później włączyliśmy się w taki nurt schizofrenia, otwórzcie drzwi, w taki program. Zaczęło mnie to też fascynować od strony takiej, no już jakby choroby, żeby pomóc tym ludziom, no to też trzeba się orientować, jakby z czym oni się zmagają, tak, na tym, w samym Domu Pomocy Społecznej też uczestniczyłem w zespole takim opiekuńczo-terapeutycznym, tak, w którym gdzieś te osoby są, omawiamy jakby jakieś sytuacje, jeżeli mamy kłopot, no to tak to wygląda generalnie. No i zacząłem jeździć też do Szpitala Babińskiego, pamiętam taki wykład, w którym no, jakby olśniło mnie, to jedno zdanie było, o którym jakaś pani doktor powiedziała, że najważniejsze u drugiego człowieka to jest, że nasze oczekiwania nie są najważniejsze, czasami ten komfort, ta jakość życia zależy, jest zupełnie inna, no, zależy od zupełnie czego innego niż my widzimy.
0: Niż nam się wydaje.
2: Niż nam się wydaje i to nagle jakby zobaczyłem z Ania zna tą kobietę, była dziewczyna, która no, wychodziła na zewnątrz, uciekała, czy deszcz, czy coś takiego i wykonywała strawy, takie olbrzymie kompozycje. Wyrywała ją i tak dalej. No i oczywiście personel ją zatrzymywał, ale nie dlatego, że z jakiejś... Tylko on no, chciał jej pomóc. No, ona w deszcz potrafiła przez okno nawet. I taki był ten imperatyw tworzenia, nieprawdopodobny. A to zobaczyłem zupełnie przypadku, bo to było na początku mojej pracy, że wyszliśmy gdzieś na jakiś korytarz i z okna zobaczyłem kilkumetrowe takie kręgi.
0: Niesamowite.
2: No niesamowite, no to momentalnie. No i później zacząłem to dokumentować i też jakby rozmawiać. Dla niej ważniejsze niż ten deszcz i to, że zmokła.
0: Niż komfort bycia w ciepłym, tak, i w suchym.
2: Tak, jest, więc tutaj trzeba wyważyć te dwie rzeczy, no bo to też nie mogło tak być, żeby pozwolić, żeby zachorowała.
0: Żeby robić wszystko. Ale to pokazuje, jak bardzo trzeba mieć otwartą głowę i być uważnym na tą drugą osobę.
2: No tak, ale wystarczyło to spostrzec i później porozmawiać i jakby ustaliliśmy już te reguły, tak, że oczywiście, że ona może robić no wszystko.
0: To jest bezpieczne.
2: To jest
0: pewnie
2: bezpieczne, tak. Ona się lubiała tak kolebać na plecach. To jak ktoś tworzy, to jakby to jest fascynujące i to się też jakby patrzy na to w sposób normalny. No bo fascynujące w tym było chociażby to, że ona z perspektywy swojej nie była w stanie jakby ogarnąć tego rysunku. Czyli ona musiała mieć to w głowie. Gdzieś mówimy o pewnych zjawiskach akurat, bo to nie była też arteterapia w sensie takim, ja jej tylko umożliwiłem pewną, stworzyłem jakieś możliwości do tego.
1: Ania. No moglibyśmy tutaj jeszcze rzeczywiście do tego, co Bartosz dodać, że jeszcze takie dwie drogi w tej arteterapii można wyróżnić, bo pierwsza to jest ta, kiedy my mamy konkretne zadanie arteterapeutyczne, my chcemy popracować nad konkretnym tematem i rzeczywiście tam to jest cały proces, nad którym no, trzymamy kontrolę. I często te działania z tego zakresu arteterapii to są działania i to są prace, które w ogóle w żaden sposób nie są nastawione na ten efekt artystyczny, bo chodzi o coś zupełnie innego.
0: Kiedy na przykład otworzenie kogoś?
1: Tak, jeżeli na przykład pracuje się z przepracowaniem przez kogoś traumy, wstydu, lęku, strachu, czy też właśnie tego poczucia straty, no to jest zupełnie inne działanie. Natomiast arteterapia daje też tę możliwość działania właśnie tego wyswobodzenia artystycznego, o którym tutaj Bartosz mówi. No oczywiście instruktor czy terapeuta jest potrzebny, żeby to w jakiś sposób też bezpieczność tego utrzymać, ale absolutnie nie zabijania tych tendencji twórczych, które te osoby w sobie niewątpliwie mają, bo Bartosz ma w zestawie u siebie wiele postaci mega artystycznych.
2: No tak.
0: To może oddajmy głos teraz właśnie niektórym podopiecznym. Możemy posłuchać fragmentów ich wypowiedzi. Wypowiedzi, które były zarejestrowane podczas projektu, który właśnie Bartosz Nalepa realizował, Nasze negatywy. Taki był ten tytuł. Może krótkie wprowadzenie, jak same te nagrania. To były nagrania wideo, my oczywiście posłuchamy tylko wersji audio. Jak one powstawały?
2: To było taki mieliśmy pomysł, żeby to była wykorzystać terapię wspomnieniową. Tak? Czyli te uczestnicy tego projektu na początku uczestniczyli w takiej sesji zdjęciowej. Świetnie tam byli do tego wymalowani, Mike, tutaj wszystko bardzo ładnie, dobrze się w tym czuli. No i później jakby każdy z nich miał przynieść jakieś artefakty albo zdjęcia z przeszłości, które dobrze im się w jakiś sposób tam kojarzyły, coś ważnego dla nich. No i zaczęli przynosić jakby te rzeczy i to był jakby punkt taki wyjścia do tego, żeby rozmawiać. Rozmawiać o przeszłości, ale również o tych ich obecnym jakby stanie, o tym czasie, w którym zetknęli się z chorobą, czy byli w jakiś sposób odczuwali stygmatyzowani, co jest ważne dla nich w tym momencie. I cały ten anturaż, któryśmy stworzyli w ramach tego projektu, sprowokował te osoby do nieprawdopodobnych jakby wyzwań. Ja tam pracuję 25 lat już i wiele z tych osób znam już wiele, wiele lat od samego początku. A tu się okazało, że taka sytuacja stworzyła właśnie tą przestrzeń, o której wcześniej mówiłem, do tego, żeby nagle oni chcieli mówić też.
0: To jest niesamowite, bo na pewno też były te osoby przecież pytane o różne sprawy z ich życia.
2: No na pewno, ale no to właśnie tak to się właśnie wyglądało. Nawet żeśmy byli, bo tu z boku siedział psycholog, z którym układaliśmy te pytania, każdy dostawał jakby ten podobny zestaw pytań, odpowiedzi były tak jak losy różne. No, natomiast no, były sytuacje, w których my sami pytaliśmy, czy może stop. No, ocierały się o bardzo takie jakby traumatyczne i
1: tak, intymne.
2: Wiadomo, jednak to na zewnątrz gdzieś miało wyjść, więc mówimy, że wykorzystamy oczywiście, tylko zautoryzujemy te nagrania i tak dalej. Nie, my chcemy mówić, ja chcę opowiedzieć o tym.
0: To krótkich fragmentów posłuchajmy. Mamy też zgodę od uczestników, żeby te nagrania wyemitować. To będzie tylko taki wyimek z tych nagrań, które zostały przeprowadzone.
3: Moim wspomnieniem dawnym jest wyjazd nad morze i w góry. Chodzimy po górach, grzyby my zbierały, pływanie w morzu, cieplutko było. Moim marzeniem jest zostać sportowcem.
2: W jakiej dziedzinie chciałbyś zostać sportowcem?
3: Obojętnym. Siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka. Przypomniałem sobie, chciałem być kolarzem. Największej radości daje mi rower. Chciałbym być kolarzem, ale nie sam kolarzem.
4: Marzenia na przyszłość, żebym szkołę skończył, do pracy poszedł.
5: Przez całą szkołę podstawową miałam jedną wychowawczynię, była to polonistka, zaszczepiła we mnie miłość do książek, która pozostaje ze mną do dnia dzisiejszego. Obydwoje rodzeństwo zachorowało w tym samym czasie na schizofrenię. Mój brat najpierw trafił do szpitala psychiatrycznego. Ja po prostu na wieść o jego chorobie załamałam się i lekarz powiedział, że cierpię na tą samą chorobę co i on. Tej choroby na początku w ogóle nie rozumiałam i to na pewno nie jest ją łatwo zrozumieć. Ciężko mi było pogodzić się po prostu, bo trafiłam tam po próbie samobójczej. Pomogło mi na pewno, dużo pomogły mi leki i odpowiednie pomoc lekarska na pewno. Staram się spędzać czas w miarę aktywnie. Czytam, staram się interesować światem dookoła.
6: Co bym powiedział komuś, gdyby się dowiedział o swojej chorobie? Że daleka droga jest do zrozumienia tego wszystkiego i trzeba poradzić sobie z własnymi demonami. Że jest na kim się oprzeć i zawsze poprosić o pomoc.
0: Bardzo różne wypowiedzi, różny stopień też autorefleksji. Myślę, że to również wpływa na to, jak prowadzi się zajęcia z grupą tak zróżnicowaną.
2: No bezwzględnie tak. Znaczy, no tutaj ten stopień jakby jakiejś takiej świadomości albo też zainteresowania jest, no, zaczyna się od indywidualnej zwykle, jakby tego kontaktu, tej zbudowania tej relacji. I później to, co Ania jakby mówiła, tworzy się grupę, która gdzieś, powiedzmy, pasuje do siebie. I tutaj w tym projekcie akurat no, był rozmach duży, natomiast no, taka formuła była, w której oni wszyscy się odnaleźli, bo mieli takie wspólne też jakby doświadczenia. No, tutaj ten Michał, który mówił na samym końcu, przyniósł na przykład figurkę, która mu została po ojcu, wypalona gdzieś na WSK w Rzeszowie, jakiś odpad taki on przyniósł do domu. I proszę sobie wyobrazić, że to jest jedyna rzecz, jaka została mu po ojcu. Nie ma nic. Więc to nagle...
1: No myśmy prezentowali już fragmenty też tych naszych negatywów, czy na konferencji właśnie na kongresie, pierwszym kongresie międzynarodowym artyterapeutów w Katowicach w kwietniu tego roku. Bardzo było duże zainteresowanie i wręcz pytano mnie, gdzie można całość tego filmu zobaczyć. Może uda nam się wyruszyć z tym filmem, bo i Warszawa się po to zgłosiła i Katowice, ale też na dniach otwartych, adaptacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim zrobiliśmy taki pokaz tego filmu i spotkanie ze studentami. I zrobiło to piorunujące wrażenie. Całość tego filmu, wszystkie wypowiedzi. Potem gdzieś tam zostawały z nami osoby i rozmawiały, bo gdzieś to w nich mocno, mocno się działo. Więc wspaniale, że Bartoszowi się takie rzeczy chce robić.
0: Bardzo, bardzo jest poruszające to nagranie, także w połączeniu z pracami samych podopiecznych, prawda? No bo to były na te warsztaty, na ten projekt też się składały zajęcia animacji.
2: Tak, wcześniej jeszcze bym chciał tylko powiedzieć, że to o tej integracji, żeby mówić, integracji tego doświadczenia. Dlatego wspomniałem o tej figurce, bo za chwilę odezwała się i też mówiła tam dziewczyna, która powiedziała, że ona z kolei ma emblemat, który podarował jej też tato, kiedy umierał na raka. Później znowu jakaś sytuacja, tego nie tylko były tak ciężkie, ale to stworzyło jakąś taką, między nimi już jakąś taką więź. No tak się to tworzy ta grupa, powiedzmy.
0: Pytałam o tą animację, bo to też może takie jest nieoczywiste zadanie, no tak, prawda, plastyczne.
2: Z tych artefaktów, które przynieśli, zdjęć właśnie, tych figurek, czy jakichś ważnych dla nich rzeczy, maskotka, nawet tam się gdzieś pojawiło jakieś stare zdjęcie z dzieciństwa. Ożywialiśmy ją z pomocą animacji poklatkowej takiej. Sami ożywiali. Ta figurka się kręciła na przykład. Mhm. Tam był pan Marek, który stracił wszystko, był milionerem, stracił wszystko. Jedyne, co mu zostało z całego tego życia, był fotografem też. Nie? To był pierwszy.
0: I to znakomitym fotografem.
2: Tak. I to, co mu zostało, to był pierwszy jego aparat, który zarobił. Gdzieś stał w kolejce jeszcze za komuny i na Grunwaldzkiej w Rzeszowie i całą noc i wydał pół jakiejś z wesela jakiejś takiej pieniędzy. No i to mu zostało. Nie?
1: Myślę, że też istotne to, że właśnie w tym projekcie Nasze Negatywy było użycie polisensoryczności, zastosowanie polisensoryczności i te różne sposoby wydobywania tej reminiscencji, wydobywania tych obszarów wspomnień były różnorakie, bo właśnie dla jednego to dźwięk, dla innego to słowo, dla innego to przedmiot, który może właśnie wywołać te wspomnienia i spowodować to otwarcie. Więc w tym projekcie, na tej wystawie dużo się działo. I w kolorze, i w barwie, i w dźwięku.
2: W dźwięku też, tak. Ponieważ tam słyszeliśmy takie fragmenty. Oni tworzyli sami tą muzykę na pomocą mis takich akustycznych, różnych jakichś gongów i tak dalej. Tam też się pojawiły wspomnienia.
0: Aha. A na zdjęciach z wernisażu widać też przejęcie na twarzach uczestników.
2: No, chyba tak. No, to było dla nich wydarzenie. To naprawdę raz, że galeria taka profesjonalna. Tak. Dwa, że zadbaliśmy o to, żeby to naprawdę było dobrze zrobione. Powstała cała instalacja multimedialna, bo oni wykonali jeszcze zdjęcia w technice cyjanotypii, czyli z tych portretów, które tam były robione już podczas tej sesji fotograficznej profesjonalnej. Powstały negatywy. Z tych negatywów oni wywoływali sami za pomocą słońca i tam różnych jakichś takich biologicznych jeszcze jakichś elementów. No, tworzyli swoje takie portrety wewnętrzne, można, z wykorzystaniem swoich negatywów, swoich twarzy.
0: Bardzo to było ciekawe. Zatrzymajmy się w tym miejscu, w naszej rozmowie, żeby może takiego głębszego oddechu nabrać. Wrócimy do rozmowy po muzycznej przerwie. Ja przypominam, że Państwo też możecie do naszej rozmowy się włączyć poprzez komentarze w mediach społecznościowych, maile wysyłane na adres grazyna.bochenek@radio357.pl albo oczywiście przez aplikację.

0: Z dr Anną Steligą i Bartoszem Nalepą rozmawiamy o arteterapii. Czy arteterapia, wiemy już, że to nie ten efekt jest ważny, ale czy ona jest dla osób, które totalnie są nieuzdolnione plastycznie czy też muzycznie? Czy można proponować właśnie wszystkim takie zajęcia?
1: No tak, zdaje się, że tak.
0: Tak, po prostu.
1: Ale tu bym jeszcze, że z tym efektem to nie jest tak, że on ten proces tam i to nad tym bym się tak, że to wiadomo, że to terapię.
0: Że jednak
1: efekt ma piorunujące jakby znaczenie. No już jakby ten sam fakt też później wyjścia z tym gdzieś na zewnątrz.
0: Taka satysfakcja, tak?
1: No satysfakcja, ale też to pamiętajmy, że to są ludzie ze względu na chorobę, ale też sytuację, no i społeczną też jakby wykluczone też często jakby, no to przez objawy choroby albo...
2: No i chcemy to zmieniać, bo od wielu lat robimy wspólnie takie projekty, w których uczestniczą także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, z pracowni plastycznej Bartosza, takie projekty międzynarodowe w dialogu ze znanymi artystami, gdzie potem są cykle wystaw w ośrodkach muzealnych, w ważnych galeriach, wydajemy publikację książkową i tam ramię w ramię stają po prostu artyści profesjonalni, studenci studiów artystycznych i właśnie mieszkańcy DPS-u.
1: I niekoniecznie jakby z takim zacięciem plastycznym jakby na co dzień. To może tak szybciutko powstać taką historię właśnie o kobiecie, która przyszła do mnie i mówi, że szuka zajęcia. Do pracowni zaglądnęła do mnie i wcześniej nie była zainteresowana, robiła gdzie indziej, tam gdzieś w kuchni pomagała, ale z jakichś powodów... No przyszła do mnie i szukała zajęcia. No to w pierwszej kolejności no to zaczęliśmy rozmawiać, o co panią interesuje. To nie bardzo udało się w ogóle z nią tam jakoś nawiązać kontakt. No więc kredki leżały, no to proszę coś tam narysować. Takie bardzo naiwne, jak szlaczki, jakieś takie jakieś rzeczy. I zupełnie przypadkiem z wcześniejszych zajęć został album z jakimiś zdjęciami takimi. No. I ona zaczęła je kopiować. I nagle ja patrzę, a tu jest coś niesamowite. Ona była laborantką wcześniej i podchodziła do tego nieprawdopodobnie rzetelnie, do wszystkiego. I powstały genialne jakby rysunki. Ona śliniła te kredki, tak rysowała. No, później okazało, że jakby ten efekt plastyczny tak niesamowity, dlatego że ona miała wady wzroku troszeczkę i takie niewyraźnie jakby to im nie oddawała tych szczegółów, tylko upraszczała to zdjęcie tak schematycznie, ale kolory tak strasznie wszystko, ona traktowała to jako pracę. Jako pracę, no tak, że no, skarżyły się na nią nawet współmieszkanki, bo ona potrafiła w nocy wstawać, zapalić światło i tak dalej. Później przychodziła do mnie, oczekuje zapłaty. On się akurat zgadza. Za ciężko.
2: Zachodzimy do tego mózgu znowu, niezbadany ten mózg.
1: Sztuka wymaga wynagrodzenia. Tak.
0: Ja wybrałam jeszcze jeden fragment z tych nagrań zrealizowanych w ramach projektu Nasze Negatywy. To może teraz go posłuchajmy. Jestem ciekawa, może to jest ta osoba, a może nie. Posłuchajmy.
3: Coś mam takiego, że rysuję dosyć dużo i zobaczę jakąś tam cząstkę, którą myślę, że jest dla mnie, mogę to narysować. No i później obieram w kolory i tak taką cząstką się inspiruję i ten obraz tak powstaje w ten sposób. Jakby te kredki, powiem, troszkę magicznie były zaczarowane i że lubią mnie po prostu. I ja siedząc, stojąc, patrząc tak na świat, jestem troszkę takim obserwatorem, że powiem. I to, co widzę, co zmienić, co jest dobre dla mnie, korzystne, takie prawdziwe, no to realizuję to w rysowaniu.
0: Już wiem, że to nie jest ta osoba, ale jest to niezwykła osoba.
1: Tamta też jest wspaniała i w jej pracy też wisiały w biurze wystaw artystycznych na wystawie w Kraina Zmysłów, takich żeśmy zrobili. Imponowały naprawdę artystom z wysokiej półki.
2: Potwierdzam.
1: Natomiast tutaj mówimy o Krysi. To było pierwsze objawienie, które zobaczyłem. I proszę sobie jeszcze wyobrazić, że była taka sytuacja, że przeglądając te szuflady, wracając na moment do tego, zobaczyłem coś niesamowitego, jakiś świat, ale wpisany w takie

0: wyłącznie, no bo też mówimy o leczeniu, prawda? Tak, to wspierające, to jest ważne słowo, tak? Mhm. No nie leczy samo z siebie, ale wspiera jakby
1: nie zastąpi leków,
0: cały,
1: na przykład,
0: cały ten proces. Ale od tamtego czasu już nie była w szpitalu, no. Przez wiele, wiele lat.
1: Ale no, oczywiście, jak Krystynę poznałam 20 parę lat temu, to zupełnie to jest inna w otwartości swojej postać. No i taka artycha najprawdziwsza. Ona dyskutuje o sztuce. Ona jest mega otwarta.
0: Ten film się nazywał, to jeden z tor obrazujący i pokazujący, a zarazem nigdy nie kończący się świat najpiękniejszych, miłych moich wyobrażeń. To jest tytuł jej obrazu.
1: No i trzeba go było przetłumaczyć na angielski, dlatego że była prezentowany, ten film
0: robił
1: był prezentowany.
0: Specjalista za tłumaczenia, który film współpracuje z teatrem, stary mój przyjaciel.
1: W Rydze na konferencji arcyterapeutów, także wzbudził dużą, dużą ciekawość i pracę jej też.
2: Drodzy Państwo, mamy pytanie od pani Doroty do pani Anny i pana Bartosza. Chciałabym rozpoznać, czy nadaje się na arteterapeutkę i zastanawiam się, jak to rozeznać w sobie. I zastanawiam się też, czy jest druga strona medalu w pracy z osobami chorymi. Czy mogliby państwo opowiedzieć o swojej perspektywie, co jest szczególnie trudne? Może najpierw to właśnie, kto może zostać terapeutą i jak to jest z tym zawodem arteterapeuty w
1: Polsce? No to dotkniemy teraz sedna i trudnego tematu, bo jest to zawód, który ciągle jest w Polsce nieuregulowany. Gdybyśmy zapytali teraz kogoś z psychiatrii, to powiedziałby, że w arteterapii matką są sztuki piękne, a ojcem są sztuki medyczne i to jest zamknięte myślenie, czyli jest to traktowane jako zawód medyczny, arteterapeuta, który działa zarówno podczas diagnozy, podczas leczenia, jak i rehabilitacji. Natomiast całe gro arteterapeutów pracujących w Polsce, pracujących w warsztatach terapii zajęciowej, w środowiskowych domach samopomocy, w domach pomocy społecznej, w prywatnych gabinetach i tak dalej, to są osoby, które mają komplementarne wykształcenie, na przykład wykształcenie plastyczne, plus wykształcenie jeszcze na przykład pedagogiczne, pedagog społeczny. No i oznaczałoby to, gdyby ten zawód był wpisany tylko w zakres medyczny, że jest wielki kłopot. Kto tak naprawdę tym arteterapeutą w Polsce może być? Przez to właśnie środowisko arteterapeutów skupione między innymi w Stowarzyszeniu Kairos i kilku innych stowarzyszeniach, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka Krakowskim, działa mocno nad przygotowaniem standardów tego zawodu i tego, aby ten zawód mógł w Polsce iść dwutorowo, czyli i medycznie, i do takiej działalności edukacyjnej, do takiej działalności ogólnorozwojowej, do takiej działalności właśnie zajmującej cały pozostały obszar. Na to pytanie pani Doroty odpowiem, że można się udać na różnego rodzaju kursy, które dotykają zasadności arteterapii, wtedy zobaczyć, jak się tam samemu czuje, kiedy realizuje się takie tematy zbliżone do tematów, które później będzie się na przykład realizowało z uczestnikami. Są studia podyplomowe, no najbliższe niestety w Krakowie.
2: Ale studia podyplomowe dla wszystkich, niezależnie od kierunku?
1: Dla wszystkich. Studia podyplomowe są dla wszystkich. No i tak samo są studia pierwszego i drugiego stopnia, które prowadzą na przykład takie sztandarowe w Polsce. To będą studia realizowane właśnie przez Ośrodek Katowicki, międzyuczelniane, bo to jest Uniwersytet Śląski, to jest Akademia Sztuk Pięknych i to jest Akademia Muzyczna, więc one rzeczywiście są bardzo, bardzo kompleksowe. Kraków też takie studia robi. Tylko że istnieje lekka obawa, no z jakim tytułem i z jakimi możliwościami później te osoby po skończeniu tych studiów i gdzie będą mogły trafić.
2: A jaka jest perspektywa czasowa dla tych prac związanych ze skonkretyzowaniem tych kwestii prawnych?
1: No, coraz bliższa, można rzec, dlatego że postulaty zostały skierowane w odpowiednie miejsca, no i oczekujemy, jak to się dalej potoczy.
2: A w Europie jak to jest przyjęte? To jest bardziej medyczny zawód, czy właśnie
1: Właśnie będąc w

0: tej federacji w IFACie, czyli Federacji Arteterapeutów Europejskich, dominuje ten pogląd, że jest to bardziej i rzeczywiście w większości krajów jest to bardziej ten medyczny zawód, tylko w przypadku Polski byłaby to totalna rewolucja w przygotowaniu takich arteterapeutów, bo zrobi się całkowita luka w istnieniu tego typu osób. Więc miejmy nadzieję, że ten wyważony i rozsądny głos, który nasze środowisko zgłasza, czyli środowisko terapeutów, którzy wywodzą się ze sztuk plastycznych i są równocześnie pedagogami, o tej dwutorowości rzeczywiście zaistnieje.
1: Czyli ta dyskusja się toczy jeszcze
0: tak,
1: cały czas.
0: Dyskusja się jeszcze
1: i
0: toczy.
1: I trzeba
0: jeszcze
1: pamiętać o osobach, które już się tym zajmują.
0: Dokładnie tak.
1: A jeśli chodzi o arteterapię właśnie w Europie, na świecie, to jakie są teraz inne jeszcze zagadnienia, którymi to środowisko żyje? Czy rozważa się jakieś nowe podejścia, czy są jakieś nowe ustalenia, nowe metody?
0: Cały czas w poszczególnych ośrodkach tworzą się pomysły na nowe badania, na nowy sposób zastosowania arteterapii. Oczywiście żeby coś zostało wprowadzone jako pewnik, na przykład takie techniki, które były wprowadzone wiele lat temu, techniki rysunkowe, które na przykład określają nam, no, narysuj postać, narysuj osobę, dom, drzewo, osoba.
2: Psychorysunek.
0: Tak, taki psychorysunek. To musiał też przejść bardzo długą drogę od momentu wymyślenia go poprzez standaryzowanie go i zaistnienie i rzeczywiście zastosowanie go. To jest tak jak z każdą nauką, więc tutaj pewnie nie wymienię żadnych, nie spodziewajmy się, że teraz wymienię jakiś przykład konkretny i powiem, że teraz nad czymś takim jest pracowanie. Jest to zawsze reagowanie na to, co jest potrzebą główną. I rzeczywiście, jeżeli chodzi na przykład o moment niedawny, czyli pandemiczny, to ten moment izolacji, samotności, jakiegoś takiego strachu, niepewności był głównym tematem takich działań arteterapeutycznych. Mówię tutaj nie tylko oczywiście o osobach z jakimiś zaburzeniami, ale też osobach, które podejmują się brania udziału w arteterapii, a teraz no, jednak te tematy wojenne dominują.
1: Pojawiło się też pytanie u pani Doroty o tą ciemną stronę wykonywania zawodu pracy arteterapeutycznej. Czy chcielibyście się do tego odnieść? Czy
0: masz superwizora?
2: Czarna farba jest.
1: Trzeba mieć superwizora.
0: No, wskazane by
2: dobrze
0: było.
2: Dobrze by było. No, my mamy ten zespół terapeutyczny, że razem nawzajem jakby pracuje. Ja jestem samoukiem, można powiedzieć, no, ale jestem wspierany przez zespół. W zespole mam muzykoterapeutę po Akademii Wrocławskiej. To dokładnie to już jest ten kierunek. No, wybitna specjalistka, jakby, jeśli w tej dziedzinie. Ale ja bym też powiedział, przepraszam, nie można dać czegoś, czego jest takie powiedzenie, czego sam nie masz. Więc to też jest rodzaj jakichś zainteresowań i tak dalej. To na później no, to trzeba się spróbować.
1: To a propos tego rozeznania, tak? Czy się ktoś nadaje na arteterapeutę?
2: No tak. A tych trudnych momentów, no ja pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi, więc to jest różnie. Ale na ogół w uczestnicy tej terapii no bywa tak, Ania, ty pisałaś to albo w doktoracie, albo w magisterskiej pracy, pamiętam, to wyłapałem, bo przykład...
1: Przypomnij mi, to dawno było.
2: Że czasami ten twórczy taki moment to jest objawem choroby. Tak, i tylko wtedy jest pianina i tak dalej, jest kilka takich kilka osób.
1: Taki rzut jest.
2: Taki
1: no.
2: Pan, który na przykład odsuwał szafy i przy malowaniu, tam odświeżaniu jakby pokoju nagle żeśmy zobaczyli, że ma cały to jakieś techniczne rysunki. Nieprawdopodobnie. Fascynujące, tak, w tym wszystkim. Więc ten kontakt jest jakby różny, ale zwykle no, pracujemy z tymi osobami, które są w remisji.
1: Ale rozumiem, że taki spokój też trzeba mieć w sobie, tak? Dobrze to czytam?
2: No, są sytuacje, w których... no tak. Trudne, tak, ale no, wymaga to czasami cierpliwości. Trzeba wysłuchać.
0: Trzeba mieć też to swój wentyl bezpieczeństwa jakiś taki i Bartosz na pewno go ma w swojej własnej sztuce.
1: No właśnie, miałam pytać, czy sztuka własna jest taką przestrzenią oddechu?
0: Słuchajcie, chyba tak i na pewno tak, bo ja przez wiele, wiele lat nie zajmowałam się czynnie sztuką wykonawczą, chociaż
1: masz dyplom.
0: Mam taki dyplom, tylko pisałam książki, artykuły, zajmowałam się tą stroną teoretycznie naukową i po latach wyczułam potrzebę, niezwykłą potrzebę, żeby jednak wrócić do jakichś działań artystycznych, które właśnie dają mi większą możliwość gdzieś tam ukojenia siebie samej i dokonanie na sobie samej autoarteterapii.
1: I jest takie biennale, prawda?
0: Jest właśnie takie biennale. I po raz pierwszy no właśnie zdecydowałam się, że ach, cóż, pokażę pracę, wyślę pracę. Włosi, którzy artyterapią też zajmują się od wielu lat, taką edycję, już trzecią biennale artyterapeutów stworzyli, pięknie to nazwali, żeby pokazać sztukę tych, którzy na co dzień leczą sztuką innych i każdy z nas tam mógł zgłosić do 3 prac. Wszystkie 3 moje prace przyjęli, może z tego powodu, że temat był utopia, wszyscy sobie wyobrazili piękne, kolorowe światy, a Anna Stryga bardziej poszła w utopię nieoczywistych, nierzeczywistych spraw, bo gdzieś tam zrobiłam sobie rozrachunek z samą sobą.
1: Musimy powoli kończyć, ale jeszcze takie samo pytanie do Bartosza o własną sztukę, a konkretnie chciałam zapytać o to, czy masz poczucie, że twoja sztuka się zmieniła, odkąd zacząłeś pracować w Domu Pomocy Społecznej, bo ten przepływ energii na pewno jest.
2: W 2004 roku wygrałem taką nagrodę na Międzynarodowym Triennale Malarstwa i ten obraz nazywał się Gazmaska i miał takie oczy, takie spirale. Takie same spirale maluje Helena w swoich Madonnach. I to jakby zobaczyłem tę jej pracę, to byłem tym zafascynowany. Wracamy do tej relacji, to działa w 2 strony. To znaczy, bywają takie trudne momenty, które są nie do opisania tak naprawdę. To nie są jakieś takie, że tam jakieś przemocy. To absolutnie, nie. To raczej takiego psychicznego czasami jakby takiego odporności, jakiegoś wyparcia. Mhm. Ale poza tym to działa na mnie.
1: Bardzo pięknie wam dziękuję. Doktor Anna Steliga i Bartosz Nalepa nam opowiadali o arteterapii. Michał Foltak i Jacek Młodochowski audycję zrealizowali. Grażyna Bochenek, bardzo serdecznie państwu dziękuję z tymi myślami różnymi o sztuce i o znaczeniu sztuki. Może niektórzy myślą sobie, to tylko sztuka, ale ja chyba wychodzę z taką myślą, że to aż sztuka. Dziękuję, dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: 14 października, mamy środę. Jan Chojnacki, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta może grozić do 3 lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, informuje Rzeczpospolita. Kluczowe zmiany do projektu nowelizacji kodeksu karnego zgłosił wiceminister spraw wewnętrznych pan Czesław Mroczek. Do artykułu 264a, paragraf 1a ma być dodane zdanie: kto, wiedząc, że inna osoba przebywa na terytorium RP, wbrew przepisom umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ten przepis może uderzyć w aktywistów niosących pomoc humanitarną na terenach przygranicznych, zresztą nie tylko na terenach przygranicznych, ale zdaniem ministerstwa nowelizacja pozwoli na skuteczniejszą walkę z przemytem migrantów. Chociaż z trzeciej strony obrońca aktywistów, adwokat Radosław Baszuk, jest oburzony. Uważa, że rozwiązanie nie jest wymierzone w przemytników, ale w aktywistów czy mieszkańców terenów przygranicznych, którzy udzielają pomocy cudzoziemcom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Dziś pytanie, czy pomoc humanitarna na granicy, no ale nie tylko, powinna być państwa zdaniem karana. 510-357-357, a w aplikacji oczywiście jak zwykle nasza sonda. Niebawem 2 minuty po południu. Pan Piotr Czaban jest moim gościem. Dziennikarz, kanał Czaban robi Raban, także ratownik humanitarny. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry, panie Kubo, witam słuchaczy.
3: Z raportów unijnych, ale także MSWiA, wynika, że w tej chwili sytuacja na granicy jest stabilna. Od 2 do 8 października nie odnotowano ani jednej próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Czy to pana zdaniem znaczy, że to, co obserwowaliśmy głównie na granicy z Białorusią całkiem niedawno, gdzie do prób forsowania zabezpieczeń dochodziło no niemalże codziennie, to już jest przeszłość?
4: No, rząd sieje swoją propagandę. W ogóle na początku ja się odniosę do tego pytania, czy pomoc humanitarna powinna być karana. W ogóle samo postawienie, sama debata na ten temat pokazuje, w jakich czasach żyjemy.
3: No, kiedy pisałem to pytanie, wydało mi się nieco absurdalne, a na pewno prowokacyjne, ale wie pan, to nie ja wymyśliłem.
4: Znaczy, takie pytanie mogłoby powstać w audycji nadawanej w roku 39 do 45. Wtedy ci, którzy zarządzali Polską, mogliby się zastanawiać, czy pomoc Żydom powinna być karana, czy nie. A jeżeli tak, czy strzelamy do kogoś, czy wsadzamy do więzienia? Mhm. No jeszcze nie strzelamy, ale już 3 lata kary więzienia chcą wprowadzić rządzący Polską. Ci sami, którzy, gdy byli w opozycji, Donald Tusk, przypominam, mówił o tym, że bezpieczeństwo nie wyklucza humanitaryzmu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej przyjeżdżali na pogranicze, wstawiając się za uchodźcami i migrantami, którzy tutaj próbowali ratować swoje życie. Wielu ludziom to się nie udało.
3: Ba, nieśli przecież pomoc, prawda? Przywozili pożywienie.
4: Na przykład pan poseł Szczerba, poseł Joński, i ja powiem, że oni przed przyjazdem kontaktowali się ze mną, bo ja byłem wówczas w Osnarzu, i pytali, jakie są potrzeby, co można przekazać tym ludziom. I wówczas otrzymałem zapewnienie od Straży Granicznej Strudziołowa, gdzie usłyszałem to, że każda pomoc, jaka będzie tam dostarczona, trafi do tych ludzi w koczowisku tym otoczonym przez białoruskie służby z bronią i przez polskie. I wtedy też powiedziałem, że na pewno jedzenie się przyda tym ludziom, i stąd posłowie przyjechali z tym jedzeniem, ale w tych czasach już, kiedy rządzą, wyparli się tego.
3: Ja rozumiem, że nie ma pan wątpliwości, że ten przepis uderzy w pomoc humanitarną, uderzy w aktywistów, czy tak?
4: No panie Kubo, gdyby ten przepis obowiązywał, to łączyłby się pan ze mną poprzez wykonanie telefonu do któregoś z aresztów, w którym byłbym osadzony, siedziałbym w celi.
3: Pod warunkiem, że prokuratura wydałaby mi zgodę. Pan minister Czesław Mroczek argumentuje, tłumaczy, że ta nowelizacja pozwoli na skuteczniejszą walkę z przemytem migrantów. Ponadto podkreśla, że proponowany przepis dotyczy osób, które są bezpośrednio zaangażowane w popełnianie przestępstw związanych z nielegalną migracją. Ale to może trzeba się zastanowić nad sformułowaniem tego przepisu, prawda? Bo on jest tak pojemny, że pan wybaczy, gdyby to dzisiaj obowiązywało, to rzeczywiście pewnie odbywałby pan karę pozbawienia wolności.
4: Oczywiście, nie tylko ja. Wiele, wiele osób, setki, może tysiące, w tym między innymi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który pomagał bezpośrednio na granicy ludziom i się tego nie wstydzi i też protestuje bardzo głośno przeciwko takim chorym, niestety zmierzającym w kierunku faszyzmu pomysłom władzy, która chce karać za pomaganie. Tutaj jeszcze tak pan na początku, panie Kubo, pan wspomniał o tym, co rząd mówi, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej.
3: No tak,
4: o tym, że rząd
3: to jest taki oficjalny komunikat.
4: Aktywiści Grupy Granica informują na swoich stronach o setkach, o wielu zgłoszeniach, które otrzymują na przestrzeni tych ostatnich miesięcy z prośbą o pomoc w lesie.
3: Mówimy o sytuacji na granicy z Białorusią, tak?
4: Tak, bo nie ma żaden mur w historii świata, w tym mur chiński widoczny z kosmosu, nie zapewnił stuprocentowej szczelności. My jako państwo chcemy zwalczać i zwalczamy tych na samym końcu tego łańcucha ofiary wojen, ofiary biedy, ofiary reżimu białoruskiego, rosyjskiego. I jednocześnie, to podkreślmy, w tym samym czasie polski rząd ma otwarte granice na Białoruś i robi biznesy z reżimem Aleksandra Łukaszenki. My nie walczymy z tymi, którzy odpowiadają za ten kryzys na granicy, walczymy z ofiarami tego kryzysu.
3: Ja posłużyłem się raportem MSWiA dotyczącym początku tego roku i sytuacji na granicy, ale muszę panu powiedzieć, że również z informacji Komisji Europejskiej wynika, że ogólna liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii, bo to dotyczy już oczywiście całej wspólnoty, spadła w tej chwili do poziomu z 2021 roku, czyli zmalała przez ostatnie dwa lata o ponad 50%. Tak się zastanawiam, sądzi pan, że to chwilowe? Można założyć, że to w przyszłości się zmieni, że presja migracyjna na Unię będzie tylko rosła?
4: To, patrząc na tych, którzy odpowiadają za te kryzysy migracyjne, tak na południu Europy swego czasu Erdogan, przywódca Turcji, czy tutaj Aleksander Łukaszenka, Władimir Putin. Wiem, że to są osoby nieobliczalne i w jednym momencie mogą zmienić swoje plany, mogą wstrzymać napływ uchodźców i migrantów, a mogą wysłać na granicę. Jeżeli był moment, że mniej było przekroczeń granicy białorusko-polskiej, to w tym samym czasie Białorusini wysyłali tych ludzi na granicę z Łotwą i Litwą.
3: Tak.
4: Ci ludzie przechodzili i też umierali. W kwietniu doszło do przypadku śmierci chyba paru uchodźców już na pograniczu litewsko-polskim.
3: To prawda, Łotwa od kilku miesięcy zmaga się z coraz większą presją migracyjną i rosnącą liczbą przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Latem granice od strony Białorusi próbowało przekroczyć łącznie kilka tysięcy. Od początku tego roku już kilkanaście tysięcy osób, czyli tyle, ile w całym roku ubiegłym. Zresztą rząd
4: Łukaszenka robi ukłon w stronę Polski za otwarcie granic, które były przejść granicznych, między innymi w Bobrownikach, w Kuźnicy. Przez ostatnie lata te przejścia były zamknięte.
3: Jest argument logiczny, bo tak to wygląda, prawda? Tak. Bo niby dlaczego...
4: Ale pamiętajmy.
3: Nie jesteśmy pod presją.
4: Pamiętajmy, że na końcu tego wszystkiego są ludzie, tacy sami jak my, panie Kubo, z takimi samymi marzeniami, z takimi samymi potrzebami życia w spokoju, chcący żyć godnie i bezpiecznie, których niestety chowaliśmy na cmentarzach na pograniczu. Wielu z nich do tej pory nie udało się odnaleźć. Wobec wielu tysięcy ludzi, w tym dzieci, prawo było łamane. Te dzieci z rodzinami były wyrzucane na bagna, nawet wbrew woli tych samych wielu mundurowych, którzy dostawali taki rozkaz. Ja znam tę historię bezpośrednio. Mógłbym opowiadać w nieskończoność o dramatycznych sytuacjach i niestety tak naprawdę nikt za to jeszcze nie poniósł odpowiedzialności. Sprawiedliwość nie dosięgła jeszcze tych, którzy odpowiadają za to też decyzyjnie. I to zachęca ludzi takich jak panowie z MSWiA do pójścia jeszcze dalej. I jeszcze dalszego łamania i bardziej radykalnego podstawowych praw człowieka. Podstawowe prawo człowieka jest dowolności do życia.
3: Może zabrakło świadomości, o czym porozmawiam z prawnikiem po 12.30, jak pojemny jest
4: piąty rok kryzysu.
3: Jak pojemny jest to przepis, który się proponuje. Panie redaktorze, wrócimy na antenę przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Piotr Czaban.
4: Dziękuję.
3: Dziennikarz kanału Czaban robi Raban, ratownik humanitarny, jest państwa gościem. 11 minut po południu, czy pomoc humanitarna powinna być karana? 510-357-357. Pan Bartosz, panie Bartoszu, dzień dobry, halo.
0: Halo, dzień dobry, tylko dzień dobry. Część może słuchaczy ucieszy, to być może będzie jeden z moich ostatnich telefonów, no bo niestety plan mi się zmienił, zostaję historykiem, no i niestety godziny także nie będę mógł zbytnio dzwonić, chyba że w te 15 minut się jakoś wyrobię w czasie przerwy, ale tam nie ma, 12.20.35. No i przede wszystkim też chciałbym podziękować.
3: To wie pan, to rzeczywiście życie troszkę nam się wywróci do góry nogami.
0: Ale no w piątki może będę, bo będę też...
3: No zawsze coś, dzwonią, bardzo
0: wtedy,
3: proszę.
0: Wtedy mam wolniejszą chwilę. Po pierwsze chciałem też podziękować, że wczoraj radio udostępniło na był kurs mini pomocy, samopomocy w przedszkolu 130 niedaleko. Państwo podobno udostępnili sprzęt, żeby było. Też bardzo dziękuję. Chciałbym też, już czas przechodzę, tylko też chciałbym, to później się może uzgodnimy, zaprosić też pana redaktora kiedyś do mojego radia na jakiś wywiad, ale to teraz już przechodząc do tematu. Bo dzisiaj dzwonię wyjątkowo, jest dzień nauczyciela, no trochę wolnego. Jeśli chodzi o samą pomoc, wie pan, no, to o co wynika, to wiadomo, punkt patrzenia zależy od siedzenia, co zresztą wynika też z rozmowy z ekspertem. Powiem tak, no, to jest niestety przykre, że tak się wszystko to zmienia, bo rzeczywiście za pomoc humanitarną, pomoc, nie powinno być karanego, mimo że wiadomo, to jest też ciężka sytuacja z tym względem, no, że ci ludzie...
3: Bo jeśli ktoś, panie Bartku, czerpie z tego korzyści, prawda?
0: Tak.
3: Bierze za to pieniądze, no to tutaj sytuacja jest ewidentna, tak. Nie ma o czym rozmawiać.
0: I ja niestety też uważam, że część tych polityków, o których pan tu ekspert mówił, no to można powiedzieć, no nie brali pieniędzy tak wprost, no ale trochę można powiedzieć brali, że tak powiem korzyści, nazwijmy to polityczne.
3: No nie, ale to wie pan, to
0: niektórzy, to, wie pan, ale nie,
3: nie, znaczy, nie z całym szacunkiem, tych, ale nie, trudno to porównać.
0: Ale wie pan, jeszcze chciałbym tylko na zakończenie powiedzieć, że no to jest przykra sytuacja, bo tym ludziom się rzeczywiście powinno się pomagać, tylko no właśnie oni też są wykorzystywani jako ta niestety broń w tej wojnie hybrydowej. To jest bardzo smutne. Ja nie chciałbym po prostu, bo to jest naprawdę ciężki temat. Z jednej strony, no ja nie sprzeciwiam się pomocy humanitarnej tym ludziom. Wiem, że to też wynika z takiego też nastawienia w naszym społeczeństwie obecnie. Przecież pamiętam, jaka była wielka pomoc też humanitarna dla Ukraińców, jak wybuchła wojna. Teraz to się trochę też zmienia. To wszystko niestety, żyjemy w trochę w paskudnych czasach, niestety coraz bardziej. To widzę, kiedy polityka i zwykłe sprawy ludzkie się po prostu nawzajem ze sobą
3: mieszają. To prawda, a ja podejrzewam, że te wyzwania i te wybory jeszcze dopiero przed nami. Pozdrawiam pana, pan Dawid. Panie Dawidzie, halo.
5: Witam panie Radowi.
3: Dzień dobry panu.
5: Tak, dwie rzeczy albo trzy, tak na szybko, bo ten pan redaktor, który powiedział na końcu takie zdanie, wolność tych ludzi, coś o wolności tych ludzi, tych imigrantów, on coś takiego powiedział, że to jest podstawowa rzecz danego człowieka, tak?
3: Mhm.
5: No, ale panie Kubo, ja sobie lubię pogoglować i posprawdzać. Polscy żołnierze zatrzymani po użyciu broni na granicy. Polscy żołnierze zatrzymani na granicy. Jest akt oskarżenia. Trójka żołnierzy oskarżonych, postawiono zarzuty. Panie redaktorze, czy jest normalne? Bo z całym szacunkiem, ja rozumiem, że tam naprawdę są ludzie biedni, poszkodowani i tak dalej. Ale jeśli było naprawdę hybrydówka zrobiona przez stronę białoruską i nasi żołnierze czy pogranicznicy nie mogli się obronić, a stawia się, nasze państwo stawia im zarzuty, to czy to...
3: Panie Dawidzie, no tak czułem, że jesteśmy na granicy rozłączenia i niestety by stało się, trudno mi to komentować. Nie wiem, o którym przypadku pan by mówi. Być może akurat w pewnych okolicznościach postawienie zarzutów byłoby zasadne. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry.
6: Kłaniam się panu, panie
3: Dzień dobry panu.
6: Proszę pana.
3: Bliżej mikrofonu, panie Przemku.
6: Lepiej jest?
3: O tak, bardzo proszę.
6: Proszę pana, jest taka sprawa, że ja nie mówię tego na bazie tego, co mi się wydaje, tylko na bazie tego, co widziałem i przeżyłem. Byłem 20 lat na emigracji w 3 różnych miastach. Tu nie chodzi o to, że przyjeżdżają biedni ludzie, tylko są ludzie z zupełnie innego kręgu kulturowego. Poza tym są nieprawdopodobnie zacofani. Tu nie chodzi o to, że on nie ma samochodu.
3: Ja to rozumiem, panie Przemysławie,
6: ale
3: czy pomoc humanitarna...
6: Nie pomagać, bo to nań się zda. I uważam, że powinno być nie 3, tylko 5 lat za pomoc takiemu osobnikowi. Bo potem są z tego same problemy. To jest handel bronią, to jest prostytucja, to są narkotyki. Mhm. Ja mówię to na bazie doświadczenia. Byłem, widziałem, doświadczyłem.
3: Czyli by nowelizacja jak najbardziej zasadna i potrzebna, pana zdaniem?
6: Jak najbardziej, to jest bardzo potrzebne i nie 3, tylko 5 lat. Za samą chęć pomocy komuś takiemu. Bo potem, to mówię panu, policja ma kupę roboty i nie wiadomo, co z tym robić.
3: 16 minut po południu. No, ciekaw jestem, co państwo na to, czy pomoc humanitarna powinna być karana. 510-357-357, a w aplikacji Sonda. A na antenie pan Jarosław, halo?
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, witam.
7: Ja tak na wstępie muszę zaznaczyć, ja nie jestem zwolennikiem żadnej strony politycznej, bo podejrzewam, że trochę tutaj mamy polityczne rozgrywki. Natomiast niestety zgadzam się z MSWiA i te kary powinny być jeszcze wyższe, a przynajmniej jeszcze lepiej egzekwowane. To są ludzie, którzy w nielegalny sposób przekraczają granice. Nie mówię, że oni są nielegalni, tylko w nielegalny sposób przekraczają granice. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że mamy złodzieja gdzieś u siebie na podwórku, który ukradł samochód i my, będąc dobrymi ludźmi, dostarczamy mu paliwo do tego samochodu. Dokładnie na tym polega pomoc humanitarna, której właśnie udzielamy takim ludziom. To nie jest w porządku. Poza tym, to, co jest najważniejsze, to, co pan redaktor...
3: Czyli Piotr, kwalifikuje to pan jakoby, no, niemalże dosłownie.
7: Nielegalne działania.
3: Tak, znaczy rozumiem. Jeśli dobrze zrozumiałem, czyli traktuje to pan tak samo jak pomoc w przestępstwie, tak?
7: Dokładnie. No, nielegalne przekraczanie granicy jest przestępstwem. I teraz bardzo ważne. Pan redaktor Piotr powiedział, że po drugiej stronie są ludzie. Ale my też jesteśmy tymi ludźmi i jesteśmy też po tej drugiej stronie. I ja nie chciałbym, żeby działania naszego rządu doprowadziły do tego, że będziemy bać się dziecko wysłać do sklepu 200 metrów, tak jak dzieje się to w Niemczech, tak jak dzieje się to we Francji, tak jak dzieje się to w Szwecji. I w związku z tym my też jesteśmy ludźmi i my mamy również prawo do bezpieczeństwa, do tego, żeby swobodnie się czuć we własnym kraju i nie musieć bać się inżynierów, którzy mają również swoje marzenia i swoje cele po to, żeby żyć dobrze. No okej, niech sobie żyją dobrze, ja im nie bronię tego, natomiast dlaczego robią to naszym i dlaczego ktoś myśli, że naszym kosztem to będziemy zrobić?
3: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. 18,5 minuty po południu. Czy pomoc humanitarna na granicy, no i nie tylko na granicy, powinna być karana? Pani Anno, dzień dobry, halo?
8: Dzień dobry, Anna z tej strony. Chciałabym się włączyć do tej dyskusji. Oczywiście propozycja tego przepisu, o którym państwo rozmawiacie, o którym wcześniej redaktor Piotr Czaban był państwa gościem, mówił. Oczywiście ten przepis jest bardzo krzywdzący, on nie jest przede wszystkim konstytucyjny. Słucham również słuchaczy i jakby chciałabym też mieć taki apel, w zasadzie taka jest moja intencja, również do państwa. Dziękuję, że zapraszacie osoby, które tak naprawdę wiedzą, co się dzieje na granicy. Problem jest w tym, że tak naprawdę my jako społeczeństwo nie wiemy, co tam się dzieje. Jest strefa zamknięta, dostajemy tylko informację, że granica jest bardzo szczelna, co jest oczywiście niemożliwe. Natomiast brakuje rzetelnych informacji, danych, a społeczeństwo jest tylko straszone tym właśnie, że ci migranci nam zagrażają. Gdybyśmy mieli rzetelne informacje, ile naprawdę jest tam ludzi i przede wszystkim organizacje humanitarne, które pomagają od 2021 roku. Nigdy nie mówią, żeby granice otworzyć, żeby wszystkich wpuszczać, ale żeby państwo demokratyczne przede wszystkim przestrzegało prawa, konstytucji, prawa międzynarodowego, a ma takie narzędzia, które mogłoby wprowadzić i nie dewastować prawa i też jakby psuć społeczeństwa, które widzi niebezpieczeństwo w migrantach, a nie widzi niebezpieczeństwa, gdzie przesuwa się granica zabierania prawa. Prawo, które zabiera się jednej grupie, w pewnym momencie może się przenieść na inną grupę. To jest bardzo niebezpieczny proces, ponieważ przesuwanie tej granicy powoduje, że kiedyś ten wyjątkowy aspekt, czyli argument władzy, może dotknąć każdego z nas.
3: Pani Anno,
8: to jest bardzo niebezpieczny proces.
3: Dajmy szansę innym słuchaczom, ale bardzo pani dziękuję za telefon. Czy pomoc humanitarna na granicy powinna być karana? Pani Iwono, dzień dobry, halo?
9: Dzień dobry. Zdecydowanie nie powinna być karana. Zgadzam się z panią Anną, szczególnie z jej ostatnim zdaniem. I jestem po prostu przerażona, jak bardzo jesteśmy odzierani z empatii i chcemy karać ludzi, którzy podadzą ciepłą zupę małemu dziecku. To są hitlerowskie przepisy i nie ma mojej zgody na to. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiam. 21 minut po południu. Pan Mateusz z nami. Panie Mateuszu, halo.
10: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
10: Osoby pomagające nie powinny być karane. Nie powinny być karane, bo prawo polskie nakazuje nam pomaganie. Znaczy, jeżeli wiemy, że ktoś potrzebuje pomocy, to polskie prawo nakazuje mu tej pomocy udzielić. A to prawo jest dzisiaj powoływane przez rządzących po to, żeby uderzyć w organizacje pomocowe, ale też dlatego, że państwo działa ad hoc. Znaczy, że państwo zamiast działać w sposób transparentny, ale też przede wszystkim całkowity, to znaczy, żeby przeprowadzić jasną politykę migracyjną, która jest zgodna z zobowiązaniami międzynarodowymi, z polską konstytucją, to zamiast tego robi przepisy, które tak naprawdę chodzi o to, żeby ułatwić działanie polskim służbom, no przecież dzięki temu te służby nie będą już musiały udowadniać, czy ta osoba udzielająca pomocy miała z tego, czerpała z tego korzyści, czy nie. Tak naprawdę jest to takie prawo skrojone na potrzeby służb, to jest jednak nie bardzo niebezpieczne.
3: Nie chce, by pan rozstrzygać, czy ten przepis jest tam potrzebny, czy też nie, chociaż zamysł no, wydaje się absurdalny. Natomiast troszkę się to nie klei, bo skoro nie przeżywamy teraz presji migracyjnej, prawda? Mamy z oficjalnych komunikatów wynika rządowych spokój na granicy, na granicach, no to w takim razie po co ten przepis?
10: No to jest słuszne pytanie. Co prawda wiemy o tym, że z jednej strony politycy i służby informują, że jest spokój na granicy, z drugiej strony organizacje pomocowe jednak cały czas zwracają uwagę na to, że te osoby na granicy się pojawiają. Co więcej, tutaj przed chwilą dzwonił pan, który mówił, że był na imigracji i obserwował, jak ta imigracja jest zagrożeniem. Sam był na imigracji, sam był migrantem, czyli pewnie też sam był elementem jakiejś polityki migracyjnej państwa, w którym przebywał.
3: Aha.
10: Problem też polega na tym, że my dzisiaj patrzymy przez pryzmat granicy, głównie właśnie przez pryzmat tego, co robi nasz rząd, zapominając o tym, że to, że nie pojawiają się osoby uchodźcze na granicy polsko-białoruskiej, jest częścią głębszej układanki. To znaczy, to jest zniesienie pewnych sankcji, które by obowiązywały na Białorusi.
3: Zwrócił na to uwagę Piotr Czaban, tak.
10: Że to nie do końca jest to działanie polskich władz, a z drugiej strony, a najważniejsze chyba, co i o czym pewnie Piotr Czaban też powiedział, chociaż byłem na końcówce jego wypowiedzi, po prostu Państwa słuchałem, ale to jest to, że polskie prawo jest po coś. My nie powinniśmy tworzyć prawa, które jest ad hoc, które ma rozwiązać jakiś pojedynczy problem, bo wtedy powoduje to destrukcję prawa w ogóle. To, że osoby uchodźcze mają jakieś prawo międzynarodowe, prawo do opieki, do weryfikacji tego, czy ta pomoc im przysługuje, wynika z tego, że myśmy przeżyli katastrofę II wojny światowej, tego, że osoby, które uciekały przed chwilą z hitlerowskimi Niemcami, nie otrzymywały pomocy, na przykład statek z Żydami, który został wyrzucony z Izraela i wrócił do Niemiec i te osoby potem zginęły w Holokauście, to wszystko wynika z bardzo głębokiego systemu wartości, który leży u podnóża sukcesu Europy. I dzisiaj mamy w Polsce polityków, którzy korzystają, zamiast głęboko zastanowić się nad naturą prawa i po co to prawo jest, doprowadzają do tworzenia przepisów ad hoc, co więcej moim zdaniem jeszcze skutecznych dla swojej narracji politycznej, bo przecież dzisiejsza władza, dzisiejsza koalicja teoretycznie szła do wyborów z hasłami przywrócenia praworządności,
3: panie Mateuszu,
10: przywrócenia litery prawa do tego właśnie głębokiego przemyślenia.
3: Bardzo dziękuję. Choć mała refleksja, ten statek, o którym pan wspomniał, to wyrzucony był, jeśli pamięć mnie nie myli, ze Stanów Zjednoczonych. W tamtych czasach jeszcze państwo Izrael po prostu nie istniało. Pan Stanisław, panie Stanisławie, witam. Halo, dzień dobry.
11: Ten statek po pierwsze chciałbym tylko tak się wtrącić, że statek został po pierwsze podniesione bardzo wysokie opłaty za wizę na Kubie. Statek przepłynął do Stanów Zjednoczonych i w tym momencie został tam wyrzucony.
3: Tak.
11: Ja bym chciał tylko powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy niewdzięcznikami. Proszę przypomnieć sobie historię naszych dzieci, które 2,5 tysiąca dzieci zostało odrzuconych przez władze angielskie, a zostały przyjęte przez księcia w Indiach. Jest Rondo w Warszawie jego nazwiskiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przypomnijmy sobie, ile Polaków zostało przyjętych do Iranu, do Iraku w okresie, gdy my naprawdę potrzebowaliśmy pomocy. Jesteśmy niewdzięcznikami. To wszystko. Dziękuję bardzo.
3: 26 minut po południu. Czy pomoc humanitarna powinna być karana? 510-357-357. Panie Marku, witamy. Halo?
12: Dzień dobry. Witam
3: Dzień
12: pana.
3: Dobry panu.
12: Witam słuchaczy. Przede wszystkim ja jestem sam zaangażowany w działania humanitarne i w działania na rzecz praw człowieka. Jestem członkiem ruchu Obywatele RP, więc trochę głębiej jak gdyby siedzę w tej tematyce. Wiele już powiedziano z tego, co chciałem powiedzieć na antenie o praworządności. Ja tylko powiem tak. Prosty model AI, wrzucona prośba o porównanie proponowanych przepisów i ewentualną kolizję z innymi normami prawnymi. Wyskakuje mi tak. Przede wszystkim niezgodność z artykułem 30 Konstytucji, czyli godność człowieka, z artykułem 38 ochrona życia, z dyrektywą Unii Europejskiej 202/90/WE o zwalczaniu przemytu, która wymaga do nałożenia sankcji korzyści osobistej lub majątkowej. Protokołu ONZ o przemycie, który wymaga korzyści, i z Europejską Konwencją Praw Człowieka artykułem 2, czyli ochroną życia. Ale przede wszystkim tutaj występuje również kolizja wewnątrz samego kodeksu karnego, czyli z artykułem 162 kodeksu karnego, który przewiduje kary za nieudzielenie pomocy. W związku z czym niektóre osoby staną przed dylematem, czy iść na 3 lata do więzienia za udzielenie pomocy,
3: czy wręcz odwrotnie. No tak, wybór tak, należy do ciebie.
12: Wybór należy do ciebie. No ja osobiście wolę iść do więzienia za bycie człowiekiem niż za niebycie człowiekiem.
3: Czyli pan by się zdecydował na więzienie za udzielenie pomocy, rozumiem?
12: Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast chciałem się jeszcze odnieść tutaj do
3: krótko, panie Marku,
12: wypowiedzi
3: tak,
12: na temat tego pomagania, tak, czyli tego dawania paliwa dla złodzieja samochodu. No całkowicie nietrafne, demagogiczne stwierdzenie, powielane zresztą w bardzo wielu narracjach. Przede wszystkim czym innym jest udzielenie pomocy humanitarnej, a czym innym jest pomoc w przemycie ludzi.
3: Przestępstwie. Tak, to są dwie różne sprawy. Zwróciłem na to uwagę, panie Marku. Kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Pozdrawiam pana, kłaniamy się. Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry. Halo?
13: Halo?
3: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Właściwie to jak tak sobie posłuchałem poprzednich wypowiedzi, to już większość została wyczerpana, więc ja mogę tylko powiedzieć, że no nie wiem, czy AfD już rządzi w tym kraju, czy MAGA, ale to chyba o czymś nie wiem. Także pan minister, jak dla mnie, to jest po prostu do dymisji. I może zostawmy ewentualnym zwycięzcom w następnych wyborach takie decyzje, bo to się nie kwalifikuje do niczego.
3: 29 minut po południu. Czy pomoc humanitarna powinna być karana? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Proszę zagłosować. A wyniki naszej sondy oczywiście przed godziną 13. Panie Mariuszu, dzień dobry panu. Halo?
14: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, bliżej mikrofonu zapraszam.
14: Tak. Postaram się trochę głośniej mówić, żeby tutaj było dobrze słychać.
3: Aha.
14: Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, w jaki sposób buduje się narrację wokół tego tematu i na to, że grana jest tutaj bardzo mocno na emocjach ludzkich, na empatii wobec cierpienia, wobec drugiego człowieka, co jest też zrozumiałe, ponieważ no, ludzie też cierpią w tej sytuacji. Natomiast no, mam wrażenie, że tutaj trochę niektórzy, tak jak na przykład pan Piotr Czaban, dopuszczają się manipulacji, bo zakładam, że w tym prawie i ogólnie w tym, jak Polska podchodzi do sytuacji na granicy z Białorusią, Tutaj nie chodzi o tą rodzinę, która w tym momencie by przyjęła czy zaopiekowała się pojedynczym imigrantem, tylko tego, jak ta sytuacja wygląda szerzej, jak wygląda realnie. Tego, jak na przykład można spojrzeć, jak wyglądają interwencje naszej Straży Granicznej.
3: No tak tłumaczy, panie Mariuszu, to ministerstwo. Tylko, żeby za chwilę będę rozmawiał z adwokatem, panem Radosławem Baszukiem, i spróbujemy rozważyć, jak ten przepis może zadziałać w praktyce.
14: Tak, tutaj nie oceniam tego od strony prawnej, ponieważ nie jestem prawnikiem, tylko chciałem zwrócić uwagę na tych potencjalnych też imigrantów, o których się nie wspomina, o tych, którzy obrzucają kamieniami, obrzucają nożami naszą Straż Graniczną. To też są ci sami imigranci, których będzie dotyczyć ten przepis. I tego, żeby też popatrzeć, jak w Europie Zachodniej, jak ci imigranci się integrują ze społeczeństwem, jak wyglądają, powiedzmy, niektóre dzielnice Paryża, niektóre dzielnice we Włoszech, w Hiszpanii.
3: Akurat słuchacze zresztą dzwonią z całego świata, słuchacze Radia 357, mają doświadczenia z różnych państw, no i tutaj tylko przypomnę, że dwu czy trzykrotnie nawet przez te kilka lat zadawałem państwu pytanie dotyczące granic, murów, no i za każdym razem większość w sądzie opowiadała się za tym, aby granice trzymać zamknięte. Pozdrawiam, kończę, bo już gość mój czeka. 29 minut do godziny 13. Adwokat Radosław Baszuk, obrońca, no, w słynnym procesie Piątki z Hajnówki, obrońca aktywistów. Witam pana, panie mecenasie, kłaniamy się.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: W ubiegłym roku, troszkę historii, we wrześniu Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił oskarżonych działaczy niosących pomoc. A o co byli oskarżeni?
15: Oskarżeni byli o czyn z artykułu 264a, paragraf 1 kodeksu karnego, a konkretnie o ułatwienie pobytu osobom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wbrew prawu w celu osiągnięcia korzyści osobistej.
3: No to za to grozi 5 lat bezwzględnego więzienia, kara pozbawienia wolności. No ale trudno by ludzie niosący pomoc w Polsce mieli taki cel, taką motywację, a poza tym to jeszcze trzeba udowodnić, prawda?
15: Paradoks tego oskarżenia polegał na tym, iż w ocenie prokuratury ta korzyść osobista, w celu osiągnięcia której działać miała grupa oskarżonych, to miała być korzyść osobista osób, którym udzielały one pomocy.
3: Rozumiem.
15: Czyli krótko mówiąc, samo udzielenie pomocy kreowało korzyść osobistą, którą te osoby udzieliły, a w celu osiągnięcia której działali oskarżeni. Sąd deprecjonował ten pomysł. Powiedział, że konstrukcja przepisu artykułu 264a paragraf 1 wyklucza taką sytuację, by beneficjentem korzyści była osoba, której udziela się pomocy. Mówiąc precyzyjnie, ułatwia się pobyt na terytorium Rzeczpospolitej.
3: Tak jest. Zatem sąd podzielił wątpliwości, by obrony ostatecznie uniewinniłby oskarżonych. No i podkreślił to, że nie ma dowodów na to, by oskarżeni osiągnęli jakąkolwiek korzyść materialną. Ale, panie mecenasie...
15: Bądź osobistą.
3: Prokuratura skarżyłaby z tego artykułu, ponieważ nie miała innego. A teraz sytuacja może się zmienić. W przyszłości zapadnie inny wyrok, jeśli zmieni się kodeks karny. Tak może być?
15: Jeśli zmieni się kodeks karny i propozycja pana ministra Mroczka w postaci dodania paragrafu 1a do artykułu 264a kodeksu karnego stanie się prawem obowiązującym, taka sytuacja potencjalnie będzie możliwa, ponieważ ten przepis wprowadza tak zwany typ uprzywilejowany. Uprzywilejowany w tym znaczeniu, że zagrożony mniejszą karą, bo raptem do 3 lat pozbawienia wolności, ale rezygnuje z tej konieczności wykazania, że sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bądź osobistej. Wystarczającym jest, że sprawca wie, że inna osoba przebywa na terytorium RP wbrew przepisom i czyli umożliwia bądź ułatwia jej dalszy pobyt.
3: Czyli przesłanka, motywacja w tym momencie wypada, jest nieważna.
15: Tak. Motywacja i cel działania sprawcy są z punktu widzenia tego przepisu bez znaczenia.
3: Tłumaczenie MSWiA, przyznam, że budzi moje wątpliwości, czy aby nie wykracza poza pewną logikę, no bo oto MSWiA tłumaczy, że nowy przepis ma być wymierzony w przemytników. Tyle, że wydaje mi się, proszę sprostować, jeśli błądzę w sposobie myślenia, że przemytników można ścigać na mocy już istniejących przepisów, bo przyznam, że nie słyszałem o przypadku, by przemytnicy działali bezinteresownie. No, ich celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej, prawda?
15: Zgadzam się z panem redaktorem. Kwestie przemytu ludzi, czy też pomocnictwa w przekraczaniu granicy reguluje artykuł 264 o jedną jednostkę redakcyjną wcześniejszy kodeksu karnego, który przewiduje sankcje za dokładnie pomaganie innym osobom w przekroczeniu granicy wbrew przepisom. Powiem więcej. Ten projekt w tej chwili procedowany po stronie rządu, a zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, do którego to projektu wrzutką jest propozycja pana ministra Mroczka, zaostrza kary za pomocnictwo w przemycie.
3: A zatem?
15: Ale to tylko na marginesie, tak? Pan redaktor powiedział, że uzasadnienie jest nielogiczne. Ja je mam przed sobą. Ono z jednej strony jest nielogiczne, z drugiej strony jest bardzo szczere. Bo o ile faktycznie w jego pierwszym zdaniu mowa jest o pozytywnym wpływie zmiany w kontekście zwalczania przestępczości i organizowania przekraczania granicy wbrew przepisom, to już dalej pan minister w moim przekonaniu jest szczery, pisząc o luce dla osób, które wykorzystują takie sytuacje i pod pretekstem pomocy migrantom pomagają im w nielegalnym pobycie i stanowią punkt wyjścia do dalszej nielegalnej migracji do krajów Europy Zachodniej. Więc jakiś element szczerości w tym odnajduję. Nawiasem mówiąc, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką uwagę, słuchałem Piotra Czabana,
3: tak,
15: który jeżeli jeszcze gdzieś jest przy telefonie,
3: będzie
15: czy
3: przed godziną 13, słucha, tak,
15: to serdecznie go pozdrawiam. A potem słuchałem głosów słuchaczy. I proszę zwrócić uwagę, niczyjej wątpliwości nie budzi, i mam na myśli tak osoby, które krytykują ten przepis, jak i osoby, którym niechętna jest pomoc migrantom. Nikogo wątpliwości nie budził fakt, że ostrze tego przepisu skierowane jest przeciwko osobom, które pomagają migrantom.
3: W sposób bezinteresowny.
15: W sposób bezinteresowny, altruistyczny, często dostarczając wody, pożywienia, ciepłych ubrań.
3: No, ale
15: więc,
3: może.
15: Więc chyba o tym nie ma powodu dyskutować. Wszyscy wiemy, o co chodzi.
3: Tak, ale może właśnie taki jest zamiar. Może właśnie autorom o to chodzi. Żeby pozbawić tych ludzi, no nie wiem, jakiejkolwiek nadziei, jakiegokolwiek zaplecza, aby no nie mogli liczyć nawet na podstawowe oparcie. Może w sposób przemyślany to jest celem.
15: Ja odpowiem w sposób następujący. Dobrze jest żyć w takim przekonaniu czy też świadomości, że rządzący nami mają jakiś plan, że realizują jakąś koncepcję działań, która jest przemyślana, a która w efekcie na koniec dnia ma przynieść pożądane społecznie skutki. Myślę, że tego rodzaju sposób myślenia jest jednak pięknoduchostwem.
3: No, próbowałem. Panie mecenasie, zmiany postuluje, jak już padło, pan wiceminister Czesław Mroczek. Tak przyszło mi do głowy, myśli pan, że o sprawie wie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek? Troszkę ma na głowie. Dzisiaj sporo wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Może to akurat samemu ministrowi ten pomysł umknął, czy to raczej niemożliwe?
15: Mówimy o koincydencji zdarzeń w krótkim okresie czasu, bo jak widzę, mam przed sobą pismo pana ministra Mroczka. Ono jest odpowiedzią na pismo z 2 października. Czy pan minister Żurek wie, czy nie? Nie mam pojęcia. Powinien wiedzieć, ponieważ sprawa ta po pierwsze jest istotna dla projektu, który firmuje, a po drugie, no, na szczęście, jak się wydaje, wywołała pewien rezonans w przestrzeni publicznej. I ja w tej sytuacji mogę tylko do pana ministra zaapelować o to, by No, pochylił się nad tą nowelizacją i by rozważył jej dalekosiężne skutki. A jakie skutki mam na myśli, to ja powiem może w sposób następujący. Czytając ten przepis i starając się nie myśleć przesadnie emocjonalnie, muszę powiedzieć, że to jest chyba pierwszy projekt normy prawa karnego, który widzę, który w domyśle, w praktyce swojego stosowania będzie miał, i mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa, wymiar rasistowski. Bo co to znaczy, wiedząc, że inna osoba przebywa na terytorium RP wbrew przepisom, w naszych realiach? Pan, no, jeżeli spotkam na rynku pijanego Anglika i zafunduję mu kolację, to może być trudno udowodnić mi, że wiem, że akurat ten konkretny Anglik z jakichś powodów bliżej mi nieznanych przebywa na terytorium RP poza, przepraszam, wbrew przepisom. Oczywiście mam na myśli Anglika rasy białej. Ale ciężko mi będzie przekonać prokuratora, czy też później sąd, że dostarczając pożywienie i ciepłe ubranie Syryjce z trójką dzieci w lesie pod Hajnówką, nie wiem, że nie przebywa ona na terytorium Polski nielegalnie. A zatem tak naprawdę w pewnych okolicznościach to kolor skóry będzie decydował o możliwości przypisania odpowiedzialności karnej. A być może nieco wyostrzam i być może celowo wyostrzam, ale chcę zwrócić uwagę na ten wymiar takiej, czy też w takim brzmieniu dokonanej nowelizacji.
3: Panie mecenasie, jeśli pan pozwoli, bo przed nami jeszcze komentarze oczywiście słuchaczy, a my wrócimy do rozmowy za 9-10 minut. Bardzo panu dziękuję.
15: Dziękuję.
3: Adwokat Radosław Baszuk, obrońca, między innymi w procesie Piątki z Hajnówki, obrońca aktywistów. 18 minut do godziny 13. Czy pomoc humanitarna powinna być karana? 510-357-357. Wracamy do telefonów. Pani Elżbieta. Halo, dzień dobry.
16: Dzień dobry, Elżbieta. Czy słychać mnie?
3: Tak, bardzo dobrze. Bardzo proszę.
16: Panie Kubo, ja tak najpierw zacznę od tego, że absolutnie jestem za pomocą humanitarną. Zawsze byłam altruistką i trzeba ludziom pomagać. Nie wolno, że tak powiem, pozbywać się tej empatii, wrażliwości na ludzką krzywdę. Natomiast taka ogólna uwaga, słucham bardzo często Radia 357, pana audycji i czasami odnoszę wrażenie, że często dyskusje są na poziomie bardzo ogólnym. Są eksperci, ludzie wypowiadają się nie znając szczegółów projektów, wypowiadają opinie. Być może pana rola też jest taka, żeby wkładać kij w mrowisko, bo wtedy dyskusja
3: jest ciekawa. No ale dzisiaj akurat, pani Elżbieto, mam takie nieśmiałe wrażenie, rzecz jasna, że przedstawiliśmy wszystkie okoliczności sprawy. Treść nowego przepisu, stanowisko ministerstwa, czy też pana wiceministra Mroczka, opinię zawodową tak, adwokata.
16: Pan mecenas teraz bardzo szczegółowo powiedział i naprawdę mówił o szczegółach, nad którymi trzeba się mocno zastanowić, bo te przykłady są mocne, o których powiedział. Natomiast faktycznie ludzie bardzo często się wypowiadają, nie znając szczegółów, bo czasami warto przeczytać projekt ustawy, bo to jest poziom bardzo ogólny. Pomoc humanitarna, a o co chodzi w tych szczegółach, prawda?
3: No, także ale to tylko tyle, bo przepis, to nie tylko w tej dyskusji. Ja rozumiem.

0: one są dostępne. Jasne. Na przykład na stronach i tak dalej, oficjalnych.
1: To słuszna zawsze uwaga. Bardzo pozdrawiam i dziękuję. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo.
2: No, wracam jak bumerang. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry słuchaczom. Chciałem tylko jeszcze
1: Bo pan już tu był dzisiaj, tak?
2: Nie, wczoraj byłem. Wczoraj byłem. Jutro też będę, mam nadzieję.
1: A rozumiem, tak.
2: I mam taką jeszcze tylko uwagę. Wczoraj rozmawialiśmy a propos tej wolnej woli i tak dalej. I chciałem tylko powiedzieć, że tutaj kwestia jest rodziców. Rodzice młodym ludziom, że tak powiem, wpajają i to jest najważniejsze. A teraz adrem. Mhm. Pan mecenas, spijam każde słowo z jego ust. Nie wiem, czy to byłoby tak 2 miesiące temu, ale dziś spijam, także człowiek ma rację. To jest kolejny przykład właściwie naszej opowieści sprzed kolejnych audycji. Człowiek kontra system. Czyli co siedzi w człowieku, jakie są intencje, system jest w stanie rozpoznać. Żadna ustawa tego nie rozpozna, czy ja biegam z pudełkiem pizzy, żeby zrobić sobie PR w telewizji polityczny, czy ja biegam z tym pudełkiem pizzy, bo chcę pomóc rzeczywiście człowiekowi. Mhm. I teraz pytania są następujące. Mam takie 3 osoby. Maria Kolbe, pomógłby?
1: No, zapewne.
2: Rotmistrz Pilecki, pomógłby?
1: Pewnie też.
2: A taki ultralewacki niszczyciel systemu, twórca pierwszych komun, niech pan zgadnie, o kim mówię. Chrystus, pomógłby?
1: Pytanie retoryczne, ale i co w związku z tym?
2: Więc państwo chce według mnie nałożyć kaganiec bez możliwości sprawdzenia sumienia, bo to chodzi tak naprawdę, dlaczego chcemy temu człowiekowi pomóc, czy widzimy, że ktoś cierpi i tak naprawdę cały czas jest to samo dokładnie pytanie, czy my jesteśmy ludźmi jeszcze, czy to państwo chce z nas zrobić maszyny. To jest tyle. I jeszcze chciałem a propos głosowania na listę, bo to ważna rzecz. Jest taka piosenka Anne Brun, Hold Me, nie wiem, czy pan widział teledysk.
1: Teledysku nie, piosenkę kojarzę. I co?
2: Proszę sobie zobaczyć. Jutro może do tego wrócimy. Dobrze. Pozdrawiam wszystkich, głosujcie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam pana, pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo?
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Tak chciałbym zająć troszeczkę takie niewygodne nieco stanowisko, bo słysząc to wszystko, co się wokół tej ustawy dzieje, ja uważam tak osobiście, że rozumiem to, że przynajmniej musimy bronić bezpieczeństwa naszych granic i że tym samym jakoś te ataki hybrydowe się dzieją, ale żeby odmawiać tym samym nawet nieprzyjacielowi, który też przychodzi z daleka, nawet samą miskę zupy, kłóci się w ogóle z jakąkolwiek etyką chrześcijańską, a wydaje mi się, że obecni politycy, czy to prawej strony, czy tej centro-prawej strony, dawno zaprzepaścili niestety swoje ideały i ja uważam, że powinniśmy to zatrzymać i jestem z tego powodu kompletnie na nie, jeśli chodzi o zaostrzenie tych przepisów.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. 12 minut za chwilę do godziny 13. Za chwilę ponownie nasi goście. Tu Radio 357.
4: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

0: 9 minut do 13. Wspólnie słuchamy Radia 357, audycji Co Państwo na to, czy pomoc humanitarna powinna być karana. Ponownie pan Piotr Czaban, dziennikarz. Kanał Czaban robi Raban, ratownik humanitarny, i ponownie mecenas Radosław Baszuk, obrońca między innymi w procesie piątki z Hajnówki. Panowie, mam nadzieję, że się słyszymy.
1: Słyszę. Tak. Witam jeszcze raz ponownie.
0: Znakomicie. Sonda. Czy pomoc humanitarna powinna być karana? 18% biorących udział w sądzie odpowiada dziś, że tak. 82%, że absolutnie nie. Głosowało blisko 800 osób. Oddano głos przez 30 kilka minut. Panie mecenasie, można sprowadzić sprawę, jeszcze tak sobie pomyślałem, słuchając pana słuchaczy, do absurdu, chociaż moim zdaniem analogia do obrony, jeśli chodzi o pewną logikę, no bo przecież Straż Graniczna zatrzymująca migranta, jeśli proponuje koce i ciepły posiłek, no to przecież też ułatwia pobyt, prawda?
2: No proszę zwrócić uwagę na to, że funkcjonariusz Straży Granicznej, zachowując się w ten sposób, nie świadczą pomocy humanitarnej, ale wykonują swoje prawne obowiązki. Krótko mówiąc, jeżeli funkcjonariusz służby zatrzymuje określoną osobę, osoba ta znajduje się pod jego władzą i pod jego pieczą, w związku z tym także obejmuje ją obowiązek dostarczenia pożywienia.
0: Czyli jednak gest nie tyle humanitarny, ile wynikający z przepisów prawa,
2: obowiązku
0: urzędniczy.
2: Prawnego.
0: Rozumiem.
2: Tak jest.
0: Pan Piotr Czaban, a może nasze obawy są jednak ponad miarę? Może nikomu nie przyjdzie do głowy, by z tego paragrafu ścigać aktywistów?
1: Znaczy, ja wierzę w to, że minister Żurek po prostu nie dopuści do tego. Wierzę w jego kręgosłup moralny. Jednak tutaj też bym wrócił do jeszcze raz tego pytania, czy pomoc humanitarna powinna być karana, bo jeśli tak, to czy chcesz więcej trupów w polskich lasach? Czy chcesz, żeby ludzie umierali, tak jak Issa Syrii? Issa znaczy Jezus, który zmarł niedaleko Kuźnicy z wychłodzenia, jak Ahmed, pierwsza oficjalna ofiara kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim, trzykrotnie przerzucany przez białoruskie i polskie służby. Jego towarzysze podróży bali się prosić Polaków, mieszkańców wsi Frącki o pomoc, bali się czwartego wyrzucenia do białoruskiego lasu. To skończyło się śmiercią Ahmeda. To się skończyło śmiercią Machlet, to się skończyło śmiercią Musy, to się skończyło śmiercią wielu, wielu osób liczonych w setki. To się skończyło zaginięciami wielu ludzi i nikt za to nie poniósł konsekwencji. Prokuratura umarza po raz kolejny postępowanie wobec funkcjonariuszy, którzy nie ruszyli na ratunek żyjącej jeszcze Etiopce Machlet, która w lutym 2023 roku leżała tuż nieopodal Hajnówki w lesie, była przemarznięta, jej towarzysze prosili polską policję, polską straż graniczną o pomoc dla żyjącej młodej kobiety, zostali wyrzuceni na Białoruś, kobieta została sama w lesie bez żadnej pomocy, mimo że policja i straż graniczna znały jej lokalizację, nikt nie poszedł na ratunek, jej ciało odnalazłem wspólnie z Kasią Mazurkiewicz-Bylok. Ci ludzie, którzy tu się wypowiadają, mówiąc, że ja manipuluję, 5 lat poświęciłem tej sprawie na pograniczu polsko-białoruskim. Przez 5 lat jestem bezpośrednim świadkiem tego, jak polskie państwo łamie podstawowe prawa. Badam historię ludzi, do których strzelano w plecy, którzy nie atakowali nikogo, a byli zmasakrowani kolbą karabinu przez żołnierza, który zmasakrował w taki sposób Afgańczyka. Co o tych przypadkach, co o tym dokładnym przypadku mówiła polska władza? Mówiła, że to agresywny migrant zaatakował żołnierza, co było nieprawdą, bo potwierdziłem to na zdjęciach z monitoringu, opublikowałem cały reportaż, powiedziałem, że władza kłamie, wymieniłem z imienia i nazwiska tych, którzy kłamali, nie zostałem pozwany. Tak to wygląda. Media zapomniały o temacie. Media, nawet Rzeczpospolita, która wczoraj zamieściła ten ostrzegawczy artykuł o tym chorym, faszyzującym pomyśle karania aktywistów za pomoc humanitarną uchodźcom, nawet w tym artykule jego autorzy wypisywali o nielegalnych migrantach. Cały czas dehumanizujemy. Niedawno byłem w Poznaniu na modlitwie za zmarłych uchodźców i migrantów, gdzie były wyczytywane nazwiska tych ludzi, gdzie była później dyskusja ze mną, między innymi też z Małgorzatą Rycharską, z Darią, z Wawrzyńcem, z ludźmi, którzy doświadczają tego, co się dzieje na pograniczu. Przychodzą ludzie, parafianie, modlą się i mówią o nachodźcach w obecności tych uchodźców, którzy przeżyli, którzy przetrwali i też tam byli i dawali swoje świadectwo. My już zaakceptowaliśmy tę patologię, zaakceptowaliśmy, daliśmy przyzwolenie na to rozporządzenie o pushbackach, zezwalające na wyrzucanie ludzi na śmierć. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo udowodniłem wiele przypadków, kiedy pushbacki kończyły się śmiercią ludzi. I my to zaakceptowaliśmy. Przez moment było otrzeźwienie. Przy premierze filmu Agnieszki Holland, Zielona Granica, o Jezu, to naprawdę my to robimy? To tak się dzieje? Ludzie mnie przepraszali. Przepraszali mnie ludzie ze stacji, w której pracowałem przez 13 lat, z której odszedłem właśnie dlatego, że unikała tego tematu śmierci, kryzysu migracyjnego na pograniczu.
0: Jeżeli panowie...
1: Ale później znowu zapomnieliśmy. Donald Tusk dał zielone światło. Dobra, zaostrzamy kurs, jedziemy w tę stronę i odebraliśmy prawo do azylu dla ludzi, którzy uciekają przed wojną. Zawiesiliśmy. Dalej mamy strefę buforową zamkniętą dla osób. Nie ma mediów na granicy. Nikt nie sprawdza tak naprawdę, czy są te przejścia, czy nie. Jak władza mówi, że zero, to pewnie zero. A to jest nieprawda, to jest kłamstwo. Daliśmy na to przyzwolenie. To... 11. Nie bądź obojętny. Pamiętajmy te słowa pana Turskiego, którym sobie buzię wycierali ci, którzy teraz chcą karać Polaków za pomoc ludziom.
0: No ale każda władza, również i ta, jest poniekąd zakładnikiem opinii publicznej.
1: To albo jesteśmy zakładnikiem opinii publicznej, albo jesteśmy ludźmi. Co jest dla nas priorytetem? Czy walka polityczna, punkty sondażowe, wierność swoim politycznym liderom, czy bycie człowiekiem? Czy widząc człowieka przed sobą, widząc, że bez naszej pomocy umrze, czy ja mam się zastanawiać, czy mam mu tej pomocy udzielić, czy nie?
0: Dobre
1: i to
0: pytanie.
1: Same dylematy, te same dylematy mają mundurowi, którzy... mają wielkie problemy po tym, co, w czym brali udział na granicy. Wielkie problemy osobiste, moralne.
0: Panie redaktorze, jeszcze jeden wątek, panie mecenasie. Mecenas Radosław Baszuk z nami. Całkiem niedawno, bo w połowie tego roku wszedł w życie unijny pakt o migracji i azylu. Wprowadził zasadę solidarności. Polska jest w tej chwili zwolniona z mechanizmów. No, ale właśnie teraz, bo zawsze to się będzie odbywać pod koniec roku, teraz Komisja Europejska ocenia sytuację w poszczególnych państwach i albo taki status zwolnienia będzie przyznawać, albo nie. Czyli w naszym przypadku, jeśli nie teraz, to w przyszłości ten status może się zmienić, prawda?
2: Oczywiście tak. To są decyzje polityczne, o tym też należy pamiętać, ale nie należy chyba oczekiwać na to, że Polska będzie przez Wspólnotę Europejską chroniona przed istotnym, realnym, rzeczywistym problemem, dodajmy, jakim jest migracja do Europy. I my wcześniej czy później na takich bądź na innych warunkach, programach relokacyjnych, weźmiemy udział.
0: Mecenas Radosław Baszuk, adwokat Piotr Czaban, dziennikarz Czaban robi Czaban, robi Raban, to kanał pana redaktora, ratownik humanitarny. Bardzo panom dziękuję za spotkanie, za tę rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Minuta pozostała nam do 13. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Jestem zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Szkoda, że w radiu nie ma takiej opcji. Jeszcze 5 minutek, jeszcze chwilkę, dobrze? Dzień dobry, 6 minęła, musimy zaczynać. No chyba, że ktoś potrzebuje jeszcze 5 minutek, to równiutko tyle, ile ten utwór.

0: No, ale zawsze każde 5 minut się kiedyś kończy, to właśnie teraz. Adam mówi jadziem, a słuchacz napisał jak jadziem, jak my wysiedlim. Mam nadzieję, że bezpiecznie tam do doskonałej destynacji, tam dokąd pan zmierzał. Drogi słuchaczu, dzień dobry wszystkim jeszcze raz. I uwaga, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły. Będą oczywiście sobie ograniczały do 200, a temperatura maksymalna 9-10 to na wschodzie, 15 na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami będzie taka ósemeczka.
1: 3, 5, 7.
0: No dobra, nie mam jeszcze piątki, ale 4,5. Takie 4,5 jeszcze.

Billy Idol. A wiedziałem, że tam jest takie. A to już nie będzie dalej. Dzień dobry, ja oficjalny takie, 11 minut po 6 w czwartek. To jest czwartek, może to dla kogoś dobra informacja. Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szura i Stanisław Hatyra, który oczekuje na Państwa przy telefonie, przy głosówce, to proszę śmiało korzystać. A poza tym także Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Dzień dobry, kłaniamy się, zapraszamy do 9 na poranek. Po 9 wpadnie niedźwiedź i się nie spóźni, bo wiadomo, niedźwiedź to nie.

0: I poleciało. 15 po szóstej.
1: Ranek 357.
0: A w tym ranku 357 takie słyszy się rozmowy, bo będzie rozmowa o 8.15. Bartek Wasilewski Państwa zaprasza na rozmowę o inflacji. Pamiętają Państwo jeszcze jej wysokość, inflację? No już ta wysokość to nie taka jak miewaliśmy jakiś czas temu, ale GUS podał, że jest wyżej niż się spodziewano. Ponad 4% i o tym będzie ta rozmowa. Piotr Arak, główny ekonomista Wielobanku, o 8.15 w rozmowie z Bartkiem Wasilewskim będzie właśnie o tym. Poza tym będzie o tym, co pod stołem. Na różne rzeczy, to wiadomo, ale też się okazuje, że co trzeci Polak, jeśli chodzi o branżę budowlaną, no to jednak płaci pod stołem.
2: Szara strefa w remontach to nie kwestia moralności, chociaż pewnie tak byśmy chcieli, żeby było, tylko po prostu prosty rachunek. Klient oszczędza VAT, fachowiec oszczędza PIT i ZUS. A to są dwie główne przyczyny, które wymienia m.in. Główny Urząd Statystyczny jako przyczyny przechodzenia w szarą strefę, czy bycia częścią szarej strefy.
0: Tu jeden oszczędza, tu drugi oszczędza, czyli w sumie wszyscy zadowoleni. No nie do końca właśnie. 7.50 o tym płaceniu pod stołem i za Państwo opowie i Zawoźniak zaprasza. Jeszcze oczywiście też przed 6.30 coś tam wspomnimy na ten temat. Zapraszamy. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem o 7.15, pytania z Księżyca i okazuje się, że wątek mrówek, chociaż przez cały tydzień był, nie chcę powiedzieć wałkowany, ale w pewien sposób kontynuowany, no to dzisiaj jeszcze będziemy kontynuowali kontynuację. Tak, będzie o mrówkach. Będzie też gra, Krystian wpadnie po 7.35, będzie gra, zobaczymy o co chodzi i kto wygra. Będzie prasa zagraniczna, połączymy się z takim miastem Londyn, to jest za granicą i tam jest Adam Dąbrowski. On wszystko nam opowie, co tam w mediach brytyjskich, to zapraszamy. Co tam w muzyce ważnego, nowego, to Antek Grudniewski wpadnie i będzie muzyczny goniec. A co tam w kalendarzu ważnego? A to już pan Krzysztof.
3: 75 lat po śmierci Nietzschego mieszkańcy Kędzierzyna i Koźla zdecydowali ulepić Kędzierzyn-Koźle i tak 15 października narodziło się miasto, w którym narodził się Paweł Maślona. Człowiek, który też zbezcześcił, ale lalkę, zabijając Łęcką, jaką znamy.
0: Dobra. Krzysztof Szubza, to z kalendarzowych spraw pewne rzeczy będą uwypuklone, bym powiedział. 17 po 6.

21 minut po 6 zupełnie zapomniałem, że jeszcze o tekstówkach Państwu dzisiaj nie mówiłem. A to przecież bardzo ważna rzecz, bo to w aplikacji taki guzik się naciska i mówi się z bliska. Tylko nie za blisko, bo to też wtedy niedobrze.

0: to Skubas. Lepiej mu szło, kiedy pił. 24 minuty po 6.
1: Ranek 357.
0: A teraz będzie o płaceniu fachowcom pod stołem, no bo jest to u nas wciąż dość powszechna praktyka. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to robimy.
2: No ja się umówiłam na jakąś tam kwotę. Ta kwota jest kwotą brutto dla mnie, ale kwotą tak naprawdę bez faktury, tak? To znaczy umówiliśmy się na jakąś konkretną kwotę za remont łazienki. No i ja im powiedziałam, że ja nie potrzebuję faktury, więc oni bardzo chętnie podchwycili, że w takim razie nie wystawiamy faktury. Gdybym poprosiła, to by mi wystawili fakturę, ale doliczyliby mi do tego 8% VAT.
3: No jakby nie patrzeć, to przyczynia się pani do rozszerzenia tej szarej strefy albo wzmocnienia.
2: Jakby na to spojrzeć w ten sposób, to tak, oczywiście, że tak. No, nie będę tego ukrywać, no, ale jeżeli od pewnej kwoty już te 10%, 8%, okej, no to robi różnicę, nie? To trochę tak jest, że my sami ryzykujemy, tak? Ale no, okazuje się, że cena czyni cuda i dla każdego jest to gdzieś kluczowe aspekt. Tak naprawdę każde 5 zł poglądamy z każdej strony.
0: To jest chyba tam coś kute. Także jakieś kafelki, a tu jest potem szlifowane, żeby była jasność. No i to oglądanie jest po stronie i fachowców, i po stronie klientów, żeby nie było, że prawda, jedna strona tylko. Ale wrócimy do sprawy. W poranku o 7.50 się okazuje, że co trzeci z nas z fachowcami z branży budowlanej rozlicza się bez żadnych rachunków, czyli bez wystawiania faktury za wykonaną naprawę, budowę, remont, co sobie państwo życzą niepotrzebne skreślić. Opowie państwu o tym Iza Woźniak. 7.50, znaczy teraz 26 po 6. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: Nie dogodzisz, nie dogodzisz. To pani Beata też ma taką konstatację, że pan Kuba mówi, bardzo proszę, bliżej mikrofonu, a Franku mówią tylko nie za blisko mikrofonu i bądź tu człowieku mądry. No właśnie na tym polega cała magia, żeby być nie za daleko i nie za blisko. No na przykład jak ta pani, o teraz proszę posłuchać, jest dobrze.
1: Cóż to za miły poranek. Obudzić się i w swoim ulubionym radio usłyszeć, że mówicie państwo o moim rodzinnym mieście. Pozdrawiam, Iwona Skędzierzyna-Koźla.
0: Pozdrawiamy oba miasta. Wiem, sucho było. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami będą przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także śnieg z deszczem i śnieg. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do metrów 200, temperatura maksymalna 9-10 na wschodzie do 15 na zachodzie, a na obszarach podgórskich Karpat miejscami będzie 8.
2: 3-5-7.
0: Za 29 minut będzie siódma, tymczasem na planecie Ziemia.

ninja, no cztery mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena.

0: Dobra, już przestań.
1: Weź się.
0: Spokojnie. Panie Kaziku, pan się nie denerwuje, wszystko będzie dobrze. Dzień dobry.
1: Dobry.
2: A ja z kolei chciałem potwierdzić, ja wczoraj byłem w Kędzierzynie Koźlu i faktycznie jedno miasto, nierozdzielone.
0: No i proszę.
1: To jak Bośnia i Hercegowina.
0: Dobrze.
1: To już omówione te żarty są, tak? Dzień dobry. Wszystko,
0: tak, już uznajmy, że się odbyło.
1: I Bielsko-Biała,
0: i tak jest.
1: Zielona Góra, Jelenia Góra. Ja ostatnio jechałem do Zielonej Góry.
0: I udało się?
1: Tak, ale trochę w pewnym momencie wpadłem w panikę w pociągu, czy ja na pewno jadę do Dobrej Góry, czy nie pomyliłem pociągów i czy... Najpierw miałem tak, że dobrze, jadę do Zielonej, bo miałem jechać do Zielonej, ale czy to, co mam zrobić w Zielonej, to na pewno jest w Zielonej, czy w Jeleniej?
0: No i ważne, żeby kamyk też
1: tak przynieść. Wszystko się szczęśliwie zgodziło. Była jeszcze w odwodzie Jasna Góra, ale
0: już
1: nie
0: wracaj,
1: tym razem.
0: Chodź, tak. Zobaczymy sobie,
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co tu, proszę pana, jest w tych kolorowych?
1: A sport.
0: Sport?
1: Sport. No
0: sport.
1: Pewnie. Mamy dwie dyscypliny sportu dzisiaj.
0: Jakie?
1: Na okładce Faktu. Bieganie i przepychanki.
0: Bardzo dobrze.
1: Tak, więc możemy zacząć. Przepychanki, oberka, czyli gorąco pod Trybunałem Konstytucyjnym, no to może też i sauna. Przepychanki w saunie. Tłum zwolenników PiS zablokował wejście do Trybunału, tak czytamy na okładce Faktu. Przepychanki, oberka, Maciej Berek złożył wczoraj ślubowanie. Prezydent uważa je za nieważne. A obok, jeśli pozostajemy przy dyscyplinach sportowych, Fakt odnalazł, czyli można jeszcze dodać dyscyplinę odnajdywanie posła Michała Kołodziejczaka.
0: To taki bieg na orientację za panem posłem. To też jest oddzielna dyscyplina.
1: Zamiast pracować, poszedł biegać.
0: Wolę leniuchować. Ja to Shaking Duty śpiewał.
1: Nie odbiera telefonów. Nie ma go w biurze. Nie. Ale dziwne jest to, że tutaj nie odbiera telefonów, bo o ile na okładce rzeczywiście można pomyśleć, no tak, biega, nie odbiera telefonów, o tyle sobie tutaj przeklikiwujemy się. No i nagle widzimy to samo zdjęcie, które jest na okładce i widać, że biegnie, ale w ręce trzyma telefon. No to wyjątkowa perfidia. Nie odbierać telefonu. No i rozumiem, gdyby nie brał ze sobą telefonu.
0: A rzeczywiście.
1: Tak, a tutaj
0: telefon.
1: Biegnie sobie z telefonem i pewnie słucha na aplikacji Radia 357. Wróć. Pewnie nie,
0: no, nie
1: zna
0: wiem.
1: Tego radia, no, ale tego, może tam
0: może
1: ogląda
0: znać,
1: jakieś storysiki.
0: Bywał.
1: Czy coś. Bywał?
0: W sensie mam wrażenie, że nie znaczy nie mieliśmy głosu pana posła?
1: No posła, no może był, nie wiem, no ale myślę, że pan poseł ma inne teraz problemy na głowie.
0: Czapkę ma na głowie przede wszystkim. Bo
1: ale najnowszy model, znaczy jeszcze do niedawna najnowszy model telefonu z jabłkiem w ręku jest.
0: Dobrze. To mamy, wszystko mówiliśmy, jeśli chodzi o fakt.
1: O
0: jeszcze
1: fakt,
0: jest pani Anna, to... bo pani Anna powiedziała, że potraktowana została jak jabłczyńska.
1: No to już... To już przeszło do słownika. Ty weź mnie nie traktuj jak jabłczyńską. No.
0: Ale bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Janę i panią Annę.
1: Ja w ogóle zapomniałem, bo ja akurat tak to zawsze słaby jestem z celebrytek i tym podobnych sytuacji, ale tak popatrzyłem, o to ta, co kiedyś grała w Klanie.
0: Tak, to jest
1: a
0: pani
1: okazuje
0: Anna
1: się, że potem grała jeszcze w jakichś innych rzeczach.
0: Dobra.
1: Idziemy do Super Expressu.
0: Super Express, proszę bardzo.
1: Podwójne emerytury z ZUS. Seniorze, sprawdź. Czy dostaniesz świadczenie? No to siup, idziemy po Super Express. A propos seniorów, będę grał nawet na wózku, mówi Andrzej Grabowski.
0: Tak, mówi.
1: No
0: właściwie
1: dobrze.
0: To chyba tyle. Nie wybrał się na emeryturę.
1: Nie wybrał się, a morsy dorwały Kurowską.
0: Tak, i widać jak morsy i jak, że jest pani dorwana.
1: Czyli znowu będzie można mówić, morsowałem i dorwałem, a kogo? A ja Kurowską, a ty?
0: No właśnie. I właściwie chyba tyle, bo tu jeszcze jest prywatna sprawa na pana Przemysława, ale to zostawiam, bo to zdrowotne kwestie. Nie wiem, czy pamiętasz taki utwór? Shaking Duty,
1: ja zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mamo i tato są znaczeni.
0: Czekaj, niech pan...
1: W sensie nie ożeni.
0: No, fachowcowi zdajmy.
1: Nie.

0: Freaking Dudy, nam się przypomniał, dawno nie słyszeliśmy. 17 do 7. Bartek Wasilewski.
1: Nie mam ochoty wziąć się do roboty. To ale nalegam. Raczej, nie, ale to tutaj raczej przeciwstawne do tego, o czym na stronach pierwszych gazet. Szturm na Trybunał Konstytucyjny. Scenę jak ze stanu wojennego. O tym, o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, tak donosi Gazeta Polska Codziennie. Z kolei Gazeta Wyborcza. Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Czas decyzji w Trybunale. Idziemy teraz konsekwentnie do przodu, mówią w koalicji rządzącej. Wczoraj rano sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Prezes PiS, cytowany przez Gazetę Wyborczą, mówi: to jest zamach stanu. Wczoraj, gdy Berek wraz z pozostałymi nowymi sędziami przyjechał do Trybunału, przywitał go protest. Spotkał się jednak ze Święczkowskim, czyli prezesem Trybunału. Według sędziów, których relacje przytaczał TVN24, miał być szarpany przez prezesa i ma w związku z tym zawiadomić prokuraturę. Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem to z uwagi na fakt, że nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie TK, mówił później Święczkowski. Poinformował też, że Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Nie wiem, przed kim przysięgał pan Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią TK, skomentował tę sprawę Karol Nawrocki. Więcej o tym w Gazecie Polskiej Codziennie, w Gazecie Wyborczej i też w Rzeczpospolitej. No ale przejdźmy do tego, czego Polacy oczekują na co dzień od rządu i rządzących. O takie pytanie zadał dziennik Gazeta Prawna w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię CBOS. 39,4% badanych wskazuje na wzrost dochodów, brak podwyżek cen i ochronę zdrowia jako najważniejszy priorytet na ostatni rok kadencji rządu Donalda Tuska. Na drugim miejscu znalazło się bezpieczeństwo, 26,5%, a na trzecim ograniczenie deficytu i długu państwa, 16% ankietowanych na to liczy. Rozliczenia poprzedników z PiS wskazało niecałe 9% respondentów. Więcej o

0: doświadczenia amatorskich poszukiwań skarbów przeszłości. Dziś na pozwolenia trzeba czekać nawet rok. Przez to zaledwie 1% detektorystów robi to legalnie. Od nowego roku zamiast uzyskiwać zgodę, będzie można wybrać odpowiednie miejsce i zgłosić je poprzez aplikację mobilną. No i pojawia się pytanie, skąd na to wziąć pieniądze. Według szacunku resortu kultury same nagrody w pierwszym roku za znaleziska mogą kosztować budżet państwa aż ponad 3 miliardy złotych. Niemal drugie tyle, też około 3 miliardów złotych, trzeba by doliczyć na koszty ekspertyz konserwacji czy przechowywania. Tymczasem cały przyszłoroczny budżet ministra kultury to niewiele ponad 8,5 miliarda złotych. No to jeśli odejmiemy te 6 miliardów za znaleziska, no to robi się krucho, więc ja nie wiem, jak to wszystko może się udać. Więcej na temat poszukiwaczy skarbów,
1: Ale
0: nie być pazernym, bo dziś, dobra, proszę, już tam weźcie, tam nie macie tych pieniędzy, ja tam znalazłem, ale zgłosiłem w aplikacji. Mhm. Więcej na ten temat. W dzisiejszej Rzeczpospolitej mamy jeszcze czas, jeszcze szybko powiem, w dzienniku Gazecie Prawnej powrócimy do tego tytułu, wywiad. Generał Keith Kellogg, który w 2025 roku był specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa do spraw Ukrainy, krytykuje decyzję swojego dawnego szefa o zawarciu układu paliwowego z Władimirem Putinem. Decyzja przede wszystkim ma wywrzeć wrażenie na wyborcach, mówi w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Jego zdaniem, gdyby wybory do kongresu już się odbyły, prezydent nie podjąłby tej decyzji. Bardzo ciekawy wywiad z Keithem Kellogiem, to w dzienniku Gazecie Prawnej.
2: Bardzo dziękujemy. Bartek Waślewski, Poranna Prasa. Do usłyszenia się z panem kwadrans po 8. Teraz mamy 11 do 7.

0: zaproszenie i małe pytanie. Co ma 1618 lat? Otóż 1618 lat mają, razem wziąwszy, wszystkie arcydzieła, które będzie można już od jutra zobaczyć podczas 64. rzeszowskich spotkań teatralnych, 5. festiwalu arcydzieł właśnie. Do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej przyjadą zespoły teatralne z całej Polski, m.in. Hamlet z Gniezna, Księżniczka na opak wywrócona z Torunia czy Dżuma z Bydgoszczy, a do wzięcia udziału w festiwalu zachęca jego kurator i zarazem dyrektor Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Jan Nowara.
1: Zaczynamy od Calderona de la Barki, potem mamy Szekspira, potem Singera, potem Rydla, Betlejem, potem Dżuma Kamisa, Gombrowicz i wreszcie na koniec Goethe. Jest tych wydarzeń generalnie 17 w trakcie tego festiwalu, z tego 7 właśnie konkursowych, a festiwal zostanie otwarty jubileuszowym 20. Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego, najstarszym konkursem plakatu teatralnego na świecie w ogóle. Jesteśmy w posiadaniu, czy jakby należą do nas bogate, bardzo piękne, bogate zbiory plakatów teatralnych z ostatnich 40 lat z całego świata. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam do Rzeszowa, choćby na chwilę. To jest festiwal, w którym chwila się spotyka z wiecznością, czyli teatr będący tu i teraz spotyka się z tekstami, które mają kilkaset lat.
0: Uwaga, uwaga, właśnie zapraszamy. 64. Rzeszowskie Spotkania Teatralne, 5. Festiwal Arcydzieł rozpocznie się jutro, 16 października, potrwa do 25 października. Więcej o festiwalu mogą Państwo usłyszeć w podcastach Radia 357 w cyklu Pauliny Kozion Kurtyna w górę. To tam proszę zawitać, zachęcamy, zapraszamy. I mamy 6 minut do 7.

0: Bibadubi. Jeszcze zdążymy jeden utwór, jeszcze zdążymy Państwa zachęcić do głosowania, no bo niby cały tydzień na głosowanie, a tu dzisiaj już czwartek, jutro piątek.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A przypomnę, że kandyduje Miley.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 15 października. Minęła właśnie siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane trzy osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To po wczorajszych przepychankach, do których doszło przed siedzibą Trybunału. Manifestanci, między innymi z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, starli się z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka. Wczoraj rano wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Maciej Berek w obecności marszałków obu izb parlamentu złożył w Sejmie ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości i do tej pory nie zaprosił Macieja Berka do złożenia ślubowania. O podjęcie czynności wobec protestujących zwrócił się do śledczych również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
1: Protestujący próbowali między innymi blokować Maciejowi Berkowi wejście do Trybunału. Prezydent Karol Nawrocki odwołał dzisiejszą wizytę na Słowenii. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczy, że decyzja ma związek z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie pojawił się na ślubowaniu Macieja Berka, przyjechał jednak po południu, by osobiście wysłuchać relacji na temat wydarzeń.
3: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
1: Jak podkreśla Zbigniew Bogucki, prezydent nie odmówił zaprzysiężenia ani Macieja Berka, ani czworga sędziów, których Sejm wybrał wcześniej. W przypadku Berka sprawa dotyczy jednak wyjaśnienia, czy spełnia on warunki formalne. Kandydat na sędziego musi mieć przynajmniej 10-letni staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Telefony komórkowe jako syreny alarmowe to zapowiedź nowego systemu ostrzegania. Jak informuje MSWiA, najszybszego z dostępnych. System ma działać nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef resortu Tomasz Szymański.
4: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: System będzie nosił nazwę Cell Broadcast, a MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania. System ma docelowo służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. Zacznie działać od września przyszłego roku. Z najnowszego raportu Biblioteki Narodowej wynika, że w 2025 roku co najmniej jedną książkę przeczytało 47% kobiet i 34% mężczyzn. Różnica wynosi więc 13 punktów procentowych. Biblioteka Gdynia postanowiła sprawdzić, co stoi za mniejszym zainteresowaniem jej ofertą wśród mężczyzn.
5: Panowie nie tylko rzadziej czytają, ale również rzadziej odwiedzają biblioteki. To właśnie tym problemem postanowił zająć się zespół Biblioteki Gdynia, przygotowując krótką, anonimową ankietę skierowaną do mężczyzn, którzy odwiedzają bibliotekę rzadko lub nie korzystają z niej wcale. Badanie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Wyprawa po nieużytkownika, realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Według bibliotekarzy jedną z barier u panów jest przekonanie, że czytanie to zajęcie niemęskie. Dodatkowo książki konkurują z grami komputerowymi, mediami społecznościowymi i sportem. Dlatego warto rozwijać ofertę biblioteczną, łączącą czytanie z innymi zainteresowaniami. W rozwoju w tym kierunku Bibliotece Gdynia ma pomóc przeprowadzane badanie. Wyniki już wkrótce. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Zamiast zakładać, co zniechęca mieszkańców miasta do przyjścia, bibliotekarze chcą poznać ich dokładną perspektywę. Odpowiedzi respondentów mogą pomóc ustalić, co zmienić w ofercie i sposobie działania bibliotek, żeby stały się bardziej atrakcyjne dla osób, które dziś z nich nie korzystają, nie tylko w Gdyni, ale i w całej Polsce.
0: O sporcie teraz, Mateusz Fusiarz.
6: Jeśli jest taka możliwość, to proszę wyjrzeć za okno. Przestało? To dobrze, bo wczoraj wieczorem obserwowaliśmy naprawdę potężny grat. Grat goli. 46 trafień w 9 środowych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów, czyli o aż 12 więcej niż dzień wcześniej. Rozstrzelali się panowie piłkarze, a najmocniej już na dzień dobry w Lincu, gdzie kibice obejrzeli aż 9 goli. LASK 3, Liverpool 6. Doprawdy niemal w każdym wczorajszym spotkaniu lepiej było nie odchodzić od telewizora, bo sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie i tylko w Norwegii. W starciu Bodø/Glimt z Borussią Dortmund mogą spalić się ze wstydu, bo było tylko 1-0 dla gospodarzy. Ale też niespodzianka. A tak, 3-2 w starciu Feyenoordu z Como, Aston Villa 6-0 rozbiła Fenerbahce, Szachtar 3-1 wygrał z AEK Ateny, Slovan 0-3 przegrał ze Stuttgartem, a Betis 3-2 pokonał Porto. No i jeszcze w hitach środy Manchester City 2-4 przegrał z PSG, a Roma 3-4 z Realem. Królewscy do 83 minuty przegrywali 1-3, by następnie w 7 minut odwrócić losy spotkania w Rzymie. Swój były zespół pogrążył Antonio Rüdiger.
7: Arda Güler, wrzutka, gol! I bramka Antonio Rüdiger! No co znaczy jednak bramkarz bez pewności siebie po tych dwóch pierwszych dośrodkowaniach Golini, no teraz do tej piłki musiał wejść, nie wyszedł, stał jak słup, a Rüdiger z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki.
6: Prawdziwy thriller w Rzymie, a José Mourinho odniósł ważny triumf, podobnie jak Rüdiger nad swoim byłym zespołem. The Special One prowadził przecież Romę w latach 2021-2024, wygrał z nią nawet Ligę Konferencji. Odpowiedzialność za fatalną pierwszą połowę spada na trenera, za znakomitą drugą na piłkarze. Krótko i na temat Mourinho, a było to myślę również ważne zwycięstwo w kontekście utrzymania przez niego pracy w Madrycie, bo wiadomo, tam każdy praktycznie mecz toczy się o posadę. Tyle o Lidze Mistrzów, ale domykając wątek piłkarski, musi pojawić się jeszcze jedna informacja. Informacja, którą jako pierwszy podał w nocy Onet. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy sponsorskiej z firmą Public on Sport. Jak przekazał portalowi PZPN, wszystkie dokumenty zostały udostępnione. Sprawa jest rozwojowa, a my będziemy trzymać rękę na pulsie. A teraz szybciutko jeszcze inne tematy w serwisie. Choć akurat ten również dotyczący Champions League, tej piłkarzy ręcznych. Słodko-gorzki był to wieczór dla fanów szczypiorniaka w Polsce. Bo z jednej strony przegrała Industria Kielce 27-30 z Magdeburgiem na wyjeździe, z drugiej 33-32 triumfowała nad Wardarem Orlen Wisła. Niemniej z obu ekip należy być dumnym, walczyli dzielnie, niezależnie od wyniku. Na koniec tenis. Zaplanowany na końcówkę października turniej Six Kings Slam został przełożony na końcówkę grudnia. W komunikacie organizatorów napisano, że decyzję podjęto po ocenie wyzwań organizacyjnych i logistycznych oraz ich potencjalnym wpływie na jakość doświadczeń kibiców. No niech i tak będzie. Ze sportem wracam za godzinę.
0: W dzień wschodniej. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do metrów 200. Zakopane stopni 9, Suwałki, Białystok 11, Kielce, Lublin i Rzeszów 12, Warszawa, Radom, Łódź, Katowice i Kraków 13, Opole, Wrocław, Poznań, Gorzów, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz i Toruń wszędzie po 14, a w Zielonej Górze stopni będzie 15.
8: Radio 357.
0: 9 minut po 7. To jest utwór z kategorii pod tytułem Klawiszowiec mówi, to ja zacznę.

Dzień dobry, panie Karolu, witamy po tygodniowej przerwie. Słuchacza nie było przez tydzień, bo miał urlop i był na Krecie, gdzie niebo było bezchmurne. No gratulujemy, ale wracamy do naszego pięknego. Też bardzo ładne niebo, proszę pana. Proszę korzystać. Skarżysko Kamienna państwa serdecznie pozdrawia. 13 minut po siódmej. Z panem doktorem to za chwilkę. Na razie z piosenką dnia. A dziś to będzie Natalia Grosiak.

0: Teraz mam serce, to jeszcze dopowiem, bo to tytuł tego nagrania, Natalia Grosiak. W zestawie do głosowania jest no taki mały głos, ma na razie na 36.
1: Pytania z Księżyca.
0: Coś czuję, że pan doktor to by głosował na ten utwór. Tak czuję wewnętrznie.
2: Ja tak mówiąc szczerze, troszkę się mniej wsłuchiwałem, bo patrzyłem za okno.
0: Co tam u pana za oknem?
2: No właśnie, no bo słuchacz pisze, że miał bezchmurne niebo.
0: Na Krecie.
2: Ja to wolę takie... Ja wiem. Ja to wolę trochę chmurne jednak, bo przynajmniej wiem, co się będzie działo i tak zaglądam i widzę jakieś cirusy. Nie znam się aż tak dobrze, więc nie wiem, czy to jest cirus haczykowaty, uncinus, czy cirus fibratus, czy cirus spisatus, czyli gęsty, ale wiem jedno, że jak będę się im przyglądał co jakiś chwilę, co jakiś czas, i te takie mazy pojedyncze nie będą gęstniały i nie będą, i koło południa może w ogóle znikną, to znaczy, że pogoda utrzyma się piękna i stabilna. Natomiast jeżeli one zaczną gęstnieć i będzie ich coraz więcej, no to zapowiadane jest pogorszenie pogody, bo to znaczy, że nadchodzi ciepły front.
0: Oczywiście.
2: Oczywiście. I tak sobie myślę, gdyby niebo było bezchmurne, to tego wszystkiego bym nie wiedział. Będzie albo, wie pan, bo to jest jasna sprawa, albo pogoda się pogorszy, albo się nie pogorszy. No to wszystko widać na chmurach.
0: Oczywiście, a na koniec listopada pada albo i nie pada. No wiadomo, przecież
2: albo nie
0: święty
2: pada.
0: Tego prota jest pogoda
2: historia.
0: Albo złota. No proszę pana.
2: A przecież jakby było bezchmurne niebo, na przykład na takiej Krecie. Ludzie tego w ogóle nie wiedzą.
0: Nie wiedzą.
2: Mają wiedzieć?
0: A wczoraj było różowe, płonęło, proszę pana, przy wschodzie słońca. Nie wiem,
2: ale
0: czy
2: co?
0: Niebo.
2: Dobra, niebo, się bałem już. Kamień serca.
0: Panie doktorze, w ogóle w inną stronę dzisiaj będziemy zmierzać.
2: Nie ku niebu,
0: tylko ku słońcu.
2: Odmór.
0: No, może trochę. Bo pani Małgorzata lat... No, czwórka z przodu. Pisze do pana doktora w sprawie mrówek, gdyż temat został niewyczerpany, naszym zdaniem.
2: Oczywiście,
0: że
2: mrówki nigdy się nie wyczerpią. Tematycznie, oczywiście.
0: Bardzo dobrze. Ociupinkę głupio w tym wieku mieć takie przemyślenia, ale otóż ma.
2: Absolutnie nie.
0: Pani Małgorzata. Nie, bo ja też mam teraz już te przemyślenia, pani Małgorzato. Czy mrówki mają mięśnie? Czy mają zakwasy? A jeśli nie mają mięśni, to w jaki sposób poruszają się i dlaczego są takie silne skubane? Skubane te ode mnie.
2: No tak, właśnie widzę, tak szukam tego słowa skubane i nie było. Tu jest kilka pytań, ale pierwsze musi być, czy mają mięśnie. Tak, mają.
0: Mają! Na siłkę
2: mają
0: chodzą
2: mięśnie.
0: I tam co robisz dzisiaj, klatę.
2: Mają mięśnie. Natomiast te mięśnie są inaczej przyczepione do mrówki niż u nas. Bo my mamy szkielet wewnętrzny i mięśnie są pozaczepiane o kości na przykład, albo o kości, kropka, które są w środku. A mrówki nie mają wewnętrznego szkieletu, tylko mają zewnętrzny. Więc te mięśnie, one są bardzo podobne do naszych mięśni szkieletowych. Tyle tylko, że są przyczepione od wewnętrznej strony tak zwanego egzoszkieletu, czyli szkieletu zewnętrznego. Ten egzoszkielet zresztą jest zbudowany inaczej. To mrówka nie ma pancerzyka, czy tego zewnętrznego szkieletu zbudowanego tak jak nasze kości. To jest chityna, to jest powiedzmy inna konstrukcja. Ale co do zasady, idea jest prosta. Mięśnie po to, żeby działały, muszą się o coś zaczepić. One muszą być o coś zaczepione. U nas one się zaczepiają o coś twardego, co jest w środku. W przypadku mrówek, nie tylko mrówek, ale także mrówek o coś twardego, co jest na zewnątrz. Więc one nie mają szkieletu wewnętrznego, mają twardą skorupę i te mięśnie są do tej twardej skorupy od środka przyczepione. Do skorupy, którą poruszają. W ten sposób mrówka chodzi, mrówka biegnie, praca żuchw, jakieś procesy wewnętrzne także są, jakoś tam mięśnie na nie wpływają. Więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, czy mrówki mają mięśnie. Drugie, czy mają zakwasy?
0: No.
2: Nie mają w ludzkim sensie. Znaczy zakwasy to jest taka opóźniona bolesność mięśni, nie wiem, jak mogę powiedzieć, ale u kręgowców po intensywnym wysiłku. I ona wynika z mikrouszkodzeń włókien i z stanów zapalnych, które tam w tych czy przy tych mikrouszkodzeniach powstają. U owadów fizjologia mięśni cała regeneracja, ona wygląda zupełnie inaczej. I mrówki oczywiście mogą się zmęczyć, oczywiście zużywają energię. Może się zdarzyć, że tej energii zacznie im brakować, jeżeli na przykład nie dostarczają jej w formie chemicznej, czyli jedzenia. Natomiast takich zakwasów jak ludzie po siłowni chyba nie mają. No i trzecia kwestia to jest to, jak one się poruszają, dlaczego są takie silne. Chociaż w sumie to nie było to pytanie, bo pytanie było takie, jeżeli nie mają, to jak się poruszają? Mm-hmm. Ale ja powiedziałem, że mają, więc nie mam na to odpowiadać?
0: Tak.
2: Dobra, to odpowiem, bo się przygotowałem wyjątkowo.
0: To jednak, to dziś.
2: Tak, to dziś, to jest ten dzień. Więc tak, kluczem nie jest to, że te mięśnie są jakieś ekstra. One nie są jakimiś super mięśniami, których ludzie nie mają. Kluczem do tego, żeby no w tym przypadku mrówka była silna, jest stosunek masy mięśni do masy całego ciała.
0: Mają
2: w
0: lepiej.
2: W przypadku małych znacznie lepiej. Im mniejsze zwierzę, tym lepszy jest ten stosunek siły do masy. Mrówka może unieść 10, 20, niektóre nawet powyżej 50 razy więcej niż jej własna masa. Nie dlatego, że ma super mięśnie, tylko dlatego, że sama jest leciutka. Więc ten udział mięśni w mrówce jako takiej jest większy niż u człowieka. Ten egzoszkielet, ten zewnętrzny szkielet, on daje bardzo dobre punkty podparcia też tego przyczepu. Stawy są u nich bardzo wytrzymałe, jak na mrówkę. U niektórych gatunków znalazłem, przygotowując się wczoraj do dzisiejszej audycji, znalazłem taką informację, że u niektórych gatunków stawy wytrzymują siły rzędu 1000 razy więcej niż masa ciała mrówki. Te mięśnie są gęsto upakowane, są wyspecjalizowane i to wszystko super, ale gdyby mrówkę powiększyć do rozmiarów człowieka, ona straciłaby tę przewagę. Nie byłaby w stanie utrzymać na pewno dziesiątków razy większego ciężaru niż ona sama. Więc podsumowując, tak, mrówki mają mięśnie, poruszają się dzięki nim tak samo w zasadzie jak inne owady i w gruncie rzeczy jak inne zwierzęta, czyli po prostu te mięśnie się kurczą albo rozkurczają. Ta różnica, czy różnica polega na tym, że mrówki należą do tych, u których te mięśnie są przyczepione do czegoś twardego na zewnątrz, jak mówiłem.
0: Tak.
2: Natomiast nie mają czegoś, co moglibyśmy może nie wiem, przypuszczać, powiedzieć takimi super mięśniami, jakąś ekstra konstrukcją mięśni. Nie mają tego. Po prostu są lekkie. Więc ilość mięśni w mrówce jest większa niż w przeliczeniu na mrówkę niż u człowieka.
0: Zawartość mięśnia w mrówce. No dobrze, panie
2: tak
0: doktorze, bo to już...
2: Taki film był, ale to pan wie.
0: No tak. Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Wszystkiego dobrego
2: dziękuję.
0: Życzę. Spokojnego dnia.
2: Mówi się pracę żuchw czy pracę żuchew? Żuchw, nie?
0: Żuchw bym powiedział, ale mogę
2: żuchw
0: sprawdzić.
2: Bym powiedział, tak.
0: Znaczy zależy,
2: myślę,
0: co kto ma.
2: Tak.
0: Niektórzy mogą mieć żuchewy.
2: Mogą, mrówki mają żuchwy chyba.
0: Dobranoc.

Dzisiaj jest taki dosyć istotny dzień, jeśli chodzi o U2, no bo państwo wiedzą, że na horyzoncie nowa płyta, to nowe nagranie, całkiem, nie najgorzej, płyta podobnież, że też całkiem nie najgorzej, na dzisiaj będą ogłaszali trasę koncertową. I to tam mogą być nawet trzy etapy, także szeroko się bawimy.

0: Godzinę temu mówiliśmy o tym i zaczęliśmy rozmowę na temat tego, że co trzeci pod stołem, jeśli chodzi o branżę budowlaną, opłaca. Pan Andrzej napisał ciekawy temat. Skala strat Skarbu Państwa jest ogromna. Bez faktury to norma w budowlance. Słyszę od wykonawców, że chętnie by płacili, gdyby to było 5% podatku VAT, a nieobecny poziom, który zachęca do kombinowania. Może warto mieć takie 5%, a nie nic. To wiadomość tekstowa z aplikacji. Ale też przypomnę, o 7.50 więcej jeszcze opowiemy i Zawoźniak Państwa zaprasza. Teraz o pogodzie, a w dzień we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami będą przelotne, opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, także deszcz ze śniegiem i śnieg, a rano na północnym zachodzie możliwe lokalnie mgły ograniczające widzialność do metrów 200. Temperatura 9-10 na wschodzie, 15 na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat może być miejscami 8. W ciągu dnia odczuwalnie, na ogół komfortowa pogoda, serio tak jest napisane, komfortowa pogoda, ze zwiększonym dopływem promieniowania słonecznego korzystnie wpływać będzie na nastrój i sprawność psychofizyczną. No ale to na zachodzie. Na wschodzie z kolei Polski niekorzystne warunki biometeo wystąpią przede wszystkim początkowo i teraz uwaga, w wilgotnym, mglistym, odczuwalnie chłodnym lub zimnym środowisku atmosferycznym ze zwiększonym zachmurzeniem. Występować może pogorszenie ogólnego samopoczucia. No raczej. Niekorzystny wpływ pogody na organizmy człowieka utrzyma się na południowo-wschodnich krańcach kraju, na pozostałym w obszarze wschodniej Polski osłabnie w ciągu dnia.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28, 8.

0: Ale były jakie.
1: No ale co?
0: Ale wiesz, jaka była średnia na mecz wczoraj? W meczu?
1: 46. Nie, no, to w sumie.
0: A średnia na mecz była 5 goli ponad.
1: 5 goli ponad.
0: No. To się nie... nie. Hokej.
1: Hokej. No. Nie, ale to z kijami grali?
0: No nie, z innymi.
2: Tatowanie.
1: Kończymy sport, zaczynamy grać.
0: Tak, dzień dobry, dzisiaj dzień nauczyciela, już dzień po, czyli wszystko wraca do normy, więc ja troszkę przychodzę jako taki nauczyciel.
1: Do końca myślę.
0: No nie wszędzie, dobrze, ale ja przychodzę dzisiaj trochę jako taki nauczyciel wspomagający i chętnie rodzicom wesprę rodziców w nauce A literek, B sylab. To są takie trudne rzeczy, a czasami na takim drobnym etapie pierwszym warto wspomóc, więc sylaby to jest taka gra i pomoc edukacyjna w formie zabawy, gdzie się nawet gotuje zupę taką sylabową trochę. Jest pies gramatyńczyk i inne postaci, a rzecz konsultowała baba od polskiego, więc jak ktoś zna, to myślę, że jest to dobre polecenie. Warto się nad tym pochylić. Można sobie w ramach zabawy trochę wiedzy przyswoić, a to jest dla jeszcze mniejszych, młodszych maluchów. No i coś, co oczywiście od razu spowoduje pewnie uśmiech u niektórych. Feluś i Gucio poznają cyferki, no i to jest rzecz taka też zestaw edukacyjny, wspólne poznawanie właśnie cyfr przy pomocy zabawy oczywiście i takich no, fajnych, drewnianych klocków, puzli, z których układa się cyfry, a przy okazji one mają też inne postaci namalowane. Feluś i Gucio poznają cyferki, sylaby. Dwie osoby, proszę dzwonić, 510-357-357 zostaną obdarowane dziś. A ja przychodzę z grą, która bardzo mi się spodobała. Ja lubię gry takie pojedynkowe i jeden na jeden. I to jest gra, która miała wczoraj premierę, ale już zdążyliśmy ją troszeczkę obgrać, że tak brzydko się wyrażę. W grze mamy...
1: Ja najbardziej lubię, jak są w grach, takie rynienki do ustawiania.
0: No właśnie. Do...
1: Są drewniane rynienki do...
0: Bardzo ładne drewniane. Ładnie, do ustawiania kafelków. Jednostek, które wysłamy w bój na planszę. Jedną z ośmiu. I to jest bardzo fajna rzecz, że możemy sobie za każdym razem wybrać inną planszę, na której chcemy rozegrać pojedynek. Plansz jest 8. Wszystkie są kolorowe. Wszystkie mają jakąś tam, powiedzmy sobie, nazwę i odnoszą się do czegoś innego, bo jest i wulkaniczna dżungla, i jest podniebna kraina, taka kolorowa, cukierkowa. Jest i cmentarz halloweenowo też się zrobi, i są Karaiby, jest poligon, a najlepiej zacząć od przedpola zamku, żeby poznać reguły gry, które są proste, bo tak naprawdę rzecz polega na tym, że startujemy z dwóch różnych stron planszy. Jest to, przypomnę, gra pojedynkowa, jeden na jeden. Na dwóch różnych stronach planszy przeciwległych są bazy nasze, a właściwie kwatery główne, i rzecz polega na tym, żeby wbić się do kwatery głównej przeciwnika albo no, obronić się przed takim samym atakiem przeciwnika. Między naszą a przeciwnika kwaterą główną nie ma dużo, nie ma wielu pól, bo tak naprawdę tutaj ta droga, a jest kilka do wyboru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w zasadzie ruchów. No ale żeby te ruchy wykonać, czyli wysłać w bój nasze zabawki, które będą tworzyć taką ścieżkę nieprzerwaną, o to chodzi, tylko w ten sposób możemy dotrzeć do kwatery przeciwnika. No musimy też mieć i spryt, i strategię, i pewien pomyślunek, a także móc się obronić przed atakami przeciwnika, bo przeciwnik będzie napierał z drugiej strony. Gra kończy się wtedy, kiedy właśnie zdobywamy, czyli jedną, którąś z naszych zabawek, których mamy właśnie sporo, bo 8 maksymalnie na tej podstawce, o której wspomniałeś, czyli 8 takich kafelków, więc jeśli jedna z zabawek wbije do kwatery przeciwnika, lub kiedy po drodze zbierzemy, no akurat na tej planszy jest wskazanie, że 7 takich orderów z gwiazdkami, które tutaj trzeba porozkładać na planszy na początku gry, więc 7 ich kończy grę lub wbicie do kwatery przeciwnika. No i teraz oczywiście naprzemiennie kładziemy te kafelki, wysyłamy w bój te zabawki, dobieramy kolejne kafelki z takiego stosu. A na czym polega rzecz? No, że te wszystkie zabawki mają swoje moce i to wszystko sprawia, że musimy sobie jeszcze wybrać odpowiedni kafelek, który nam pasuje. A odpowiednie moce są rozmaite, na przykład, że można komuś jeden kafelek zabrać, tak oczywiście w ciemno z jego podstawki, można swój kafelek dołożyć jeszcze jeden, na przykład dodatkowy ruch, albo wysłać kafelek przeciwnika do szpitala polowego, no bo to jest jednak bitwa i wtedy on spada z planszy, jest zmieciony z planszy, on już dalej nie gra. Tego typu akcje specjalne, albo inaczej, tego typu moce mają poszczególne zabawki. Gra nazywa się Toy Battle, jak przystało na to, o czym wszystkim Państwu opowiadam. I oczywiście na tej planszy cztery z tych pól, które policzyłem, cztery z tych pól też mają moc specjalną. Na każdej planszy to pole ma różną albo inną moc specjalną. W tym wypadku, jeżeli się stanie na tym polu, można skorzystać, jeżeli się już skorzysta z mocy poszczególnej zabawki, na przykład z takiej mocy, że jedną swoją zabawkę można cofnąć na podstawkę i wykorzystać ją jeszcze raz w następnym ruchu albo w następnym. Ale każda plansza kolorowa ma swoje moce tych wszystkich pól. Naprawdę powiem szczerze, że jest to niedługa, bo rozgrywka trwa około kwadransa, ale taka mocno strategiczna, mocno taktyczna gra. Trzeba obserwować ruch przeciwnika i zagrać najlepszy kafelek, a jest sporo możliwości, więc jest regrywalność naprawdę duża. Dużo satysfakcji sprawia tak obranie dobrej taktyki na dany pojedynek. No i też nie można popełniać błędu na początku, bo wtedy może to się już skończyć źle. Tak jak powiedziałem, ruchów do końca nie jest wcale za dużo.
1: Typa, a to jest, że co? To są lawy?
0: To są wulkany. Wziąłeś planszę z wulkanami.
1: W wulkanach, jak sobie Państwo wybiorą planszę z wulkanami, to można iść na skuśkę i na szagę.
0: Można na szagę też iść, tak. W ogóle generalnie jest jeszcze tak, że te ordery z gwiazdkami, o których wspominałem, one są zawsze położone w środku pewnego pola i jeżeli obudujemy to pole własnymi zabawkami, to wtedy możemy zgarnąć te orderiki, te orderki, te gwiazdki i wtedy zwiększamy swoją szansę na wygraną.
1: Fajne.
0: Bardzo, bardzo fajna taka, powiedziałbym, taktyczna rozgrywka, nie za długa, jest sporo emocji, ale też kombinowania i to mi się bardzo podoba, bo gra jest od 8 lat, ale myślę, że 8-latki będą przede wszystkim się dobrze bawić, a ci starsi będą kombinować jak tutaj i w ogóle, żeby jak najszybciej do kwatery głównej przeciwnika wejść.
1: Bardzo dziękuję.
0: Toy Battle od naszej księgarni są dziś ode mnie prezenty.
1: Mają takie fajne rynienki do ustawiania tych. Drewniane. Bardzo dziękuję uprzejmie.
0: To można grać na tym.
1: No to proszę. Pan nabija, a Madonna zaraz śpiewa.
0: Trzy, cztery.

Nie, no generalnie bardzo dobrze nabił, nawet do rytmu troszkę. 14 minut do 8. Pani Natalio, mam nadzieję, że pani już wróciła z psem, ze spaceru, gdyż tu pan Krzysztof sygnalizuje, że są sprawy urodzinowe i że wszystkiego dobrego. Oczywiście, że tak. Składamy serdeczne życzenia. Miłego dnia, dobrego dnia. Proszę tam w teatrze to oglądać i się napawać.

0: No właśnie, pora kończyć, bo za 10:08.
1: Ranek 357.
0: Najczęściej to taka płatność, taka powiedzmy do ręki. Rozliczenie
2: pod stołem.
0: Się, no pod stołem.
2: Nie chciałeś tego powiedzieć.
0: No, powiedziałem. Rozliczenie się z hydraulikiem czy ekipą remontową często tak właśnie się odbywa, tak do ręki, jakbyśmy mogli. No i z badania przeprowadzonego przez UC Research i portal usługowy fachurra.pl wynika, że co trzeci z nas z fachowcami z branży budowlanej rozlicza się bez żadnych rachunków, czyli bez wystawienia faktury za wykonaną naprawę, remont czy budowę. No i właśnie w tej sprawie Iza Woźniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Szara strefa w usługach budowlanych jest zatem całkiem ciągle spora.
2: Spora. Praktykę płacenia fachowcom pod stołem albo do ręki chce ukrócić międzyresortowy zespół do spraw przeciwdziałania szarej strefie, bo szara strefa w budownictwie szacowana jest na kilka miliardów złotych. Co konkretnie miałoby się zadziać, na razie nie wiadomo, ale to, że problem jest, przyznaje Radosław Kotapka z fachurra.pl, a zaczyna się już od samych klientów.
3: Ciekawa obserwacja jest taka, że chyba nie do końca klient, zwłaszcza przy takich drobniejszych rzeczach, nie do końca rozróżnia fakturę od rachunku, od zamówienia, od potwierdzenia. Jest jakiś rodzaj dokumentu, jakiegoś dokumentu papierowego albo nawet online, który tam gdzieś się pojawia lub nie, i że to nie do końca ma jakieś znaczenie. Wiadomo, że przy dużych remontach zwraca się uwagę na te formalności, ale przy tych mniejszych, przy tych drobnych naprawach prawdopodobnie nie jest to też jakimś takim przedmiotem jakiegoś dużego rozróżnienia.
2: Ale prawda jest taka, że wielu klientom nawet przezmyślnie przejdzie, by za drobne usługi budowlane prosić o rachunek. A i części fachowcom, którzy przychodzą wymienić kran czy pomalować mieszkanie, także nie przejdzie przez myśl taka sytuacja, mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Federacji Lewiatan.
4: Szara strefa w remontach to nie kwestia moralności, chociaż pewnie tak byśmy chcieli, żeby było, tylko po prostu

0: prosty rachunek. Klient oszczędza VAT, fachowiec oszczędza PIT, IZUS. A to są dwie główne przyczyny, które wymienia m.in. Główny Urząd Statystyczny jako przyczyny przechodzenia w szarą strefę, czy bycia częścią szarej strefy.
1: Pani Iza przyznaje, że podczas remontu domowej łazienki nie poprosiła fachowców o fakturę, ale kiedy chodzi o remont w pracy, to już sprawa wygląda inaczej. Tyle, że wcale nie jest tak łatwo znaleźć fachowca, który fakturę wystawi.
2: Znalezienie ekipy, która w domyślnych swoich ustawieniach ma wystawianie faktury, no graniczy z cudem. Po drugie, potem są historie takie, że no jeden nam wystawił fakturę, ale potem okazało się, że za chwilę napisał Urząd Skarbowy, że należność za tę fakturę należy uiścić Urzędowi Skarbowemu, a nie wykonawcy. W związku z czym wykonawca zaraz następną fakturę wystawił z płatnością na swoje konto w Rewolucie. Każdy orze jak może i jeżeli oni mogą jakoś tam sobie te dochody potencjalnie ukryć, no to to ukrywają.
1: Jak się okazuje, ta branża rzeczywiście mocno zasila szarą strefę. Tu traci budżet państwa, dodaje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
0: Te szacunki są różne w zależności od tego, jak liczymy tę szarą strefę, no ale mówimy o kwotach rzędu kilku miliardów złotych. Co ciekawe, dane GUS pokazują, że gospodarka ta nieobserwowana szara strefa w całości kurczy się, ale budownictwo na przykład wciąż odpowiada za około 1,5% PKB, a co czwarta osoba pracująca na czarno robi remonty bez wystawiania jakichkolwiek dokumentów.
1: A wiemy, Polacy kochają remonty.
3: Szpachluję. Łatanie dziur.
4: Dużo pan ma teraz zleceń?
3: Można powiedzieć, że tak. Dużo, dużo.
5: Młotek, podaj ty młotek, a czarka nie masz.
6: Młotek nie mam.
1: Sebastian Michalski, budowlaniec, który wystawia fakturę, mówi wprost, to nie jest równa konkurencja.
7: Nie jest to równą konkurencją, dlatego że firmy, które nie wystawiają faktur, no, są niższe o 8 bądź 23% w zależności na jakim VAT-ie pracują.
1: Ktoś ma taniej, ktoś nie musi czegoś zapłacić.
7: No tak, tylko faktura jest podstawą do tego, żeby mieć opcję gwarancji, tak? Bez faktury nie mamy gwarancji. Jest to gwarancja słowna, czyli tak naprawdę uznaniowa. Nie wiąże ona klienta ani firmy w żaden inny sposób, tylko na zasadzie, jak się umówimy. No, faktura jest zawsze podstawą do pewnego rodzaju rozliczeń i niesie ze sobą też opcję jakby gwarancji za daną usługę, a w pracy wykończeniowej ta gwarancja jest bardzo ważna.
1: No i chyba z tym to już nie ma jak i co dyskutować, natomiast tak mi się nasuwa, że z tymi remontami, z tą zapłatą, to jest często tak, że to wykonują oprócz takich fachowców, którzy są rzeczywiście z krwi i kości fachowcami, to jeszcze tak z doskoku niektórzy to robią, no i tutaj
8: okazjonalnie.
1: No, no tak, i chyba tak. Tu jest ten problem.
8: Ale podoba mi się to takie zdania, które padają, zdania klucza na przykład, no to jak się umówimy,
1: albo a skąd wiesz, albo, że takie padają?
8: No, pan powiedział przed chwilą, ale tutaj jest jeszcze jedna sytuacja od pana Igora. Otóż pan pracuje w branży jako wykonawca i oferty cenowe przedstawia zawsze w cenach netto. No i jak pisze, jeśli chodzi o domy jednorodzinne, praktycznie za każdym razem inwestor wychodzi z inicjatywą. I teraz uwaga, cudzysłów będzie. A może zostalibyśmy przy cenie netto, bo wie pan, ja żadnych papierów nie potrzebuję. No i tak dalej, i tak dalej. No
1: i
8: jest
1: tak
8: kilka
1: dalej,
8: takich
1: tak
8: haseł wywoławczych, które, prawda, jakoś tam kierunkują dyskusję.
1: Każdy orze jak może.
8: Pod ten stół.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 15 października. Minęła właśnie ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Inflacja w Polsce jest wyższa niż zakładały prognozy Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Do wzrostu inflacji przyczyniły się przede wszystkim rekordowe ceny paliw. W ubiegłym miesiącu nie obowiązywał bowiem program CPN. Wśród innych czynników znalazły się też opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: To, co trochę niebezpieczne, to to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
1: Nie wszystko we wrześniu podrożało. Tańsze były warzywa, masło i mięso drobiowe. A temat inflacji powróci za kilkanaście minut w rozmowie ranka. Tymczasem ceny paliw nadal są wysokie i to pomimo obowiązującego programu CPN. I chociaż nie są już rekordowe, to nadal rosną.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę oczywiście.
1: Mówią kierowcy. Według ekspertów na razie nie powinniśmy spodziewać się gwałtownych obniżek cen. Wręcz przeciwnie, będą podwyżki. A dzisiaj nieznacznie podrożał olej napędowy. Na stacjach zapłacimy za niego maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potaniały z kolei benzyny. 95 kosztuje nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a za litr 98 zapłacimy maksymalnie 7 zł 83 grosze. Jak podkreśla resort energii, ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie. Tymczasem dzisiaj ropa na globalnych rynkach potaniała o ponad 1%. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla Krzysztofa N., podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został przesłuchany we wtorek, usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy z nich dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Krótsza droga, niższe ceny i mniej pieniędzy w kieszeni. Przenosimy się do Morskiego Oka, gdzie fiakrzy wożą turystów na pilotażowej, krótszej trasie. Czas testowania nowych kursów jednak już minął. Co dalej z powozami na obleganej trasie sprawdzał Andrzej Zasadni.
4: Przejazdy krótszą trasą miały odbywać się tylko przez wrzesień. Fiakrzy liczą więc straty, bo przed zmianami jeden kurs przynosił nawet 1000 zł zysku. Dziś to połowa mniej, a wydatki się nie zmniejszyły, mówi Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.
5: Nie ma co do ukrywania, że będziemy po prostu mniej płacić za ZUS, że będziemy mniej płacić za paliwo, które tego nie dowozimy, czy za owiec, bo powiemy po prostu rolnikom, że no trzeba taniej, bo tyle nie zarobimy, nie.
4: Fiakrzy chcą więc powrotu do dawnej, dłuższej trasy. O przyszłości konnego transportu zdecyduje Ministerstwo Środowiska po konsultacji z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Ten z kolei pod uwagę weźmie zarówno zdanie fiakrów, jak i turystów, którzy wypełniali specjalne ankiety. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Od listopada na trasie zostaną już tylko fiakrzy. Elektryczne busy z uwagi na zimową aurę zostaną czasowo wycofane. Na koniec informacja ze stolicy. Zepsuły się schody ruchome znajdujące się pod Placem Zamkowym. Jeżdżą w górę, nie da się natomiast zjechać nimi w dół, sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. To najstarsze schody ruchome w Warszawie. Polacy otrzymali je w 1949 roku w prezencie od ZSRR. Tuż po ich otwarciu ludzie jeździli nimi w górę i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
6: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
1: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba będzie na nie kilka tygodni poczekać.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Pusiarz.
7: Kolejny fascynujący wieczór z Ligą Mistrzów za nami. Średnia ponad 5 goli na mecz, czyli taka, która nawet piłkarskim sceptykom musi jakoś tam imponować. No i hity dowiozły. Roma Real 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4. Kacper Klasiński, bardzo proszę.
8: Gole Désiré Doué i Ousmane Dembélé dały Paryżanom prowadzenie 2-0 po kwadransie, a jeszcze w pierwszej połowie na 3-0 podwyższył Vitinha. Po zmianach City w przerwie i bramce Erlinga Haalanda wydawało się, że możliwy jest comeback, ale nadzieje obywateli szybko przygasiło trafienie Magnesa Kliusza, przy którym nie popisał się Gigi Donnarumma. Wynik ustalił kolejny gol Haalanda, a w samej końcówce Donnarumma obronił jeszcze karnego Ferrana Torresa. Zdaniem trenera City, Enzo Mareschi, wynik nie mówi całej prawdy o przebiegu spotkania, a z lepszą skutecznością była szansa na punkty. Oni mogą dać odpocząć zawodnikom przed meczami Ligi Mistrzów, a my nie mamy takiego komfortu, zwłaszcza gdy akurat grasz na wyjeździe z Liverpoolem. Ale Luis Enrique był szczery i stwierdził po meczu, że mieli trochę szczęścia. Dwa pozostałe mecze angielskich zespołów również przyniosły grat bramek. Liverpool wygrał 6-3 na terenie austriackiego Las Klins, a hat-trickiem popisał się letni nabytek Bradley Barcola. Aston Villa z kolei rozbiła u siebie tureckie Fenerbahce aż 6-0. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
7: Zahaczył już Kacper w swojej korespondencji o pozostałe starcia angielskich ekip, zatem mnie przypada w udziale podać Państwu jeszcze wyniki pozostałych 5 spotkań. Feyenoord 3-2 pokonał Como, Bodoglimt 1-3 Borussię Dortmund, Slovan Bratysława 0-3 przegrał ze Stuttgartem, Szachtar Donieck 3-1 wygrał z AEK Ateny, a Betis 3-2 z FC Porto, w którym cały mecz rozegrał Jakub Kiwior, ostatnie pół godziny Oskar Pietuszewski, a Jan Bednarek był zawieszony. My też zawieszamy teraz wątek piłkarski. Wróci po 9:00, tak jak ja mam nadzieję wrócę do Państwa już z jakimś konkretem dotyczącym meczu 1/8 finału turnieju w Wuhan pomiędzy Iwą Jowicz a naszą Mają Chwalińską. W tym momencie ten pojedynek w Chinach dopiero się rozpoczyna, a na godzinę mniej więcej 13:00 planowany jest jeszcze mecz Igi Świątek z inną reprezentantką USA, to jest Ashlyn Kruger. Ponadto tenisowo trzymamy dziś kciuki jeszcze za Janka Zielińskiego, który w deblu walczy w Szanghaju. Wczoraj w popołudniowym sporcie obiecywałem Państwu, że omówimy sobie wątki koszykarskie, bo nasi i nasze grały w Europie. U panów był Puchar Europy, ten zwykły i niezwykły, bo FIBA. Różne rozgrywki Państwo pamiętają. No i w tym zwykłym to Śląsk Wrocław grał z Napoli i przegrał 82-86. Jakub Nizioł dla Polsatu Sport.
9: To nie ma znaczenia, czy przegrywasz 4 punktami u siebie, czy 30 na wyjeździe w Gdyni. Przegrana jest przegrana i na pewno boli, natomiast cieszy ta postawa, bo napawa optymizmem na przyszłość. Jednak no szkoda, Napoli przyjechało po świetnym starcie sezonu. Trochę nas zlekceważyli, my to wykorzystaliśmy i nie wykorzystaliśmy tego tak, jak się należało i przegraliśmy.
7: Puchar Europy omówiony, przejdźmy do Pucharu Europy. FIBA. Tam Zastal Zielona Góra 71-74 przegrał z ekipą Patrioty Lewice, a Dziki Warszawa 94-80 wygrały z AEK Larnaka. I to był jedyny zwycięski nasz akcent na zagranicznych parkietach, bo jeszcze koszykarki AZS-u UMCS Lublin grały w Eurolidze i przegrały dość znacznie z Emlakiem Konut Stambuł w inaugurującej pierwszej kolejce rozgrywek. To się nagadałem. Pogadam jeszcze za godzinkę.
0: Proszę oddychać głęboko i się nawadniać przez godzinkę. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach będzie padał śnieg albo śnieg z deszczem. Rano też na północnym zachodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 9 stopni. 9 to Zakopane, Suwałki i Białystok 11. Kielce, Lublin, Rzeszów 12 stopni, Warszawa, Radom, Łódź, Katowice i Kraków 13, Opole, Wrocław, Poznań, Gorzów, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz i Toruń 14, a w Zielonej Górze będzie 15 stopni.
10: Radio 357.
0: 9 po 8.

0: Sporo głosów się zgromadziło, ale po kolei. Najpierw zacznijmy od mrówek, zakwasów i mięśni.
1: Mrówki jak mrówki, ale taki Lampard. Po gonitwie antylopy. Czy on ma zakwasy? Bo mam wrażenie, że po sawannie chodzi taki lekko bolały i już nie ma ochoty na grę w ganianego. Potem jak przejdą te zakwasy, no to może kto wie. Ale czy ja dobrze myślę? Miłego dnia.
0: Miłego dnia. To jest rozważanie. Tak, to na cały dzień z nami zostanie. Będziemy sobie tak w głowie procedować sprawę. A właśnie, propos procedować. To jeszcze płacenie pod stołem.
2: Związek frazeologiczny płatność pod stołem dotyczy dawania łapówek, nie płacenia bez podatku za usługi, na przykład rzemieślnicze.
0: A widzi pan, czyli dwie zupełnie różne sprawy. I teraz w temacie fachowców, to jeszcze od pana Łukasza, kupowałem niedawno nieruchomość, brałem kredyt i też brałem środki na wykończenie. Ciekawa sprawa, banki nie potrzebują żadnych faktur od fachowców, żeby udowodnić wykonanie prac. Musiałem tylko wykonać orientacyjny kosztorys, ile na co zamierzam przeznaczyć pieniędzy i to tyle. Może gdyby bank nakazywał zbieranie faktur, to wtedy inwestor by cisnął wykonawcę o te faktury.
3: Ja w sprawie faktur za usługi, może z drugiej strony, nie żebym bronił nie wystawiania faktur, ale proszę wystawić kilka faktur, które nie zostaną przez klientów zapłacone, a potem próbować to wytłumaczyć, że czeka pan na pieniądze Urzędowi Skarbowemu.
0: Bardzo dziękujemy, zapraszamy do rozmowy 13 minut po 8. Głosówka, tekstówka to w aplikacji albo mailowo, telefonicznie, jak państwo sobie winszują. Za chwilę rozmowa z gościem.

0: To jeszcze jeden głos.
1: Sprawa z fakturami budowlanymi jest bardzo prosta. Przywróćmy ulgę budowlaną, nagle wszyscy będą znowu brali faktury od wykonawcy.
0: Taka koncepcja. No to przewija się ten pomysł także w Państwa tekstówkach. Zapraszamy i tekstowo, i głosowo do aplikacji.
2: Gość Radia 357.
0: I w studiu Bartek Wasilewski.
3: A naszym gościem jest Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Inflacja, pieniądze, ceny. O tym będziemy teraz rozmawiali przez najbliższe 10 minut. Inflacja we wrześniu skoczyła z 3,4% do 4,1% i była wyższa niż wstępny szacunek GUS-u. Czy to pana zaskoczyło, czy tego należało się spodziewać?
4: Trochę jak ta piosenka przed audycją SEA, inflację trudno zatrzymać w tym momencie ze względu na rosnące ceny paliwa. No i obserwowaliśmy ten program mrożący ceny paliwa w sierpniu, wtedy mieliśmy zatrzymanie lekkie wskaźnika inflacji, we wrześniu go nie było, no i inflacja po prostu przywróciła swój normalny bieg, czyli przyspieszenie. Rzeczywiście jeszcze dodatkowo te dane po 2 tygodniach rewizji Głównego Urzędu Statystycznego są wyższe. No i paliwa rosną w stosunku do roku poprzedniego w tempie około 40%. Kolejny odczyt inflacji nadal będzie wysoki, nawet pomimo tego mechanizmu zmniejszającego podatki na paliwach, który w Polsce mamy wprowadzony, i pewnie gdzieś niższą o 0,4 punkta procentowego albo 0,5 punkta procentowego zobaczymy inflację za październik. Nadal pewnie powyżej celu inflacyjnego banku centralnego.
3: No dobrze, czyli głównym winowajcą są paliwa i energia, czyli skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Czy to znaczy, że drożyzna zaczyna rozlewać się szerzej?
4: Jeszcze takich sygnałów nie było dokładnie widać w danych, które publikował do tej pory Główny Urząd Statystyczny. Będziemy mieli inflację bazową, czyli inflację bez cen energii oraz bez cen żywności publikowaną przez Narodowy Bank Polski w tym miesiącu. I ona też za miesiąc poprzedni. I ona też najpewniej pokaże stagnację albo nawet lekki spadek, czyli to, że stosunkowo wysoko rosnące nadal wynagrodzenia 5, prawie 6% w ciągu roku, oczywiście średniej, nie wszystkich uwzględniającej, to będzie powodowało, że czy ten wzrost wynagrodzeń nie jest jeszcze, i inne czynniki nie przerodziły się jeszcze w ten efekt drugiej rundy, czyli to, że ta inflacja zagościła w gospodarce na stałe. Stąd też nie mieliśmy jeszcze w Polsce podwyżek stóp procentowych, ale przybliżamy się. Coraz bliżej nam temu,
3: coraz
4: żeby
3: bliżej.
4: Taką dyskusję
3: krok
4: mieć.
3: Po kroku. CPN to rozwiązanie na chwilę. Tak czy owak, co stanie się z cenami, gdy program się skończy, a ropa nadal będzie droga? Będzie powtórka z rozrywki i znowu bardzo, chociaż teraz też są drogie te paliwa, ale będą jeszcze droższe? Dojdziemy do tych 10 zł?
4: Ryzyko, że dojdziemy do 10, chyba gdzieś majaczy nam w tej niedalekiej przyszłości. Natomiast w tym średnim terminie, jak rozmawia się z analitykami rynku paliwowego, widać, że prawie udało się Amerykanom zwiększyć przepustowość cieśniny Ormus. Jakieś dodatkowe wydarzenia geopolityczne, które dzieją się, wojenne po prostu, ataki na Riad przez Hutich czy coś innego, nie wpływa znacząco na wycenę paliwa na rynkach globalnych. Może zobaczymy po prostu tę cenę ropy spadającą poniżej $100. I w zasadzie uda nam się dojść do takiego momentu, kiedy w styczniu przyszłego roku paliwa znowu podrożeją. Nie będzie mechanizmu osłonowego, ale może 10 zł nie będzie, czyli nadal będzie po prostu drogo.
3: Fantastycznie, że w styczniu mogą te paliwa podrożeć. W styczniu większość osób będzie zastanawiała się, co z feriami zimowymi.
4: Dokładnie. No, będziemy mieli jeszcze też aktualizację akcyzy i kilku innych rzeczy, które też podbiją wskaźnik inflacji na początku tego roku. Tam ma około 0,25 punkta bazowego, więc ta inflacja styczniowa może być bardzo wysoka.
3: Czyli jesteśmy już w styczniu umówieni na rozmowę, jakby co?
4: No na pewno tak będzie. Myślę, że konsumenci zauważą dosyć dużo czynników, które się zmienią. Oczywiście o ile prezydent na przykład zmian w akcyzie nie zawetuje. Natomiast tam rząd zmienił trochę te przepisy, tak żeby te środki szły bezpośrednio do systemu ochrony zdrowia. Natomiast no, jest ileś takich rzeczy, które wpłyną na to, że ten styczeń będzie znowu okresem wysokiej inflacji. Pierwszy kwartał przyszłego roku skłania dużo ekonomistów do tego, że o ile jeszcze jesienią może nie będzie podwyżek stóp procentowych, o tyle w pierwszym kwartale przyszłego roku, no to już chyba tak.
3: No dobrze, to jeśli mówimy o stopach procentowych, jeśli ktoś teraz rozważa kredyt hipoteczny, to raczej nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba brać ten kredyt na stałym oprocentowaniu.
4: No ryzyko na pewno jest w górę. Jest tak, że rynek jest podzielony, nie ma osób, które... Znaczy są osoby, które spodziewają się, że żadnych zmian stóp procentowych nie będzie aż do końca przyszłego roku, a potem dopiero nam ewentualnie w 2028 będziemy mieli obniżki stóp procentowych, czyli wtedy też tańszy kredyt dla konsumenta. No ale mamy amerykański bank centralny podnoszący stopy, inflację w USA wynoszącą 3,7%. Wczoraj opublikowaną przez tamtejsze instytucje statystyczne. Więcej niż się spodziewali analitycy. Najprawdopodobniej pod koniec tego miesiąca też dużą dyskusję o podwyżkach stóp procentowych. Jeżeli nie teraz, to na kolejnym posiedzeniu przed końcem roku. I mamy stopy procentowe w Ameryce wyższe niż w Polsce.
3: No i niepewną sytuację geopolityczną.
4: Dokładnie. I nie widać tego, żeby ta sytuacja geopolityczna szybko została zamieniona, ale jeżeli w Ameryce już są efekty drugiej rundy, jeżeli w Europie widzimy efekty drugiej rundy podwyżek cen energii, to prędzej czy później możemy zobaczyć jakieś dane tego typu w Polsce, zwłaszcza, że w listopadzie będzie projekcja Narodowego Banku Polskiego, czyli to, czego się spodziewają analitycy.
3: No dobrze, to ja bym nie ryzykował. A pan? Jeśli chodzi o kredyt i brałbym
4: na stałym. Ja zawsze nie ryzykuję.
3: No to jest nas dwóch przynajmniej. No dobrze, tak, powróćmy jeszcze do cen żywności, no bo to jest coś takiego, co wszyscy odczuwamy przynajmniej raz w tygodniu, gdy robimy zakupy. Do tej pory żywność była taką poduszką, bo jej ceny rosły wolno i łagodziły efekt drogiego paliwa. Teraz to się może zmienić, bo mamy mechanizm drogi gaz, droższe nawozy, droższe jedzenie. Kiedy zobaczymy to na półkach tak naprawdę odczuwalnie? Albo odczuwalniej z jotną końcu?
4: No pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, bo ja uważam, raczej osobiście to bym powiedział, że od 2-3 miesięcy my widzimy spowolny, ale wzrost cen żywności w Polsce. Same te produkty oferowane dla konsumenta rosną w tempie prawie 2% rok do roku w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na globalnych rynkach mamy rosnące wskaźniki FAO, czyli Międzynarodowej Agencji Rolniczej, ONZ-owskiej, które pokazują, że no, skończyła się deflacja na rynku żywnościowym właśnie ze względu na rosnące ceny gazu, problemy także z suszami, które były w okresie letnim. To wszystko doprowadziło do tego, że mamy powoli rosnące koszty żywności i to będzie oddziaływało też na konsumenta ze względu na droższy gaz, czyli na droższą energię i droższe, jeden z podstawowych surowców używanych do produkcji nawozów.
3: Czyli pytanie na koniec. Święta zapowiadają się drogo. Wiemy, że ferie będą drogie, to święta będą już takim wstępem do tego.
4: No na pewno będą droższe niż rok wcześniej i na pewno też żywność już nie będzie relatywnie tak tania, w sensie do innych rzeczy, które dzisiaj kupujemy, niż w ostatnich kilku miesiącach.
3: A my wszyscy i tak żyjemy przepychankami pod Trybunałem Konstytucyjnym. Naszym gościem był Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski, 26 po 8.

0: Maja Kleszcz, 8:30. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, i miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające, wiadomo, do 200 metrów. Temperatura maksymalna 9-10 na wschodzie, 15 na zachodzie, tam najcieplej dzisiaj, a w obszarach podgórskich Karpat może być 8.
1: 3-5-7.
0: Za 29 minut 9. Za chwilę proszę uważać. I brać to na poważnie. Przeniesiemy się do Londynu.

0: Teddy Swims. Czy była tam nutka Stevie'ego Wondera, to każdy musi we własnym serduszku i sumieniu rozważyć. No nie wiem, czy w Londynie było słychać, czy nie?
1: Dzień dobry. W Londynie było słychać chyba z dwie lub trzy nutki Stevie'ego Wondera i to akurat będzie idealnie pasować do tego, o czym będziemy mówić. Dzień dobry z Londynu, Adam Dąbrowski się
0: kłania. Dzień dobry, panie Adamie Dąbrowski z Londynu. Proszę pana, co u pana w Londynie, a właściwie co w ogóle na Wyspach Brytyjskich słychać?
1: Zanim dojdziemy do nutek Stevie Wonderowych, dwa główne tematy w brytyjskich gazetach. Z jednej strony zdjęcia z przyjęcia wczorajszego prezydenta Ukrainy w Londynie, Wołodymyr Zełenski na Downing Street. Czerwony dywan, żołnierze w słynnych beskins, czyli tych futrzanych czapach. Symboliczny gest, bo tych wizyt w Londynie prezydenta Ukrainy już parę było, no ale nie każda była właśnie opakowana w taki podniosły, w taką podniosłą formę i w takie symbole. O tyle, że symbole to jedno, ale obok tych zdjęć już teksty o twardej geopolityce i o niełatwej sytuacji Kijowa. Moi rodacy będą umierać po zdradzie Trumpa. To wielki tytuł w Timesie, parafraza słów, które ukraiński prezydent wypowiedział w wywiadzie dla programu PSM Morgan Uncensored. No, chodzi o to porozumienie z Rosją. Moskwa ma dostarczać USA olej napędowy, olej, który, jak państwo pamiętają, wyrasta na jeden z głównych tematów kampanijnych w amerykańskich wyborach połówkowych do kongresu. Przez to się w USA często wybory przegrywa. Również w Guardianie te symbole, ta podniosła atmosfera są właściwie tylko na zdjęciach z wizyty. Obok ładnego obrazka już analiza dotycząca zwalniającego Starlinka kluczowego dla ukraińskiej obrony przeciwrakietowej. Chodzi o nagłe ograniczenie terminali internetu satelitarnego. Ukraina mówi, że nic tego nizowego połączenie z tymi terminalami zanikało podczas ruchu powyżej 160 km na godzinę. Innymi słowy, nagle Kijów trochę oślepł. Nagle stracił ważny atut, często nie może już wyprzedzać tych rosyjskich rakiet. Waszyngton oficjalnie milczy, ale Elon Musk, o czym dzisiaj pisze Guardian, dosyć szybko zasugerował. Elon Musk, który opracował ten system, mówi, to nie ja, to administracja Trumpa. Reakcja Kijowa taka, o której wspomniałem, będą ginąć ludzie. Zakaz ataków na rafinerię został zniesiony, mamy dość. To z kolei słowa, które już dziś od rana rozniosły się po światowych agencjach. Słowa prezydenta Zełenskiego z dzisiejszego wywiadu dla Financial Times. Słowem, nie widać końca problemu. Ta spirala wydaje się nakręcać. A temat numer dwa też jest symbolizowany zdjęciem. Drapieżnik, takie słowo wzięte w cytat, podkreślmy, pojawia się w podpisie fotografii z sądu, fotografii Russella Branda, komika, aktora, ostatnio youtubera, oskarżonego o 3 gwałty, 3 napaści seksualne. Jesteśmy po pierwszym dniu właściwego jego procesu. Jak pisze tabloid Daily Mail, Brand usłyszał w sądzie koronnym w sodek litanie zarzutów. Drapieżnik był według prokuratora, który miał, że tak powiem, w sądzie swój dzień. 6 kobiet zgłosiło się do prokuratury, opowiedziało o nadużyciach, rzekomych nadużyciach w latach 1999-2009, czyli właśnie mniej więcej w tym czasie, kiedy sława Branda była w punkcie szczytowym. Wtedy on też był trochę takim symbolem epoki, takim ikonicznym niemalże przykładem niegrzecznego, łamiącego zasady lad młodego mężczyzny. A trochę się od tego czasu wrażliwość zmieniła, chociaż podkreślmy, Brand nie przyznaje się do winy. Zaraz na początku powiedział coś w stylu, robiłem głupie rzeczy, ale przestępcą nie byłem. Rozprawa dopiero się zaczyna. Swój dzień będzie miała też obrona. No jeszcze na koniec w takim razie ten Stevie Wonder, od którego rozpoczęliśmy. Na pierwszej stronie Guardiana spore zdjęcie artysty. Różne gazety, różni autorzy mogą się ze sobą na co dzień nie zgadzać, mogą się różnić, ale co do Wondera panuje konsensus. Artysta rozpoczął w Birmingham swoje tournée. Gra na nim w całości zdecydowanie najsłynniejszy swój album, czyli Songs in a Key of Life, który w tym roku kończy, mój Boże, 50 lat.
0: Niedawno skończył, tak.
1: Zachwyt w Timesie, który nazywa to historycznym wydarzeniem. Recenzent Guardiana pisze, że tamtej nocy szczęki publiczności były na podłodze. Wonder to ostatni prawdziwy wirtuos swojego pokolenia i mało prawdopodobne jest, by kiedykolwiek jeszcze ruszył w trasę z tym arcydziełem. Tak dodaje Daily Telegraph. Słowem, sugestia jest jasna. Jeżeli tylko się da, to proszę próbować kupić bilety. Ja spojrzałem na rozpiskę koncertową. Teraz Wonder będzie dawał występy w Szwecji, potem w Niemczech, a następnie wróci do Zjednoczonego Królestwa. Daje m.in. koncert w O2 Arena, który jest tak, no, metrem 5 minut ode mnie. Kusi.
0: No, trzeba się dać skusić, no, jeśli to jest możliwe, proszę pana, koniecznie.
1: Trzymać kciuki, żeby zostały jeszcze jakieś bilety, bo to jest zawsze bardzo trudno.
0: Dziękuję bardzo, Adam Dąbrowski. Ja tak sobie szybko podejrzałem, bo Niedźwiedź po 9:00, no to tak nie chciałbym podebrać Wondera, więc zagram bezpiecznie w tej chwili, choć wypadałoby zagrać jakiegoś Wondera. Będą 3 londynianki teraz. Nie wiem, czy pan, na pewno pan rozpozna, bo to jest Ray z 2 siostrami.
1: O, nasłuchuję.
0: Proszę bardzo.

0: Spray. Tak chyba trochę na do usłyszenia zagraliśmy, bo zdaje się, że na liście te sprawy są pozamiatane. Chyba, że Magik jutro między 9 a 12
1: Czary
0: sprawi, że jednak wróci.
1: Alohomora i te sprawy.
0: I Lefiosa.
2: Muzyczny goniec.
0: Ante Grudniewski.
1: Lefiosa, nie Lefiosa.
0: Lefiosa.
1: Tylko Lefio... Pewnie też bym się wyłożył. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na pierwszy solowy album Michaela Stipe'a czekamy już od dobrych kilku lat, ale wygląda na to, że powolutku zbliżamy się do finału. Były lider R.E.M. zapowiedział, że płyta ukaże się w maju przyszłego roku. Co więcej, pierwszą zapowiedź dostaniemy w Sylwestra i to dosłownie chwilę po północy. Stipe zdradził bowiem, że premierę singla zaplanował na, teraz uwaga, jak to wyliczyć, 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku.
0: A to chyba zależy
1: od zegarka, bo u mnie będzie 10, u pana będzie 15. Nad materiałem pracowali m.in. Andrew Watt i Andy Lee Master. Pozostanie więc uzbroić się w cierpliwość i czekać nowy singiel 1 stycznia.

0: 4. Proszę bardzo.
1: To singiel jakby co nie było, od razu też nie, mówię, nie, bo to nie. Była piosenka stworzona na potrzeby serialu. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych niemal dokładnie 30 lat po śmierci Tupaka Shakura zapadł wyrok w sprawie jego zabójstwa. Dylan Davis, znany jako Keith D, został skazany na karę od 40 lat do dożywotniego więzienia. Choć sam nie oddał śmiertelnych strzałów, sąd uznał go za odpowiedzialnego za zorganizowanie zamachu. Przypomnę, że Tupak został zastrzelony we wrześniu 1996 roku w Las Vegas. Miał zaledwie 25 lat, a okoliczności jego śmierci przez 3 dekady pozostawały jedną z największych zagadek w historii muzyki.

I na koniec przenosimy się do Warszawy, bo już 27 października w klubie Niebo zagrają Brytyjczycy z grupy Temples. Jeśli lubią Państwo psychodelię, melodię, taką dobrą melodię rodem z lat 60. i odrobinę współczesnej elektroniki, to zdecydowanie warto się tym koncertem

0: to ładne, można by to rano grać. A nie, to gramy.
1: To było już, tak, kiedyś. To już było. Mocno, intensywnie.
0: To już było. Proszę pana, dostał pan już tam?
1: No właśnie czekam.
0: Nikt nie pisze do Antka.
1: Oj, wie pan co, to chwila, moment i zaraz będzie lawina.
0: Bo my możemy być teraz w światłowodach, jeszcze nie dotarliśmy do
1: dopiero
0: państwa.
1: Docieramy.
0: Tak, tak, dopiero docieramy, więc jutro też będzie kolega docierał od 9 do 12.
1: Pytanie, czy dotrę, czy dopłynę, czy dojadę, dożegluję, nie wiem.
0: O, proszę pana, z takimi środkami lokomocji. Mam nadzieję, że pan dożegluje tutaj.
1: Damy radę.
0: Antek Rudniewski, bardzo serdecznie panu dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: I sytuacja jest taka.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Że można głosować na Orwila Paka. Przepraszam, Paka.

0: You run out of room.
1: lista.radio357.pl albo w aplikacji, tam w twojej 357 jest specjalny guziczek, a dzisiaj po 12 to już w ogóle na głównej stronie aplikacji się pojawi też taki momencik do głosowania. Także polecam, zapraszam.
2: Latka lecą.
1: A jutro po 9 Mateusz Fusiarz. Po 19, przepraszam, po 9 Antek, po 19 Mateusz, dobrze. Bo teraz 8 do 9 i Krzysztof Szubzda.
3: Dzień dobry. 182 lata temu w malutkim miasteczku Riken urodził się Fryderyk Nietzsche. Człowiek, który zbezcześcił wszelkie świętości, ogłaszając śmierć Boga. Na szczęście, 91 lat po śmierci Nietzschego, Bóg odrodził się w postaci ultraenergetycznej cząsteczki

0: promieniowania kosmicznego, na widok której naukowcy 15 października 91 wspólnie krzyknęli: "O mój Boże!" I taką dość mało naukową nazwę cząsteczka nosi do dziś. Nazywa się oficjalnie "O mój Boże" lub "O mein Gott", jakby to powiedział filozof z Riken, miasta, którego dziś już nie ma, bo włączono je do innego miasta, Lützen. I choć Niemcy lubią lepić długie nazwy z krótszych nazw, to nie zdecydowali się na Lützen-Riken. Natomiast 75 lat po śmierci Nietzschego mieszkańcy Kędzierzyna i Koźla zdecydowali ulepić Kędzierzyn-Koźle i tak 15 października narodziło się miasto, w którym narodził się Paweł Maślona. Człowiek, który też zbezcześcił, ale lalkę, zabijając łęcką, jaką znamy. Na szczęście klasyczna łęcka, ta z porcelanowym chłodem, odrodziła się w wersji kinowej. Ale w tej wersji nie odrodziły się wąsy Wokulskiego, a przecież wiadomo, że Prus wymyślił Wokulskiego z wąsami. Tak jak prezydenta Lincolna z brodą wymyśliła 11-letnia Grace Bedell 15 października 1860. Bo tego dnia wysłała list do jeszcze nie prezydenta z prośbą, by, jeśli chce wygrać, koniecznie zapuścił brodę. W dniu wysłania listu Nietzsche świętował swoje 16 urodziny, więc nie miał jeszcze sławetnego krzaczastego wąsa, który go unieśmiertelnił. Wokulski tego dnia zbliżał się dopiero do 30, więc miał już pewnie swego słynnego wąsa, którego nie udało się zrekonstruować w megaprodukcji za 60 milionów, a Lincoln 166 lat temu był już po 50, a mimo to postanowił dać szansę brodzie, ale bez wąsa, którą nosił ledwie 4 lata, a i tak przeszła do historii. Bez wyjątkowego zarostu i wyjątkowego rozgłosu do historii przeszedł 23 lata temu, 15 października, Yang Li Wei, pierwszy Chińczyk w kosmosie. Zrobił to w 51. rocznicę powstania Kędzierzyna-Koźla, bo sam zresztą pochodził z takiego chińskiego Kędzierzyna-Koźla, prowincjonalnego miasteczka, nie za dużego, które z pewnością nie łapie się do pierwszej setki największych chińskich metropolii. Z tą tylko różnicą, że chiński Kędzierzyn ma jednak te 2,5 miliona mieszkańców, a do tego stocznie do budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Co ciekawe, twórca pierwszego okrętu podwodnego o napędzie ręcznym, Horacy Hanley, zmarł też 15 października 1863. Człowiek, który miał uśmiercić Boga, obchodził tego dnia 19 urodziny i za 37 lat oszaleje. Broda pogromcy niewolnictwa miała tego dnia ledwie 3 lata i już za 2 jej historię zakończy tragicznie zwolennik niewolnictwa, a człowiek, który wymyślił okręt podwodny o napędzie ręcznym, utonął tego dnia w okręcie podwodnym o napędzie ręcznym. Na szczęście reżyser z Kędzierzyna i astronauta z chińskiego Kędzierzyna mają się świetnie i obu pozdrawiamy.
1: Oczywiście, że tak. Krzysztof Szubsta, bardzo serdecznie dziękujemy, bardzo serdecznie. No i proszę, jak poznaliśmy sprawy kalendarzowej, to wszystko 15 października. Dziękujemy.
2: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: I możemy posłuchać takich historii jak przed chwilą. Polecamy, zapraszamy. Wspieram.radio357.pl. 4 minuty do 9, za 4 minuty będzie serwis.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 15 października. Właśnie minęła dziewiąta. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpocznie się dzisiaj proces w sprawie afery Collegium Humanum. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób. Prokuratura zarzuca im popełnienie łącznie 67 przestępstw. Zarzuty dotyczą m.in. korupcji, poświadczania nieprawdy i prania brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci straży pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni Paweł Czy. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla Marcina N., dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawa dotyczy podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Przesłuchano już 5 zatrzymanych osób. Na terenie zoo trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli zoo, mecenas Łukasz Opaliński.
2: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
1: Zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Prokuratura domaga się tymczasowego aresztu tylko dla dyrektora zoo Marcina N. Zabójstwo Japonki, o które podejrzany jest amerykański żołnierz, ponownie rozpaliło protesty na Okinawie. Mieszkańcy domagają się ograniczenia obecności wojsk USA. Sprawa stała się politycznym problemem dla premier Sanae Takaichi, która zapowiada rozmowy ze stroną amerykańską, ale nie wszyscy chcą likwidacji baz.
3: Okinawa nie jest waszym placem zabaw. Z takimi hasłami Japończycy protestują przeciwko amerykańskim bazom. Iskrą było zabójstwo 39-letniej kobiety, o które podejrzany jest żołnierz piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Od powrotu Okinawy pod japońską administrację w 1972 roku odnotowano ponad 6 tysięcy przestępstw związanych z amerykańskim personelem wojskowym, w tym gwałty i zabójstwa. Nowy gubernator Okinawy, Genta Kodzia, żąda skuteczniejszych zabezpieczeń i zmiany zasad stacjonowania wojsk. Premier Takaichi zapowiada rozmowy z Waszyngtonem. Amerykanie wprowadzili godzinę policyjną dla żołnierzy stacjonujących w bazach. Sami mieszkańcy Okinawy są podzieleni. Jedni chcą likwidacji baz, inni przypominają, że wobec rosnącego zagrożenia ze strony Chin amerykańska obecność pozostaje gwarancją bezpieczeństwa. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: Dziękujemy za te relacje. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przeszły przez polskie miasta po decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej o zakazie przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. 22 października kobiety ponownie wyjdą na ulicę.
4: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku, czyli na zasadach, że aborcja ma być dostępna do 12 tygodnia.
1: Mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czerederecka ze Strajku Kobiet.
5: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 1993 roku.
1: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Serwis kończymy informacją, która zahacza już o wiadomości sportowe. Szwed Magnus Jakobsson, jedna z najbardziej znanych postaci w świecie wyścigów kłusaków, został zawieszony w startach na 3 miesiące. Powodem były dodatnie wyniki kontroli antydopingowej, której został poddany przed największymi zawodami w roku. Jak się okazało, 6 godzin przed startem Jakobsson zjadł 2 chrupiące bułeczki z makiem. Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska po zbadaniu próbki B wyjaśnili, że mak nawet w małych ilościach może wykazać w badaniu zawartość opiatów i tym samym dać wynik pozytywny. Związek Wyścigów Kłusaków oficjalnie przeprosił Jakobsona. W porannych serwisach to wszystko. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Oli Żaczek.
0: Dalsze wiadomości sportowe, Mateusz Łusiarz.
6: Tym razem nieco inaczej, bo nie od futbolu, a od tenisa zaczynamy, no ale akurat tenis mamy tu i teraz. To znaczy może bardziej teraz niż tu, bo jednak w odległym Wuhan. No ale walczy o 1/4 Maja Chwalińska z Iwą Jowicz z USA. To spotkanie tak wyjściowo miało rozpocząć się przed 7:00. Rozpoczęło się oczywiście dopiero po 8:00, zatem rezultat najwcześniej przekaże Państwu może pan Marek w Kieruj się na południe. W popołudniowym sporcie natomiast pewnie najwcześniej poznamy wynik pojedynku Iga Świątek Ashlyn Kruger. Polka z Amerykanką zacznie grać nie wcześniej niż o 13:00. Jedno jest pewne. Iga walczyć będzie na maksa. Oczywiście każdy sezon jest inny, nie ma jednakowej recepty na to, jak sobie radzić z przeciwnościami. Cieszę się jednak, że pomimo tych różnic i też odmiennych wyzwań, co roku jestem całkiem powtarzalna, konsekwentna w swoich działaniach. Ten rok niewątpliwie jest najtrudniejszy, dlatego po prostu doceniam każde zwycięstwo i staram się z tego sezonu wycisnąć jeszcze ile się da. Skoro mowa o wyciskaniu ile się da ze sportu, to trzeba pochwalić piłkarzy za wczorajszy wieczór w Lidze Mistrzów. Wycisnęli jak cytrynkę. 46 bramek w 9 spotkaniach musi robić wrażenie. W najciekawszych meczach Manchester City 2-4 przegrał z PSG, Roma 3-4 przegrała z Real Madryt, LASK Linz 3-6 przegrał z Liverpoolem, a Betis 3-2 pokonał Porto. W ekipie z Portugalii grali Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski, który wchodząc na boisko w Sewilli po przerwie stał się najmłodszym Polakiem, który zagrał w Champions League. Jan Bednarek był zawieszony. Również zawieszony za szarpnięcie za włosy Natana Saliby z Villarrealu w sobotę został Vinicius Junior. Brazylijczyk za to bandyckie boiskowe zachowanie dostał czerwoną kartkę, która ostatecznie wykluczy go nie z jednego kolejnego meczu, a aż 4 kolejnych. To oznacza, że Vini przegapi zbliżające się El Clasico. Ale zanim El Clasico za 1,5 tygodnia, to jeszcze sporo innego grania, m.in. w Lidze Europy. Jagiellonia zmierzy się dziś z Araratem, a Lech z Bayerem Leverkusen. Mówi bramkarz kolejorza Mateusz Lis.
7: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów i nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo. Musimy być mega skoncentrowani w takich meczach. Można powiedzieć, że słabszymi troszeczkę jakościowo zespołami te błędy nie będą skutkować bezpośrednio golem. Tak tutaj ten mecz z Crystal Palace pokazał bezwzględność, jeśli chodzi o to. I my musimy być jako drużyna na tyle skoncentrowana, na tyle dobrze ustawiona, żeby nie pozwolić przeciwnikowi dochodzić do tych sytuacji zbyt łatwo.
6: Początek meczu Lech Bayer o 18:45. I Jagiellonia gra o 21:00. Wczoraj o podobnych porach grali nasi w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Ze zmiennym szczęściem. Industria Kielce przegrała na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30, z kolei Orlen Wisła 33-32 wygrała u siebie z Wardarem Skopje. Było nerwowo w Płocku. Michał Daszek.
8: Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz i będzie o wiele trudniejszy mecz niż te 6 dni temu. Wiedzieliśmy też, że Wardar dzisiaj kompletnie wszystko rzuci na boisko, bo już nie mają nic kompletnie do stracenia. I gdzieś tam troszeczkę oczywiście na własne życzenie, bo bodajże było plus 7 chyba w pierwszej połowie i później popełniliśmy szereg głupich błędów w ataku pozycyjnym i daliśmy poczuć rywalowi, że tutaj coś może się wydarzyć. No ale niestety takie są mecze i fajnie, że udało nam się utrzymać tą przewagę do końca. Oczywiście to jest chyba tak naprawdę jedyny pozytyw, bo no wiele jest do poprawy na pewno po tym meczu.
6: To była 4. kolejka Ligi Mistrzów, a to był Sport w 357. Do usłyszenia po południu. Tylko już nie ze mną.
0: Te numery, Brunner. We wschodniej Polsce więcej chmur i przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie znacznie pogodniej będzie, rano na północnym zachodzie też lokalne mgły. Temperatura 9-10 na wschodzie, 15 na zachodzie, tam najcieplej. No i wiatr będzie słaby i umiarkowany na Podkarpaciu porywisty.
9: Radio 357.
0: Mateusz mówił, że może niedźwiedź będzie wynik meczu podawał.
10: Tak, żeby mi zęby wybili słuchacze.
0: Tak. No, wczoraj była mała awanturka o ten wynik, ale tak, no, grają panie. 3-3 jest na razie, powiem, w pierwszym secie.
10: Czyli remis.
0: Remis.

0: grał w więzieniu.
1: W więzieniu?
0: Tak.
1: To Niedźwiedziu, to niedługo będziesz miał normalnie profil na film webie.
0: Chyba tak.
1: Tak sobie tutaj
0: rozmawiamy. Ostatnia rodzina.
1: Ostatnia rodzina, film, tak.
0: Wielka woda.
1: No, też było.
0: Teraz Mniej obcy.
1: W Heweliuszu też.
0: W Heweliuszu. Oj, no to już na pewno. I jeszcze w jakimś filmie właśnie we więźniu się działo i ja zapowiadałem z radia, dorosłe dzieci mają żal. Turbo.
1: No mają żal.
0: Co?
1: Mają żal.
0: Mają, tak. Słuchaj, no dla jakiego kraju te prognozy pogody czytałeś z tym śniegiem?
1: Nie, to takiegoś innego, ale akurat no tak, zostawili, więc przeczytałem.
0: Nie nasza.
1: Nie, to nie nasza. Ja bym się nie przywiązywał. Zresztą moim zdaniem wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Ale nie o tym chciałem. Po pierwsze, ale tak, to jeśli chodzi o ten następny film, że Janek z gitarą, to, tak, to tak, o tym tak, będzie. Tak. To kiedy indziej, bo Adam Dąbrowski pół godziny temu opowiadał troszkę o Stevie Wonderze i o tym, że koncerty i że też w Londynie. I
0: no i już jedziesz i kupujesz, tak?
1: Się zastanawia, czy się wybrać, czy się nie wybrać. To tutaj sprowadził nas na ziemię słuchacz, który przysłał cenę biletów i dostępność. 1870 funtów, ale został tylko jeden bilet w tej cenie.
0: No to bierz się za robotę i ten.
1: Już nie mam, myślę, bo to z 5 minut temu się odbyło. Ale za 330 można. Więc jest taka sytuacja. No to takie ceny są, panie. Takie ceny są. Wszystko dobrze? Że zapytam tradycyjnie? Rozumiem. Po co drążyć? Dziękuję. Dobranoc.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Dzień dobry. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedźwiecki, October Project. No właśnie, słuchacz napisał, połowa miesiąca, a pan jeszcze nie sięgnął po Bury My Lovely. Sięgnąłem, ale w zakamarkach. To teraz mamy odhaczone już i kieruję i zakamarki. Bury My Lovely, October Project, rzeczywiście. No dzisiaj tak troszkę za oknem, nie za zbytnio, ale mam nadzieję, że muzyka pomoże. No i wszystkie inne rzeczy, które przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Piosenka dnia to za momencik. Cholernie dobra kawa, za nią tatarską porozmawiamy o Lioness. Niesamowity serial. Potem płyta tygodnia, Johnny Marr, The Age of Everything. Będą kartki z muzycznego kalendarza. Będzie Wspieraj System. No i... A, kawa jest już, tak. Słychać, słychać. Orkiestra gra.

No i znowu ładnie, teraz mam serce Natalia Grosiak, to jest kolejny singiel z tej nowej płyty, o której rozmawialiśmy z Natalią parę dni temu. 24 minuty po godzinie 9, no to wspieramy system.

Jeszcze nie mróz, ale odczuwalna 3 stopnie. Słabo. U nas mróz, młodszy. A potem Cezaria Ewora. Głosowanie do jutra, do godziny 12.

Sławek, Monika Litkę z Londynu. To jak jesteśmy w Londynie, to ponieważ Rubber Soul się pojawił niedawno, mocno poszerzony o drugą płytę kompaktową, to tak sobie pomyślałem, że sięgnę dzisiaj po dwie piosenki. Nie wiem, czy państwo, nie mogą państwo pamiętać, bo to był 60. któryś rok. Wtedy chyba bez praw autorskich piosenki zagraniczne były wykorzystywane na przykład w teatrze telewizji i to była Kobra. Dwa razy Kobra dzisiaj, Beatlesi.

No jeden ten teatr na pewno nosił tytuł Melissa, tak pamiętam. Dwa razy The Beatles, Michelle i potem Girl, Budka Suflera.

trafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie,

Maciej, będę rozmawiał z Jankiem Borysewiczem i z tym młodym Jankiem Borysewiczem filmowym, ale to za 2 godziny mniej więcej. 6 lat temu, to będzie kartka z kalendarza, zmarł Gordon Haskell, a 25 lat temu zdarzył się taki cud, że piosenka How Wonderful You Are stała się wielkim hitem nie tylko w Wielkiej Brytanii i w Polsce, właściwie w całej Europie, i płyta Harris Barr zaraz potem. Przez moment Gordon był muzykiem zespołu King Crimson na początku lat 70., właściwie dokładnie w 70. roku, kiedy do Londynu przyjechał Jimi Hendrix, to nawet mieszkali w jednym pokoju. No a to takie ładne wspomnienie, ta How Wonderful You Are.

0: No to zawsze dobrze brzmi Ian Hunter.
1: Kieruj się na południe.

Słuchacz napisał, czy to możliwe, że ten Patryk Pieczak, który śpiewał w 357 wiele piosenek, to ten sam, który gra teraz Andrzeja Mogielnickiego, i powiedział, to chyba niemożliwe. To jest możliwe, to jest ten sam Patryk Pieczak, który w tym nowym filmie gra Andrzeja Mogielnickiego. Zresztą moim zdaniem świetnie. Dwie mniej używane, ABBA i Bee Gees.

0: przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
1: Ping-pong.
2: Ping.
0: Brawo, jest ping-pong.
1: Chill na kanapach.
2: Ping.
0: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
1: Może selfiaczek z kimś znanym?
0: Sprawdźmy.
2: Ping.
0: Oczywiście.
1: Fryty belgijskie.
2: Ping.
0: Są fryty.
1: No to trambambula?
2: Ping.
0: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
1: Kupowanie winyla.
2: Ping.
0: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
1: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
3: No trochę się tylko boję, że to będzie 13 listopada i piątek. No, ale może damy radę.

Częściej w Radiu Kalifornia, czyli w zakamarkach, a rzadziej w Kieruju, Dan Fogelberg, River of Souls. A wracając do Inside Seaside, piątek 13 listopada, ja będę w strefie rozmów miał przyjemność rozmawiać z Anną Marią Jopek.

0: Wojciech Kilar, Tomasz Stańko, Anna Maria Jopek. Pewnie też o tym będziemy rozmawiali. Jest 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Ania Tatarska, witaj.
2: Witam.
0: Ale na początek muszę zaśpiewać tę pszczółkę, którą tu widzicie z owią Mają, bo właśnie Maja wygrała w Wuhan.
2: A!
0: Kalińska.
2: Tak?
0: Tak.
2: A to super. Super, super, bo to właśnie właściwie tematycznie, bo to bardzo filmowa historia i jak był ten, gdzie ona tam grała, na Wimbledonie?
0: Tak,
2: wcześniej,
0: to
2: właśnie dużo było takich żartów branżowych, że ciekawe, kto kupi do tego prawa. Więc ważne jest, co się dzieje dalej. Gratulacje.
0: Tak jest. No a my dzisiaj o serialu, który przyprawia mnie o stan podgorączkowy. Przez ciebie chyba się rozchoruje niedługo.
2: No bardzo bym tego nie chciała, bo ja szczerze mówiąc już od dawna tak starałam się, żebyśmy mogli o nim porozmawiać, bo właśnie myślałam, że to będzie jeden z tych, które się spodobają.
0: Świetny,
2: no.
0: Świetny jest po prostu, tak dobrze zrobiony. No i po prostu, na dodatek jest to serial pierwszy, z których ja teraz ostatnio oglądałem, gdzie już się mówi o wojnie Rosji z Ukrainą i no to wszystko.
2: Mam
0: wygląda.
2: Taką alternatywną propozycję. Mhm. Podajmy tytuł, co?
0: Lwica, bo to chyba o to chodzi, prawda?
2: Tak.
0: Lioness, czyli Lwica. Rzeczywiście świetny zestaw aktorów. Świetnie, w ogóle wszystko dobrze zrobione, no, w tym serialu.
2: To jest taki oryginalny pomysł, zresztą za tym serialem stoi Taylor Sheridan.
0: No właśnie sprawdzałem, czy to ten właśnie.
2: Ten, no, Taylor, tak, Sheridan, no, od Yellowstone, ten, do którego nawiązaliśmy ostatnio, jak mówiliśmy, o Madison,
0: tak.
2: Czyli nasz cowboy, no tutaj trochę inny kapelusz przywdziewa, bo całość, są trzy w tym momencie sezony, my dzisiaj mówimy o tym ostatnim, ale całość to jest historia takiego kobiecego specjalnego oddziału, właśnie, który się nazywa Lionesses, czyli lwice. Przywódczynią tego oddziału jest bohaterka grana wspaniale przez laureatkę Oscara Zoe Saldanie. No i tutaj jakby na zlecenie CIA one się zajmują szeroko rozumianą wojną z terroryzmem. Problem polega na tym, że ta strefa moralnej szarości tutaj, no jest, powiedziałabym, dyplomatycznie rozległa. Hmm?
0: Tak, to prawda. No i jest jeszcze Nicole Kidman, która jak zwykle świetna.
2: Nicole Kidman akurat w garniaku.
0: W garniaku.
2: Raczej stoi, ogarnia i załatwia. Zoe Saldana jest właśnie w tym oddziale, w związku z tym ona, jak to mówią, boots on the ground, w akcji, no właśnie bardzo dużo w terenie i bezpośrednio w zwarciu z wrogiem. Ale myślę, że tutaj najciekawsze nie jest to, bo często w takich filmach właśnie, które się dzieją gdzieś na wojnie, jest motyw wywiadu, to właśnie chodzi o to, żeby pokazać walkę. A tutaj mam wrażenie, że mimo tego, że ta akcja jest bardzo podkreślona i te sceny są spektakularne, no mamy i sceny przesłuchań, tortur właściwie, tak. I też pokazane bezpośrednio akcje, to jednak najciekawsza jest ta sfera psychologiczna, bo mamy wszystkie warstwy władzy, są też pokazane, no, nieoficjalne rozmowy i negocjacje na przykład z Rosjanami, tak. No, w poprzednich sezonach też z przedstawicielami innych państw. No i jest to de facto serial o tym, jak, nie wiemy, czy tak dokładnie, no ale twórcy twierdzą, że to jest bardzo dobrze przygotowane, jak działa amerykański wywiad. Dodajmy, że działa, no, bardzo daleko od tego, co nam się wydaje, że powinno być, co jest moralne, co jest właściwe i co jest etyczne, i że właśnie to przyzwolenie na, nikt tego nie zobaczy, nikt o tym nie powie, cel jest najważniejszy, jest ogromne tutaj.
0: Tak, to prawda. Mówiłaś o tym, że są sceny na przykład przesłuchań. Mm. No ta jedna, gdzie przesłuchuje tę główną bohaterkę, ten taki zbir, nie wiem skąd, z Iranu chyba. Mm. No to jest, rzeczywiście robi wrażenie. No, no i potem spoilerujemy. Nie.
2: Ja mogę powiedzieć tyle. Zbir z Iranu, można to też wziąć w cudzysłów, bo my państwu nie zdradzimy, skąd jest zbir, bo właśnie chodzi o to, że tutaj też widz jest non-stop wodzony za nos.
0: Tak,
2: i
0: tak,
2: nam się
0: tak.
2: wydaje, że sprawa jest jasna, bo na przykład konflikt jest między USA
0: Wszyscy
2: a Rosją.
0: Myślą, że to Ruski, tak,
2: a zaraz się okazuje, że to są służby specjalne jakiegoś całkiem innego kraju, które przez jeszcze inny kraj chciały coś uzyskać. I to jest też fascynujące, bo poznajemy takie różne poziomy, no, manipulacji, należałoby powiedzieć, gdzie ta taka fizyczna brutalność, fizyczna siła jest paradoksalnie czasami narzędziem najprostszym, tak? Bo na to, kiedy na przykład agent zostaje pojmany, najłatwiej się uodpornić. A najbardziej fascynująca też filmowo, no jest manipulacja psychiczna, ale ja bym tutaj dorzuciła jeszcze to, że ponieważ mamy bohaterki i taka była decyzja, żeby właśnie pokazać ten oddział, który pierwotnie jest tylko kobiecy, tutaj już w trzecim sezonie on jest też częściowo wymieszany, ale właśnie jest bardzo dużo bohaterek, to my też idziemy za nimi do domu. No i nasza główna bohaterka, tak naprawdę cały konflikt tutaj jest osadzony na tym, że ona jest też matką dwóch nastoletnich córek, tak, żoną chirurga, która no, decydując się na to, że będzie żołnierką, nie wiedziała, że 20 lat później będzie specjalną agentką tajnej grupy, o której nikt nie wie, która po prostu łamie wszystkie przepisy i jest rano w domu, a wieczorem w Afganistanie. No i bardzo jest ciekawie pokazany ten taki konflikt rodzinny, psychologiczny, co się dzieje, kiedy ludzie się kochają i chcą dla siebie dobrze, no ale jednocześnie ta rzeczywistość otwiera drzwi do ogromnego zagrożenia i pojawiają się wielkie napięcia. To jest dla mnie bardzo ciekawe w tym serialu.
0: No i tak naprawdę nie wiadomo, czy ona powinna zajmować się tym, czym się zajmuje, chcąc normalnie żyć, no bo tak to te dzieci z tym mężem z mieszkania do mieszkania, z domu do domu, no bo jest zagrożenie.
2: Ale z drugiej strony tam zresztą chyba pojawia się w trzecim sezonie też ta rozmowa, prawda, że musisz już przestać. Ustaliliśmy rodzinnie, że to jest koniec. I ona mówi, że w pewnym sensie przecież to nie ma znaczenia, tak? Bo ona z wszystkim, co wie nawet do tej pory, nawet gdyby przestała natychmiast, to i tak do końca życia pozostanie celem dla dowolnego, wybranego w zależności od danej sytuacji wroga i który może chcieć od niej wydobyć te informacje, więc to bezpieczeństwo już nie jest w zasięgu i nigdy nie będzie. I mam wrażenie, że to takie poczucie napięcia się naprawdę udziela widzowi, bo ja to trochę czasami muszę przyznać, że przewijam niektóre sceny w tym serialu i tak przymykam oko, już mam takie no już nie chcę tego oglądać, bo to jest naprawdę mocne.
0: No taki serial jest mocny, nawet nie ma kiedy wstać i wyjść zrobić sobie herbaty. No chyba, że można zatrzymać na chwileczkę. No to.
2: Ale uważam, że w dzisiejszych czasach to jest recenzja, taki ekwiwalent wielu gwiazdek na nie wiem jaką mamy skalę, ale jeśli człowiek czuje, że nie powinien iść sobie zrobić herbaty, to już jest naprawdę dużo.
0: I nie może robić oprócz oglądania jeszcze czegoś w komputerze, tylko po prostu musi być skoncentrowany.
2: To prawda, 100% uwagi, zgadzam się.
0: Polecamy, jeśli ktoś lubi takie mocne, ostre kino, no to Lioness, czyli Lwica, jest naprawdę do obejrzenia. To jest na Sky Showtime, tak?
2: Serial z pazurem, chciałoby się powiedzieć.
0: Serial z pazurem, a nawet z kilkoma. Anna Tatarska, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję i do usłyszenia.

też części w zakamarkach, ale dzisiaj w kieruję him Rupert Holmes z archiwum polskiego Big Beatu. Lista przebojów Studia Rytm w tym razem wypadło na październik 1970 roku. No i bardzo dobrze, bo tu mamy Na wszystkich dworcach świata i wcześniej Czerwone gitary miasta i ludzie, czyli Skaldowie i Czerwone.

październik 1970 roku na liście przebojów Studia Rytm w polskiej sekcji Czerwone Gitary Miasta i Ludzie z Kaldowie na wszystkich dworcach świata, a w zagranicznej Tom Jones i Who Have Nothing na pierwszym i na drugim Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho. Kilka dni temu minęło 20 lat od śmierci Marka Grechuty, to tak jeszcze na bis.

siła moja, już późno chylą się żółte mlecze. Doliny napływa gór cień, cichy odwieczesz.

No, to dzisiaj potężna dawka archiwum polskiego Big Beatu. Marek Rechuta razy dwa. To jeszcze Nickelback i będzie 11.

0: No właśnie, gwiazdy jednego przeboju. Nickelback, How You Remind Me. I mamy 11.
1: Kieruj się na południe.

A w głosowanie na top, ten taki pierwszostyczniowy, będą dwie części tego utworu, jako jeden utwór Genesis Home by the Sea na początek trzeciej godziny naszego spotkania. 5 minut po godzinie 11 to już pora na płytę tygodnia. Johnny Marr, The Age of Everything, a dziś piosenka In and Out of Love.

Johnny Marr, płyta tygodnia The Age of Everything. A głosowanie na ten metalowy top do 27, czyli jeszcze 12 dni, proszę pamiętać. No to jest jeden z moich głosów, tak, na pewno.

0: W stolicy jest ich od 3 do 5 tysięcy. Od dawna nic tak nie podzieliło niemal 2 milionów warszawiaków.
1: Nie da się wygonić dzika, bo jemu w mieście jest dobrze. I to jest problem, że dziki, które raz wlazły do miasta, nie chcą z miasta wyjść.
2: Locha z warchlakami, która jest 4 metry ode mnie, nie atakuje mnie, jeżeli ja nie podchodzę i nie zaczepię.
0: To nie jest historia o tym, jak postępować z miejskimi dzikami. To historia o kilkudziesięciu osobach, które nie zgadzają się na zabijanie zwierząt przed swoimi domami i którym udało się rozpocząć krajową dyskusję na ten temat.
3: Choćby w niewielkim stopniu, ale coś możemy zmienić, na coś możemy wpłynąć, coś możemy nagłośnić. Stoimy po prostu po tej właściwej stronie.
4: Reportaż To nie jest dzikie miasto. Na antenie Radia 357 jutro w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Andrzej Rutkę.

Albowiem słuchacz napisał, że za rzadko u mnie Daryl Hall i John Oates. To chyba pan nie słucha sobót, bo w soboty w Radiu Kalifornia panowie pojawiają się częściej. Anita Libińska.

To była płyta Anita Lipińska, płyta nagrywana w Londynie oczywiście. Do Kanady na 4,5 minuty Adam Cohen.

Adam Cohen, syn Leonarda. To jeszcze jedna kartka z muzycznego kalendarza. Dziś urodziny Richarda Carpentera, brat słynnej Karen.

Tak, nie mówiłem, że to będzie Gautier, żeby państwo się nie przestraszyli, że to będzie ten znany przebój z Kimbrą. To jest moja ulubiona piosenka w ich repertuarze, Hearts Mess, a wcześniej Midnight Oil, Blue Sky in Mine.

Don't go, Hot House Flowers. No niestety ja już muszę iść, bo zaraz przyjdzie pan Kuba i będzie pozamiatane. Tak patrzę na zegar, za kwadrans już będzie afternoon, no to przejdziemy z kawy na herbatki.

No tak, i znowu przyszły protesty. Czy trzeba było informować o tym, jaki był wynik Mai Chwalińskiej? No to obiecuję od teraz, uwaga, ręka do góry, dwa palce do góry, już nigdy więcej o meczach tenisowych, przynajmniej w Kieruju i w Zakamarkach.

0: Wtedy będą mieli czas.
1: Aha, tak?
0: No.
1: A, takie buty. A to może zastosuj inną metodę.
0: Żeby oszukiwać.
1: Tak, ja bym podawał zły wynik.
0: Okej, dobra, tak będę mówił.
1: I mówimy na przykład, że nie wiem, pan Hurkacz przegrał z panem Djokovicem. No i ci nagrywający tacy zrezygnowani siadają, prawda? Przegrał. A tu w trakcie meczu niespodzianka się okazuje, że w bardzo ładnym stylu zresztą.
0: Tak.
1: Pan Hurkacz wygrał z panem Djokovicem.
0: Ale nie ma szczęścia, bo potem grał z tym Fokiną i kurczę, byłem pewien, że wygra.
1: A przegrał?
0: No ale takimi, no wiesz.
1: A to ja już tego meczu nie oglądałem.
0: Tak, w ostatnim momencie, no jakieś tam 7 do 130.
1: Mówisz, że nie masz szczęścia, tak?
0: To nie masz.
1: Ale może masz szczęście w miłości.
0: No raczej tak.
1: No raczej tak.
0: Tak, raczej
1: tak. Stare powiedzenie mówi, że jak ktoś nie ma szczęścia w tenisie,
0: tak,
1: to masz szczęście w miłości.
0: To było coś inaczej z pieniędzmi, ale to jeśli chodzi o pieniądze, to masz szczęście.
1: Ja słyszałem o tenisie i o siatkówce.
0: Tak?
1: Też tak. Jak ktoś nie ma szczęścia w siatkówce, to ma szczęście w miłości.
0: Okej.
1: Okay. Ze sztambucha. Zależność.
0: Ze sztambucha wróżb pana Kubulka.
1: Mhm. Pewnie zapytasz mnie, co po 12, czy
0: a
1: nie?
0: A co po 12?
1: O! Ty wiesz, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Słuchaj, po 12 będzie o przypadku pewnego parlamentarzysty,
0: tak,
1: który jechał ulicą elektryczną, ale nie używał elektryczności w swoim rowerze.
0: Okay.
1: Bo jechał, komunikatywny jestem, tak? Wiesz, o co chodzi? Jechał
0: tak, na razie tak.
1: Bez światła. Na razie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jechał bez świateł. No i to wzbudziło ciekawość policji.
0: Myślał, że go nie widać wtedy.
1: A, ty wiesz, że to... ty wiesz, że to mogła być ta motywacja?
0: Tak.
1: Miałeś tak w dzieciństwie, że jak zamykałeś oczy, to byłeś przekonany, że ciebie nie ma?
0: Tak, to ja miałem. To chyba wszystkie dzieci tak mają.
1: To niesamowite. Ale ty wiesz, że to działało?
0: Tak, oczywiście.
1: Człowiek na przykład się mniej bał.
0: Bał.
1: No bo jak znikał, no to już zagrożenie go nie dotyczyło, prawda? Poniekąd logiczne. No, już nie przeciągając, zasłonił się immunitetem. Nie był badany na obecność alkoholu. A szkoda, bo ja na przykład jest tak z tym Hurkaczem. Ciekawi mnie wynik. No i tak to się zakończyło. Znaczy, to się nie zakończyło, bo to sprawa będzie miała ciąg dalszy. Wniosek zapewne z Komendy Głównej Policji trafi do marszałka Sejmu, a Sejm być może będzie decydował o uchyleniu lub nie immunitetu w tej sprawie. A pytamy dzisiaj, czy immunitet powinien chronić nietrzeźwego na rowerze, bo tak naprawdę immunitet, tradycje immunitetu w Polsce sięgają a może jeszcze wcześniej, miał chronić przed paraliżem parlament. Zresztą tak jest pomyślane na całym świecie. Chociaż są państwa, gdzie nie ma immunitetu dla parlamentarzystów. W Europie. Natomiast miał chronić przed paraliżem, przed takim niecnym, celowym na przykład zatrzymywaniem posłów, żeby nie uczestniczyli w pracach parlamentu. No i po to był ten immunitet formalny. Czy on powinien tak działać w taki sposób? No ja mam spore wątpliwości. Zwłaszcza, że zmieniliśmy prawo w pewnym momencie, bo pamiętasz czasy, kiedy posłowie masowo byli zatrzymywani po jeździe samochodem. W stanie po spożyciu albo w stanie nietrzeźwym. I również zasłaniali się immunitetem. Dzisiaj tego robić nie mogą, ponieważ w takich przypadkach policja ma prawo zarządzić badania przymusowe. Więc jeżeli się opiera, stosujemy środki przymusu bezpośredniego i delikwenta doprowadzamy do lekarza, który pobiera krew. No to tyle tytułem. A ty wiesz, że gdyby ci się zdarzyło takie połączenie, znaczy tobie się nie zdarzy. Ja mówię bardzo teoretycznie, bo ja wiem, że ty słyniesz z porządności. Ale gdyby ci się zdarzyło takie połączenie piwa, dajmy na to, z rowerem, to można z tego wybrnąć.
0: Jak?
1: A co jesteś tak zainteresowany?
0: Prowadzić rower.
1: Taką sytuację.
0: Prowadzić rower, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: No,
1: brawo.
0: Widzisz, jestem
1: brawo.
0: Pomysłowy,
1: po prostu nie wsiadasz na rower, no ale roweru nie porzucisz, prawda? Chyba, że stary, wiesz, tak, dziurawe koło, no to wtedy tam nie warto ciągnąć, ale możesz go po prostu przeprowadzić do domu.
0: Kuba Strzyczkowski po 12.

0: przez Warszawę idzie Marek z rowerem. Ciekawe, co robił.
1: A my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki.
0: Czekaj, jakiś wynik jest do podania?
1: Nie.
0: Podałem jakiś. Na razie nie. Proszę cię.
1: Na razie nie.
0: Nikt nie gra teraz?
1: Teraz nie, ktoś gra, bo cały czas tam ktoś gra, ale wyłączyłem telewizor, bo krzyczysz na mnie, jak ja telewizor mam.
0: Nie, proszę bardzo, oglądaj sobie. No w końcu to radio.
1: Okej. Okay. Button Hackers na zakończenie i do usłyszenia w sobotę.

0: Tak się miło składa, że tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Michał Foltek, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. 15 dzień października, dziś czwartek. W poniedziałek wieczorem ulicą Elektryczną w Tarnowie poruszał się rowerzysta. Zwrócił uwagę policjantów, ponieważ jechał bez wymaganego oświetlenia. Elektryczną bez świateł, no troszkę dziwne. Ale zostawmy. Policjanci zatrzymali rowerzystę i wówczas zorientowali się, że prowadzący pojazd roztacza charakterystyczną woń. Nie był to rumianek, nie była to mięta. Niestety mężczyzna odmówił poddania się badaniu alkomatem, zasłaniając się immunitetem. Okazało się, że jest parlamentarzystą ziemi tarnowskiej, a był to poseł koalicji Robert Wardzała. Policjanci odstąpili od dalszych czynności, no bo nic nie mogli zrobić. Sporządzili notatkę, która trafi do Komendy Głównej. Stamtąd dokumentacja zapewne trafi do marszałka Sejmu. Jazda, przypomnijmy, pod wpływem rowerem jest wykroczeniem. O karze zatem decyduje kodeks wykroczeń. Decydujące jest stężenie alkoholu. Swoją drogą ciekawe, dlaczego w naszym prawie nie jest to przestępstwo, tak jak prowadzenie samochodu. W końcu rower jest pojazdem poruszającym się po drogach publicznych. Rowerzyście, który ma do 0,5 promila alkoholu we krwi, grozi areszt lub grzywna. Powyżej 0,5 promila nadal jest to wykroczenie, ale grzywna nie może być niższa niż 2,5 tysiąca złotych. Dziś pytanie, czy immunitet powinien chronić nietrzeźwego na rowerze. 510-357-357, pan Artur czeka na komentarze w telefonach. My czekamy wszyscy na sondę, ta sonda przed 13, a sonda oczywiście w aplikacji. 2 minuty po południu. Pan Łukasz Zboralski jest moim gościem, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
0: Mimo że jazda pod wpływem rowerem to jest wykroczenie, niebezpieczeństwo, jeśli ktoś taki uczestniczy w ruchu drogowym, w ruchu publicznym, jest duże, prawda?
2: No, na pewno mniejsze niż kierujący pojazdem mechanicznym, czyli tam motocyklem, samochodem, ciężarówką, bo taki rowerzysta oczywiście może spowodować kłopoty na drodze, ale najczęściej on sam ucierpi. Tak samo zresztą jak trzeźwi rowerzyści, więc moim zdaniem to chyba dobrze, że traktujemy to jako wykroczenie i dobrze też, że już od wielu, wielu lat nie tracą rowerzyści uprawnień do kierowania samochodem za to, że byli pijani na rowerze. No za to grzywna jest naprawdę solidna. Jak ktoś już jest w stanie nietrzeźwości, to tak jak pan wspomniał, 2,5 tysiąca złotych to jest naprawdę solidna kara.
0: Spojrzałem na statystyki Komendy Głównej Policji. 3,5 tysiąca wypadków to były takie, w których uczestniczyli rowerzyści, a w całym ubiegłym roku poniosło śmierć w tych zdarzeniach, w tych wypadkach 155 rowerzystów. Najwięcej rowerzystów zginęło w piątki, a najgorszym miesiącem pod względem liczby wypadków w ubiegłym roku, liczby wypadków z rowerami, z udziałem rowerów, był sierpień. Sierpień pewnie dlatego, że no to jest taki miesiąc, w którym wielu rowerzystów wyjeżdża po prostu na ulicę, prawda? Wyrusza w trasę.
2: No tak, i chyba też no, ruch rowerowy w ogóle nam w Polsce rośnie niesamowicie, czy coraz więcej ludzi się porusza na rowerach i to do późnego wieku. Natomiast wydaje mi się, że wakacje są takim okresem, gdzie też bardzo wiele osób, które nie korzystają z roweru na co dzień, no to tak okazjonalnie przynajmniej korzysta i ta pewnie liczba jednocześnie znajdujących się na drogach nam mocno wzrasta w wakacje.
0: Naprawdę uważa pan, że to właściwe rozwiązanie i tak powinno pozostać, że traktujemy jazdę po spożyciu albo w stanie nietrzeźwości rowerem jak wykroczenie, nie jak przestępstwo? Czasami słyszę takie pytania, dyskutując ze znajomymi, dlaczego rowerzysta pod wpływem jest no, zdecydowanie łagodniej traktowany. Zwłaszcza w czasach, kiedy zaostrzamy przepisy dla nietrzeźwych kierowców.
2: No tak jak wspomniałem, tu musimy też sięgnąć do tego, jakie realnie zagrożenie stwarzają i ile wypadków powodują. Tak jak pan przytoczył statystyki, no to my ze statystyk Komendy Głównej Policji widzimy, że rowerzyści są drugą grupą w Polsce najczęściej powodującą wypadki po kierowcach samochodów osobowych, ale to jest dziesięciokrotnie mniej statystycznie powodują wypadków. Jednocześnie najczęściej to oni w tych wypadkach zostają poszkodowani, więc tak naprawdę robią krzywdę najczęściej sami sobie. Oczywiście zdarzają się przypadki, w których innym rowerzystom robią krzywdę, czy robią krzywdę pieszym, nawet ze śmiertelnymi wypadkami, ale to są pojedyncze przypadki i jak pamiętam, nie miało to związku z alkoholem akurat u rowerzysty. Więc uważam, że nakładanie jakiejś podwyższonej sankcji, czyli przestępstwo, stawianie kogoś przed sądem, zamykanie do więzień, spowodowałoby, że chyba taką inflację ludzi osadzonych w więzieniach za to, że pojechali pijani rowerem. Myślę, że to nie... My mamy kłopot z osadzaniem ludzi, którzy 14 razy łamią sądowy zakaz prowadzenia
0: to
2: pojazdu.
0: Prawda.
2: I jeżdżą pijani
0: samochodami. O czym zresztą rozmawialiśmy.
2: Tak, więc myślę, że tu bym sankcji wobec rowerzystów nie podwyższał.
0: Chociaż to robi wrażenie, jak spojrzałem, że w ubiegłym roku zatrzymano 30 tysięcy rowerzystów na polskich drogach będących pod wpływem alkoholu. Ale abstrahując od tego, no jeszcze dodajmy, że w takim przypadku, jeśli zostaniemy zatrzymani jadąc rowerem, nie tracimy prawa jazdy, o czym pan powiedział. Nie otrzymuje się punktów karnych również, ale sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów typu rower, hulajnoga nawet do 3 lat. Wracam do pytania, które dzisiaj stawiamy. Czy to jest normalne, pana zdaniem, że prawo dopuszcza możliwość zasłonienia się immunitetem w takich przypadkach i skutecznej odmowy badania?
2: No nie, uważam, że to nie jest rozsądne, ale to bym poszerzył w ogóle wobec wszystkich wykroczeń na drodze. Immunitet posła, senatora nie powinien działać, bo dzisiaj prawo i tak zmieniliśmy już parę lat temu na takie, że przynajmniej nie ma problemu ze zrzeczeniem się immunitetu, bo wcześniej w ogóle były kłopoty, żeby go nawet się zrzec w tych sprawach. Uważam, że na drodze, nawet nie chodzi o pijanych kierowców, w ogóle nie wiem, jadących za szybko, tam immunitet parlamentarny w ogóle nie powinien działać. Oni powinni być karani tak jak zwykli kierowcy.
0: Nawet nie wiemy, czy karani, ale chociaż zbadani, bo dlaczego posła nie można zbadać? Bo przecież nie mówimy o jakichkolwiek działaniach, które utrudnią wykonywanie mandatu, prawda?
2: No tak, no poddanie się też badaniu akurat przy podejrzeniu wykroczenia w ruchu drogowym czy przestępstwa w samochodzie, no też powinno, tutaj immunitet nie powinien oczywiście chronić parlamentarzysty. Już bym nawet to po ostatnich aferach rozszerzył do poddawania się też testom na narkotyki.
0: Oj tak.
2: W przypadku prowadzących.
0: Inaczej, o czym pan wspomniał, sprawy się mają w przypadku zatrzymania parlamentarzysty pod wpływem, który prowadzi samochód, prawda? No tutaj nastąpiły swojego czasu zmiany. Taki parlamentarzysta już dziś nie może zasłonić się immunitetem.
2: No mamy też zmianę taką, no czy to w ogóle prawo przewidziało akurat tu sytuacje takie, że policja może też zatrzymać i prokuratora, i sędziego, jeśli jest na gorącym uczynku i popełnia przestępstwo,
0: tak.
2: A jazda pijanym samochodem jest przestępstwem, więc wtedy akurat trochę inaczej można zadziałać.
0: Choć jeśli poseł na przykład zatrzymany kierujący samochodem pod wpływem odmówi badania, no może być doprowadzony pod przymusem na badanie krwi. Jeśli pan pozwoli, wrócimy na antenę, wrócimy przed 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Łukasz Zborelski, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego, redaktor naczelny brd24.pl. 510-357-357. Pan Artur czeka na państwa telefonem w aplikacji Sonda. Pan Karol, panie Karolu, witam. Dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam pana.
3: Uważam, moim skromnym zdaniem, jako biegłego sądowego, który jest w dziedzinie rowerów i hulajnóg, bo jestem w dwóch dziedzinach biegłym sądowym.
0: O, znakomicie.
3: Więc powiem panu tak, dużo przypadków właśnie i wypadków jest spowodowanych, o których wspomniał pana gość. Natomiast no coraz więcej wypadków czy też zdarzeń dzieje się właśnie z nieodpowiedzialności ludzi. Uważam, że polityk jest takim samym człowiekiem jak my i nie powinien mieć w ogóle immunitetu. Nie powinno go nic chronić, ponieważ jest człowiekiem wybieranym przez nas, jako naród, do rządzenia, że tak powiem, w Sejmie. Aha. I nie powinien mieć żadnej tak zwanej koronki, osłony nad tym, że popełnia właśnie wykroczenie. Uważam, że powinien być tak samo traktowany jak każdy obywatel, i nic go nie powinno chronić przed odpowiedzialnością i niestosownym zachowaniem, grzecznie mówiąc, bo no, jazda po pijanemu sama o sobie mówi, że to jest już bardzo duża nieodpowiedzialność.
0: Przy czym to jest domniemanie, panie Karolu, prawda? Bo my z relacji dotychczasowych policjantów wiemy tylko, że roztaczał woń.
3: Oczywiście, roztaczał woń, natomiast jeśli no, w tym momencie zasłania się tym, że ma immunitet i nie podda się badaniu krwi.
0: No to tym bardziej skłania to do wniosku, że ta woń jest jednoznacznego pochodzenia.
3: Tak jest, dokładnie. Natomiast myślę, że panowie policjanci, którzy wykonują swoją służbę, raczej już i jeszcze jak to są doświadczeni policjanci, to już wiedzą, czym to pachnie
0: tak,
3: i tak dalej.
0: Tak, nomen omen, tak, potrafią to rozróżnić woń. Tak.
3: Oczywiście tak i rozumieją też od razu postępowanie ludzi, którzy mówią, że nie chcą być badani, nie chcą poddać się badaniu, etc. i tym podobne. Uważam, że tutaj nie powinno być żadnej taryfy ulgowej i też wspomnieni kierowcy, którzy na przykład posiadają na przykład już x wykroczeń, a dalej jeżdżą samochodem. To już jest w ogóle, czy też zakazów prowadzenia pojazdów, ponieważ popełnili wcześniej właśnie czy też przestępstwo, czy też po prostu prawo jazdy z jakichś powodów zostało im cofnięte i zabrane.
0: Choć,
3: natomiast no,
0: tak, bardzo proszę.
3: Bardzo dużo wypadków jest z rowerzystami i niestety rowerzyści nie przestrzegają podstawowych zasad, które nawet są na stronie rządowej, stronie głównej komendy policji o podstawowym wyposażeniu roweru. Podstawowym wyposażeniem roweru to są światła blaskowe przednie, tylne, a wieczorem po zmroku powinny być to światła, które są świecące tylne i przednie właśnie po to, żeby
0: no w tym przypadku tak, w tym przypadku no oświetlenia zabrakło, chociaż rzecz działa się, jak wspomniałem, na ulicy Elektrycznej. Panie Karolu, bardzo panu dziękuję. Tak sobie pomyślałem, przypomniałem, że woń czasami może być myląca. Pamiętam taką sytuację, kiedy to policjant zajrzał do samochodu mojego, gdzie roztaczała się jeszcze woń po użyciu płynu do spryskiwacza. I to była woń taka niepokojąca. Pan policjant o to zapytał. Pan Dawid jeszcze. Panie Dawidzie, witam. Halo.
4: Witam, panie Kubo. Mam nadzieję, że witam. Stary telefon mnie dzisiaj nie rozłączy i zdążę powiedzieć te trzy rzeczy, które...
0: Bardzo proszę.
4: Panie Kubo, pierwsza kwestia. Po tak. ostatnich ekscesach z posłem Kołodziejczakiem i tym całym medialnym zgiełkiem naprawdę powinno być prowadzony obowiązek badań na obecność alkoholu i substancji psychoaktywnych dla parlamentarzystów, posłów, senatorów i ministrów. Ja nie wiem, czemu tutaj się nic w tej materii nie dzieje. Już co jakiś czas wypływają tego typu ekscesy z naszymi posłami, senatorami, urzędnikami, a dalej tkwimy w martwym punkcie. Proszę poruszyć ten temat i zadać to pytanie politykowi. Jak oni na ten temat odpowiedzą?
0: Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia, panie Dawidzie. 12,5 minuty po południu. Czy immunitet powinien chronić nietrzeźwego na rowerze? 510-357-357. Pan Krzysztof z nami. Panie Krzysztofie, halo?
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Ja chciałbym zabrać głos. Chciałbym powiedzieć w miarę krótko o trzech rzeczach. Po pierwsze, to kategoryczne nie dla wykorzystywania immunitetu po to, żeby jeździć po pijaku. No bo jeżeli nie był pod wpływem, dlaczego nie poddał się badaniu? Pierwsza rzecz.
0: Tak.
5: Druga rzecz, chciałbym, no jestem wstrząśnięty tym, co powiedział pierwszy gość, jakby traktując pobłażliwie nietrzeźwych rowerzystów. No i też pogratulować mu odwagi takiego stanowiska, bo naprawdę uważam, że...
0: Mówi pan, panie Krzysztofie, o komentarzu po moim pytaniu dotyczącym, czy to nadal powinno być przestępstwo, czy nie powinniśmy zmienić kwalifikacji, tak?
5: Mówię o pobłażliwym traktowaniu właśnie tak, rowerzystów. I moim zdaniem są oni tak samo uczestnikami ruchu i takie pobłażliwe i to, że wypowiedź tego pana, że rowerzyści najwyżej sami ucierpią w tym wypadku, no jest co najmniej zabawne, bo zagrożenie, jakie potrafi on stworzyć, kiedy jakie potrafi stworzyć nietrzeźwy rowerzysta, w momencie, gdy na przykład kierowca musi go ominąć, tak jest ogromne i no naprawdę no, gratuluję takiego stanowiska. Dla mnie to jest po prostu niepoważne. Uważam, że tak samo powinni być surowo traktowani, jak kierowcy są normalnymi uczestnikami.
0: No ja zadając to pytanie wyszedłem z tego samego założenia. A trzeci wątek, trzecia sprawa? Oj, może za chwilę wrócimy do pana Krzysztofa. Tymczasem pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
6: Panie Kubo, oczywiście immunitet powinien chronić przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Róbmy jak najwięcej w tym naszym pięknym kraju kast, które będą poza prawem, tak? Niech parlamentarzyści jeżdżą po pijanemu, rowerem, samochodem, czymkolwiek. Dołożyłbym jeszcze do tego celebrytów, aktorów, ludzi znanych z pierwszych stron gazet, oczywiście dziennikarzy jak najbardziej też, a prawo to niech pilnuje właśnie takich szaraków jak na przykład właśnie o Marcin z Nidzicy, czy Górnik Dawid, prawo jest dla nas, prawo jest dla szaraków, a to są wyższe kasty. Panie Kubo, krew mnie zalewa wielokrotnie.
0: No słyszę, że tak, że rzeczywiście ale jak ciśnienie skoczyło.
6: Ale jak słyszę właśnie o takim czymś, że właśnie ja jestem kierowcą, uważam, ostrożnie jeżdżę, tak? Mogą mnie zatrzymać za dowolną rzecz i ja będę za to wszystko odpowiadał. A tu, no, święte krowy. Nie, absolutnie, w ogóle nie powinno być żadnego immunitetu. No jeżeli robi człowiek, i to jest wybraniec narodu, tak? To jest reprezentant narodu, no to umówmy się, albo mamy naród pijanych kierowców, pijanych rowerzystów i ludzi, którzy robią przekręty, albo chcemy mieć naprawdę tam ludzi uczciwych. I to powinny być srogie, surowe konsekwencje, po pierwsze finansowe, a ja bym nawet takim ludziom odbierał mandaty poselskie, bo kto to jest? Czy to jest reprezentant narodu, jakiś członek elity? No absolutnie, to jest
0: po jednej wpadce, no nie ale, przesądzajmy, no panie, może to było, wie pan, może no, to była degustacja okazjonalna.
6: No to się wraca,
0: zdarzyło
6: to
0: się pierwszy
6: wraca,
0: raz, no tak surowo od razu
6: to,
0: odbierać
6: to wtedy się wraca,
0: mandat.
6: To wtedy się wraca pieszo, albo prosi się kolegę, żeby podwiózł.
0: Uh-huh.
6: A nie stwarza się zadłużenie.
0: Pan, no, nie znamy okoliczności, nie wiadomo w jakim stanie był kolega.
6: Aj, no to będzie, no dobrze, to będziemy teraz wszystkich usprawiedliwiać, okej. Okay. Czyli później nie dziwmy się, że mamy wypadek za wypadkiem, pijany
0: troszkę
6: zabił
0: sobie,
6: ileś osób.
0: Troszkę sobie żartuję, oczywiście,
6: Kubo,
0: panie Marcinie, ale doskonale
6: za podniesienie na duchu.
0: Doskonale pana rozumiem, pozdrawiam. 17 minut po południu. Czy immunitet powinien chronić nietrzeźwego na rowerze? 510-357-357, czekamy na telefony. Panie Jarosławie, halo?
7: I'm back. I'll be back. Chciałem tak powiedzieć, po kolei. Nie wiem, czy
0: pan zawsze słyszał, wraca, to także to żadne zaskoczenie.
7: Moja ksywa bumerang. Nie wiem, czy pan słyszał ostatni wywiad Rymanowskiego z Kazikiem.
0: Czytałem gdzieś relacje, samego wywiadu nie widziałem. A dlaczego pan pytał?
7: No bo tu mówimy o rowerzystach. On, Kazik, stwierdził, że Jezus jest rowerzystą. Nie wiem, czy pan słyszał to. Ten szokujący news.
0: Aha.
7: Ale jedźmy dalej. Parlamentarzysta, według mnie, to dziś często synonim tego, co jest opisane w folwarku zwierzęcym Orwella. Taki zwierzak tam był. No i to nam się każdemu kojarzy, pewnie pan kojarzy, prawda?
0: Mhm.
7: No więc tutaj no niestety oni muszą podciągnąć trochę standardy, bo tak nisko trochę latają. No i co do tego jeżdżenia. Sam jestem rowerzystą. I tutaj wchłania się wolna wola. Czasami człowiek jedzie w góry, chce się napić piwka, proszę pana.
0: Mhm.
7: I teraz musimy roztrząsnąć, czy
0: zagrozimy. Czyli zdarzyło się panu. Bądźmy szczerzy, panie Jarosławie. Nikt nie słyszy. Mnie pan może się przyznać, nikomu nie powiem.
7: Dobra. Cicho.
0: Tak.
7: No i tak. No i mamy tą wolną wolę i wiemy, że powolutku sobie zjedziemy i nikomu tam w krzaczkach nie zrobimy krzywdy. Ale jeżeli wyjedziemy na ulicę, to jeżeli my popełnimy błąd, to ktoś może samochodem zjechać na chodnik i pozabijać ludzi.
0: Mm-hmm.
7: I teraz wchodzimy w wolną wolę tak naprawdę, w to, co już kilka razy powiedziałem.
0: No to wszystko prawda, ale to wie pan, to...
7: Tak? I musi mieć świadomość, uważność dotyczącą konsekwencji swojego postępowania, bo to, co on robi, to w tym momencie może kogoś uszkodzić, może komuś zrobić krzywdę, nie tylko sobie, bo na tym rowerku to on jest lichy, nie ma tam poduszek powietrznych, nie ma systemów bezpieczeństwa,
0: no wiadomo,
7: i tak dalej. Człowiek jest goły i wesoły na tym rowerze. Więc właśnie w tej konstatacji zostawiam tutaj słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana. Pani Magdalena, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry pani, witam.
8: Panie redaktorze, ja chciałabym się odnieść do początku dzisiejszej audycji i do rozmowy z gościem, w której pan też pytał, czy prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości, które jest wykroczeniem, powinno być przestępstem.
0: Mm-hmm.
8: I ja chciałabym...
0: Ja nie przesądzam, ja tego nie wiem, ale ciekaw jestem, co państwo na to.
8: Jasne, a ja chciałabym przypomnieć, że do 2013 roku to było przestępstwo.
0: Tak.
8: Bo kodeks karny w artykule 178a zakładał prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, nie wskazując, tak jak jest to teraz, że jest to pojazd mechaniczny.
0: Mhm.
8: I co wtedy było? Wtedy nietrzeźwi rowerzyści byli karani. Byli karani bardzo często karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i karą grzywny. Do tego dochodził bardzo często przypadek prawa jazdy, no ale prawo jazdy...
0: Prawa jazdy kategorii B. Tak.
8: B, tak, do prowadzenia pojazdu mechanicznego, a nie roweru, i to było trochę niesprawiedliwe i dyskryminujące, ale co się okazało? Po paru latach stosowania takiego przepisu okazało się, że w naszych zakładach karnych jest sporo...
0: rowerzystów.
8: Rowerzystów, właśnie. I wtedy ogłoszono amnestię, zmieniono przepis i ogłoszono amnestię dla tych nietrzeźwych rowerzystów przebywających w zakładach karnych. Dlaczego? Dlatego, że oni, mając ten orzeczoną karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, dalej prowadzili te rowery jako nietrzeźwi i byli ponownie zatrzymywani, zatrzymywani w okresie próby, i dlatego trafiali jako ci recydywiści już tak do zakładów karnych.
0: Tak.
8: Stwierdzono, że to nie ma sensu. Nie ma sensu, żeby w zakładach karnych przebywali nietrzeźwi rowerzyści, jeżeli nie powodują wypadku tak, czy wypadku ze skutkiem śmiertelnym,
0: czyli
8: czy
0: wniosek, wniosek z tego taki, że mamy wyjątkowo znaczną liczbę, armię rowerzystów, którzy lubią sięgnąć po trunek, a potem jeździć na rowerze, i w związku ze znaczącą liczbą i skalą zjawiska łagodzimy kary, no bo sobie po prostu nie radzimy z problemem, nie jesteśmy w stanie w żaden inny sposób nad tym zapanować, tak?
8: Ale panie redaktorze, my te kary złagodziliśmy 13 lat temu.
0: Ja wiem, tak, słyszę,
8: kiedy
0: podała pani datę.
8: Kiedy nie było tyle ścieżek rowerowych. Aha. Kiedy tych rowerzystów aktywnych w mieście tylu nie było. Więc może teraz trzeba by przeanalizować dane, zrobić porządne badania kryminologiczne i sprawdzić, jak to zjawisko nietrzeźwych rowerzystów zmieniło się od tamtej pory i czy i jakie zagrożenie w tych miastach i w tym ruchu wzmożonym rowerowym oni powodują, tak?
0: To bardzo jest cenny wniosek, jak sądzę. Natomiast też sięgnąłem po dane Komendy Głównej Policji. W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby, w ogóle wzrost liczby zatrzymanych po alkoholu o 3000. W ubiegłym roku policja zatrzymała 95 tysięcy kierowców będących pod wpływem i około, jak powiedziałem, 30 tysięcy rowerzystów. No, na mnie ta liczba 30 tysięcy rowerzystów pod wpływem robi wrażenie.
8: Tak, to robi wrażenie, tylko ja zawsze w takich sytuacjach myślę sobie o tym, łatwo jest, myślę o tym, z czego to wynika. Czy jest więcej uczestników ruchu nietrzeźwych, czy są tylko wzmożone akcje organów ścigania,
0: to drugie,
8: które
0: są
8: na to nastawione,
0: tak,
8: żeby...
0: Tak, bo w ubiegłym roku była rekordowa liczba przeprowadzonych badań alkomatem przez policję, 18 milionów.
8: No właśnie,
0: tak.
8: Tak,
0: tak? Bardzo proszę, jeszcze jedno zdanie.
8: I to pozwala właśnie, to jest zawsze pytanie, czy mamy wzrost negatywnych zachowań w społeczeństwie, czy mamy tylko wzrost aktywności organów ścigania ukierunkowanych na niektóre czyny.
0: Jasne. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za pouczającą rozmowę. Kłaniam się pani. Pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Witam pana.
9: Z tej strony Leszek z Tarnowa. Więc jesteśmy u mnie na podwórku, to troszkę mogę
0: opowiem. Ach, no jasne, właśnie. Wie pan, gdzie ta elektryczna?
9: Oczywiście, tak. Dwupasmówka, na której jest 70 na godzinę można jechać na większości odcinków. Chodzi o to, że pan poseł został zatrzymany, ponieważ nie miał światełka w rowerze.
0: Tak, tak, od tego się zaczęło. Tak,
9: bo od tego się zaczęło, a później była woń i wyciągnięty immunitet.
0: Tak.
9: Teraz wchodząc już do... Tak, po pierwsze chciałem bardzo podziękować panom policjantom, że no mieli jaja i tak naprawdę spisali tą notatkę, że to poszło dalej i że to wyszło, bo pan poseł z tego, co tam wiadomo, to chciał, żeby tą sprawę wyciszyć. Dobrze, że to wyszło, dobrze, że jest dyskusja na ten temat, bo teraz można było...
0: Poniekąd zachowanie spodziewane, no bo to rzadko się zdarza, żeby zatrzymany chciał od razu sprawę nagłośnić, a jeszcze rzadziej, żeby domagał się kary, prawda?
9: Tak, z tej strony jak najbardziej jest wiadomo. Natomiast no dobrze, że to wyszło i teraz tak. My mamy ten immunitet. Immunitet tak naprawdę ochronił, bo jaki my mamy w tym momencie stan prawny? Stan prawny jest taki, że pan poseł został zatrzymany za to, że nie miał światełka i tyle. Nie mamy, tu nie mamy, bo jest podejrzenie. Pan policjant, nie zakładam, żeby miał złą wolę, po prostu wyczuł alkohol i natomiast w dokumentach tego nie ma i nie będzie. I teraz mamy taką sytuację, że według mnie, jeżeli jest już ten immunitet i ma chronić przed jakimiś szykanami politycznymi, to on powinien chronić od pewnego momentu. To znaczy zatrzymany w tym momencie parlamentarzysta. Immunitet nie powinien go chronić przed tym, żeby on został poddany badaniu alkomatem, bo to nie uda.
0: Tak jak to, tak jak to dzieje się w przypadku zatrzymanego kierowcy samochodu, prawda?
9: Dokładnie. I policjanci stwierdzają, że pan poseł miał na przykład 3 promile, wpisują notatkę, nie karają go, ponieważ immunitet im tego zabrania, natomiast...
0: Nie zatrzymują, prawda? Bo immunitet chroni przed zatrzymaniem.
9: Tak, i wnioski dopiero wyciąga na przykład jakiś sąd, czy marszałek Sejmu, czy coś. Dopiero na tym etapie, bo w tym momencie no to my jesteśmy w takiej sytuacji, że tak naprawdę pan poseł może jutro wydać oświadczenie, że to on wcale nie był pod wpływem. Być może policjant był, albo perfumy, albo coś tam.
0: A ta woń wspomniana pochodziła od czego innego?
9: Od czegoś innego, a tak naprawdę każdy, kto o tym mówi, to szykanuje i godzi jego godność.
0: Tak, bo jest to pomówienie, tak.
9: Tak, jest to pomówienie i tak naprawdę w oczywistej sytuacji ktoś pluje nam w twarz i tak naprawdę najpierw napluł tym policjantom, tym immunitetem, no bo tak naprawdę oni zadbali o nasze bezpieczeństwo, oni zatrzymali człowieka, który był najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, natomiast no, nic nie mogą zrobić, ponieważ prawo związuje im ręce.
0: Trzeba zmienić zakres immunitetu?
9: Oczywiście, tutaj jak najbardziej zmienić zakres do pewnego momentu, żeby oczywiście karę czy wnioski wyciągał ktoś inny, ale żeby było z czego wyciągnąć te wnioski, bo my na dzisiaj nie mamy tak naprawdę żadnych argumentów przeciwko temu panu, bo nie ma dowodów na to, że on był pod wpływem.
0: Bardzo ładne zdanie pan powiedział, żeby było z czego wyciągać wnioski. No tak, słusznie. Panie Leszku, dziękuję i pozdrawiam.
9: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Pan Alfred. Panie Alfredzie, halo.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
10: Alfred Dubania. Wie pan co, ja tak myślę sobie, że podstawą w ogóle, nie wiem, działania do tego, żebyśmy w końcu dożyli normalnego kraju, jest na pewno zmiana w prawie, jeżeli chodzi o immunitet. To nie może być tak, bo do teraz mówi się, że prawo jest równe dla wszystkich, ale okazuje się, że nie. Bo pan poseł, pan senator czy pan minister może się zasłonić immunitetem. Do tego, znaczy na to nie może być zgody.
0: Aha.
10: Ten immunitet powinien być w ten sposób zaprojektowany, że tak powiem, na nowo, ewentualnie poczynione jakieś zmiany, żeby bezwzględnie, czy ma immunitet, czy nie, bo tak jak poprzedni słuchacz słusznie zauważył, po dwóch dniach ten pan poseł pójdzie na badanie i będzie trzeźwy, tak?
0: Po dwóch dniach to badanie jest po prostu bezprzedmiotowe. Słuszne uwagi, panie Alfredzie.
10: Oczywiście, że tak.
0: Pozdrawiam pana, tak?
10: Kłaniam się, panie Kubo.
0: Dziękuję pięknie. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
11: Cieszę się, że udało mi się zadzwonić.
0: Też się cieszę.
11: Panie Kubo, proszę odebrać teraz moje wypowiedzi jako lekko żartobliwe.
0: Bardzo proszę.
11: Ale uważam, że jak najbardziej powinniśmy karać kierowców rowerów, czy prowadzących rowery za to, że są pod wpływem alkoholu. Obecnie, przypominam, to 0,2 promila. Powinniśmy ich zamykać w więzieniach. Przecież tak jak mamy karę za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, to przecież wszyscy wiemy, że nie ma pijanych już kierowców. Przecież oni zniknęli zupełnie z dróg, nie ma ich, nie powodują wypadków, więc tak samo ukrócimy w ten i ten proceder. Mhm. To jest oczywiście żartobliwe. Natomiast to jest tak zwany pozytywizm prawniczy, czyli takie przekonanie, że jeżeli damy jakiś przepis, to w tym momencie dane zjawisko znika. Czyli ukażmy to i w tym momencie już przestanie to istnieć. Absolutnie nie przestanie to istnieć. To jest oczywiście absurd. Natomiast popatrzmy też, jak wyglądają przepisy w innych krajach naszych ościennych, chociażby w Czechach, gdzie te przepisy dotyczące spożywania alkoholu i prowadzenia różnych pojazdów są dużo bardziej liberalne. I chodzi tutaj o coś innego, o kulturę ewentualnie spożywania tego alkoholu.
0: W Czechach takie liberalne? Tam chyba...
11: Oczywiście, że tak. W Czechach jest dużo bardziej liberalne. Są przepisy w zakresie spożywania alkoholu i prowadzenia na przykład rowerów. Prosty przykład.
0: Ale w przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych tam jest, jeśli dobrze pamiętam... Ja rozumiem, ale tam jest 0,0, prawda?
11: To jest troszkę inna kategoria, moim zdaniem, dlatego że tam rzeczywiście szkody, które są możliwe do wyrządzenia, po pierwsze, w większości przypadków rzeczywiście dotyczą postronnych uczestników ruchu drogowego. Nie zgadzam się absolutnie z tym, że tutaj dużą szkodę może wyrządzić pijany kierujący rowerem, bo podany przykład, że ktoś się może zatoczyć i musi go kierowca ominąć. Kierowca powinien uważać na każdego uczestnika ruchu drogowego. Jeżeli będziemy szli tym tropem, to powinniśmy zakazać być może poruszania się pijanych pieszych również po chodnikach, także i w mieście. Czyli wychodząc z lokalu gastronomicznego po jednym czy dwóch piwach, powinniśmy od razu bezpośrednio wsiadać do taksówki na przykład, po to, żeby nas zawiozła bezpośrednio pod naszą klatkę do domu, bo dopiero wtedy nie stwarzamy zagrożenia ruchu drogowego.
0: Mamy wtedy...
11: Dochodzimy do absurdu.
0: Unikamy sytuacji, kiedy na przykład zataczamy się i w ten sposób powodujemy sytuację zagrożenia. Kończę, bo jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo?
12: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
12: Panie Kubo, ja tak sobie abstrahując może od głównej myśli, czyli problemu naszych posłów i tych innych osób uprzywilejowanych. Ja tylko chciałbym napomknąć w sumie istotę problemu. Różne opinie na temat tego, czy rowerzyści powinni być bardziej, czy mniej karani. Natomiast myślę, że trzeba jednak podkreślać istotę sprawy. A przede wszystkim to, że człowiek jest istotą omylną i popełnia błędy. Rowerzysta także. I teraz idziemy w kierunku czegoś, co jest najważniejsze, nie tylko biorąc pod uwagę bezpieczeństwo kierujących pojazdami większymi, ale także rowerzystów. Jeśli infrastruktura będzie zaplanowana w taki sposób, żeby ten rowerzysta, nawet kiedy wypije to piwo, chociaż nie jest to chwalebne, ale kiedy on popełni błąd po tym piwie, ale nie będzie w miejscu, gdzie będzie się mieszał potok pojazdów cięższych i jadących szybciej, to konsekwencje tego będą mniejsze i to jest podstawowa historia. Natomiast zupełnie odmienną historią jest to, co należy mieć z tyłu głowy, że przecież ten rowerzysta może za chwilę wsiądzie także po tym jednym piwie na hulajnogę, a później wsiądzie do samochodu. Także to już jest kwestia zachowań, które są... Taka króciutka anegdota na koniec. Swego czasu na takiej konferencji branżowej dotyczącej kwestii bezpieczeństwa bardzo znany fachowiec z Londynu zadał pytanie wszystkim siedzącym na sali. Proszę państwa, czy ktoś z państwa miał problem z dojechaniem do hotelu? Nikt nie podniósł ręki. A czy ktoś z państwa miał problem z zaparkowaniem na parkingu? Nikt nie podniósł ręki. I w tym momencie ten człowiek powiedział coś takiego. Proszę państwa, gdyż kierowanie pojazdem nie jest kwestią skomplikowaną. Tak naprawdę problemem są zachowania i te zachowania to jest prędkość, pasy i alkohol. Ten alkohol dotyczy także rowerzystów. Także może trochę przydługo, ale istota sprawy tak naprawdę jest oddana. Ja pozdrawiam serdecznie, czekamy na karpia i trzymajmy się, uważajmy na tych, którzy jadą po tym piwie, także rowerami. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana. 27 minut do godziny 13. Tu Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy immunitet powinien chronić nietrzeźwego na rowerze. W aplikacji Sonda, a na antenie gość, pani dr Kinga Wojtas, politolożka, komentatorka polityczna, Fundacja Stan, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam panią, kłaniam się.
13: Dzień dobry.
0: Taka historia jak ta związana z jazdą rowerem pod wpływem, która przytrafiła się posłowi, robi jeszcze na kimś wrażenie? Może mieć konsekwencje polityczne? Czy też posłowie przez lata pokazali tyle, łącznie przecież ze spacerowaniem po dachu Sejmu, no że jazda rowerem po spożyciu, domniemanym oczywiście spożyciu, to jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, pikuś.
13: Nie wiem, czy to jest pikuś, natomiast jak popatrzymy na historyczne rozstrzygnięcia dotyczące analogicznych przygód, tak to ujmijmy, to możemy tu przywołać i Franciszka Sterczewskiego, i Bronisława Cieślaka, którzy przyłapani na kierowaniu w przypadku pana Sterczewskiego rowerem, a w przypadku pana Cieślaka samochodem pod wpływem alkoholu, zrzekli, tak, to było szaleństwo, zrzekli się immunitetu.
0: To prawda. Co ciekawe, tu jest pewna analogia, bo poseł zatrzymany po spożyciu w trakcie jazdy rowerem też nie miał oświetlenia, też zasłonił się w pierwszym momencie immunitetem, ale rzecz działa się w 2022. Potem przeprosił, zrzekł się immunitetu, no i co ważne, jeszcze jest symptomatyczne, zrezygnował z udziału w pracach zespołu, uwaga, do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Może niepotrzebnie z takim doświadczeniem?
13: No, albo samorefleksja po prostu, że nie jest najbardziej kompetentny,
0: tak,
13: albo należy
0: ja sobie,
13: albo należy
0: jak zwykle żartuję, ale to bardzo chwalebne było zachowanie. Tak.
13: Tak. Znaczy, tu jest problem innej natury, bo my tak naprawdę zapomnieliśmy, po co jest immunitet. Że on służy temu, żeby parlamentarzysta mógł pracować niezależnie, śmiało i odważnie, i nie obawiać się sankcji ze strony władzy wykonawczej. Bo gdybyśmy popatrzyli, skąd to się w ogóle wzięło, to musimy sięgnąć do średniowiecza i do Anglii. I wtedy parlament stawiał się królowi. I żeby król nie mógł wykorzystać sądów do ukarania parlamentarzystów za krytykę jego osoby, jego polityki, bo oni krzyczeli król tyranem i tak dalej, łamie prawo. No właśnie wprowadzono to zabezpieczenie.
0: To prawda.
13: No i popatrzymy na to, że rozmawiamy o jeździe pod wpływem alkoholu na rowerze, no to widzimy, że trochę chyba zatracono tę pierwotną ideę. Więc,
0: to prawda. W Polsce
13: ideał sięgnął bruku.
0: W Polsce wprowadzono immunitet dekretem w 1919 roku, a potem został opisany i zamieszczony w konstytucji marcowej, czyli z 21 roku. Czyli pani zdaniem jest to przykład na to, że immunitet bywa, że działa no po prostu niepotrzebnie. No jest to irytujące, że można go użyć w takiej sprawie, prawda?
13: Znaczy, na pewno powinniśmy utrzymać immunitet materialny, czyli ten, który chroni posła za to, co mówi, co proponuje w ramach swojego mandatu na forum parlamentu, w działaniach komisji. To jest bezsprzecznie niezbędne do ochrony jego niezależności. Natomiast za przestępstwa prywatne, typu właśnie jazda na rowerze pod wpływem alkoholu, czy to jak było w drugiej RP, niezapłacenie dorożkarzowi po szaleńczym rejdzie przez Warszawę, także pod wpływem alkoholu. Jak najbardziej to posłowie powinni odpowiadać.
0: Nie zależy nam specjalnie dzisiaj, przyznam, nad, nie wiem, znęcaniem się nad posłem, no ale może jest taki impuls właśnie, by przyjrzeć się immunitetowi, no i zmienić jego zastosowanie, możliwość jego użycia. A w dzisiejszych czasach immunitet jest w ogóle potrzebny? Ktoś będzie paraliżował na przykład pracę parlamentu, zatrzymując posłów? Są kraje, gdzie tego immunitetu dla parlamentarzystów nie ma.
13: Zawsze możemy się zastanowić i zawsze w takiej sytuacji musimy myśleć o sytuacji, w której pojawi się autorytarna władza, która będzie chciała blokować krytykę. I to temu służy...
0: Krytykę albo na przykład udział w głosowaniach, prawda?
13: Albo udział w głosowaniach. Więc jest... I to jest także osobista wolność posła. No bo oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład posłowie opozycyjni zostaną na czas głosowania zamknięci w jakimś pomieszczeniu i nie mogą wejść na salę plenarną i wziąć udziału w głosowaniu. Jest to... Przed tym chroni ich immunitet, więc jest to potrzebne. Zatem ja bym pozostawała przy tej pierwotnej konstrukcji, która leży u zarania rządów parlamentarnych. Natomiast biorąc pod uwagę omylność ludzkiej natury, ale także pewną swobodę z korzystania z przywilejów parlamentarnych, uważam, że powinniśmy tutaj w zakresie tej odpowiedzialności indywidualnej trochę przykręcić śrubę. Szczególnie, że inne mechanizmy, które wpływają na jakość naszych parlamentarzystów, zostały mocno osłabione. Bo tutaj chciałabym troszeczkę się powymądrzać na gruncie politologicznym i zwrócić uwagę na fakt, no kto staje się posłami, tak? I skąd biorą się posłowie? Że gdybyśmy popatrzyli na rolę elit w procedurze nominacji kandydatów na kandydatów, to się ładnie nazywa selektorat, czyli grupy, które dokonują selekcji osób, które później mogą pełnić funkcje publiczne. No i teraz, czy na przykład poseł Mejza, znany z rajdów samochodowych i bardzo nieodpowiedzialnej i niebezpiecznej jazdy, powinien zostać zakwalifikowany jako kandydat na kandydata na posła i poddany elekcji. No ja tu mam pewne wątpliwości i byłabym ostrożna, no ale właśnie, jak popatrzymy sobie historycznie na rolę tychże ciał, które dokonywały tej selekcji, to na przykład zauważylibyśmy, że Donald Trump nigdy by nie został prezydentem jeszcze 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak.
13: Bo elita partyjna po prostu nie dopuściłaby do pojawienia się jako kandydata osoby o takim charakterze, z taką biografią, z tyloma niejasnościami.
0: To prawda, ale u nas decydują by liderzy ugrupowań, liderzy partii, to przecież oni dokonują tej czynności jakże słynnej, prawda? Czyli układania, tak zwanego układania list, czyli dokonują tego, o czym pani mówi, czyli takiej wstępnej selekcji. I często oceniają tylko jedno tak naprawdę prawdopodobieństwo dostania się do parlamentu, no bo to jest dodatkowa szabla.
13: Tak. I to właśnie jest clue mojej odpowiedzi, że elity zapomniały o roli, która nie wciąży. I to jest pewien kryzys, w którym się znajdujemy, że szukamy tych, którzy przyciągną większą uwagę i może po prostu gorszy pieniądz wypiera ten lepszy.
0: Dr Kinga Wojtas, politolożka, komentatorka polityczna Fundacja Stan, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A wrócimy na antenę za pewnie 8-9 minut. Bardzo dziękuję.
13: Dziękuję.
0: 18 minut do godziny 13. Radio 357. Czy immunitet powinien chronić nietrzeźwego na rowerze? W aplikacji Nasza Sonda. Ciekawy jestem pewnie wyniki sondy już niebawem. Ostatni moment, żeby jeszcze zagłosować, a na antenie pan Ireneusz. Witam, dzień dobry, halo.
14: No, witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
14: Wie pan co, no, zostało to wszystko praktycznie, co ja chciałem powiedzieć, powiedziane właśnie przez panią ekspert, że uważam, że powinni mieć ten immunitet właśnie po to, że na przykład jadąc na głosowanie czy na spotkanie z posłami mogą być przez rządzących, że tak powiem,
0: ograniczani,
14: służby mogą,
0: tak.
14: Tak, służby mogą dostać zlecenie, że no, należy tam 5 czy 10 razy zbadać tego pana, bo Anusz Widelec zatrzymał się gdzieś po drodze i coś sobie wypił. Także ja jestem za tym, żeby jednak ten immunitet był utrzymany. Być może jakiś inny sposób, ale ja nie jestem w stanie go wymyśleć w tym momencie.
0: Bardzo panu dziękuję za uwagę, za telefon. Jeszcze jeden pan Ireneusz. Halo, dzień dobry.
15: A teraz ja.
0: A teraz tak, teraz pan.
15: Dzień dobry. A ja to bym się chciał trochę popastwić nad tym panem posłem właśnie, bo to, co zrobił, że jechał po pijaku rowerem, to jest jedno. Natomiast to, że się zasłaniał immunitetem, żeby ocalić 1000 złotych czy 2500 za grzywnę, która mu groziła za tą jazdę, no to są po prostu dno i wodorosty. Naprawdę, miejmy kochonec i
16: jeżeli już przeskrobiemy, no to odpowiadajmy za to nasze przeskrobanie, a nie zasłaniajmy się immunitetem. No błagam, panie pośle, litości. Pan zarabia kilkanaście tysięcy. To tyle.
0: Pozdrawiam, pan Marek. Panie Marku, halo.
17: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
17: Panie Kubo, szanowni słuchacze, ja tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że tak, pani doktor rzeczywiście wyczerpała temat, to jest jedno. A drugie, chciałem pogratulować słuchaczom, którzy dzwonią, dają takie pomysły, żeby dostosować infrastrukturę do nietrzeźwych kierowców.
0: Znaczy znaczy wie pan, od razu zacząłem pracować wyobraźnia, bo pomyślałem sobie, jakie tu rozwiązanie znaleźć i wymyśliłem, wie pan.
17: Ja mam pomysł.
0: Zbudujmy
17: śladem węża.
0: Dobrze, no.
17: Będziemy mieć najdłuższe ścieżki rowerowe w świecie.
0: A rozumiem, bo zakładamy, że rowerzysta po pijaku jeździ za kosami, więc te ścieżki budujmy takie od razu takie, rozumiem, kręcone, jak węże. Ale ja wymyśliłem jeszcze jedną rzecz, wie pan co? Takie tunele bezpieczeństwa dla rowerzystów pijanych. To znaczy on wjeżdża do tunelu. Cały czas jest w tunelu, rozumie pan, o co mi chodzi. W taki
17: tak?
0: Porusza się po mieście rurą po prostu.
17: Ale obłożoną miękkim materiałem.
0: Oczywiście. I co, powiedzmy tam, nie wiem, kilkaset metrów jest stoisko z napojami.
17: Tak jak pan Łazuka, jak szedł sobie z tym takim łomem przez te tory, to też tak, coś takiego, żeby prowadziło ich do celu. Mm-hmm. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam panie Kubu.
0: Pozdrawiam pana. Kłaniam się, pan Adam. Panie Adamie, teraz pan?
18: Dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
18: No tak, chciałbym tutaj zastrzec, że moja opinia troszeczkę będzie wywiązywała się z pewnego doświadczenia, jakie miałem wczoraj, gdyż wracaliśmy z kina wspólnie z panią asystentką i z moją mamą prosto z Jarosławia.
0: Aha.
18: I w drodze akuratnie powrotnej mijaliśmy tutaj jadącego tak jakby z przodu za nami osobnika poruszającego się samochodem marki Hyundai, który nie miał na sobie żadnych zaświeconych świateł ani z tyłu, a może nawet też ani z przodu.
0: Mhm.
18: I wydaje mi się, że niestety tak samo jak w przypadku tego pana posła, jest to niestety dosyć bardzo niekonsekwentna rzecz, za którą naprawdę bez względu na to, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, w ogóle bym karał, bo nie ma usprawiedliwienia dla mnie nawet jeśli chodzi o jakieś przepisy drogowe, no bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze. A poza tym, no, mnie to nie obchodzi, z której to partii może się wywodzić taka osoba. Ważne, żeby po prostu zachowywała pewną kulturę, której, no, niestety wśród naszych polskich parlamentarzystów po prostu nie ma. I mówię to z całkowitym smutkiem, dlatego że, no, jak mam szanować coś, co właśnie nawiązując do słów pani ekspert, pani Wijasy, czego tak naprawdę kompletnie
0: Wojtas,
18: już
0: tak.
18: Nie ma.
0: Tak, pozdrawiam panie Adamie. Pani Janina jeszcze z nami na antenie. Pani Janino, halo.
19: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
19: Proszę pana, ja, może moja wypowiedź wyda się komuś dziwna, ale ja uważam, że za wszystko to, co się dzieje złego i z rządzącymi z prawej, z lewej, ze środka i proszę pana, w ogóle z ludźmi, to jest jedna magiczna litera i ona się nazywa Y. I to trzeba natychmiast wyeliminować. Wtedy wszystko wróci do normy, bo ta Y zastąpiła I. Kiedyś były elity, a teraz są elity. I dlatego to się wszystko dzieje, proszę pani.
0: To czarno to widzę, pani Janino. Bo by
19: ja też
0: raczej,
19: czarno widzę.
0: Raczej nie liczyłbym na gwałtowną poprawę.
19: Proszę pana, ale ją należy przy każdych wyborach eliminować i tych tak zwanych z elity należy wyrzucić w kiwi, nie mater, przepraszam za to słowo. Bo oni wszystko, ta magiczna litera Y, bo elity zachowywały się tak jak elity, a elity zachowują się im wszystko wolno, proszę pana. I w rządzie, i w sądzie, i na prawo, i na lewo, i w środku. Dziękuję panu bardzo.
0: To ja
19: i
0: dziękuję.
19: Proszę na antenie.
0: Tak?
19: Eliminować te Y, bo to jest wstrętna litera.
0: Pozdrawiam, dziękujemy. 510-357-357 za moment, proszę państwa, zapewne nasza dzisiejsza sonda do czasu spotkania z gośćmi. Chwila muzyki.

0: parlamentarzyści nie mają immunitetu. Również nie ma im immunitetu w Wielkiej Brytanii. Mówię o takim immunitecie formalnym, który chroni przed odpowiedzialnością karną. W Norwegii również członkowie parlamentu nie podlegają ochronie przed odpowiedzialnością karną. Do mnie trafiły te argumenty związane z pani obawami co do zagrożeń wynikających z kompletnego braku ochrony dla parlamentarzystów. Niemniej te przykłady wskazują na to, że można, że są państwa, gdzie uznano, że takiej ochrony przed odpowiedzialnością karną po prostu nie będzie.
1: Ale za działania prywatne, poza pełnieniem funkcji.
0: Tak.
1: I oczywiście to wracamy do tego, o czym wspomniał pan Ireneusz, który mówił o dnu i o wodorostach. A mianowicie zwróćmy uwagę też na mechanizm samoodpowiedzialności oraz samokrytyki takiego posła zatrzymanego. Bo jeżeli ktoś jest zatrzymany za jazdę po pijaku na rowerze i zasłania się immunitetem, to jest trochę takim samobójcą, tak? Ponieważ wiadome jest to, że będziemy o nim rozmawiać. Przyjęcie mandatu i schowanie się w ciszy i wstydzie pozwoliłoby uchronić swoje dobre imię i nie rozmawialibyśmy o tym teraz.
0: Zapewne tak.
1: Zastanawiam się nad tym, skąd pomysł, aby w takich przypadkach chować się za immunitetem. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na jeszcze inny tutaj przykład, a mianowicie pana Adama Dziedzica, który z kolei został uchroniony przed pozbawieniem immunitetu, a przedmiotem była bójka w Boże Narodzenie, prywatna bójka. I pan Dziedzic, poseł PSL i Trzeciej Drogi, został wybroniony przez kolegów partyjnych przed odpowiedzialnością. I tutaj rodzi się dodatkowa konsekwencja istnienia immunitetu, a mianowicie partyjni koledzy nie będą bronić parlamentarzystów, swoich kolegów właśnie przed odpowiedzialnością, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przestępstwo czy też wykroczenie jest tutaj przedmiotem.
0: Bo w każdym przypadku decyduje Sejm o uchyleniu immunitetu w konkretnej sprawie, ale przypomnę, że poseł przecież sam może zrzec się immunitetu i wyrazić zgodę na poddanie się karze, prawda?
1: No oczywiście, natomiast to zależy od presji, jaka jest wywierana na niego przez władzę klubu, czy też szefową partii. I teraz następuje kalkulacja, tak? Czy bardziej nam się opłaca ukarać naszego kolegę, czyli naszą szablę, jak tutaj pan redaktor powiedział, czy też go chronić? Przecież znamy sytuację, kiedy i pana Ziobra najpierw nie udawało się pozbawić immunitetu. W tej kadencji został mu on uchylony, ale ta mobilizacja stron konfliktu i polaryzacja polityczna, która mobilizuje obozy, aby bronić swoich, także jest pewnym symptomem, który się nam objawia przy okazji dyskusji o immunitecie.
0: Łukasz Zboralski, czy prawo pozwala na prowadzenie roweru? Podkreślam, prowadzenie, nie jazdę na rowerze, tylko prowadzenie roweru, będąc po użyciu albo w stanie nietrzeźwości? Można tak?
2: Oczywiście, że tak. Można być też pieszym, który jest pijany. Nie ma zakazu wychodzenia z imprezy i pójścia sobie piechotą do domu i można też prowadzić rower. Można również, pchać hulajnogę elektryczną, jeśli się na niej jedzie. To nie jest żadnym wykluczeniem, ani żadnym przestępstwem.
0: Pan poseł na przykład, już nie w momencie popełnienia wykroczenia, ale wcześniej mógł po prostu zejść z roweru i przeprowadzić go przez ulicę bezkarnie, prawda?
2: Oczywiście, że tak. I tak było, zdaje się, też potem z posłem Sterczewskim, który w podobnej sytuacji został wcześniej dużo przyłapany. On ten rower potem prowadził.
0: Tak, to była taka historia. Ale pan poseł wspomniany zrzekł się ostatecznie immunitetu, poddał się karze. Może jak pan poseł dojdzie do siebie,

0: mówię o historii z poniedziałku, no to dojdzie do wniosku, że postąpi podobnie.
1: No, liczyłbym na to. Mieliśmy ostatnio w przestrzeni publicznej wiele przykładów tego, że politycy, znani dziennikarze po popełnianiu wykroczenia na drodze przyznawali się do tego, przyjmowali na siebie kary i przepraszali publicznie. I myślę, że to jest oczekiwane społecznie i że społeczeństwo się już mocno zmieniło w Polsce i że dzisiaj trudno się chować za immunitetami w takich sprawach i udawać, że nic się nie stało. To tylko spowoduje większy gniew społeczny, całkiem słuszny zresztą. Myślę, że politycy są już tego świadomi.
0: Pani dr Kinga Wojtas, przed chwilą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Stan, Łukasz Zboralski, redaktor naczelny brd24.pl. Dobrego dnia Państwu życzę. Dziękuję moim gościom. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: 4 minuty niespełna do godziny 13. Słyszymy się jutro po 16. Obecność obowiązkowa.

Jeżeli w poniedziałek o tej godzinie Tomek Smokowski był bisiorem, wczoraj bisior był mną, to aby ta układanka miała jakiś sens, to ja chyba muszę być dzisiaj smokiem. Czy dobrze wnioskuję?

jeszcze w tym dniu i o tej porze, to chyba na antenie Radia 357 jeszcze mnie nie było, ale jak już jesteśmy, to postaramy się grać przez najbliższe 3 godziny, tak żeby Państwu się po prostu chciało pracować, odpoczywać, spacerować, rowerować, urlopować i tak dalej, cokolwiek Państwo dzisiaj z nami robią. Pierwszy raz w takim momencie tygodnia, ale nie pierwszy raz w takim składzie. Michał Foltek za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Zapraszamy do 16. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

7 minut po godzinie 13. Pan Łukasz, pan słuchacz, prosi o to, aby powtarzać, jaki jest dzień tygodnia częściej, aby się dzisiaj utrwaliło. Drodzy Państwo, to jeszcze raz jest czwartek, 15 dzień października. Imieniny obchodzą Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sewer, Filip i Teodoryk. Tak, gdyby ktoś z Państwa zapomniał. Jeszcze jest młoda godzina, zatem prezenty można przygotować, życzenia piękne również złożyć. Co w tym dniu, w tej audycji? Agitacja, oczywiście związana z topem metalowym, przewidziana na dzisiaj. W drugiej godzinie wpadnie do nas kolega redakcyjny, który trochę poopowiada, trochę chyba zachęci nas do głosowania na ten top. Zapowiedź podcastu Wejdź na wyższy poziom cyfryzacji, to również w programie, a także kąciki muzyczne, które oczywiście zapożyczyłam ze środowego wydania audycji Mam Grać, czyli z zakurzonej MP3, nasze powroty muzyczne do odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów, a także kącik muzyczny w trzeciej godzinie Ciao Cover, czyli takie zitalianizowane wersje kultowych utworów. I cóż, kontakt do nas, drodzy Państwo, justyna.gocmałpa.radio357.pl, to jest jeden kanał, aplikacja Radia 357, wiadomości tekstowe i ewentualnie Instagram, tam również możemy się znaleźć.

0: Na mojej skrzynce mailowej wylądowała wiadomość z tytułem Chęci do pracy. Pan Andrzej pisze, jak ma mi się chcieć pracować? Jeszcze tydzień temu byliśmy z żoną Izą w Mediolanie. Jeszcze mamy przed oczami wspaniałe włoskie krajobrazy. Jeszcze słyszymy włoski język i czujemy smak włoskich potraw. Pogoda była bardzo słaba, ale pobyt uznajemy za bardzo udany. Mediolan, Bergamo, Lecco, Varenna, Jezioro Como. Wspaniałe miejsca. Powrót do rzeczywistości bywa niestety okrutny. Coś, drogi panie słuchaczu i pani słuchaczko, o tym wiem. Niestety, no tak to bywa z wyjazdami, że kiedyś się kończą, ale spokojnie, można zacząć już planować kolejną rzecz.
1: Do Neapolu wrócił gość, bo Ameryki miał już dość. Chciał znów w Italii swojej poczuć smak. Lecz zaraz chyba coś nie...

Panie smoku, ale panu się dziś głos zmienił, napisał pan Marek. No zmienił się, trochę się zmienił, ale to co się nie zmienia, to nasza piosenka dnia dzisiaj. Bardzo proszę, jeżeli ktoś może pierwszy raz dzisiaj?

Natalia Grosiak, Teraz mam serce, czyli nasza czwartkowa piosenka dnia, bo dzisiaj czwartek, drodzy Państwo, wbrew wszelkim wątpliwościom. A Państwo tak piszą intensywnie o Italii, nie wiedzieć zupełnie czemu do mnie o Italii, ale tak intensywnie, że musiałam wstać i odsłonić kotary w naszym studiu radiowym, bo przyszło do nas słońce, za co bardzo, bardzo dziękujemy. A propos Italii, to też ostatnio spędziłam tam dłuższy czas urlopowy i podsłuchiwałam trochę radia włoskiego. I muszę Państwu powiedzieć, że trafiłam na taką audycję, w której prowadzący sprowokował trochę swoich słuchaczy i słuchaczki, aby dzielili się sekretami. I cóż tam się wydarzyło, jakie to były przewinienia często, ale też jakieś takie mniejsze lub większe grzeszki. Nawet były tematy, drodzy Państwo, no niestety zdrad, takie też przyszły opowieści, zatem trudniejsze rzeczy także, ale pomyślałam sobie, że może i Państwa uda się jakoś tak sprowokować do wyjawienia pewnych sekretów. Tego nikomu nie mówiłem pod takim tytułem. Zastanawiam się, czy ktoś z Państwa coś tam powie, bo pod tym kątem chyba się jeszcze nie znamy. Wiemy często, skąd Państwo do nas piszą, czym Państwo się zajmują, jakie muzyki Państwo słuchają, których prowadzących Państwo gdzieś tam bardziej lub mniej lubią. To tak, a sekrety jakieś może ktoś pierwszy jakiś się znajdzie odważny?

0: 33 minuty po godzinie 13. Udało się, drodzy Państwo, udało się Państwa sprowokować. Mamy pierwsze sekrety. Pani Anna napisała: mój sekret, pilnuję, żeby dziecko nie jadło za dużo słodyczy, bo przecież oczywiście niezdrowe, a sama podjadam wieczorami jak śpi. Pani Aniu, nie wiem, czy to jest jakiekolwiek pocieszenie, ale gdybym była rodzicem, byłabym dokładnie taka sama. Także spokojnie, spokojnie, nie wydamy pani. I pan Radek napisał: a niech stracę. Ja, zatwardziały metalowiec, rockman i wielbiciel brzmień ciężkich, taki jak Grzechy Świata, mam mały sekret muzyczno-filmowy. Otóż uwielbiam Celine Dion oraz co niektóre musicale, jak na przykład La La Land, i nawet sobie podśpiewuję, ale o tym wie tylko żona. Tylko żona i kilka tutaj osób, słuchaczy Radia 357. Nie wydamy, panie Radku. Justyna.goc@radio357.pl bądź wiadomości tekstowe. No jakie państwo mają sekrety? Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. A propos brzmień ciężkich, to...
1: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chcę bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
2: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
1: Niedźwiedziu, co to będzie?
3: Będzie piekło.
0: Nie uważają państwo, że Łukasz Dunaj w tej autopromocji jest wyjątkowo miły, łagodny i jakiś taki, no właśnie, mało metalowy?

0: Do topu metalowego jeszcze wrócimy w drugiej godzinie tej audycji, ale myślę sobie, że a propos głosowania, to też na listę piosenek Radia 357 by się, drodzy Państwo, przydało zagłosować, bo dzisiaj czwartek, tak jak prosił słuchacz, jeden, aby przypominać, mamy czwartek, zatem jutro jest piątek, czasu niewiele, a tam dużo bardzo dobrych nowości, podpowiadamy.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

Za 13 minut godzina 14, zatem powoli kończy się nasza pierwsza godzina audycji Mam Grać, czwartkowego wydania, drodzy Państwo. Na mojej skrzynce mailowej jeszcze kilka, mam nadzieję, że będzie więcej sekretów, a chodzi o sekrety, dlatego że zostałam zainspirowana przez włoskie radio, gdzie audycja była właśnie o sekretach słuchaczy i słuchaczek. Pan Adam napisał, że podoba mi się i tutaj imię pewnej, czy też ksywa pewnej artystki i nie tylko chodzi pani redaktor o muzykę, ale o jej stylówkę, ale to temat bardziej na audycję po 23:00, taki sekret. Panie Adamie, to tak sobie myślę, mówiąc w skrócie, nie po polsku, ma pan po prostu crusha.

Maryla Radowicz i Dołeski Łezka. Muszą Państwo przyznać, że z takimi piosenkami tutaj jesień jakoś chyba upłynie nam bez bólu. Tym bardziej, że jesień od tego jest, że trochę nostalgia nam się wkrada do życia, ale też stajemy się podobno bardziej romantyczni. Tak sobie myślę, że pan Marek, który wyjawił pewien sekret, wpisuje się w tę romantyczność, a to dlatego, że napisał: mam taki sekret, że moja żona nie wie, że na nią patrzę, gdy zasypia, siedząc obok mnie w samochodzie w długiej trasie. Ściszam wtedy muzykę i jadę, jakbym wiózł drogocenny skarb. No i co? I teraz wszyscy wzdychają. Jakież to piękne.

Dzień dobry, dzień dobry. Po raz drugi w tejże audycji. Ja słuchają Państwa audycji Mam Grać czwartkowego wydania, ponieważ mamy czwartek, 15 dzień października. Za sterami Michał Foltak niezmiennie, przed mikrofonem również niezmiennie ja, Justyna Goc. I gramy dla Państwa do 16. Zapraszamy.

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va.
2: Myślę sobie, że są takie utwory, ten zdecydowanie do nich należał, które idealnie wpasowałyby się w słuchawki i w takie chodzenie po górach, drodzy Państwo. A jak jesteśmy w górach, mam nadzieję, że ktoś z Państwa jest, my na pewno myślami, to chcieliśmy wspomnieć, że Zielony Żoliborz, najbliższy w tę sobotę, będzie pod przewodnictwem Artura Gawła i odbędzie się on właśnie u stóp Tatr w przestrzeni mocno związanej z historią Zakopanego. I będzie Artur rozmawiał z Państwem, ale także z gośćmi o kulturze góralskiej, tradycjach, języku, kuchni, dziedzictwie ludzi żyjących po tych dwóch stronach Tatr. Opowie też o samym mieście, o ludziach gór, o przewodnikach, ratownikach, kurierach i wszystko to w czasie festiwalu inspirowane górami i polsko-słowackiego spotkania pełnego muzyki, historii i tradycji. Także drodzy Państwo, jeżeli ktoś będzie w tych okolicach, to proszę sobie zapisać. Sobota, Zielony Żoliborz, Artur Gaweł. Zapraszamy. Zakopane, plac w Kuźnicach.

0: Wiesz, to dobre. Dobre, prawda? Zapytam specjalistę.
1: Doskonałe. Według mnie to jest doskonały utwór heavy rockowy, heavy metalowy, hard rockowy. O tak.
0: To muszę w takim razie pozdrowić tutaj mojego tatę, dzięki któremu ten utwór ma dla mnie ogromne znaczenie w moim życiu. A w studiu z nami już Marcin Klimkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Będę się pojawiał do końca października znacznie częściej w różnych momentach, żeby Państwa zachęcić do głosowania na Metal Top 357. Trzecia edycja, 808 utworów i 44 głosy. To tak technicznie.
0: Ty już brzmisz jak nagrany. Już lecisz. Lecisz
1: tak? Swój...
0: Tak.
1: Nie, ja w ogóle tak nie myślę. Ja wiem, że Państwo po prostu teraz wezmą swoje aplikacje, teraz wezmą swoje komputery, teraz zrobią sobie przerwę w pracy i po Rock You Like a Hurricane zobaczą co więcej od Scorpions w zestawie do głosowania.
0: Ja obiecałam, że będzie agitacja w drugiej godzinie tej audycji, zatem jest klimek ode mnie, takie tutaj sugestie, na co można zagłosować. Ja jeszcze nie głosowałam i powiem Ci, że nie mogę się zabrać. Jakoś czuję, że to nie moje trochę.
1: Bo jest mało włoskich zespołów, a ja mam dla ciebie zresztą od lat propozycję, tylko że to by była propozycja trudna może dla części z Państwa. Włochy nie są królestwem metalu. Nie są, to trzeba
0: ale
1: powiedzieć.
0: Wyjątki.
1: Ale bywają wyjątki, dlatego że z Włochami w metalu trochę jest jak z modą. Włochy wyprzedzają pewne trendy. Ja tylko ci powiem o trzech zespołach. Def SS, no trudna nazwa, ale oni robili pewne rzeczy zanim to było modne. Pod koniec lat 70. robili już rzeczy, które dopiero weszły do takiego mainstreamu metalowego oczywiście, w latach 80. dopiero. Horror, tego typu rzeczy. Później jest taki zespół Bulldozer, który grał brutalnie i mocno, ale no, dekadę przed tym, jak nagle ludzie powiedzieli, no dobra, to będziemy grać brutalnie i mocno. A z ostatnich rzeczy, ja na przykład w tym roku widziałem, to jest zespół Messa, a drugi zespół Fulci. Tak, bo to po włosku się nawet nazywają. I Włochy mają coś takiego, że wyprzedzają trendy. Czyli jak Włochy mówią, że coś jest modne, to później w Anglii za dwa lata, a w Stanach Zjednoczonych za trzy robi się to modne. I troszkę jest tak z muzyką. Nie za bardzo, ale troszkę. Włochy też są metalowe.
0: Ale czy te zespoły, które tutaj wypowiedziałeś, znajdziemy?
1: Nie, to już jest taka, wiesz...
0: To już jest jakaś nisza?
1: Bulldozer myślę, że jest, tak. DFSS też pewnie z jeden kawałek jest w zestawie do głosowania. Tak, tak. To,
0: to co,
1: na usiądziemy pewno
0: razem? Pokażesz mi, gdzie, co, jak?
1: Tak, ale nie odsłuchuj. Nie, proszę nie.
0: A że lubię, wbrew to spróbuję. A propos... Nie, proszę, jesteś gościem.
1: Czy kiedyś obiecasz mi? To może być za 5 lat, to może być za 10, to może być tylko obietnica, ale czy La Pausa Italiana będzie miała mnie jako gościa z jednym kawałkiem włoskim i wtedy słuchalność, wiesz, zanurkuje.
0: Albo w górę.
1: Albo będzie paradoksalnie.
0: Ale że tak jeden utwór, czy tak chciałbyś całą audycję?
1: Nie, ja nie jestem nachalny. Jeden utwór wystarczy na początek.
0: No to myślę, że możemy się dogadać.
1: Zacznijmy od punkowego.
0: Dobrze.
1: Czegoś. Dobrze.
0: Może...
1: Szanowni Państwo, Metal Top Radia 357. Justyna Goc wpuściła nas tutaj, metaluchów, czyli Łukasza Dunaja, Roberta Zebrzyckiego, Marcina Klimkowskiego i Mateusza Fusiarza, bo to my będziemy prowadzić 31 października oczywiście Metal Top od 19.
0: A propos metalu i muzyki włoskiej, to pan Łukasz zapytał, czy takie równanie jest prawdziwe? I uwaga, Italia plus Metal plus, bo jeszcze raz, Italia plus Metal Top równa się Maneskin?
1: Panie Łukaszu, proszę nie iść tą drogą.
0: Nie?
1: Nie.
0: To może pójdźmy w takim razie taką drogą. Myślę, że to jest, nie chcę powiedzieć oczywisty wybór, ale tutaj nikt...
1: To jest bardzo dobry wybór.
0: A ty już
1: proszę.
0: Widzisz?
1: No tak, widzę. Ech. Tutaj Państwu powiem, że widzę.
0: Chciałam
1: tutaj
0: się
1: jest taka historia. Ale teraz zobaczyłem dopiero. Proszę nie burzyć pomników. Pomniki są po to, żeby
0: je
1: szanować. Tak. No, część pewnie tak, no, ale tego pomnika proszę nie burzyć i to jest naprawdę, po prostu to jest fantastyczne.
0: Ja zagłosuję. Ty już głosowałeś, czy zostawiasz to sobie?
1: A nie, jeszcze
0: nie
1: głosowałem,
0: nie?
1: Ale właśnie tak. Oczywiście, że
0: no to już
1: tak.
0: Dwa głosy. Może ktoś jeszcze od Państwa. Bardzo dziękujemy. Marcin Klimkowski i do usłyszenia, bo to już pojawiał się jeszcze nie raz i nie dwa.
1: O tak, tutaj jest...
0: Co jest?
1: No teraz się wzruszam powoli.
0: No to powzruszajmy się razem.

0: Add a sound in there.
1: Stevie Wonder w Radiu 357, ale państwo jeszcze o metalowym topie i o Klimku. Pan Radek napisał: Klimek wlapał za Metaliana, biorę w ciemno. I ja też polecam włoskie Fulci, bardzo melodyjny kawałek, słuchany w tym roku w Bari. No drodzy państwo, to już w takim razie potwierdzona informacja. Pozwolimy zaprezentować, ale jeden, dobrze? Jeden utwór podczas najbliższej audycji La Pausa Italiana w niedzielę po 15:00. Ale to tak na naszą wspólną odpowiedzialność, żeby nie było, że tylko moja Klimka. Zobaczmy, jak to zagra. A teraz wspomniany Maneskin, bo mam poczucie, że został tak potraktowany troszeczkę po macoszemu. Nadrabiamy, nadrabiamy.
2: Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino, oh, di essere al circo su una

Za 18 minut godzina 15. Słuchają Państwo wciąż audycji Mam Grać w Radiu 357 w czwartek. Tak jak obiecałam, tak powtarzam, przypominam. Płyta tygodnia do rozdania. Tak, do rozdania mamy jedną. Hermanos Gutierrez. Teraz udaję, że mówię po hiszpańsku. A to jest piosenka zupełnie nieudawana z tego albumu. Jeżeli ktoś z Państwa sobie życzy, to justyna.gotmałparadio357.pl. Chyba standardowo nagrodzimy osobę, która napisze nam o tym, cóż miłego przytrafiło się jej w ciągu tego tygodnia.

I mamy zwyciężczenie. Płyta wędruje do pani Katarzyny, która napisała o trzech bardzo miłych rzeczach, które spotkały ją w tym tygodniu. Po pierwsze, cytuję, wczoraj po dłuższym czasie w bardzo dla mnie wyjątkowym dniu odezwała się bliska osoba, która zamieszkała w Italii. Bardzo mnie to wzruszyło i ucieszyło. Po drugie, miłe wydarzenie, udana tropikalna impreza pożegnalna dla koleżanek z pracy, bo przeszłam na emeryturę. I po trzecie, przyjemna wycieczka z mężem do Torunia, wejście na wieżę ratuszową i podziwianie widoków, a niebo nad Wisłą było przepiękne i pokonałam tym samym lęk wysokości. Gratulujemy pani Katarzyno. A co do Inside Seaside, to drodzy państwo, zerknęłam, że rozeszły się. Nie wszystkie karnety, ale 95% z nich jak najbardziej. Zatem jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, ja bym nie zwlekała. A teraz zostaniemy, może nie zostaniemy, po prostu przeskoczymy w polską stronę muzyczną i później z zakurzonej MP3, także proszę wyczekiwać.

0: Marcelina i najprawdopodobniej utwór, na który mogą Państwo zagłosować w liście piosenek Radia 357. Zapraszamy, zapraszamy, jeszcze jest czas. Dzisiaj, jutro polecamy. A teraz zapowiadany przez niektórych tylko wyczekiwany kącik muzyczny.
1: Z zakurzonej MP3-ki.

taki moment w trakcie audycji Mam Grać, kiedy przyda się odrobina dystansu. A to dlatego, że to są utwory, jeden utwór, proszę się nie martwić, jeden utwór, który pochodzi z naszych prawdopodobnie odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów, no na pewno taki utwór, który w jakiś sposób troszkę nas do tej przeszłości

Alicja Janusz, zbudziłam się, chociaż większość z Państwa twierdzi, że tytuł tej audycji to, Boże, nie audycji, tego utworu, to jajecznica i tych wiadomości jest, drodzy Państwo, najwięcej. To już koniec. Jeżeli ktoś się poczuł zdegustowany tym utworem, to niepotrzebnie, bo to tylko wspomnienia, tylko uśmiech i o te właśnie ha, ha, ha w wiadomościach, które otrzymuję, właściwie po to robimy. Dziękujemy i za tydzień będzie kolejna ta właśnie odsłona z zakurzonej MP3. Można zgłaszać swoje propozycje justyna.gocmałpa.radio357.pl bądź przez tekstówkę także przez Instagram. Proszę tam odnaleźć coś w swoich wspomnieniach.

Dzień dobry, dzień dobry. Po raz trzeci niezmiennie jest 15 dzień października, czwartek. Słuchają Państwo audycji Mam Grać, a za sterami wciąż Michał Foltak, przed mikrofonem Justyna Goc i gramy dla Państwa jeszcze ostatnią godzinę.

11 minut po godzinie 15. Pan Damian napisał z pytaniem o strefę rozmów na festiwalu Inside Seaside w tym roku. Będę pierwszy raz, pani redaktor, czy będzie podany plan godzinowy rozmów? Już pędzimy z odpowiedzią, oczywiście, że będzie. Jeszcze chyba rzeczywiście tego rozkładu nie ma, ale jak najbardziej proszę sprawdzać stronę internetową, także Facebook i Instagram festiwalu Inside Seaside. My będziemy też jeszcze informować. A propos strefy rozmów, no to już wiemy, że w tym roku, już za miesiąc, tak? Bo to już 13, to już mniej niż za miesiąc, będzie można posłuchać na przykład Piotrka Strelmacha w rozmowie z, a właściwie bardziej jego gościa, Jurka Osiaka w rozmowie z Piotrem Strelmachem. Będzie także Piotr Szumowski z Michałem Olszańskim, będzie Kaśka Suchacka, a wypytywać będzie Antek Grudniewski, będzie Matteo Brunetti, a będę pytać o szczegóły o Włochy ja. Będzie Anna Maria Jopek w rozmowie z Markiem Niedźwieckim, będzie także Julia Kamińska z Marcinem Cichońskim, Marta Niedźwiecka z Klimkiem, a także Michał Fajbusiewicz z Krzysztofem Zimochem. Jeszcze ostatnie dwie rozmowy, drodzy państwo. Katarzyna Pruchnicka będzie rozmawiać z Dorotą i Kubą Wellman, a Mariusz Duda z Lechem Janerką. No, całkiem dobry zestaw się tutaj szykuje, muszą państwo przyznać. Zatem przypominamy, Inside Seaside już za niecały miesiąc. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie ma biletu, to proszę to nadrobić i zaplanować. Widzimy się, także no my nie możemy się doczekać.

0: 19 minut po godzinie 15. Zapowiadaliśmy i obiecaliśmy, że będziemy mówić o podcaście Wejdź na wyższy poziom cyfryzacji. Zatem zapowiedź z naszej strony. To jest tak, że w najnowszym odcinku Ola Rzeczek rozmawia z Maciejem Hojszykiem z INEA o danozie. Czym jest ta danoza? Ano obsesją zbierania danych, o cyberbezpieczeństwie i o tym także, dlaczego najsłabszym ogniwem wciąż w tej układance jest człowiek. Zaglądamy też do badań INEA, które pokazuje, jak różnie z cyfryzacją radzą sobie duże i małe firmy oraz instytucje publiczne. Teraz posłuchamy fragmentu tego podcastu.
1: Ścigamy się z postępem technologicznym, ścigamy się z konkurencją, ale nie mamy tej wyznaczonej mety. Oczywiście ludziom jest trudno funkcjonować w takim środowisku, w którym nie wiadomo, gdzie jest ta meta i gdzie jest ten idealny moment, więc jak pracujemy z klientami, to staramy się im pokazywać, który poziom dojrzałości cyfrowej osiągnęli i w którym miejscu są, po to, żeby było im łatwiej też myśleć o tych kolejnych krokach i o tych kolejnych rozwiązaniach, również w kontekście bezpieczeństwa, no bo kiedy realizuje się mało procesów w sposób cyfrowy, trochę nie ma sensu mocno się zabezpieczać przed tym, że ktoś nam coś będzie chciał z tych naszych cennych danych wykraść. Więc to pozwala trochę uporządkować myślenie o tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, no ale nie zabiera to tego faktu, że na metę to nie dotrzemy. I to jest moim zdaniem piękne, bo możemy się resztę życia zajmować cyfrową transformacją i to nadal będzie aktualne.
2: Sponsorem cyklu jest INEA. Zapewniamy łączność i wspieramy firmy w wykorzystaniu technologii do rozwoju biznesu.

28 minut po godzinie 15. Na moim Instagramie justyna.goc odbywa się właśnie liczenie, grupowe liczenie pierścionków, które miał na dłoniach Marcin Klimkowski, który odwiedził studio w drugiej godzinie audycji Mam Grać, a to za sprawą relacji, którą udostępniłam z Klimkiem w roli głównej. Zapraszamy. Ja myślę, że to nie jest aż tak trudny rachunek, ale rozumiem, że można być nieco zmylonym. A propos jeszcze wiadomości od Państwa, to pan Marcin nawiązuje również do sekretów, czyli naszego tematu z pierwszej godziny tej audycji, bo o sekretach trochę, może nie rozmawialiśmy, ale trochę sekretów poznaliśmy, szczególnie Państwa. I pan Marcin napisał, że jeżeli chodzi o jego sekrety, to musi powiedzieć, że, uwaga, lubi trójkąty i ma dwie kochanki. Funkcję liniową i kwadratową. Od takie życie z matematyką. Dziękujemy bardzo za podzielenie się tym sekretem. To co, teraz pora na mnie. Ja mam taki sekret, a właściwie już od tego momentu nie jest to sekret, że kiedy mi odrobinę smutno, to słucham sobie tej piosenki.

0: Codziennie dociera do nas około 100 tysięcy słów. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące bieżących wydarzeń. Często jednak krótka informacja to za mało. Trzeba zajrzeć głębiej, sprawdzić, co się za nią kryje, jak ją rozumieć i jakie ma dla nas znaczenie.
1: Ostatnio oglądałem taki dokument o Arturze Millerze, jego córka zrobiła, bardzo piękny, poruszający. I on powiedział, że on pisze dlatego, żeby ludzie czuli się mniej samotni.
2: Ta kobieta już w szpitalu w Izraelu zgodziła się na zorganizowanie niewielkiej konferencji prasowej, na której powiedziała, że terroryści bardzo dobrze nas traktowali.
0: Audycja Plac na Rozdrożu na antenie Radia 357 od poniedziałku do czwartku o 21 oraz w podcastach.
3: Przyłączamy się oczywiście do poleceń od poniedziałku do czwartku, tak jak powiedziała przed chwilą Roma. Dzisiaj stery o 21 przyjmuje Marta Kula, zatem proszę zerknąć, co przyszykowała, bo już opis jest dostępny w ramówce. A my, drodzy Państwo, powoli, powoli w stronę kącika muzycznego Ciao Cover, ale to jeszcze nie ten moment.

0: Za 18 minut godzina, która to która? 16, zatem to chyba odpowiedni moment na to, aby skoczyć do kolejnego kącika muzycznego.
1: Tarantella, italiana, la traviata, polizia, pizzarella, bambolina, gorgonzola, panna cotta.
2: Ciao cover.
1: Viva, viva, viva, viva, viva l'Italia, viva l'Italia, viva, viva, viva, viva, viva l'Italia, che mi va.
0: To kolejny taki moment w ciągu audycji Mam Grać, tej środowej, ale dzisiaj wyjątkowo czwartkowej, kiedy potrzeba odrobina dystansu od Państwa, drodzy Państwo, zatem proszę nas nie zawieść. I teraz tak, utwór oczywiście znany, ale zitalianizowany w wersji głosowej człowieka, którego na pewno Państwo rozpoznają, ale piosenka myślę, że zrobi wrażenie.

0: I jak mamy werdykt? Która wersja lepsza?
1: No, mimo że moje serce bije po włosku, to jednak ta amerykańska jakby ciut lepiej. No to tak dzisiaj binę, to wiesz, Marcin, o milimetry.
0: O milimetry. Marcin Cichoński, dzień dobry.
1: Zauważ, że każde nasze wejście, ta nowa zaczyna się albo kończy śmiechem.
0: To prawda. Myślałam, jeszcze Italią. Właściwie to są dwie rzeczy, które nas łączą, to prawda.
1: Dokładnie.
0: Ale teraz będzie pewnie trochę na poważnie, co? Bo my w popołudniówce to jak najbardziej poruszacie tematy ważne, istotne społecznie, aktualne.
1: Nie da się nie odnieść do tego, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, wokół i pana Bogdana Święczkowskiego i wokół tych wszystkich tekstów rzuconych mniej lub bardziej szczęśliwie, typu, że ktoś bierze na klatę 120 i tak dalej. Niektóre rzeczy są bardzo poważne, niektóre są żenujące. Mhm. Na wszystkie musimy spojrzeć i po prostu przedstawić je państwu. Jak zwykle merytorycznie zrobi to Michał Trantał. Będziemy rozmawiać o tym, zanim wybuchnie nam jakakolwiek mała lub większa plaga, choroba lub cokolwiek, to chcemy zwrócić państwa uwagę na szczepienia, bo to jest bardzo ważny temat, ale nie tylko te szczepienia, które są najbardziej znane, typu właśnie na grypę czy COVID-19, ale zwrócimy też uwagę na inne, które naprawdę przyniosły nam ogromny postęp w tym, w jaki sposób chronimy się przed chorobami, w tym przed nowotworami. Na przykład będziemy rozmawiać o HPV i szczepionkach. To dzisiaj się pojawi. Tomek Jeleński przyniesie informacje. On zawsze wynajduje i
0: tak, tutaj przepraszam, że się tak uśmiechnęłam, ale zawsze jak słyszę Tomek Jeleński, to wiem, że to jest tak zwany radiowo Michałek materiałowy.
1: Wynalazek o wynajdywaniu. Gdyż Tomek przygotuje o tym, że spadnie taka blokada, która była na poszukiwaczy skarbów. Będzie można poszukiwać skarbów troszkę już łatwiej, bez specjalnych zgód i tak dalej. To jest tam bardzo ciekawa rzecz.
0: Mowa o tych panach, czy tam paniach, którzy chodzą z tym...
1: O właśnie, dokładnie, tak. I będziemy rozmawiać o tym, że być może alerty RCB zostaną częściowo zastąpione przez inne rozwiązanie. Jest to... Byłem w Rzeszowie ostatnio i akurat mnie ominęło, ale nasz słuchacz, pan Marcin z Rzeszowa, przysłał mi taki zrzut z telefonu, ile on dostaje alertów RCB. To jest bardzo, bardzo, bardzo rzeczywiście rzecz, która potrafi komplikować życie. Przyjrzymy się temu i pokażemy, jakie nowe rozwiązanie zostanie sprawdzone. Zwrócę uwagę, że dzisiaj nie w Poznaniu, a z nami jest Mateusz Kuźniewski.
0: We własnej osobie,
1: a przecież dzisiaj Lech Poznań gra z Bayerem Leverkusen.
0: Może dlatego?
1: Że uciekł. Nie, Michał.
0: Mam nadzieję, że...
1: Michał, nie wpuszczaj tutaj.

Lucio Dalla i Francesco De Gregori w utworze Cosa Sara. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiaj, za te 3 wspólne godziny. Dziękuję Michałowi Foltakowi za zrealizowanie audycji. Mówiłam do Państwa ja, Justyna Goc, która dzisiaj byłam trochę w roli smoka, ale my już słyszymy się regularnie w niedzielę, w środę. Do usłyszenia. Tymczasem proszę zostać z Radiem 357. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, jest 16. Ola Żaczek i serwis.
1: A na początek w serwisie nowe weta prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej, ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nowelę kodeksu wyborczego, która zakłada m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych. Decyzje prezydenta są w tej chwili ogłaszane, dlatego więcej o tym powiemy w serwisie za godzinę. A teraz wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Wniosek skierował do Parlamentu Europejskiego prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Daniel Obajtek był prezesem Orlenu. Jak tłumaczy szef resortu sprawiedliwości, spółka Orlen zaniżyła ceny paliwa bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej i tego, co dzieje się na rynku paliw, tak żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo ma najniższe ceny w Europie, a to wywołało potężny kryzys na rynku dla klientów w Polsce.
2: Ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, że jest awaria dystrybutorów.
1: W ocenie Waldemara Żurka Daniel Obajtek to osoba, która miała sterować całym przedsięwzięciem przestępczego obniżania cen paliwa w okresie przedwyborczym. Stąd konieczność aresztu. Wniosek z załącznikami liczy ponad 300 stron. Sam Daniel Obajtek skomentował sprawę na platformie X. Napisał: jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków. Tak brzmi wpis europosła. A skoro o paliwach mowa, jutro zatankujemy taniej niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 95 groszy, benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8 zł i 3 grosze. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Jutro około południa poznamy ceny na weekend i na poniedziałek. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów. Do sprawy Trybunału wrócimy w popołudniówce w raporcie 357. A teraz w serwisie pozostałe tematy. Dwaj mieszkańcy Nowego Targu zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Jeden z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza. Obaj byli pijani, informuje nowotarska policja. Do awantury doszło wczoraj. Dziś mężczyźni mają usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Za agresję, groźby i naruszenie nietykalności cielesnej grozi odpowiedzialność karna. Dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia.
3: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
1: Tłumaczył prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Na koniec w serwisie doniesienia z Francji, gdzie od ponad 3 tygodni licealiści blokują szkoły i wychodzą na ulicę. W ten sposób walczą o odpowiednie warunki do nauki. Jak wygląda sytuacja po kilku tygodniach protestu, o tym w relacji Ireny Brzezińskiej.
4: Dziś organizacje licealistów po raz trzeci spotykają się z ministrem edukacji Edwardem Jeffreyem. Uczniowie skarżą się, że do tej pory usłyszeli od rządu niewiele konkretów. Minister przekonuje jednak, że do liceów w najtrudniejszej sytuacji trafiają już pierwsi z 3000 zapowiedzianych nauczycieli zastępczych. Te zapewnienia nie uspokoiły jednak sytuacji w szkołach. Według danych ministerstwa w środę rano zablokowanych było wciąż około 160 placówek. Determinację uczniów widać było także na ulicach. We wtorek na demonstrację wyszło od 161 tysięcy osób według MSW do 480 tysięcy według organizacji młodzieżowych. Protesty odbyły się w całej Francji, a ruch zyskał przy tym nieoczekiwaną sojuszniczkę. Greta Thunberg przyjechała wesprzeć uczniów w Saint-Denis, jednym z głównych ośrodków protestu. Irena Brzezińska, Paryż, Radio 357.
1: Organizacje młodzieżowe wzywają do udziału w Zgromadzeniu Obywatelskim w najbliższą sobotę. Tego dnia ma się odbyć protest pod hasłem Zjednoczenia Walk. Otwarty dla wszystkich: licealistów, żółtych kamizelek, rolników, pracowników ochrony zdrowia, strażaków czy emerytów. To wszystko w tym serwisie. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: A w studiu jest i on, Mateusz Kuźniewski, i przedstawi wiadomości sportowe. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No i rzeczywiście dobry to dzień dla polskiego tenisa. Na przykład Maja Chwalińska i Iga Świątek awansowały do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Szczególnie zadowolona może być ta pierwsza, bo pokonała dziś wyżej notowaną 11. w rankingu WTA Amerykankę Iwę Jowicz. Było 6-4, 6-1. Chwalińska kontynuuje swoją dobrą grę. To niesamowity sezon w jej wykonaniu. Utrzymała nerwy na wodzy, zniszczyła Jowicz w drugim secie. Mówił brytyjski komentator i sporo w tym racji, co mówił. W ćwierćfinale Maja zmierzy się z Marią Sakkaris, którą wygrała już w tym roku po drodze do wielkiego finału French Open. I wszyscy oczywiście tę jej drogę do decydującego meczu o tytule w Paryżu pamiętamy. Wracając do Wuhan, to zadowolona jest dziś również Iga Świątek, która pokonała inną Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4 i awansowała do ćwierćfinału, w którym zagra albo z Anne Lee, albo z Janice Tien. My zostajemy w Chinach. Kolarz torowy Mateusz Rudy zajął piąte miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavriesen, zdobywając 22. złoty medal w swojej karierze. Znakomite wieści ze Słowenii. Natalia Bajor ze Słowaczką Tatianą Kukulkową oraz Zuzanna Wielgos i Anna Brzyska awansowały do półfinałów debla Mistrzostw Europy w tenisie stołowym w Lublanie. No i w ten sposób zapewniły sobie co najmniej brązowe medale. Czy po dzisiejszych meczach polskich drużyn w Lidze Europy też będę miał znakomite wieści? Nie wiem. Wiem za to, że zarówno Lech, jak i Jagiellonia zagrają dziś u siebie. Kolejorz o 18.45 zagra przy bułgarskiej z Bayerem Leverkusen, natomiast Jaga o 21.00 z Araratem Armenią Erywanie.
6: Ja jako też trener mam bardzo duże oczekiwania co do drużyny, że jutro zobaczę zespół, który gra z finezją, z polotem, który jest bardzo pewny siebie, gra szybko na jeden kontakt i to wszystko się klei, składa jako jedna wielka całość, bo do tego, tak jak powiedziałem, trzeba też odpowiedniej mentalności, odpowiedniej pewności siebie, to się buduje na poziomie meczów.
5: Trzeba przyznać, że trener Jagi Adrian Siemieniec ma spore oczekiwania przed tym spotkaniem, a to wypowiedź z anteny Polsatu Sport. To ja jeszcze spoglądam na ekran, ponieważ trwa Europejski Puchar Narodów w hokeju na lodzie i reprezentantki Polski grają z Wielką Brytanią w Sosnowcu. No i pięknie im jak na razie idzie. Trwa druga tercja tego spotkania. Wynik na tablicy to 4-1 dla biało-czerwonych.
0: Brawo, brawo, brawo i trzymamy kciuki, a pewnie poznamy wynik już ostateczny o 17.30?
5: Powinniśmy, ale nie jestem w stanie tego Państwu obiecać na 100%. Jest. Mecze hokejowe trochę
0: potrafią
5: trwają.
0: Się wydłużyć, to tak. Prawda. Jeżeli są przerwy i różnego czasu i potem coś się wydarzy na lodzie, to potrafi się przedłużyć. Mateusz Kuźniewski powróci tu o 17.30. Ola Rzeczek powróci tu o 17.00. I Mateuszu?
5: Na pewno nie zostawimy Państwa na lodzie.
0: Na lodzie można będzie zostawić kogoś lokalnie w Karpatach dzisiaj w nocy. Minus 4 stopnie, ale poza tym po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami miejscami we wschodniej połowie kraju. Słabe przelotne opady deszczu. W Bieszczadach możliwe deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie kraju prognozowana wysokość opadu to 5 mm. Temperatura maksymalna od 9. Na południowym wschodzie około 13 w centrum do 15 na zachodzie.
7: Popołudniówka 357.
0: Pięcioosobowy skład popołudniówki: Andrzej Rutkę, wydawca, Michał Foltak, realizujący, Ola Rzeczek, Mateusz Kuźniewski i mówiący te słowa Marcin Cichoński. Witamy Państwa, mówimy dzień dobry. Mateusz, jeszcze na koniec zadam Ci, na koniec tego wejścia antenowego, zadam Ci bardzo osobiste pytania.
5: Osobiste?
0: Będzie nawiązywać do wypowiedzi wczorajszej pana posła Goska, bo ty mi wyglądasz na osobnika, który siłowni nie omija. Ile przyjmujesz na klatę?
5: Wiesz co, szczerze, ja nie wiem, ile tak na raz. Mogę Ci powiedzieć, że serię takich 12 powtórzeń to 55, więc to też nie jest jakoś za dużo wcale.
0: Ale może byś tak...
5: Nie sprawdzałem nigdy, ile mogę tak, wiesz, na raz.
0: No, ale to i tak myślę, że wielu osobom zaimponowałeś. Szanowni Państwo, czekamy na Państwa głosówki i telefony. 510-357-357. Głosówki nagrywamy z aplikacji, tekstówki też nagrywamy z aplikacji. Już za chwilę porozmawiamy o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Ale czy Państwo poszukują skarbów? Czy państwo chcieliby znaleźć skarb? To jest pytanie do państwa. Czekamy.

0: The Raconteurs. Wspaniały to był niegdyś koncert na torze wyścigów konnych w Warszawie. Nie zapomnę go nigdy. No ale teraz my nie o muzyce.
1: To jest raport 357.
0: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ocenił, że trwa ustrojowy zamach stanu. Powiedział też, że w środę spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim i omówił z nim m.in. różne scenariusze. To cytat. Różne scenariusze na Trybunał mają też rządzące. W studiu Michał Trantał.
2: Dzień dobry. Przed Trybunałem w dzień i w nocy protestują zwolennicy Bogdana Święczkowskiego.
3: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan. A nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
2: Jeśli ktoś z państwa spodziewał się, że temat Trybunału Konstytucyjnego szybko się zakończy, musi obejść się smakiem.
4: Myślę, że pod choinkę Trybunał już na pewno będzie dla wszystkich zapakowany jako prezent działająca instytucja publiczna.
2: Mówił dziś w Polsat News Maciej Berek i dodał, że ma na to plan.
4: Wszyscy sędziowie Trybunału i nie tylko chcemy, tylko będziemy tam normalnie urzędować. Potrzebujemy jeszcze chwili.
2: Bogdan Święczkowski także w Polsat News stwierdził, że nowy sędzia formalnie sędzią nie jest.
5: Chyba, że pan prezydent odpowie na moje pismo, które wczoraj podpisałem do pana prezydenta i poinformuje mnie, że pan Berek złożył ślubowanie wobec niego.
2: Wczoraj po 16:00 Karol Nawrocki przyjechał do Trybunału Konstytucyjnego, ale na ten temat panowie podobno nie rozmawiali.
5: Pan prezydent spotkał się ze mną oraz z innymi sędziami Trybunału, którzy w tym momencie jeszcze byli w Trybunale. Była bardzo miła rozmowa, oczywiście rozmawialiśmy o różnych scenariuszach. Pan prezydent powiedział, że jako strażnik konstytucji będzie dbał o to, żeby nie doszło do zamachu na konstytucyjny organ państwa.
2: Karol Nawrocki odwołał dzisiejszą wizytę w Słowenii. Szef kancelarii prezydenta był gościem Kanału Zero. Powiedział wprost, dogadać się w tym temacie będzie trudno.
6: Ale jeżeli pan widzi przestępców, którzy popełniają przestępstwa, to pan chce z nimi negocjować? W jakiej sprawie?
7: Czyli w tej sprawie nie będzie żadnego kompromisu z tą władzą.
6: Znaczy, prezydent pokazał, co mogą zrobić. No albo nie pokażą, mówiąc już tak kolokwialnie, kwity na pana Berka, że ma ten staż i wykonywał tą pracę, a nie tylko był wpisany na listę, co jest oczywiste, mówią o tym konstytucjonaliści.
4: Wątpliwości co do mojego stażu pracy zostały wyjaśnione za pomocą dokumentu, który upubliczniłem, bo uznałem, że skoro się komunikujemy w przestrzeni publicznej, to tak to mogę zrobić. I to jest zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych co do mojego stażu radcowskiego.
2: Zbigniewowi Boguckiemu w Polsat News odpowiedział w ten sposób Maciej Berek, a teraz już głos eksperta także w tej sprawie.
8: Wątpliwości o charakterze formalno-prawnym powinny być rozstrzygnięte na poziomie powoływania pana Berka przez Sejm, więc tutaj prezydent nie ma takiej władzy kontrolnej nad tą procedurą powoływania.
2: To ocena konstytucjonalisty doktora Kamila Stępniaka. Sytuację podsumowuje na razie jedno słowo – pat.
9: Po bardzo emocjonalnym dniu, po bardzo emocjonalnym 14 października, dużo szarpaniny, dużo politycznych emocji, prezydent w Trybunale Konstytucyjnym, obstawa policji, służby ochrony państwa. Raczej wydaje mi się, że będziemy obserwować tutaj proces wyciągania tak jeden po jednym sędziów Trybunału obecnie w nim zasiadających, żeby udało się zbudować wystarczającą silną większość do tego, żeby Bogdan Święczkowski przestał być prezesem Trybunału. Ale żeby się to wydarzyło, musi dojść do zwołania tak zwanego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co oczywiście zapewne nie wydarzy się w najbliższym czasie, ponieważ no to nie leży to w interesie Bogdana Święczkowskiego.
2: Zauważa Piotr Drabik, dziennikarz Polityczny Faktu, i dodaje, że najprawdopodobniej rządzący wezmą Trybunał głodem. Instytucja nie dostanie pieniędzy na kolejny rok funkcjonowania. Sędziowie pomyślą wtedy własnymi portfelami.
9: Część sędziów Trybunału zapewne przejdzie na stronę tej nowej większości i odwróci się od Bogdana Święczkowskiego, odwróci się od tej prawej strony sceny politycznej, od tego, że byli nominantami PiSu, no żeby po prostu zachować tą ciągłość finansową, mówiąc wprost.
2: I wtedy Maciej Berek, mając większość, mógłby odebrać immunitet Święczkowskiemu, a prokuratura postawić mu zarzuty, bo o tych zarzutach także głośno się mówi.
8: Myślę, że działania sędziów, którzy zostali niedawno wybrani, będą zmierzały do tego, żeby w sposób prawny usunąć prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Święczkowskiego, z tej funkcji i wykorzystując pewnego rodzaju fortele prawne doprowadzić do zmiany po prostu na tej funkcji.
2: Zasadniczo serial trwa, można kupić popcorn.
0: 18 minut po godzinie 16. Mam taką refleksję, że przypomina mi się koniec piosenki zespołu Tilt. Tomek Lipiński tam śpiewa. Nie chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami. To jest piosenka Nie wierzę politykom. Ale też mamy dla państwa specjalne zaproszenie. Bardzo gorąco polecamy ogólnie zasubskrybować i być na bieżąco z kanałem 357 Talk na YouTubie. Tam jest bardzo dużo materiałów publicystycznych i jeden z najświeższych, w zasadzie najświeższy, to jest twoja rozmowa z Pawłem Królikowskim. Postawione jest pytanie, zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym to dopiero początek. Co mówi Paweł Królikowski?
2: Paweł Królikowski bardzo dużo mówi o cynizmie polityków i zdradza mechanizmy rządzące polityką, także między innymi o ściąganiu ludzi pod trybunały i inne tego typu miejsca.
0: Tak jest, to jest taka gra, którą można zobaczyć, jeżeli się posłucha właśnie eksperta, który patrzy trochę z dystansu, przygląda się temu, co dzieje się na przykład pod Trybunałem Konstytucyjnym.
2: A skoro już przywołałeś YouTube'a, to przed chwilą redaktora Cichońskiego prosiłem o to, aby nagrał odcinek o nowym sezonie Teda Lasso. Powiedział, że na razie nie, bo na razie wjechał nowy odcinek o filmie mniej obcy, filmie o grupie Lady Punk, który jest na Netflixie, film, a na naszym kanale YouTube'owym Radio 357 Tok jest recenzja. Wsiadam do auta za chwilę, ruszam do Nałęczowa, więc przesłucham sobie.
0: Będzie przesłuchane. Bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast w Tedzie Lasso wydarzą się rzeczy nieprawdopodobne. Jeden z bohaterów będzie trenerem reprezentacji Polski. Może to jest wreszcie ten plan na to, żeby reprezentacja zaczęła wygrać.
2: Ja bym takiego trenera chciał, żeby on przyjechał do Polski, szczerze powiem państwu, ale nie zdradzimy, kto został trenerem reprezentacji Polski, aby nie spoilerować, prawda?
0: Tak jest. Szerokości, Michale. Spokojnej podróży.

0: Lady Killers i Lush, dawno niesłyszane. Jak lubię takie piękne dźwięki, tak niektóre dźwięki wydawane przez urządzenia sprawiają mi osłupienie. Przyznam się Państwu szczerze, nie lubię takiego pikania, stukania. Bardzo mnie to denerwuje, ale podejrzewam, że gdybym usłyszał takie charakterystyczne pikanie, natychmiast bym się uśmiechnął.
1: Teren do poszukiwań dość trudny.
2: Nowe przepisy znoszą biurokratyczny wymóg uzyskiwania pozwoleń konserwatorskich na rzecz dość prostego zgłoszenia w specjalnej aplikacji mobilnej.
0: No właśnie, czy już my mamy głosówkę? Jeszcze nie, to za chwilę. Natomiast ja powiem Państwu, że to poszukiwanie skarbów jest na tyle romantyczne. Każdy z nas oglądał przecież Wakacje z duchami i nie tylko. I wszystkie rzeczy, które nam podpowiadały o tym, w jaki sposób możemy taki skarb odnaleźć. Ale skarb nie musi być materialny, to nie muszą być monety.
3: A propos skarbów, to o 18 dzisiaj wychodzi nowy singiel YouTube. To może być skarb.
0: Może, ale nie musi. A przepraszam bardzo, są tu fani YouTube. A to nasza piosenka dnia, Natalia Grosiek.

0: Energetycznie, a jednocześnie lirycznie. Natalia Grosiak na nagraniu Teraz mam serce, a państwa tekstówki nie pozostawiają wątpliwości, co państwo myślą o tym, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Awantura pod Trybunałem to po prostu kolejny odcinek serialu Donek i Jarek monopolizują polską politykę od 20 lat, pisze pan Arek z Warszawy. A mądrej alternatywy brak, to już wolę obejrzeć Teda Lasso czy Kulowe konie. Jedno i drugie, Ted Lasso i Kulowe konie, bardzo gorąco jako fan seriali polecam.
1: Popołudniówka 357.
0: Ale teraz zmienimy temat i porozmawiamy na bardzo poważny i ważny temat, taki, który poruszamy każdej jesieni i tym razem tego o tym nie zapomnimy. Naszą gościnią jest profesor nauk biologicznych Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolożka i immunolożka, zastępczyni dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No, ja spróbuję tak delikatnie, oczywiście będziemy rozmawiać o grypie, będziemy rozmawiać o COVID, ale spróbuję na początku zadać pytanie generalne i przepraszam, że ono będzie takie być może otwarte i prowokujące do długiej wypowiedzi, proszę się nie hamować, ale czy Polska staje się krajem, w którym coraz lepiej potrafimy chronić się przed chorobami zakaźnymi, czy wręcz przeciwnie, tracimy odporność populacyjną, którą budowaliśmy przez dziesięciolecia?
2: No, na razie źle nie jest, ale rzeczywiście w mediach społecznościowych trwa takie przeciąganie liny pomiędzy tymi, którzy zachęcają do szczepień, preferują ten rodzaj profilaktyki, a tymi, którzy zniechęcają, więc tutaj no, jest walka o rząd dusz.
0: No zdecydowanie taki ten rząd dusz obserwujemy, walkę o rząd dusz obserwujemy od dłuższego czasu i za każdym razem, kiedy pojawia się hasło szczepmy się, natychmiast słyszymy przeciwników. Gdyby pani miała teraz wystawić w Polsce ocenę zaszczepienia w 2026 roku, patrząc na to, co się udało zrealizować i jak się udało zrealizować, jaka byłaby to ocena taka w skali szkolnej? Byłaby pani zadowolona, czy biłaby pani na alarm?
2: Nie, no w skali szkolnej oceniłabym na dobry.
0: Czyli taka czwórka, tak? No, ale
2: taka czwórka, tak.
0: Przejdźmy do tej grypy. 6% sezon 2025-2026. Czyli można powiedzieć, że to niski poziom, jeżeli chodzi o szczepienia. Co leży według pani, oprócz tych awantur, które co chwila się dzieją w internecie, na przeszkodzie, żebyśmy uwierzyli w to, że możemy być zdrowsi, mniej cierpieć, mniej wydawać na lekarstwa, być bardziej aktywni?
2: Tutaj jest, podłoże jest naprawdę wieloczynnikowe, bo to się zaczyna od poziomu takiego bardzo indywidualnego, strach przed igłą, strach przed chemią, wiara zbyt mocna w możliwości własnego układu odpornościowego. Mnie to nie dotyczy, ja nie zachoruję, nigdy nie chorowałem na grypę, mój organizm sobie z tym poradzi. Do takich bardziej mechanistycznych powodów, jak dostępność szczepionki, cena szczepionki, bo dla niektórych to w dalszym ciągu jest cena dość wysoka. Nie mówię tu tylko o szczepionce przeciwko grypie, ale także innych szczepionkach. No i do rzeczy takich najbardziej ogólnych to jest zaufanie do systemu opieki zdrowotnej, do urzędów, do urzędników, do lekarzy. I to wszystko razem składa się na taki krajobraz, jaki właśnie mamy.
0: Zaapelujmy też do pracodawców, bo wiemy, że w miejscach pracy, tak było w Radiu 357, pochwalimy się, można zorganizować takie zbiorowe szczepienia przeciwko grypie. Przychodzi kadra medyczna, która dokonuje oceny, a potem szczepi. No, to jest po prostu inwestycja w tego, żebyśmy potem mieli zdrowszych pracowników w sezonie zimowym.
2: Oczywiście ja się w zupełności z panem zgadzam. To jest doskonałe rozwiązanie i to dla obu stron. Dla pracodawcy, tak jak pan mówi, jest to korzyść z braku absencji chorobowych i dla pracowników, ponieważ nie muszą sami zabiegać o szczepienie, tylko szczepią się w pracy.
0: Pani profesor, wszyscy wiemy, jak teraz ludzie podchodzą do COVID-19. Najpopularniejsze hasło, przepraszam za taki kolokwializm, że to coś w rodzaju nowej grypy i że do tego się przyzwyczailiśmy i żeby było, że jakoś to przejdziemy. Czy możemy powiedzieć, że COVID możemy potraktować podobnie jak grypę? I kto zdecydowanie najbardziej potrzebuje kolejnej dawki szczepionki przeciwko COVID-19?
2: Rzeczywiście mamy teraz do czynienia z taką wersją Omikronu, która jest no, łagodniejsza dla człowieka. Natomiast nieustannie zachęcam i należy to przypominać, że nie każdy zniesie COVID tak samo. Najbardziej narażone są starsze osoby z racji wieku, którzy mają słabiej pracujący, funkcjonujący układ odpornościowy, właśnie z racji przechodzenia w wiek senioralny. Także osoby, które mają niedobory odpornościowe, czyli krótko mówiąc słaby układ odpornościowy o różnym podłożu. Są to choroby wrodzone, choroby autoimmunologiczne czy biorcy przeszczepów, chorzy onkologiczni. Oni szczególnie, te osoby, które wszystkie wymieniłam w grupie, są szczególnie narażeni na cięższy przebieg COVID-19. No i nie zapominajmy jeszcze o zespole post-COVID, o którym ostatnio w ogóle się nie mówi, a który rzeczywiście potrafi uprzykrzyć bardzo życie przez wiele miesięcy, nawet lat.
0: No i powiedzmy jeszcze wprost, i same choroby, i wszystkie efekty uboczne tych chorób, mówię zarówno o grypie, jak i jej COVID-19, mogą być doprowadzić do zgonu, mogą być śmiertelne.
2: Oczywiście, że tak. Szczepimy się przeciwko grypie. No, głównie chodzi nam właśnie o zabezpieczenie przed powikłaniami grypy, zapaleniem płuc, zapaleniem ucha środkowego i bardzo niebezpieczne zapalenie mięśnia sercowego, które może nawet kończyć się przeszczepem. Więc te powikłania i grypy i COVID-19 mogą być bardzo nieprzyjemne, no i powodować, że wyłączamy się z życia rodzinnego i publicznego na dłuższy czas.
0: Chciałem przejść teraz do HPV, bo to jest pierwsza taka w historii szansa na to, żeby ochronić się przed, zapobiegać nowotworom, może nie ochronić. Wciąż właśnie chciałem zadać pytanie, czy to jest szansa słabo, czy dobrze wykorzystana? W raporcie z maja, 22 maja 2026 roku czytamy, że ponad 1 000 000 osób zaszczepiono od uruchomienia programu. To sukces? Czy umiarkowany sukces, a może w ogóle nie sukces?
2: No, ja tak bardzo optymistycznie powiedziałabym, że jest to umiarkowany sukces, dlatego że to szczepienie było dobrowolne. O czym cały czas antyszczepionkowcy mówią, że walczą o dobrowolność szczepień. Było dobrowolne, w dalszym ciągu jeszcze jest, do stycznia 2027 roku. No i widzimy, że jednak no, poziom jest dalece niewystarczający. Dlatego, że aby mówić o usunięciu wirusa, usunięciu ryzyka zachorowań na nowotwory HPV zależne, no to w skali populacji musi być zaszczepionych co najmniej 60% osób uprawnionych. Taki procent, a nawet wyższy, sięgający powyżej 80%, spotykamy na przykład w krajach skandynawskich, gdzie to szczepienie też jest dobrowolne. Ale jednak świadomość i edukacja zdrowotna jest na dużo wyższym poziomie niż u nas.
0: I jeszcze dodajmy, to nie tylko kwestia, jak to często się mówi, znów proszę mi wybaczyć, kolokwializm, że to szczepionka dla dziewczynek. To jest coś, co chroni też chłopców i mężczyzn.
2: Oczywiście, że tak. To nowotwory dotykają, nie rozróżniają płci i atakują zarówno dziewczęta, jak i chłopców, mężczyzn i kobiety. Dlatego szczepionkę podaje się w wieku nastoletnim, bo no tutaj chodzi o to, że ma być podana przed rozpoczęciem życia seksualnego, kiedy jeszcze nie ma kontaktu z wirusami, z brodawczakiem ludzkim. Natomiast chciałabym powiedzieć, że osoby, które mają więcej lat, czy które są już zakażone, żeby nie czuły się dyskryminowane, dlatego że zaszczepić można się praktycznie w każdym wieku. Prawda? Prawdą jest, że skuteczność szczepionki maleje, ale nie jest ona przeznaczona wyłącznie dla nastolatków.
0: Zdecydowanie tak. No i teraz zapytam, pani mówiła o tych poziomach 60-80%. Przy Odrze mamy teraz, obecnie, z tych danych, do których dotarłem, około, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, około 91% zaszczepionych dzieci. No ja mam taki problem z tą liczbą, bo gdzieś tam też to czytałem, że taki próg naprawdę bezpieczeństwa to powinno być 95, jak nie więcej. Dlaczego te kilka punktów procentowych nam umyka? To jest znów kampania antyszczepionkowców?
2: Na pewno kampania się do tego bardzo przyczyniła, ale też przyczynia się takie poczucie wśród ludzi, że to jest taki właściwie paradoksalna porażka szczepień, dlatego że w wyniku powszechnych szczepień my już w tej chwili nie mamy do czynienia z chorobami takimi jak błonica, jak polio i po prostu zapominamy o tym.
0: Że one istnieją.
2: Nasi rodzice, nasi dziadkowie, którzy w każdej rodzinie była jakaś ofiara jakiejś choroby, nawet nie dyskutowali, czy szczepić się, czy nie, dlatego że to było narzędzie naprawdę do zdrowszego życia, a nawet do utrzymania życia, więc my w tej chwili tych chorób nie widzimy, natomiast bardzo wyolbrzymiane są działania niepożądane szczepionek i one przykrywają tę skuteczność. Jeśli chodzi o odrę, o której pan wspomniał, to ze względu na to, że jest to choroba najbardziej zakaźna, tutaj szacuje się, że jedna osoba chora zakaże od 16 do 18 kolejnych osób, więc się rozprzestrzenia bardzo szybko wśród osób uwrażliwionych. I dlatego akurat przy odrze ten poziom wyszczepienia jest co najmniej 95% w społeczeństwie, żeby zahamować rozprzestrzenianie się tej choroby. Spadek poniżej 95% oznacza, że będą się tworzyły lokalne ogniska osób wrażliwych na odrę, które mogą zachorować.
0: Ja bardzo zwracam uwagę na ten pełen niuansów język. Będą się tworzyły ogniska osób, które wrażliwych, które będą mogły zachorować. Bardzo dziękuję pani za tę precyzję i dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zainspiruje kogoś.
2: Bardzo proszę.
0: Do tego, żeby zadbać o własne zdrowie, ale także o zdrowie swoich bliskich. Naszą gościnią była profesor nauk biologicznych pani Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolożka i immunolożka, zastępczyni dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych. Kłaniam się pięknie.
2: Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Za 17 minut godzina 17. Chciałbym przeczytać Państwu tekstówki, bo wydawca mnie zachęca, Andrzej Rutkę, do tego, żeby przeczytaj Państwu tekstówki, przeczytaj tekstówki. Ale co ja zrobię, jeżeli większość tych tekstówek nie nadaje się na antenę, bo emocje są bardzo gorące, ale muszę zauważyć, i to jest spostrzeżenie płynące z większości tych tekstówek, że one nie opowiadają się po żadnej ze stron, ale Państwo są załamani, wręcz rozgoryczeni poziomem debaty politycznej, debaty publicznej w Polsce. Mamy też delikatnie złośliwe głosówki.
1: Pytanie, o czym rozmawiali wczoraj panowie Nawrocki i Święczkowski? O ewentualnym ułaskawieniu pana Święczkowskiego. Wszystko na temat.
0: A może rozmawiali o tym, na co zagłosować na liście piosenek Radia 357?
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A już jutro, a w zasadzie nawet już o północy. Proszę się uzbroić cierpliwości i czekać. Ja powiem państwu tylko tyle. Czekałem, posłuchałem i to jest jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza płyta tego roku. Dopamine Chamber, Fontaines D.C.

0: Marianne i Fontaine's DC. Zaczepił mnie pan Andrzej z Warszawy tekstówką. Panie redaktorze, czy jak przyjadę kiedyś do radia, będę mógł być gościninem? Też chcę być odróżniany od kobiet, jak one od facetów. Szanowny panie, to jest bardzo proste. Naprawdę, zapamięta pan od razu, rozróżnienie polega na tym, że pan jest gościem, a kobieta gościnią. Naprawdę, może pan to zapamiętać bardzo szybko. Właśnie, naszą gościnią telefoniczną jest pani Ksenia z Trójmiasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszałem, że pani chce zabrać głos na temat szczepień.
1: Tak, ja mam taką tylko malutką uwagę, ponieważ jestem mamą obecnie takich większych nastolatków powyżej 20 roku życia, które niestety załapały się na pandemię i szereg szczepień, szczególnie jeżeli chodzi o HPV, programów różnych, albo były niedostępne, albo były wstrzymane.
0: Tak jest.
1: Potem
0: tak
1: już były po prostu za duże. Obecnie jest program uruchomiony, ale tą szczepionką, że tak powiem, o mniejszym spektrum, taką dwuwalentną, nie dziewięciowalentną, a żeby zaszczepić dzieci tą lepszą szczepionką, to jest wydatek 1500 zł na głowę w trzykrotnych szczepieniach. Więc może po prostu też spojrzeć na wsteczne roczniki i po prostu wesprzeć może tych rodziców. Też może byłoby po prostu więcej chętnych, żeby zaszczepić dzieciaki lepszą opcją tej szczepionki. Taka moja uwaga.
0: Bardzo cenna uwaga, bardzo pani dziękujemy, pozdrawiamy. Będzie pani na Inside Seaside, skoro jest pani z Trójmiasta?
1: Oj, chciałabym, ale niestety nie uda się tutaj ze względów osobistych, ale życzę
0: Rozumiemy.
1: Państwu wspaniałej zabawy.
0: Dziękujemy pięknie. Za miesiąc to już będzie po tej zabawie, dokładnie. Będzie niedziela, 15 listopada, ale na razie mamy czwartek, 15 dzień października.
2: Popołudniówka 357.
0: A w tej sprawie przychodzą już tekstówki, ale ja je zostawię na później. Nie trzeba będzie już wypełniać sterty druczków. Wystarczą uproszczone przepisy przy zgłaszaniu poszukiwań dla detektorystów, którzy zaopatrzeni w specjalne urządzenia szukają starych przedmiotów i skarbów ukrytych w ziemi. Detektoryści. Brzmi jak trochę taka szajka, prawda? Ale to ludzie, którzy zajmują się poszukiwaniem skarbów właśnie. Do tego mogą oni dostawać nagrody za wartościowe znaleziska. Czas zatem wybrać się za detektorem na poszukiwanie do lasu? Tu postawię znak zapytania.
3: Teren do poszukiwań dość trudny. Bardzo mocno zarośnięty las.
4: Nowe przepisy znoszą ten biurokratyczny wymóg uzyskiwania pozwoleń konserwatorskich.
5: Joanna Kaferska-Kowalczyk, pełnomocnik do spraw informacji Polskiego Związku Eksploratorów.
4: Na rzecz dość prostego zgłoszenia w specjalnej aplikacji mobilnej. Takie uproszczenie procedur doskonale wpisuje się tak naprawdę w nowoczesne trendy usprawniania działań administracji publicznej.
6: Słyszymy, że mamy żelazo. Tylko nie wiemy gdzie i musielibyśmy tutaj gdzieś kopać.
7: Dzięki aplikacji, którą wdrażamy, będziemy wiedzieli, kto kopie, gdzie kopie i co wykopał.
5: Piotr Jędrzejewski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Co oznacza, że liczba tych najcenniejszych obiektów pewnie również wzrośnie. Natomiast w tym momencie wygląda to tak, że tych obiektów znajdowanych jest od kilku do maksymalnie kilkunastu rocznie.
4: Przed wyjściem w teren poszukiwacz musiałby zarejestrować jedynie swoje wyjście w systemie, czyli dokonać zgłoszenia poszukiwań, zgłosić również, że posiada zgodę właściciela nieruchomości, na której chce prowadzić poszukiwania, deklarując tą zgodę w formie oświadczenia.
7: Nowelizacja, o której mówimy, jest nowelizacją niedobrą. Projekt parlamentarny ma to do siebie, że nie musi zawierać tak zwanej oceny skutków regulacji, czyli nie musi w żaden sposób szacować również kosztów finansowych wdrożenia nowych przepisów do polskiego porządku prawnego.
6: No i mamy Mauzera chyba, nie? Saperka!
7: Ustawodawca nie sprecyzował, jakie zabytki będą się w ogóle kwalifikowały do otrzymania tych nagród. Tutaj pozostawił sporą dowolność ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. W tym momencie funkcjonuje to tak, że do otrzymania takiej nagrody kwalifikują się wyłącznie najcenniejsze, najwyższej rangi obiekty znaleziska.
6: 84, 39, 45, skacze jak nie wiem. Dopiero zobaczcie, jak idealnie.
4: Rozwiązania bardzo podobne, nawet bardziej liberalne istnieją już w innych krajach europejskich, takich jak na przykład Anglia i Walia, Dania, Holandia czy Norwegia i funkcjonują tam przecież z pozytywnym skutkiem.
6: 24, 5 feningów, 24 rok.
4: Aplikacja automatycznie miałaby wyświetlać strefy wyłączone z poszukiwań, takie jak wpisane do rejestru zabytki w cmentarze czy miejsca pamięci narodowej. Uporządkowano również

Mam nadzieję, że materiał Tomka Jeleńskiego, który specjalnie dla nas przygotował ten materiał, trochę to wyjaśnił, bo żeby znaleźć ogromny skarb, trzeba mieć też przecież ogromne, ogromne szczęście i wiedzę historyczną. Dziękujemy pięknie.

From Down Here to Lola Young, proszę zapamiętać. Jeżeli jeszcze Państwo nie zapamiętali, pan Filip z Warszawy zwraca bardzo ważną uwagę na rzecz związaną wokół szczepień, że nie każdy może się zaszczepić na niektóre choroby i tym bardziej ważne jest, by w okolicy takich osób przybywali, wszyscy byli odpornieni i nie roznosili czegoś, przeciwko czemu ludzkość wynalazła skuteczny sposób obrony. Bardzo ważny głos, bardzo serdecznie dziękuję panu za głos. Z kolei pan Marcin z Lublina nawiązuje do spotkania, które odbyli prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo państwa wyobraźnię rozpala to, o czym oni mogli rozmawiać. I chyba pan Marcin z Lublina jest najbliżej temu, bo twierdzi, że panowie rozmawiali o głosowaniu na Metal Top i żeby nie głosować na Accept, bo jest niemiecki, tylko na Black Sabbath.

0: Słuchają Państwo Radia 357, jest 17. Ola Żaczek i wszystkie ważne informacje.
1: Pierwsza zaczyna się nieco sportowo. 8-3 to najnowsze decyzje prezydenta, który poinformował o tym, że podpisał 8 ustaw, a 3 zawetował. Te zawetowane to ustawa, która reguluje postępowania w sprawie reklamy politycznej, ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowela kodeksu wyborczego, która zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
2: Traktuje te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno, kuglowania wyborami nie będzie.
1: Tłumaczył Karol Nawrocki. Prezydent podpisał natomiast m.in. nowelizację ustawy o zakazie tzw. greenwashingu, czyli reklamowania produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza tego stosowny certyfikat, czy ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Dwie osoby zmarły po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu. Potwierdzono 14 przypadków. To doniesienia z Flandrii i północnego regionu Belgii. Tamtejsze władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Sezon ich aktywności we Flandrii kończy się zazwyczaj pod koniec października. Jak przekazują przedstawiciele flamandzkiego Departamentu Zdrowia, obie zmarłe osoby należały do grup podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Nie podano ich wieku ani dokładnych okoliczności śmierci. Według Departamentu wirus krąży lokalnie we Flandrii od kilku miesięcy. Około 1% zakażonych może ciężko zachorować, jednak zdecydowana większość infekcji przebiega łagodnie lub bezobjawowo. Oznacza to, że rzeczywista liczba zakażeń może być większa od oficjalnie potwierdzonej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z wizytą roboczą w Brukseli. Tam dziś odbywa się posiedzenie Rady Europejskiej. Ukraiński prezydent weźmie w nim udział. Przeprowadzi też rozmowy z partnerami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. A podczas dwudniowego posiedzenia przywódcy państw unijnych omówią przede wszystkim przyszły budżet wspólnoty na lata 2028-34, wysokie ceny energii czy zaostrzenie podejścia do migracji oraz dalsze wsparcie Ukrainy. Wracamy do kraju. Ta smutna informacja dotarła do nas dziś po południu. Zmarł Wiktor Legowicz, dziennikarz ekonomiczny związany z programem trzecim Polskiego Radia i były dyrektor stacji. Miał 77 lat. To będzie okazja do rodzinnego sprawdzenia, jak się zachować w trakcie sytuacji kryzysowych. W sobotę w szkołach i innych miejscach publicznych w całej Polsce odbędzie się krajowy trening rodzinny. Będzie można opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu.
3: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
1: Zapowiada wojewoda śląski Marek Wójcik. Wstęp na spotkania jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Krajowy trening rodzinny w sobotę, kolejny serwis za niecałą godzinę.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże i słabe opady deszczu. Tam się mogą pojawić w Bieszczadach deszczu ze śniegiem. Temperatura tam na wschodzie około 1 stopnia, w centrum 6 do 7 na zachodzie i nad samym morzem.
4: Radio 357.
0: Zobacz, jaka pani Anna z Zabrza jest sprytna. Ona zaproponowała rozwiązanie, które natychmiast by wyleczyło wszystkie problemy polskiej sceny polityki. Może nie wszystkie, ale ten jeden związany tutaj wokół Trybunału Konstytucyjnego. Propozycja jest następująca. Witam. Przyszła mi taka myśl do głowy. Czy nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą być zaprzysiężeni przez aktualnego prezydenta? Może wystarczy, jak złożą przysięgę w obecności któregoś eks-prezydenta? No geniusz, prawda? Tutaj mamy rozwiązanie. I koniec awantury, koniec przepychanek. Nikt nie musi przyjmować na klatę i tak dalej.
1: Pani Anna na prezydenta.
0: O tak.

0: ABC The Look of Love. A sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego skłania państwa do różnych refleksji.
1: Ja jestem tylko ciekaw, czy ci politycy, którzy robią takie zamieszanie, tak się drą między sobą, czy oni naprawdę myślą, że wyborcy tego oczekują? Czy oni naprawdę myślą, że my, którzy na nich głosowaliśmy lub głosowaliśmy na innych, ale w każdym razie, czy naprawdę nam chodziło o to, żeby oni przez te swoje awantury pilnowali w zasadzie tego status quo, czy raczej chodziło o to, żeby coś zmieniali, żeby zmieniali na lepsze?
0: No ale może na tym polega, żeby chwytać się za bary i kłócić, bo dzięki temu będzie cały czas polaryzacja, dzięki polaryzacji będą emocje, a dzięki emocjom będzie zainteresowanie, dzięki zainteresowaniu będą głos. I tak to się w kółko może kręcić. Ale gdy się na siebie krzyczymy, możemy nie usłyszeć jakiegoś ważnego sygnału.
2: System RCB włącza się poprzez SMS i tekst, którego na przykład wieczorem w nocy, trzymając telefon gdzieś dalej od siebie, po prostu nie usłyszymy.
3: Ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową.
0: Bardzo ważny materiał. Proszę jeszcze go dzisiaj posłuchać po południówce Radia 357, w której też dużo dobrej muzyki.

0: The Clash, I Fought the Law. Wioletta Myszkowska obecnie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A co no, poza tym stwierdziła, że to może być wstęp do materiału, który za chwilę.
1: Oj tak. Głównie dlatego, że będziemy dzisiaj rozmawiać o protestach. Protestach, które trwają no, już od początku miesiąca w Indiach.
2: Daleki zasięg.
1: Na ulicę wyszli i przedstawiciele partii opozycyjnych, i członkowie ruchu Karaluchów. Ale nie tylko. Chodzi o aktualizację spisu wyborców. Uczestnicy zarzucają rządowi nieprawidłowości przy przeprowadzaniu tego spisu. Czego domagają się protestujący? Jaką rolę ma w tych protestach wspomniany ruch Karaluchów? I czy od maja, bo wtedy powstał, stał się grupą, z którą rząd Narendry Modiego musi się liczyć? O tym porozmawiamy z doktorem Patrykiem Kugielem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Nieprawidłowości przy aktualizacji spisu wyborców. O co chodzi?
3: No w Indiach co jakiś czas się aktualizuje spis wyborców i ten ostatni dość zaskakujące wyniki przyniósł, bo wydaje się, że do skreślenia jest 130 milionów wyborców, a jak pamiętamy ostatnie wybory w Indiach, największe na świecie w historii ludzkości, tam było blisko miliard wyborców, więc się okazuje, że 130 milionów za dużo. Także ta liczba jest trochę mniejsza. No i to oczywiście zawsze budzi obawy, kto został skreślony, z jakiego powodu, czy to jest celowe działanie. Domyślamy się, że część tych wyborców, prawda, to są osoby, które już zmarły, to faktycznie powinny być wykreślane. Część może jest zarejestrowana w kilku miejscach, więc to są jakieś takie martwe dusze, które faktycznie trzeba tą listę zaktualizować. No ale tutaj wchodzi w grę nieufność wobec premiera Narendry Modiego, jego zapędy do zawłaszczania sobie różnych instytucji państwowych i w związku z tym opozycja indyjska i ludzie, no, ci, co protestują, przynajmniej uważają, że jest to zamach na demokrację, że to będzie odbierało prawo do głosowania wielu ludziom, którzy no, nie wiem, z jakiegoś powodu nie mogą udowodnić tego, nie wiem, całego miejsca zamieszkania, czy z jakichś innych powodów są wykluczeni, nie mają dokumentów aktualnych albo gdzieś wyjechali, prawda, i nie będą mogli brać udziału w procesie wyborczym, co wypaczy wynik. Tak? W związku z tym te protesty są przedstawiane jako walka w obronie tak naprawdę indyjskiej demokracji.
1: Wiemy, że do aresztu trafili przywódcy, kilkoro przywódców ruchu Karaluchów. Za co oni trafili do więzienia?
3: Za łamanie no, zakazów wydanych przez władze dotyczące no, dostępu do pewnych miejsc, które zostały wyłączone z możliwości protestowania. W Delhi jest takie jedno słynne miejsce, Jantar Mantar w centralnym Delhi, które no, zawsze jest pełne protestujących. To jest takie wyznaczone miejsce, gdzie można legalnie protestować i to po ostatnich protestach w weekend zostało wyłączone z tego prawa. Jest zakaz zbliżania się w tą okolicę, a protestujący w tym tygodniu, mimo tych zakazów, przeskakiwali przez barierki i próbowali dotrzeć do tego miejsca. Niektórzy z nich mieli do tego już zakazy wcześniejsze, tak jak lider protestujących i kilka innych osób byli zatrzymani już w weekend i wyszli z tego aresztu pod jakby warunkiem, że nie będą protestować. Tak? W związku z tym, jeżeli dołączyli do protestów, no to faktycznie złamali obowiązujące zakazy, więc no, byli łatwym celem dla władz, które no, chcą pokazać, że tym razem się nie ugną, że to one tutaj będą rozdawały karty i wszelkie oznaki nieposłuszeństwa będą bardzo kategorycznie no, tłumione w zarodku, żeby faktycznie zastraszyć trochę protestujących, żeby zapanować nad tym protestem, który się niebezpiecznie dla władz rozwijał od początku miesiąca.
1: Abhijit Dibke był wśród nich, czyli osoba, która, no można powiedzieć, zapoczątkowała ruch Karaluchów, bo to właśnie od jego działalności internetowej się to chyba wszystko zaczęło. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. No ale od tych kilku miesięcy często wspomina się o ruchu Karaluchów. To może jeszcze dwa słowa na temat tego, to też nie jest pierwszy protest, w którym oni biorą udział albo wręcz uważa się ich za liderów w protestach. Czy oni na ten moment są siłą polityczną, która jest w stanie zagrozić rządowi? Jakie przez ostatnie miesiące ich postulaty rząd musiał spełnić?
3: No to nie jest takie proste pytanie, bo można twierdzić odpowiedź i twierdząco, i przecząco na pani pytanie, bo z jednej strony oni są w pewnym sensie wyrazicielami realnych frustracji, potrzeb, oczekiwań młodych ludzi. W Indiach ponad 700 milionów ludzi, połowa populacji nie skończyła 26 lat. W związku z tym to jest potężna grupa, która nie znajduje satysfakcjonującej pracy, no, których aspiracje są niezaspokojone. Więc na pewno potencjał do protestu istnieje. Ale z drugiej strony, no, to są jednak ci, którzy biorą udział w tych protestach, to są z reguły studenci. Tak? Studenci to w dużych miastach, to jest jednak grupa, oni są widoczni, prawda? Jakby są widoczni w mediach, są aktywni, ale w ogóle populacji indyjskiej to nie jest taka grupa, z którą wszyscy się identyfikują. Tak? To jest mniejszość. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś siła polityczna, która może wesprzeć opozycję, która utrudni premierowi Modiemu rządzenie. To jest chyba największy kryzys i wyzwanie polityczne dla premiera Modiego, bo z tradycyjną opozycją on sobie dobrze radził. Natomiast z tymi młodymi ludźmi no, nie do końca, tak? Bo tutaj przypomnijmy, pytała pani o ich sukcesy. Oni w lipcu też taki duży protest w Delhi kontynuowali i doprowadzili do ustąpienia ministra edukacji w rządzie premiera Modiego. Po raz pierwszy Modi się przed czymś wycofał z czegoś, ustąpił wobec protestujących, więc to pokazywało ich siłę, ich determinację i to ich trochę zachęciło do tego, żeby z tej jednej sprawy, wokół której wtedy protestowali, przerodzić się w taką stałą siłę polityczną, która właśnie będzie głosem młodego pokolenia, która będzie głosem też takich progresywnych idei w indyjskim społeczeństwie, tak? Która będzie walczyła o sekularyzację społeczeństwa, znaczy zachowanie sekularnych wartości, tak, będzie sprzeciwiała się takiej hinduizacji społeczeństwa, co proponuje premier Modi, która będzie walczyła właśnie o te wartości demokratyczne. Więc podsumowując, myślę, że to jeszcze nie jest siła, która zagraża premierowi Modiemu, ale jest to nowy element, który, no, jeżeli dobrze wykorzystają te najbliższe 3 lata do następnych wyborów, ci młodzi ludzie, jeżeli dobrze wykorzystają ten czas, to mogą przyczynić się do upadku, do przegranych wyborów przez premiera Modiego.
1: To może porozmawiamy jeszcze na temat tego młodego pokolenia, bo kwestia pracy i zapewnienia warunków do pracy, realizacji się w wyuczonym zawodzie to jest jedno, ale jest też kwestia uniwersytetów i miejsc na uniwersytetach. Tutaj jest cały osobny wątek. Domyślam się, że no tutaj demografia nie pomaga, jeśli jest sporo, średnia wieku w Indiach jest niska, no to tych miejsc na uniwersytetach brakuje.
3: No zdecydowanie, tak, musimy mieć świadomość skali problemu w Indiach, tak, to mamy tam na rynki, no, na dorosłość wkraczają roczniki takiej nadwyżki, takiego jaw bulge, tak, tak to się po angielsku nazywa, no tego wyżu demograficznego, może byśmy powiedzieli, w związku z tym miliony ludzi, dla których nie ma przygotowanej infrastruktury ani na uczelniach, które zawsze były w Indiach dość niedoinwestowane i w nie najlepszej kondycji. To się próbuje łatać te braki w systemie edukacji wyższej poprzez liberalizację, prywatyzację uczelni, ale też prywatne uczelnie w Indiach już nie są dostępne dla każdego. Tak? To nie jest takie tanie znowu. W związku z tym popyt po prostu przekracza podaż i to powoduje, że młodzi ludzie albo muszą jechać za granicę, tak? Indusi są największą grupą studentów międzynarodowych, tak? Ponad 500 tysięcy Indusów studiuje za granicami, ale to są ci najbogatsi. Ci mniej bogaci muszą kupować, no, płacić za prywatne uczelnie w kraju, a jeszcze mniej zamożni, no, zostają albo trafiają do najgorszych uczelni, albo, no, nie mogą nigdzie się dostać, tak? Bo jak sobie przypomnimy, jaka jest ogromna konkurencja do tych uczelni medycznych, chociażby przy tych słynnych egzaminach z maja tego roku, które zostały właśnie anulowane z uwagi na oskarżenia o przecieki, o korupcję przy ich organizacji, no to tam było, prawda, kilkadziesiąt tysięcy ludzi na jedno miejsce, no, konkurencja jest ogromna, co pokazuje tą skalę problemu. I tutaj nawet jeżeli premier Modi widzi ten problem i chciałby zwiększyć dostępność uczelni czy miejsc na uczelniach wyższych, no to nie da się tego zrobić w jeden rok czy w krótkim okresie. No i to powoduje, że ci młodzi ludzie zostają bez niczego, z zawiedzionymi nadziejami i aspiracjami i no, dają upust swojej frustracji właśnie na ulicach Delhi.
1: A czy jest, no, wspomniał pan o tym, że nie da się tego załatwić w rok czy dwa, ale czy rząd podjął jakiekolwiek pierwsze kroki do tego, żeby właśnie zapewnić tę pracę, żeby tych ludzi mieć gdzie uczyć, żeby zapewnić im edukację? Czy tutaj są jakieś rządowe, systemowe kroki podjęte?
3: Tak, ale znowu to jest kropla w morzu potrzeb, prawda? Bo to jakby ta skala nie, to jest taka, że ciężko, żeby jakikolwiek indyjski rząd sobie z tym poradził. Co robi premier Modi? Z jednej strony otwiera kolejne uczelnie publiczne, dosypuje trochę pieniędzy do tego worka, co ciągle jest relatywnie niskimi nakładami na edukację w Indiach. No ale po drugie prywatyzuje, tak? Czyli otworzył ten sektor edukacji na kapitał prywatny, więc powstają uczelnie prywatne, które, no jak mówiłem, zwiększają tą dostępność, ale są już dla wybranych, tak? Dla bogatszych ludzi. No a po trzecie w ostatnich latach zmienia się prawo dotyczące uczelni wyższych i uczelnie wyższe otwierają się na kampusy czy filie uczelni międzynarodowych, zagranicznych. Tak? I to jest też szansa pewnie dla polskich na przykład uczelni, bo z tego korzystają i Australijczycy, i Brytyjczycy, i Amerykanie, otwierając właśnie własne filie w Indiach, tak? Czyli z jednej strony zwiększając dostępność edukacji w Indiach, a z drugiej strony no, ograniczając może migrację do własnych krajów, bo ta edukacja wyższa jest świadczona, prawda, już na miejscu w Indiach, więc to jest takie trzecie rozwiązanie, no tylko, że to wszystko no, nie rozwiąże tego problemu, no bo skala jest naprawdę, te liczby są zatrważające, tak, ten wyż demograficzny jeszcze wiele lat potrwa, no i tutaj trzeba trochę cierpliwości, żeby ten problem rozwiązać.
1: To jeszcze zapytam o skalę tych protestów, nie tylko krajową, ale międzynarodową. Jakiś czas temu mówiliśmy o protestach pokolenia Z w Nepalu również. Czy takie protesty pojawiają się również w innych krajach w Azji, czy południowej, czy południowo-wschodniej?
3: No one tam się już powiedzmy przetoczyły przez tą Azję Południową, prawda? I Azję Południowo-Wschodnią.
1: Inaczej, czy dalej trwają? O.
3: Nie, bo one jakby doprowadziły do pewnej jego przesilenia, tak? Do zmiany. Mieliśmy w 2023 roku, tak, na Sri Lance tego typu protesty. Później rok w 2024 protesty w Bangladeszu, które obaliły premiera. Później rok później w Nepalu też doprowadzono do obalenia premiera. W Indiach do obalenia premiera pewnie w tym roku nie dojdzie, ale to jest ten sam problem, tak? Nadwyżka młodych ludzi, którzy nie mają co ze sobą zrobić, mają rozbudzone aspiracje, widzą jak się żyje w innych krajach. Przez media społecznościowe każdy chciałby, widzi jak można żyć lepiej, a u nich na miejscu tego się nie znajduje, więc tego typu protesty młodych ludzi się przetaczają w różnych miejscach, od Indonezji do Nepalu nawet, tak, i w dużej mierze od sprawności aparatu państwowego zależy, czy te protesty uda się jakoś okiełznać, jakby zdławić trochę w zarodku, no czasem przymusem, tak, środkami przymusu, a z drugiej strony obiecując reformy i zmiany. Tylko że te reformy i zmiany będą mogły zaprocentować dopiero w dłuższej perspektywie, więc to one nie rozładowują tej frustracji, która gdzieś tam pod powierzchnią drzemie i która no, może ciągle dawać o sobie znać, czy to w Indiach, czy to w Pakistanie, czy pewnie też w różnych krajach afrykańskich, gdzie problem z tą nadwyżką, tym wyżem demograficznym młodych ludzi jest czynnikiem strukturalnym, który szybko się nie zmieni.
1: Zobaczymy, jak będzie w Indiach. Bardzo dziękuję, dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję uprzejmie.
0: O sytuacji w Indiach rozmawiała Wioletta Myszkowska. Dziękujemy.

0: 17.30 w studiu dwóch fanów sportu i dwóch fanów Alanis Morissette, ale tylko jeden nazywa się Mateusz Kuźniewski.
1: A tylko jeden nazywa się Marcin Cichoński.
0: To prawda.
1: Wszystko się zgadza. Nie będziemy już wchodzić w sympatie klubowe, bo to byłaby dłuższa dyskusja, zresztą państwo doskonale wiedzą. Przed nami wieczór, oby udany z Ligą Europy, a o to, by był udany, powalczą dwa polskie kluby. Trudniejsze zadanie będzie miał Lech Poznań, który przy bułgarskiej zmierzy się z Bayerem Leverkusen, czyli czwartą obecnie drużyną w tabeli Bundesligi.
0: Mogę?
1: Możesz.
0: Dla takich chwil warto żyć i być sportowcem i piłkarze Lecha Poznań. Dajcie z siebie wszystko, bo to jest po prostu moment chwały, że gracie przeciwko takiemu klubowi.
1: Kluczem do dobrego wyniku mogą się okazać rzuty wolne, rzuty rożne, generalnie stałe fragmenty gry. Mówi bramkarz kolejorza Mateusz Lis.
2: Gdy piłka stoi, to tak naprawdę wiele zależy od nas, żebyśmy tą sytuację wybronili, żeby każdy był świadomy tego, że stały fragment gry w obronie, czy to rzut rożny, czy rzut wolny, jest tak samo ważny jak atak i na tym trzeba bazować. I na pewno Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze.
1: Początek meczu kolejarzy z aptekarzami, tak oczywiście pół żartem, pół serio, o 18.45. Z kolei o 21.00 na boisko w Białymstoku wyjdą piłkarze Jagiellonii i Araratu Erywań. Doceniam bardzo nazwę klubu dzisiejszych rywali Jagi, pochodzącą od nazwy pięknego pięciotysięcznika, który przy dobrej widoczności jest wyraźnie widoczny ze stolicy Armenii. Wracając do futbolu, to jeżeli w jakimś meczu Ligi Europy Jagiellonia ma być faworytem, no to właśnie dziś, mówi pomocnik ekipy z Białegostoku, Jesus Imas.
3: Inna kompetycja, gramy pierwszy mecz Ligi Europy w domu. To jest bardzo ważne dla nas. Zmieniamy kompetycję, chcemy wygrać pierwszy mecz, chcemy grać dobrze i chcemy wygrać. Dużo czasu bez wygramy, ale czekamy na jutro. Jesteśmy razem, jesteśmy gotowi i jutro na pewno walczymy na pierwsze 3 punkty.
1: A to jutro, to już dziś w Ekstraklasie Jaga, delikatnie mówiąc, nie błyszczy, ale Liga Europy to, tak jak mówi Jesus Imas, inna kompetycja. Z dzisiejszych meczów w pucharach ciekawie zapowiada się jeszcze starcie RB Salzburg z AC Milan. Piłkarzem ekipy z Austrii jest oczywiście Bartosz Mazurek. A propos polskich piłkarzy grających za granicami naszego kraju, no to Mateusz Bogusz zdobył dla Houston Dynamo bramkę w zremisowanym na wyjeździe 3-3 meczu Ligi MLS z San Diego FC. I to jaką bramkę? Coś czuję, że najlepiej ten strzał przewrotką odda energiczny i bardzo amerykański komentarz. Tak bardzo amerykański, jak tylko się da. Chip over the top in the direction of Bogusz! Matty Bogusz with a bit of magic in the midweek and we're tied at 2. Matty Bogusz with a little bit of magic.
0: Ale podziwiam, że jest Bogusz, a nie Bogusz.
1: Ale z Matty sobie trochę ułatwili. No tak.
0: No oczywiście.
1: To 7 gol Matiego Bogusza w tym sezonie, a to jest o tyle ciekawe, że tym samym wyprzedził on w klasyfikacji strzelców Roberta Lewandowskiego, który z kolei nie zdołał pomóc Chicago Fire w starciu z Philadelphia Union. Ekipa z wietrznego miasta przegrała 1-3. Świetne, doskonałe wieści tenisowe. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan.
4: Solidny mecz rozstawiony jest numerem 7 w tym turnieju polskiej tenisistki i przede wszystkim takie spotkanie, w którym nie było momentów wielkiego zagrożenia. Dobrze zareagowała w drugim secie Iga Świątek i to ona zagra w najlepszej ósemce. Co istotne, nadrabia dystans do Karoliny Muchowej.
1: Komentował Maciej Łuczak w Kanal Plus Sport. Muchowa w 1/8 finału uległa Dianie Schneider, więc nie zdobędzie już więcej punktów w Wuhan. Natomiast Iga Świątek wciąż ma okazję powiększyć swój dorobek punktowy, tak ważny w kontekście walki o udział w WTA Finals. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Lee. Awans wywalczyła dziś również Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała 11 w rankingu Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. No i to jest rzeczywiście sporo osiągnięcie. Jedno z największych w tym sezonie Mai Chwalińskiej i to mówię to mimo, że wiemy, że grała w finale French Open, ale no wiemy, że stara się budować swoją pozycję w czołówce światowego tenisa i takie zwycięstwa mają znaczenie. A teraz Maja Chwalińska zagra z Greczynką Marią Sakkari, którą w drodze do finału w Paryżu pokonała po 3-setowym boju, abyśmy mieli powtórkę z rozrywki. Tymczasem Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans odpadli niestety w ćwierćfinale debla turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z Austriakami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7, 4-6. Skoro już jesteśmy w Szanghaju, no to nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, to jest przedłużony sprint. W Mistrzostwach Świata zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lauriersen, który zdobył 22 złote medale Mistrzostw Świata. Sezon sportów zimowych zbliża się nieubłaganie. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem alpejskiego Pucharu Świata w Zelden Alexander Amotkilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile doznał zerwania ścięgna Achillesa. Jak przekazał jego sztab, zawodnik uda się teraz do Innsbrucka, gdzie przejdzie szczegółowe badania i na tej podstawie lekarze podejmą decyzję dotyczącą dalszego leczenia. No jedno jest pewne, przerwa potrwa sporo, no bo zerwanie ścięgna Achillesa to jest kontuzja poważna. Dodajmy, że to nie pierwsze problemy ze zdrowiem narzeczonego Mikaeli Shiffrin i przede wszystkim dwukrotnego medalisty olimpijskiego z Pekinu. Skoro już o sportach zimowych, no to mówiliśmy o tym po 16, a teraz mam już dla Państwa wynik. Polskie hokeistki wygrały z Wielką Brytanią 5-2 w pierwszym meczu Europejskiego Pucharu Narodów w Sosnowcu, a jutro czeka je mecz ze Słowenkami. A na koniec o tym, jak sportowcy muszą być czujni i jak muszą uważać, bo czasami można się wpędzić w niezłe terapaty. Jeden z najbardziej znanych w szwedzkiej branży wyścigów kłusaków, powożący Magnus Jakobsen, został tydzień temu poddany kontroli antydopingowej przed największymi zawodami roku. No i dała ona wynik pozytywny. Okazało się...
0: W wyścigu kłusaków? Przecież nie on jest tam tym, który się ściga.
1: Słuchaj, okazało się, że powodem były bułki z makiem. Utytułowany 56-letni Szwed, uznany w branży za najlepszego trenera koni, jednego z najlepszych, został natychmiast zawieszony na 3 miesiące i odsunięto od startu. Po kilku dniach udowodnił jednak, że jest niewinny, co potwierdzili specjaliści ze szpitala uniwersyteckiego. Po zbadaniu próbki B wyjaśnili oni, że mak nawet w małych ilościach może wykazać w badaniu moczu zawartość opiatów i tym samym dać wynik pozytywny. Czyli wszystko dobrze się skończyło, ale podejrzewam, że pan Jakobsen, zanim znów sięgnie po bułkę z makiem, to 3 razy, a może i 10 razy.
0: Ja myślę,
1: się
0: że jego żona powie do niego figa z makiem.
5: Radio 357.
0: Ja chciałem bez cienia ironii, bez cienia sarkazmu złożyć ogromne wyrazy podziwu i gratulacji dla pana Jesusa Imaza, zawodnika Jagiellonii Białystok, za to, jak mówi w języku polskim, bo wiemy
1: pewnie,
0: też
1: że
0: bez
1: tak.
0: sarkazmu, że polska język, trudna język, ale wymyśleć słowo kompetycja jest kapitalne.
1: Gratulujemy, panie Jesusie. To teraz tak, to skoro już słowo kompetycja jest opanowane, to teraz... Kompetencja. Pokażcie dzisiaj, panowie, kompetencje na boisku jak najwyższe.
0: 18.45, Lech Poznań, Bayer Leverkusen, godzina 21, Jagiellonia Białystok. Mam nadzieję, że to ona wzniesie się na szczyt. Może być Ararat. Mateusz Kuźniewski był w naszym studiu. Ja tylko przypomnę jeszcze a propos Bayer Leverkusen, że aptekarz to mówi się także na sędziów czasem.
1: To prawda. Życzymy, żeby dziś sędziowie nie byli aptekarzami.
0: Poczekaj, bo ja mam tutaj maila a propos twojego miasta rodzinnego. Pan Łukasz pisze. Panie Marcinie, czy ja mogę poprosić o pozdrowienie mojej rojksopowej żony, która przebiera nóżkami na jutrzejszy występ ulubionego duetu w Poznaniu? Żona ma na imię Paulina.
1: Pani Paulino, proszę się dobrze bawić i trochę zazdrościmy.

0: 42 minuty po godzinie 17. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz szefowie największych telefonii komórkowych podpisali wczoraj list intencyjny dotyczący wdrożenia w przyszłym roku systemu Cell Broadcast. Antek Pyzel sprawdził, jak działa ten system i inne sposoby na ostrzeganie obywateli przed niebezpieczeństwem. A nad tym systemem ostrzegania pracuje rząd.
1: Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny i obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
2: Ostatnio ze spełnianiem tego obowiązku było różnie. Pewnie pamiętają państwo sytuację z zeszłego tygodnia, kiedy alert RCB został wysłany do województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. No ale dobrze, nie będziemy pastwić się nad ludzkim błędem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc skuteczniej i szybciej informować obywateli o potencjalnym niebezpieczeństwie.
3: System RCB włącza się poprzez SMS i tekst, którego na przykład wieczorem w nocy, trzymając telefon gdzieś dalej od siebie, po prostu nie usłyszymy.
2: Nadbrygadier Andrzej Mróz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych.
3: Natomiast cel broadcast da to, że ten alarm się włączy i po prostu będziemy go słyszeć. Chcąc zobaczyć, jak to działa, zaimplementowałem do swojego telefonu ukraiński system. Zobaczyłem, jak to wygląda, więc rzeczywiście ten alarm włącza się, mocno go słychać i naprawdę nie można wtedy powiedzieć, że się przegapiło informacje o zagrożeniu.
1: Ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj.
2: SMS-y alertu RCB trzeba wysłać ręcznie, trochę na zasadzie listu. Jeśli w momencie zagrożenia sieć się zapcha, wiadomość może nie trafić albo trafić do adresata z opóźnieniem. Cell Broadcast jest bardziej podobny do radia. Stacja bazowa, czyli maszt telekomunikacyjny z antenami, nadaje sygnał, a odbierają go wszystkie telefony będące w jego zasięgu. Co ważne, alarm wybrzmi nawet jeśli w telefonie jest włączony tryb cichy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiada, że Cell Broadcast będzie wdrożony po wakacjach w 2027 roku, ale deklaracje rozwoju obejmują również inne systemy ostrzegania.
1: Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie dostępna na koniec tego roku, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń. Aplikacja ta będzie sprzężona z kolejnym segmentem, nad którym pracujemy, czyli systemem zdalnego uruchamiania syren alarmowych. Trwają prace także, aby kwestię ostrzegania umiejscowić w aplikacji mObywatel. Tak skonstruowany system ma dawać gwarancję, że w razie niebezpieczeństwa każdy otrzyma informację.
0: Dziękujemy. Ten materiał przygotował dla nas Antek Pyzel. Do sprawy pewnie jeszcze będziemy powracać, bo podejrzewam, że państwa zainteresuje, jak ten system będzie dokładnie działać. Ja jeszcze chciałem wrócić do materiału Tomka Jeleńskiego, to ze sprawą tekstówki, którą podesłał pan Krzysztof z Krakowa. W sprawie poszukiwań mam pytanie do żony. Skarbie, gdzie są te dwie czekolady, które włożyłem wczoraj do lodówki?

0: przychodzą do nas tekstówki, przychodzą także głosówki.
1: Kontaktuję się często z osobami z Podkarpacia i one przy tej ilości alertów, które w tym momencie dostają, często słyszę, że już wpisują sobie alert RCB na listę spamu i tak naprawdę do nich te informacje nie docierają, co faktycznie jest do zastanowienia. Ale z drugiej powiem to, co w tym roku miałam. Będąc w Grecji, dostałam powiadomienie, będąc w rejonie zagrożenia, gdzie był pożar i faktycznie telefon włączył wibrację i był faktycznie taką syreną i zwrócił naprawdę poważną uwagę. Ja sama osobiście na wiele alertów, które przychodzą i tak naprawdę często są no nie aż tak może strategiczne informacje, w pewnym sensie zaczynają być traktowane przez wszystkich jako spam.
0: Pięknie dziękujemy za wyjaśnienie. Kłaniamy się.

0: Maratyjne granie zatytułowane TIFF. Szanowni Państwo, w Muzeum Historii Polski jest teraz obecnie wystawa, za czym kolejka ta stoi, pokazująca gadżety muzyczne oraz rzeczy bardzo historyczne związane z czasem PRL-u i z polską muzyką. I tam jest rzecz najstraszniejsza dla wszystkich tych, którzy wychowywali się w PRL-u. Strój wilka z Akademii Pana Kleksa. Znam jedyną osobę, która jest godna nosić ten strój. To feldmarszałek Czarnej Armii Łukasz Dunaj. I tak się składa, że on jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a nawet może dobry wieczór już o tej porze.
0: W sumie tak, ściemnia się, a to jest dobra pora do tego, żeby porozmawiać o metalu.
1: Tak, zawsze jest dobra pora, żeby porozmawiać o metalu. Ja się bardzo cieszę też, że mogę przywitać się słowami dobry wieczór, bo jak czasami mi się przydarzy, żeby być w ciągu dnia w radiu, to i tak mówię dobry wieczór. No już takie przyzwyczajenie, no jak ktoś z tej krypty mnie na światło dzienne wywleknie, to tak już bywa. No.
0: Dobrze, słuchaj, na czym teraz polega w tym roku głosowanie na Metal Top? Przepraszam najmocniej, że wywinąłem wam taki numer, że w tym roku nie będę prowadził, ale za rok się już poprawię, obiecuję. W ubiegłym roku Fusi, odpoczywał w tym roku ja, ale będzie zacny skład, bo będzie Robert Zembrzycki, Marcin Klinkowski, Łukasz Dunaj i Mateusz Fusiarz. Zapraszamy bardzo gorąco, no ale wyjaśnij te niuanse głosowania.
1: Niuanse głosowania. Co do samej metodologii, zmian radykalnych nie wprowadzaliśmy, tylko bardziej próbujemy udoskonalić to, co już działało i się sprawdzało. Powiększyliśmy pulę piosenek, spośród których możecie Państwo wybierać. Można wybrać 44 z nich, a imię jego to oczywiście nie jest przypadkowe. I głosować można do 27 października do północy. Potem wszystkie głosy będą zliczane, oczywiście jak najbardziej sprawiedliwie i sumiennie, a wielki finał Metal Topu w Halloween od 19 do północy, a potem jeszcze

0: jasne, klarowne wybory? Czy przeżywasz to katorgę podchodząc do głosowania i za każdym razem mówisz, nie, no za dużo dobrych rzeczy, nie mogę się zdecydować?
1: Przede wszystkim próbuję podchodzić do tego, bo również my prowadzący głosujemy, a jakże, i do tego zachęcamy wszystkich znajomych, wszystkich przyjaciół. I wolałbym traktować to jako zabawę, nie jako katorgę, jako dobrą rozrywkę, bo przede wszystkim w takich plebiscytach o zabawę i rozrywkę chodzi. Oczywiście można podejść do tego bardzo poważnie, bardzo profesjonalnie, robiąc notatki. To myślę, że jest podejście bliskie naszemu koledze Marcinowi Klimkowskiemu, który na wszystko ma różne notatki w telefonie, na każdą okazję.
0: Notesik też nosi bardziej... i notuje długopisem, ja to widziałem.
1: Tak, tak. Ja bardziej do tego podchodzę spontanicznie, co mi w duszy zagra, ale nie ukrywam, że staram się premiować i zespoły, bądź utwory, które raczej w tych wyższych rejestrach, jeżeli chodzi o miejsca w topie, raczej nie zagoszczą lub mają mniejsze szanse. Tak więc
0: no tak, żeby ten jeden głos jakkolwiek tam wyciągnął je do góry. Trochę tak na zasadzie, że wiemy, że ktoś jest świetny, ale być może nie do końca tak doskonale znany, w szczególności w tych kręgach. I nie bójmy się i zachęcamy do głosowania takiej osoby, które z metalem mają do czynienia od święta.
1: Lub okazjonalnie, oczywiście. Nie ma czegoś takiego jak głos zmarnowany, tak jak w polityce. Tutaj każdy głos ma jakieś znaczenie i jeżeli nawet ten utwór w tej pierwszej 50 czy 30 tak się jest. Nie zmieści, to i tak satysfakcja z oddania głosu po prostu na ulubionego wykonawcę jest chyba tym, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Łukasz Dunaj o tym opowiadał, a ja ci bardzo dziękuję i za to, że zorganizowałeś taką wielką drakę jak Metal Top Radia 357, bo dzięki temu bezkarnie, bez żadnych konsekwencji, a nawet za pochwałą mogę zaprezentować to nagranie w popołudniówce Radia 357. Kłaniam się.
1: Bardzo ci dziękuję. So,

0: Subtelna i wyrafinowana poezja śpiewana w wykonaniu lirycznego zespołu Deftones.
1: Codziennie dociera do nas około 100 tysięcy słów. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące bieżących wydarzeń. Często jednak krótka informacja to za mało. Trzeba zajrzeć głębiej, sprawdzić, co się za nią kryje, jak ją rozumieć i jakie ma dla nas znaczenie.
2: Myślę, że naprawdę polskie uniwersytety nie muszą się wstydzić poziomu usług edukacyjnych. I to najlepiej widać właśnie po sukcesach, które odnoszą absolwenci tych uczelni. Czasami w Polsce, czasami za granicą.
3: Kuchnia zaserwowała jednego dnia sznycla i mało kto tego sznycla zjadł. Na drugi dzień ten sam sznycel został włożony do bułki i nazywał się już hamburgerem i zjedli wszyscy.
1: Audycja Plac na Rozdrożu na antenie Radia 357 od poniedziałku do czwartku o 21:00 oraz w podcastach.
0: Tu Radio 357, jest godzina 18:00. Ostatni dziś serwis Ola Żaczek.
4: Sprawca ataku na terenie klasztoru w Jarosławiu nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Negatywny wynik dały badania krwi i chora M. Jak informuje prokuratura, w Przemyślu taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. 31-latek jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Dwie z nich nadal przebywają w szpitalu w Jarosławiu. Ich stan się poprawia. U i chora M biegli rozpoznali ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Mężczyzna trafił do aresztu, ale przebywa w szpitalu ze względu na stan zdrowia. W ubiegłym tygodniu został przesłuchany i usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. W ocenie poczytalności mężczyzny w chwili ataku ma pomóc m.in. dokumentacja medyczna dotycząca jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. O dokumenty prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej w ramach pomocy prawnej. Śledczy chcą przesłuchać w charakterze świadka również matkę i chora M. Jeszcze dziś wieczorem ma dojść do spotkania Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli przy okazji unijnego szczytu. Początkowo do tego spotkania miało dojść jutro. Po dzisiejszych rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli mogę zapewnić was, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydenta Zełenskiego, nie jesteście sami, napisał Donald Tusk na platformie X. Wołodymyr Zełenski rozmawiał już w Brukseli m.in. z szefem NATO Markiem Ruttem. Rozmowy dotyczyły dalszego wsparcia obronnego dla Ukrainy, w tym dostaw pocisków do zwalczania rakiet balistycznych i amunicji do samolotów F-16, poinformował Wołodymyr Zełenski. Z kolei CNN informuje, że Ukrainie skończyły się rakiety do Patriotów. W rezultacie niemal żadna z rosyjskich rakiet balistycznych wystrzelona podczas ostatniego ataku nie została przechwycona. A jutro podczas unijnego szczytu Wołodymyr Zełenski ma przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą, w tym konieczność wzmocnienia właśnie obrony przeciwlotniczej i potrzebę ochrony infrastruktury energetycznej. Donald Trump ogłosił, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pentagonu rozstrzelanie terrorysty Nidala Hassana przez pluton egzekucyjny nie będzie transmitowane na żywo. Prezydent oświadczył jednak, że sam uważał, że transmisja mogłaby odstraszyć potencjalnych następców. Jak napisał amerykański prezydent na platformie Truth Social, Hassan zginie zgodnie z planem rozstrzelany przez pluton egzekucyjny, ale to wydarzenie nie będzie transmitowane. Mimo to egzekucje mogą osobiście oglądać najbliżsi krewni ofiar, jeśli tego sobie życzą, oznajmił prezydent. Zasługują na to, by być świadkami sprawiedliwości, dodał Trump. To Pete Hegseth, szef Pentagonu, zdecydował o metodzie egzekucji i ogłosił kilka dni temu, że będzie ona transmitowana, ale plan transmisji wzbudził mocny sprzeciw z wielu stron, w tym Kościoła katolickiego, różnych grup religijnych, znacznej części polityków partii rządzącej. Nie zmieniono jednak planowanej metody egzekucji. Będzie to pierwsze użycie plutonu egzekucyjnego od 1961 roku. 5 listopada 2009 roku Hassan, wtedy psychiatra wojskowy, otworzył ogień w centrum przygotowań żołnierzy do służby w bazie Fort Hood w Teksasie. Zginęło 12 żołnierzy, jeden cywil, w tym żołnierka w ciąży, a 32 osoby zostały ranne. W 2013 roku sąd wymierzył mu karę śmierci. Związkowcy ze szpitala w Sanoku kontynuują protest głodowy. To kilkanaście osób. Spór się przedłuża, dlatego starosta sanocki chce powołać mediatora. Ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzane składki, to raczej prokuratura.
4: Związkowcy domagają się odwołania dyrektor szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Tego postulatu starosta nie zamierza jednak spełnić. Decyzja o dalszym przebiegu protestu jeszcze nie zapadła. Książki Sally Rooney, bestsellerowej irlandzkiej pisarki, mogą wkrótce zniknąć z półek brytyjskich księgarni. Nie będą już rozpowszechniane przez wydawnictwo Faber & Faber z powodu poparcia autorki dla grupy Palestine Action, znanej m.in. z ataków na instalacje i koncerny wojskowe, które dostarczają sprzęt Izraelowi. Pisarka oraz wydawnictwo doszli do wniosku, że gdyby autorka dostawała tantiemy, mogłoby to naruszyć brytyjskie prawo antyterrorystyczne. Z Londynu Adam Dąbrowski.
6: W księgarniach powieści Sally Rooney jeszcze są. Rzecz w tym, że to zapasy, a zapasy kiedyś się skończą. Nowych dostaw nie będzie. Wszystko to jest efektem deklaracji, że zyski ze sprzedaży autorka będzie przeznaczać na wspieranie Palestine Action, czyli organizacji, którą rząd uznał za terrorystyczną. To kryminalizacja protestu przeciwko ludobójstwu, mówi Sally Rooney. To niezwykły proces, a wielokrotne działanie naruszające nasze bezpieczeństwo, odpowiadała ówczesna szefowa MSW Yvette Cooper. Wydawnictwo uznało, że w takiej sytuacji, gdyby przekazywało autorce tantiemy, mogłoby to zostać uznane za łamanie prawa. Rooney się z tym zgodziła i wspólnie z wydawnictwem podjęła decyzję o odcięciu brytyjskich czytelników od dostaw. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
4: To wszystko w dzisiejszych serwisach Radia 357. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
0: Dzień tak jak dziś, tylko trochę cieplej. Zachmurzenie małe, umiarkowane. Na południu może popadać. Rano mgły do 200 metrów widzialność. Temperatura 8 przez 13 w centrum do 19 na zachodzie, a te 8 to na wschodzie i pod górze.
7: Radio 357.
0: Andrzej Rutke, Ola Rzeczek, Mateusz Kuźniewski, Michał Woltak i Marcin Cichoński. Pięknie dziękujemy, a za chwilę Bartek Gill.
8: Yeah. Back on the seaside, goals flying. I'm trying to get back with my girl, out again. That's where we're going, wearing our finest, dining at Petit Dakar. Nowhere is far here. Ah, he said he's near. You want red wine or beer? I want neither. I want gin and tonic, Di Serrano and Coke or pear cider. I like the sweet stuff. Last night's dust gave me a headache. Or it might have been those fake cigarettes. But truth be told, last night was the realest yet. I got the Eurostar, not the EasyJet. It's a hard life and I'm coming right back with you. Twice, swear, it's been a good year. And I'm getting better each one. You look hotter. Must have got a new lease of life. A new piece on the side, or you found your main. Nah, I just cut my split ends. And that's where it starts. You found your Ross Clark way into my heart. One last night with you, and I hope it's a blast. Time goes so fast.

Dobry wieczór, tak, tak, zdecydowanie dobry wieczór, mówią Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. Zapraszamy na audycję z cyklu Panoptikum. Najbliższy dzień dobry o tej porze, tak mniej więcej z grubsza, bez rozdrabniania się i mandrowania w szczegółach, za jakieś pół roku. Nasze dzisiejsze spotkanie otwiera DJ z Francji pochodzący, który przedstawia się jako Isma. I Isma ma korzenie irackie. I to bardzo wyraźne, natomiast jak słychać w jego muzyce, no niespecjalnie jakoś czuję się zobowiązany do tego, żeby koniecznie i na siłę wciskać swoje pochodzenie w brzmienie współczesnych swoich produkcji, bo w te kilka lat temu powstające, a i owszem. Natomiast goście, których sobie zaprosił, żeby mu do jego bitu coś zaśpiewali, są niebagatelni. To znana z panu Optikum w zasadzie z każdego swojego możliwego wcielenia Kallara, czyli pochodząca z okolic Barcelony, wokalistka MC, mieszkająca od wielu, wielu lat w Belgii oraz ciągle chyba można powiedzieć młody i dobrze zapowiadający się południowo-londyński poeta James Masia, którego wielbiciele dad rocka mogą kojarzyć ze współpracy z zespołem Massive Attack, a dzieci tychże mogą go kojarzyć na przykład z Baby Father, czyli z takiego właśnie bardziej hip-hopowego wcielenia Dina Blanta. Oni za nami. Nie słyszeliśmy się przed tygodniem. Dużo dobrego w tym czasie się wydarzyło. Między innymi odbył się festiwal Unsound, ale również ukazał się album zespołu Vanishing Twin. Wreszcie.

Vanishing Twin, czyli trio założone przez kolejną w zasadzie dziewczynę z Belgii, można powiedzieć, Cathy Lucas, której sekundują Zonga Min oraz nasza ulubienica, perkusistka Valentina Magaletti. Jest rzeczą absolutnie niewyobrażalną, ile wcieleń artystycznych ta fantastyczna perkusistka potrafi posiadać niemalże jednocześnie. Gdyby ktoś był tym zainteresowany i był dziś w Warszawie, to za niecałą godzinę gdzieś w okolicach Placu Zbawiciela Valentina Magaletti z Tymkiem Popiorem będą wspólnie występować na dwie perkusje i to jest coś, co pozwoli sobie w pewien sposób wyobrazić, co potrafi zrobić Valentina w jednym ze swoich jakże licznych wcieleń. To już po godzinie 19:00. Więc trzeba szybko kończyć audycję. Valentina Magaletti przyjeżdża do Polski, przyjechała już w zasadzie po to, chyba głównie jednak, żeby jutro wystąpić w Bydgoszczy na festiwalu Fonomo. Ale to również ulubienica festiwalu Unsound, który zakończył się przed kilkoma dniami, dokładnie w niedzielę. Po raz pierwszy odbywał się w bardzo poszerzonej formule, nie tylko w Krakowie, ale również w Warszawie, gdzie no, prawie powiedzmy zaczęło się od spektakularnego występu Bendika Giske, norweskiego saksofonisty z Berlina, którego często w Panoptikum obserwujemy. Był też tego samego dnia Piotr Kurek, który wraz z zespołem pieśni i tańca Śląsk reinterpretował Warszawę Davida Bowiego. Kilka dni później w Filharmonii Narodowej Rafael Rogiński reinterpretował Tomasza Stańkę. To było kilka dni temu, a przecież już dziś szykuje się nasz Rafael do koncertu w Nowym Jorku, gdzie zaprezentuje swoją wizję muzyki Velvet Underground. Ciekawe, zabrać Velvet Underground do miejsca, skąd Velvet Underground pochodzi. Trzeba mieć na to jakiś pomysł. Jestem bardzo ciekawy, co też Rafael wymyślił, ale w Nowym Jorku mnie akurat zabraknie. No a zaraz po nim, po Rafaelu, tego samego dnia na scenie Filharmonii Narodowej pojawiła się artystka unikalna, tworząca i jednoosobowo wypełniająca swój własny świat, czyli Diamanda Galas, dwukrotnie bisująca dla entuzjastycznie przyjmującej ją publiczności unsoundowej. Arka, chyba największa gwiazda festiwalu i nowy kierunek, mam wrażenie, dla unsoundu, który do tej pory raczej unikał takich wielkich nazw, a tu proszę, Arka, wypełniona w zasadzie szczelnie hala w Warszawie na Żeraniu. Dzień później z Arką staliśmy w zasadzie ramię w ramię w pierwszym rzędzie na piorunującym koncercie Blackhain. Myślę sobie, że każdy aspirujący zespół uprawiający gdzieś tam pogranicze gatunkowe HCP powinien zobaczyć Blackhain na żywo. Chwilę wcześniej wzbudzając ogromne zainteresowanie występ Tima Heckera na przykład. No i wreszcie chyba we wtorek Wendy Eisenberg oraz perskie akcenty w postaci Devon Rexy, holenderskiego zespołu. To na koniec warszawskiej części, bo na początek krakowskiej części, dwa dni później, w czwartek, również perskie akcenty i Sara Davachi. Wspaniały koncert w łaźni, dla sporej części publiczności siedzący, co trzeba potraktować na plus, ponieważ zeszłoroczny koncert Eiko Ishibashi, Jima O'Rourke'a w wersji na stojąco, to nie były najbardziej sprzyjające warunki do odbioru takiej muzyki na pewno. Koncerty wykonawców, takich na których zwracaliśmy niedawno w Panoptikum uwagę, jak wenezuelski kolektyw czterosobowy WIT 420, trzech chłopaków za różnego rodzaju maszynami przy stole i czwarty grający na gitarze. Pomyślałem sobie, że gdyby zespół Boris miał, japoński zespół Boris miał nagrać ścieżkę dźwiękową na przykład do Cyberpunka, to mogłoby to tak zabrzmieć. Shane Parrish, tak, Shane Parrish, dzielący się swoją miłością do Od Hekre i wykonujący najbardziej wizjonerską, eksperymentalną
klasyczną elektronikę na jednej gitarze akustycznej. Jakież to było piękne. Jak bardzo trzeba kochać Otekrę, żeby tak przetłumaczyć, przełożyć ich muzykę na instrument, którego jest się mistrzem, można powiedzieć. Zresztą Shane Parish kilka dni przed przyjazdem do Krakowa opublikował swój nowy album, którym chce spłacić dług zaciągnięty na naprawę swoich zębów. Ten tytuł albumu ma coś zresztą z zębami wspólnego. $5000 trzeba spłacić, stąd nowa muzyka Shane'a Parisha dostępna u niego na Bandcampie. No i DJ Pleiad z libańskimi bardzo silnymi akcentami podczas bardzo spokojnego, nostalgicznego setu nocnego, który mógłby się spodobać, mam wrażenie, bardzo słuchaczom Radia 357, a zaraz tuż po nim Daily Girls, brutalny chaos i wywrócenie stolika do góry nogami, poobcinanie go nóg, wściekły cios w szczękę, powalający ekstremalnością aktywistyczny punk, coś w zasadzie nie do powiedzenia, tylko do przeżycia i do wypocenia w pierwszym rzędzie. Z takich krótszych występów interwencyjny koncert, 20-minutowy występ na saksofonie Mette Rasmussen, duńskiej saksofonistki, która zapytana po występie, czy trudno było zagrać taki występ wśród publiczności, powiedziała, że niekoniecznie, chociaż nie bardzo wiedziała, czego się spodziewać, bo czasem występuje na takich punkowych imprezach, gdzie potrafi się nagle wzbudzić agresja wśród publiczności. Tutaj oczywiście pełen spokój, ale jest trochę zmęczona, bo kilkanaście godzin wcześniej, poprzedniej nocy występowała jeszcze we Francji. Tak to jest, łapać kilka jobów niemalże naraz. No a na finał tego festiwalu nie dane mi było zobaczyć. Może ktoś był i podzieli się swoimi wrażeniami. Zresztą nie tylko z tego występu niedzielnego w Wieliczce, gdzie Duet Space Africa prezentował swój najnowszy album. My fragmentów tego albumu możemy posłuchać tutaj, teraz.

Druga zapowiedź albumu Andy'ego Stotta nowego, który ukaże się pod koniec października, i druga piosenka śpiewana przez Elaine Hawley. Choć wokalistki przecież mają być dwie. Elaine Hawley debiutuje, jeśli chodzi o współpracę z Andy'em Stottem, a dotychczasowa jego muza oraz też nauczycielka, która przecież, z którą Andy Stott pracował i pracuje od wielu, wielu lat, Alison Skidmore, także na tym albumie ma wypełnić połowę piosenek, które wypełnią to wydawnictwo. Piosenka zatytułowana Songbird za nami. To w zasadzie wykonawcy, którzy do tej pory w tej audycji się pojawiali, czy to rzadziej, czy częściej. Natomiast kolejny wykonawca jeszcze nigdy się nie pojawił i jak patrzyłem po tym, co się dzieje w radiowych komputerach, to chyba nie została specjalnie zauważona gdzieś ta płyta, za którą w jednej trzeciej odpowiada postać, która już chociażby ze względu na to, że jest to ona, no, mogłaby pojawić się w wielu różnych audycjach w Radiu 357. Tą postacią jest Devendra Banhart. Devendra Banhart razem ze swoim kolegą Noam Gerritsonem, który wygląda identycznie jak Devendra Banhart, mogliby być swoimi braćmi bliźniakami z tymi brodami. To niesamowite, jak wszystko się gdzieś tam upraszcza, ujednolica, umasawia w jedną papkę, taką się robi, wszyscy tacy sami. Do tego jest jeszcze trzeci ich wspólny znajomy, który zwrócił akurat moją największą uwagę, to Gian Reilly, syn Terego Reilly'a, postaci no, najważniejszej, jednej z kilku, jeśli chodzi o współczesną muzykę minimalistyczną, ale także współpracujący z wieloma artystami, między innymi z naszą ulubienicą Aruj Aftab. Razem stworzyli trio, które nosi nazwę HAG. Nie wiem, czy to dziś przypada coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Przytulania. Jeśli nie, to my możemy sobie zrobić taki wieczorek przytulania w Radiu 357, w audycji Panoptikum. Trio HAG z ich albumu wspólnego, zatytułowanego właśnie HAG, i no to takie wydawnictwo, powiedziałbym, mocno zahaczające o wpływy hinduskie, które pewnie Reilly Jr. w sporej mierze wprowadził. Posłuchajmy utworu Sarva Mangalam.

przyjacielskim uścisku spotyka się także dwóch dobrych znajomych z Henhen daleka, którzy spotkali się tutaj zaraz koło nas. Slickback oraz Kamaru, Joseph Kamaru, dwaj współcześni producenci, artyści dźwiękowi pochodzący z Kenii. Joseph Kamaru mieszka od kilku ładnych lat w Berlinie, natomiast Slickback osiadł w Polsce. Tutaj założył rodzinę i stąd szykuje swoje produkcje. Jedno z jego oblicz to właśnie takie, które sprzęga się bardzo mocno z tym, co robi Joseph Kamaru, czyli jest to muzyka hałasująca i improwizowana, opierająca się na field recordingu. Ich wspólny mini-album ukazał się kilka tygodni temu. Zatytułowany jest Eneo i oto jeden z utworów.

Gdy ostatnio słyszeliśmy się 2 tygodnie temu, na finał audycji pojawiła się piosenka niezapowiedziana z 3 znakami zapytania. Skoro jest zespół z 3 wykrzyknikami, to dlaczego nie z 3 znakami zapytania? I zapowiedziałem, że rozwiązanie tej zagadki nastąpi dziś właśnie, choć oczywiście można było zgadywać, a ci, którzy próbowali zgadywać, przysyłając swoje typy, dostawali w nagrodę prawidłową odpowiedź. No bo zgadnąć nie udało się nikomu, że utwór, który wtedy się pojawił, zatytułowany Sunny Funny Morning, jest autorstwa naszego polskiego zespołu Lotto. Kilka dni później pojawił się teledysk do tego utworu, który już można oglądać, i wszystko to jest zapowiedzią najnowszego albumu zespołu Lotto. Album zatytułowany Out Here ukaże się w przyszłym tygodniu. I cóż, myślę, że dziś również możemy sobie pozwolić na jeszcze jeden utwór przedpremierowy. To będzie piosenka zatytułowana Critters. Zupełnie nowe wcielenie artystyczne Lotto. Fascynujące, bo ileż trzeba się pouderzać po łapkach, żeby nie zagrać tylu nut, które można by zmieścić w tych wszystkich chwilach ciszy.

Łukasz Rychlicki, Mike Majkowski, Paweł Szpura. Takie lotto znaliśmy do tej pory, ale teraz uwaga, szok, niedowierzanie. Lazy Dolphin, wokalistka, dołącza do lotto, zmieniając całkowicie w zasadzie brzmienie tego zespołu. Radykalna rewolucja. Pewnie nie każdy z dotychczasowych fanów lotto zostanie przy tym zespole, ale gwarantuję, że ci, którzy zostaną, będą zachwyceni albumem Out Here. 19 już powoli dochodzi. Piotr Stelmach nas wygania. Mówi, że jest nowa piosenka jakiegoś młodzieżowego zespołu U2. Więc trzeba szybko kończyć audycję i brać na siebie promocję nowych, młodych, fantastycznych polskich wykonawców po zespole Lotto na sam koniec dzisiejszej audycji. Przenosimy się do matki wszystkich miast związanych z alternatywą w Polsce, czyli do Wołowa. Tam zawiązało się trio Chinatown. Chinatown Trio tworzą Konrad Fedorczak, Marcin Loks, czego on nie tworzył, i Przemek Drążek. Ich album zatytułowany Soundtrack of a Non-Existent City brzmi właśnie tak. Tomek Matlingiewicz, Bartek Gil, dziękujemy, do usłyszenia.

0: Chinatown Trio. Przez chwilkę z Bartkiem rozmawiałem o tej muzyce. No, jesteśmy wszyscy, znaczy obaj jesteśmy na ach i och, na ach i och. Panoptikum, Bartek Gil, w każdy czwartek między 18 a 19 podbijam zdecydowanie. Zapraszam w imieniu autora na kolejne takie spotkanie już po 19.
1: Wierność w stereo.
0: Tomasz Matlingiewicz, Piotr Stelmach. Nasz kolejny wspólny czwartkowy wieczór. Czas zacząć.

In the Art of Pretending, The Swim. To właśnie z tej płyty. No jak się Państwu od kilku tygodni układa w uszach, na uszach, ten właśnie utwór, ten nasz początek czwartkowej wierności. Villages to właśnie ten zespół. Dobrze gra, dobrze rezonuje, dobrze zaprasza, żeby się rozsiąść i wyluzować na te dwie najbliższe godziny. Mam nadzieję, że tak. Jakby coś, proszę pisać piotr.stelmach@radio357.pl. Jestem oczywiście na moim profilu facebookowym ze stosowną grafiką i tam wirtualna lista obecności do tworzenia, do uzupełniania. Proszę to czynić. No i oczywiście profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych. Tam przede wszystkim proszę czynić swoją, jak to się mówi, społecznościową powinność. I tam przede wszystkim proszę się zaznaczać. Jesteśmy tak sobie do 21. Nowości to raczej będą wyjątki. Głównie przeszłość w tej audycji się dobrze miała i dobrze się ma i mam nadzieję, że się będzie dobrze miała. W związku z tym dzisiaj mnóstwo z przeszłości rzeczy, ale wyjątki od reguły też będą. Teraz będzie taki wyjątek. No bo co, w końcu możemy po raz kolejny sobie powiedzieć. Green light, 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes, you don't smoke, you don't even want to, hey now. Take your change. Zawsze, kiedy pojawia się ich nowy utwór, to traktuję te słowa jako swego rodzaju intro. Taki utwór dzisiaj o 18:05 temu się pojawił.

No to może jeszcze jedne słowa byłyby adekwatne do każdego startu zespołu YouTube, które sobie powtarzam, bo tak rzeczywiście jest. Stay far away so close. No nie wiem, dlaczego tak jest, ale każdy ten kolejny etap, tak sobie myślę, że to jest jakaś podróż. I nagle zatrzymuje się gdzieś po paczkę papierosów, chociaż wcale nie palę i wcale nie chcę. I to jest jakiś supermarket, zielone światło i ktoś do mnie mówi, ej, sprawdź resztę. Albo na przykład te inne słowa to I'm ready for the laughing gas, I'm ready for what's next. I'm ready to duck, I'm ready to dive i tak dalej, i tak dalej. No i co państwo na to? The greatest show on earth, Carnaval de Luz. Płyta już wkrótce, 13 listopada. Oj, będziemy słuchać, oceniać, zastanawiać się, myśleć. No a trzeci singiel z tej płyty właśnie się ukazał. The Greatest Show on Earth. To właśnie on. 12 minut po 19. To jeszcze jedna osobista część. Uwaga ode mnie. Dzisiejsze nasze spotkanie w Wierności w Stereo chciałbym dedykować pamięci pana Wiktora Legowicza. Bo to właśnie on i Paweł Zegarłowicz, który wtedy był naczelnym w Trójce, on był zastępcą w 1997 roku, powiedzieli tak, powiedzieli przyjdź, rozgość się. Na razie może skromnie, ale rozgość się i zobaczymy, co będzie dalej. Panie dyrektorze, pan mnie przyjął do pracy. Pan pozwolił robić radio. Bardzo panu za to dziękuję. Dziękuję panu za te ostatnie lata w Trójce przy Myśliwieckiej 357, za to, że mogliśmy tak serdecznie, tak fajnie porozmawiać. Będę zawsze pamiętał, że pan pytał przez te ostatnie lata. Zawsze to było jedno pytanie. Co tam słychać dobrego? Czy wszystko w porządku? Mieliśmy pokoje po przeciwnej stronie korytarza, jednego trójkowego radiowego korytarza. Panie Wiktorze, bardzo, bardzo dziękuję za ten start. Wiosną 1997 roku, bo to między innymi dzięki panu wszystko. To dla pana. Tak do 21:00 trochę pogram.

0: Radio 357.
1: No i teraz takie pytanie. Wyjątek od reguły, czyli nie tylko przeszłość, teraźniejszość też. Czy to jest aktualnie najważniejszy rockowy zespół na świecie?

kiedy od miejsca zamieszkania Bono dzieli cię szerokość, no powiedzmy, ulicy, to co wtedy możesz? No na przykład możesz zrobić coś takiego.

Nigdy nie prowadziłem takiej analizy i takiej tabeli, ale tak mi się wydaje, że może na dzisiaj tak mi się wydaje, to się pewnie będzie zmieniać, że and I can't be holding on to what you got when all you got is hard. To są najbardziej dojmujące słowa, jakie Bono napisał i zaśpiewał też. No tak, to o U2, a Fontaines DC właśnie w takim coverze sobie pohulali przed chwilą, a wcześniej pohulali z nowej płyty Where is Gone i Rosalia tutaj gościnnie. Dziś o północy ta płyta się ukazuje. Będziemy już mogli ją słyszeć o północy. Wszyscy zainteresowani, więc Dopamine Chamber to jest ten album. Czy świat oszaleje muzycznie? Poczekamy, zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Na razie ci od disco i ten, który ewidentnie z disco nie jest kojarzony, takie inteligentne disco bardzo, oni razem w jednym utworze, a później będzie księstwo.

0: Tak. Pamiętam, jak Pizzehook kiedyś przed radiowym mikrofonem na pytanie o Monako się ożywił. Mówi, tak, no, to jestem ja i to jest Pozzi, bo tak go nazywał, Pozzi. I tutaj nastąpiła laurka dla Davida Pozza jako tego drugiego muzyka, a Monako na temat jego zdolności, na temat jego muzykalności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to była fajna rozmowa. I've got a feeling. Tak postanowiłem przypomnieć tenże zespół i to nie w utworze What Do You Want From Me z pierwszej płyty Music for Pleasure, tylko z płyty właśnie drugiej. 2000 rok. Pizzehook, David Potts, I've Got a Feeling. No i wcześniej starzy, dobrzy znajomi Petera Hookiego. Hooka tak naprawdę, ale Hooki to jego pseudonim. Hooki. New Order, kiedy już Petera Hooka w zespole nie było. Music Complete, 2015 rok. No i pozwolili sobie na niezłą ekstrawagancję, zapraszając ojca chrzestnego punk rocka Iggy'ego Popa do tego utworu. Zresztą znakomitego moim zdaniem Stray Dog.
1: Wierność w stereo.
0: No, w Radiu 357 oczywiście za 20 minut 20 to teraz zapraszam Państwa do świata, gdzie grasują tajemnicze wampirelle.

Już. I po prostu już. Night in Athens. Tak nazywa się ten projekt. No a szefową rozdającą tutaj wszystkie karty jest niejaka Tina Boletti. I jest to płyta. Dwie płyty na razie ma na koncie. Wasted Reflections i Metropolis. Z tej pierwszej właśnie, z Metropolis 2021 roku, utwór tytułowy. A jeśli ktoś z Państwa miło zastrzegł uszami, to o drugiej godzinie wrócimy. Night in Athens. Tak się ten projekt nazywa. To co teraz? Roller Derby też będzie co najmniej przyjemnie.

0: Taki zespolik z Hamburga. Od po prostu When the Night Comes. Ich płyta z 2025 roku nazywają się Roller Derby. I na tej płycie Lights Out.
1: Radio 357.
0: No właśnie, w tym tygodniu świat muzyki owładnęła idea w mediach społecznościowych, żeby wklejać sobie takie specjalne zdjęcia na wcześniej przygotowanych folderach. 9 płyt, 9 albumów, które zrobiły mnie. Oczywiście, że wziąłem udział w tej zabawie, ale tych plansz było akurat w moim przypadku trochę więcej, no bo nie wyobrażam sobie wybrać tylko 9 płyt i czy wybrać 9 płyt i na tym zamknąć temat. No jeżeli na przykład mieści się płyta Achtung Baby, to musi się w takiej, nie wiem, 20 zmieścić i to obowiązkowo The Joshua Tree, a 9 na to nie pozwala, bo tam i Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols i Bitches Brew Milesa Davisa i co tam jeszcze było, czego tam nie było. London Calling oczywiście i tak dalej, i tak dalej. 9 to śmieszne, to raczej żart, no ale dobrze, 3 plansze zrobione. Tak sobie pomyślałem na podstawie tej zabawy, że powinniśmy wrócić w wierności do kultowych płyt z początku tego milenium.

0: z pewnością Isaac Brock napisał, nagrał wiele ważniejszych utworów. Z pewnością na przykład czas, kiedy Modest Mouse współpracowali z Johnem Marrem, właściwie to on był muzykiem tego zespołu, z tego okresu też jest, czy są może ważniejsze kawałki, ale przyznam, że The Cold Part od samego początku mnie rozsmarował na bagietce. Ten właśnie utwór, Moon and Antarctica, 2000 rok. No przepiękna jest to płyta i w samym środku właśnie taka perełka. A ci tylko się pakują i pakują.
1: To jest, tutaj też jest.
2: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
1: No a jak było w Gdyni na koncercie, pod sceną? Lało, było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem, pogoda zmienna.
2: Buje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
1: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
0: Będziemy tam mocną radiową ekipą już od 12 listopada na Biforze, który się zapowiada, tak bym powiedział, no jakby grubiej nieco. Szczegóły wkrótce, na razie jesteśmy zobligowani embargiem. Nie możemy nic mówić, ale wkrótce będziemy mogli. No i zobaczymy wtedy, kto ma fajny Bifor. W montowni oczywiście to będzie, a później cały Inside Seaside. Więcej informacji wkrótce i więcej, naprawdę więcej na naszej antenie. Minuta po 20.
3: Wierność w stereo.
0: Tomasz Matlingiewicz, Piotr Stelmach z Państwem do 21:00. W myśl zasady nie tylko muzyką słuchaczki i słuchacze Radia 357 żyją. Mało która decyzja stołecznych władz tak bardzo podzieliła mieszkańców jak ta o uśmiercaniu dzików, które zapuściły się do miasta. O tym, czy dzik naprawdę jest zły i czy ktokolwiek chce go w swoim mieście, opowiemy w reportażu To nie jest dzikie miasto Andrzeja Rutkę. Jutro po godzinie 18 w popołudniówce Radia 357.
4: My też chcemy, żeby dziki żyły przede wszystkim w lasach, a nie no, między ludźmi na osiedlach, żeby nie ginęły po prostu po kolizjach z pojazdami, nie powodowały w ten sposób, no, że tak powiem, wściekłości społecznej, żeby nie było tutaj sytuacji konfliktowych, no to najlepszy do tego jest las.
5: Polityka praca dzika!
6: Nie da się wygonić dzika, bo jemu w mieście jest dobrze. I to jest problem, że dziki, które raz wlazły do miasta, nie chcą z miasta wyjść.
4: Mamy wspaniały przykład tutaj Gdyni, która też po między innymi naszych protestach w 2024 roku zmieniła swoje podejście i tam metodami nieśmiercionośnymi udało się osiągnąć bardzo duży spadek liczby zgłoszeń.
0: No przyznaję, sam kiedyś potrąciłem, jadąc samochodem przez wał międzyszyński, takiego Mietka, ale Mietek zachował się wybitnie nierozważnie, bo z kolegą wydawało mu się, że zdąży. Była zielona fala, jechałem normalną prędkością, ale Mietek niestety był drugi, nie zdążył. Centralnie wszedł mi w biegu pod koła i tyle było z Mietka. Kolega Mietka gdzieś uciekł. No przykra sprawa, bardzo nawet. To nie jest dzikie miasto. Autorstwo Andrzeja Rutkę, ten reportaż jutro po godzinie 18 w popołudniówce w piątek. Popołudniówce oczywiście Radia 357. Co tam muzycznie na początek tej godziny? Panie Tomku, bardzo proszę.

sprzed lat. Boards of Canada, Cold Earth. No, tegoroczna płyta tego projektu też nie schodzi z mojego odtwarzacza prywatnego, nie radiowego, prywatnego. I myślę sobie, że jeżeli będzie podsumowanie, a będzie na pewno płytowy ranking, mój prywatny za 2026 rok, to już będę wiedział, co z tą płytą zrobić. Oni przed chwilą Cold Earth. No to teraz, czekam na nową płytę. Może ktoś jeszcze też czeka na tę nową płytę tego zespołu Columbia Mills.

Heart of a Nation. Znakomita ich płyta z 2022 roku z Irlandii, Columbia Mills i The Day Has Won.

0: Radio 357.
1: No ależ złapała państwa ta wampirella za uszy i bardzo dobrze, za chwilkę kolejne jej nuty. Tak patrzę sobie na wirtualną listę obecności na moim profilu facebookowym. No o wampirelli tam niektórzy piszą. Kto gdzie słucha, słyszy Radio 357. Wiedeń, Magdalena, Łaziska Górne, Piotr, Mysłowice, Ewa, Ursynów, Justyna, Londyn, Sławomir, to już klasyka, panie Sławku, klasyka, Dąbrowa koło Pabianic, Bartosz, jesteśmy jeszcze w Bydgoszczy, tam Mario jest, Reykjavik, Piotr, Gościcino, pewnie za każdym razem sprawdzają, czy ja to dobrze przeczytam, co? Katarzyna, tam właściwie w Gościcinie jest, Strzałkowo, Patrycja, Czewka, Ewen, Łódź, Księży, Młyn, Grażyna i mamy Mielec, Monikę i mamy na przykład jeszcze Wodzisław Śląski, Ryszard, Zamość, Łukasz, Żnin, Joanna, Bytom, Aleksander, Oleśnica, Andrzej, Brzeg Dolny, Ewa. No tak, ale jeszcze nam państwa wpisów potrzeba. Śmiało tam zaglądajcie i się wpisujcie, kto gdzie słucha, słyszy Radio 357 w tej chwili. Wampirella po raz drugi. Bardzo proszę, Words Unspoken.

No to sobie siedzi w Londynie. To dobre miasto do tworzenia muzyki, chyba. Tina Boletti, czyli Night in Athens. Jej płyta, tym razem z 2024 roku, album Wasted Reflections i Words Unspoken. No, oczywiście Vampirella to jest takie określenie mocno z przymrużeniem oka, ale tak sobie myślę, gdybym miał taką możliwość dzisiaj, wczoraj, dwa lata temu, żeby podrzucić Tomkowi Beksińskiemu jeszcze coś z takiego właśnie świata, to pewnie w pierwszej dwudziestce tych polecajek byłaby ona Night in Athens, to jej pseudonim artystyczny. Jestem ciekawy, jak Beksa by zareagował. Od jakiegoś czasu takich polecajek nie mogę robić, bo 27 lat temu gdzieś wyjechał i go wciąż nie ma. 19 minut po 20. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Nie muszą Państwo teraz mieć pasów zapiętych. Proszę się wyluzować. Po lewej stronie będzie widać Alpy. O, z wysokości, nad którą, czy na której przelatujemy. Po prawej stronie nie, ale proszę się tym zupełnie nie przejmować. Pewien rodzaj transu, jeszcze nie wiem do końca, jak to nazywać, ale zdecydowanie jest to rodzaj transu elektronicznego. Proszę się absolutnie o nic nie martwić. Nic nam się nie zepsuło, nic nam się nie zacięło. Tak artysta to sobie wymyślił, ale wymyślił pięknie. Rzadko spotykamy się z utworami, które mają prawie 10 minut. I rzeczywiście tutaj transowość, nowoczesność przeplata się z transowością właśnie, ale jest to zrobione na poziomie, wyprodukowane na poziomie absolutnie wybitnym. Mario Ito. Oto jego pseudonim artystyczny.

amerykańsko-kubański DJ, producent, muzyk Eric Estono. No i jego kolejne wcielenie. Występował również pod pseudonimem CEO Plex, tym razem Mariel Ito. Jest taka płyta 2005 z 2018 roku. Te lata to po prostu przekrój tego, co wymyślał, co produkował, co tworzył. No i między innymi tam znakomity moim zdaniem lot. No taki właśnie. Proszę nie zapinać pasów, nic państwu nie grozi. Spoko. Lovely. To było przed chwilą. 20:30 punktualnie w radiu, 357 w wierności w stereo, ale jak my tak możemy bez kącika dla niepoprawnie romantycznych?

0: Tak, muszę się przyznać, że no ostatnio jakoś taką większą miętę czuję do 1993 roku i do ślubnego albumu, Wedding Album, to oczywiście tytuł roboczy, ale tak naprawdę płyta jest zatytułowana po prostu Duran Duran, no i tam dwa wielkie gwoździska, które się nie stępiły po latach ani na ułamek milimetra, czyli Ordinary World i Come On Down, właśnie tutaj w wersji La Fin de Siècle. I wcześniej Finest Hour, Duran Duran, płyta Astronaut, 2004 rok. Piękne to były czasy.
1: Radio 357.
0: Tomasz Matlingiewicz i Piotr Stelmach z Państwem do 21. No to wracamy do Irlandii.

No i tak to się właśnie kończy, bo tak kończy się płyta Columbia Mills, Heart of a Nation. No to już jakiś czas temu było, 4 lata czekamy na nowy album, z wielką przyjemnością będę go Państwu prezentował we fragmentach na antenie. Fake Life, to oni. No i tak trochę jeździmy po Europie dzisiaj, bo i Londyn, i Dublin, Irlandia, Anglia, w Holandii jeszcze nie byliśmy, a coś mi podpowiada, że ostatnio niektórzy z Państwa w tym zespole się trochę zakochali.

No właśnie. Znane są takie przypadki artystów, o których niewiele wiedzieliśmy, i państwo, i prowadzący. Nagle się okazało, że po jednym utworze, gdzieś, jakiejś jednej pojedynczej prezentacji, zaczyna się miłość.

Holendrzy, zespołu Klangstorff. Wcześniej to była płyta Close Eyes to Exit z 2019 roku i Seasons. No i przed chwilą taki singielek Cold Little Heart, zimne serduszko. Jeśli ktoś dalej będzie się zakochiwał, albo będą tacy nowi oblubieńcy, jeśli chodzi o ten zespół, to proszę dawać znać, będzie więcej i więcej i więcej. Tak mi jakoś pasuje do tego klimatu ta pieśń, ta miniatura, jedna z naszych ukochanych.

0: No ale to jest wciąż prawda. People are strange. Król jaszczur, jeździec burzy, Jim Morrison i The Doors.
1: Wierność w stereo.
0: A, słyszeli już państwo, jak ona recytuje?
2: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
3: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
2: Niedźwiedziu, co to będzie?
4: Będzie piekło.
0: No, a co szykujemy na antenie w związku z tym dniem, to o szczegółach wkrótce. Proszę głosować i proszę się spieszyć. No bo czasu coraz mniej, jakby metaltop.radio357.pl. Tomasz Matlingiewicz, Piotr Stelmach, dziękujemy. The Ocean Blue i Listen, It's Gone, jak zwykle, na koniec od nas. Pa, pa.

0: Radio 357. Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Kula. Zapraszam Państwa na Plac na Rozdrożu. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek Polskiego Holdingu Nieruchomości z mapy Warszawy zniknie słynny biurowiec Intraco. Budowę Intraco ukończono w 1975 roku i w chwili otwarcia był najnowocześniejszym i najwyższym biurowcem stolicy. W latach 90. po przebudowie zyskał nową elewację z charakterystycznego zielonego szkła lustrzanego. Stał się rozpoznawalnym elementem krajobrazu Warszawy, górując między Muranowem a Żoliborzem. Teraz zniknie, a argumenty za tą decyzją to m.in. nieprzystosowanie do współczesnych norm energetycznych, wysokie koszty utrzymania ponad 50-letniej konstrukcji oraz przestarzałe układy instalacji technicznych. Wobec tych argumentów stają miłośnicy architektury, zwracając uwagę na wartość historyczną budynku, oryginalną typologię konstrukcji oraz imponującą ścianę kurtynową ze szkła lustrzanego, będącą jednym z niewielu przykładów tego typu elewacji w stolicy. Dodatkowo podnoszone są głosy dotyczące kosztów środowiskowych, bo choć inwestor utrzymuje, że budowa nowego, przystosowanego do dzisiejszych norm wieżowca w miejscu Intraco będzie tańsza i bardziej ekologiczna, wielu ekspertów podważa to stanowisko i sugeruje modernizację istniejącego już budynku. W dzisiejszym Placu na Rozdrożu porozmawiamy z architektem i dziennikarzem Zygmuntem Borawskim, autorem artykułu Szklana skóra w październikowym wydaniu magazynu Pismo. Zadamy pytanie, czym jest architektura szkła lustrzanego, której przykładem jest Intraco? Jaka jest jej geneza, historia, co symbolizuje? I wreszcie to najważniejsze pytanie odcinka, dlaczego według Zygmunta Borawskiego warto ją chronić? To pytania dzisiejszego Placu na Rozdrożu. Zapraszam.

0: Michał Urbaniak i City Lights, światła miasta, na początek naszego spotkania nieprzypadkowo oczywiście, bo o architekturze miasta będziemy rozmawiać z naszym gościem, Zygmuntem Borawskim, architektem i dziennikarzem w latach 2015-2020, redaktorem działu architektury i designów w kwartalniku Przekrój, wykładowcą w Akademii di Architektura di Mendrisio w Szwajcarii, współautorem Placu Centralnego w Warszawie i autorem artykułu, który stanie się punktem wyjścia dzisiejszego placu na Rozdrożu, artykułu Szklana Skóra w magazynie Pismo. Dobry wieczór, panie Zygmuncie.
1: Dobry wieczór.
0: Będziemy rozmawiać o architekturze miejskiej, konkretnie o tych szklanych wieżowcach, które wzbudzają dużo emocji. O tym, dlaczego je wzbudzają, na pewno dziś szczegółowo porozmawiamy. Muszę zacząć od pytania, dlaczego zainteresował się pan akurat tą architekturą? Dlaczego zajął się pan tematem wieżowców ze szkła lustrzanego?
1: Znaczy, ja nie zająłem się tylko i wyłącznie kwestią wieżowców, ale w ogóle biurowców ze szkła lustrzanego, bo akurat pierwszym budynkiem ze szkła lustrzanego był biurowiec firmy Bell Labs, który powstał w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 50. i 60., zaprojektowany przez Eero Saarinena. A to był budynek niski, on był kilkukondygnacyjny, więc to później się przerodziło, cały ten styl przerodził się, albo, że tak powiem, tak się rozwinął, że przede wszystkim powstawały biurowce ze szkła lustrzanego. Natomiast ja osobiście się zająłem tym tematem, albo ten temat mnie interesuje, dlatego że jako dziecko oglądałem dużo filmów, w których były przedstawiane Stany Zjednoczone, co jest oczywiste, bo dorastałem w latach 90. z moimi siostrami, więc było dużo telewizji, było grane i popołudniami pamiętam, jak przez mgłę, że pojawiała się od czasu do czasu rozbiegówka mody na sukces z bardzo charakterystyczną muzyką. I w tej rozbiegówce widziałem te wieżowce, które robiły na mnie ogromne wrażenie. I poniekąd później widziałem też elewacje tych budynków, które widziałem w rozbiegówkach, które powoli powstawały w Warszawie. I bardzo mi się one podobały.
0: Musimy zacząć od genezy, bo właśnie, żeby coś dobrze zrozumieć i ocenić, to trzeba poznać szczegółową historię. A zatem jaki kontekst, jakie uwarunkowania polityczne, gospodarcze sprawiły, że w pewnym momencie zaczęły wyrastać te budynki z tej szklanej skóry?
1: Sama historia szklanej skóry zaczyna się na przełomie lat 50. i 60. Przede wszystkim w biurze Eero Saarinena, gdzie pracuje dwóch bardzo zdolnych architektów wtedy, Kevin Roche i John Dinkeloo, którzy po śmierci Saarinena przejmą jego biuro, a później otworzą własne. Oni przejmą jego biuro po to, żeby dokończyć budynki, które Saarinen zaprojektował, więc żeby je dokończyć, oni nadal, że tak powiem, będą pracować pod jego imieniem i jak je dokończą, to wtedy założą własne biuro, które będzie bardzo ważnym biurem w historii architektury współczesnej w Stanach Zjednoczonych, bo rzeczywiście wybudują bardzo dużo istotnych budynków. I to Kevin Roche ponoć, przynajmniej według anegdoty opowiedzianej przez Daniela Pola na wykładzie, kiedyś zobaczył na okładce magazynu Life człowieka w awiatorach, to znaczy w tych okularach z lustrzanego szkła, i powiedział, że ponoć, że byłby to wspaniały pomysł, żeby mieć w ogóle elewację w takiego lustrzanego szkła, która opina cały budynek. I razem z Johnem Dinkeloo zaczynają szukać możliwości stworzenia takiego szkła w wielkich paneli szklanych, które będą mogły odbijać całe otoczenie. Bo Bell Labs jako budynek powstało w ogóle w otoczeniu natury i dlatego oni chcieli, żeby ta natura odbijała się też 360 stopni w tym budynku. To spowodowało, że powstała rzeczywiście moda na ten budynek, bo sam Bell Labs został ochrzczony największym lustrem świata. Więc to miało bardzo duży odzew, powstawało coraz więcej takich budynków, powstała moda na te budynki, ale jeszcze istotnym elementem tej architektury w ogóle jest też to, że ona była bardzo tania. Szkło lustrzane pozwalało na to, żeby rzeczywiście lepiej chronić budynek od słońca. Więc nie trzeba było robić dodatkowych ochron na elewacji. Co oczywiście dzisiaj się już nie sprawdza, dlatego że tak naprawdę te taśmy specjalne, które są na szkle, one razem z upływem czasu się degradują. Więc i tak czy siak potrzeba dodatkowych, że tak powiem, instalacji, mechanizmów do tego, żeby chłodzić budynek. Natomiast wtedy jeszcze o tym nie myślano. Więc taki goły budynek bez dodatkowych detali, ornamentów był dla dużych korporacji czymś, że tak powiem, istotnym, żeby budować te budynki i płacić za nie jak najmniej. To był poniekąd ten kontekst i przełom lat 60. i 70., kiedy te budynki zaczynają się pojawiać w coraz większej ilości, to też w Stanach Zjednoczonych recesja po wojnie w Wietnamie, a w 71 roku w ogóle Nixon odrywa dolara od złota. Potem przychodzi kryzys naftowy w latach 73-75 i to jest najpoważniejszy kryzys ekonomiczny od czasu wielkiego kryzysu. Ale jednocześnie w tym samym momencie rodzi się nowy globalny porządek gospodarczy, a symbolicznym początkiem tego jest wizyta Nixona w Pekinie w 72 roku. I lustrzane szkło staje się poniekąd takim językiem wizualnym tej zmiany. Językiem wizualnym gospodarki, która coraz bardziej staje się ponadnarodowa i oderwana od konkretnych miejsc. Więc te korporacje amerykańskie zaczynają budować tym językiem swoje siedziby na całym świecie.
0: Ta architektura zaczęła przekraczać granice i stała się taką uniwersalną architekturą tego nowego ładu światowego. Tutaj tak idę w pewnym kierunku właśnie takiej unifikacji. Czy ta architektura celowo odrywała się od jakichś cech narodowych czy danego miejsca, z którego wyrastała, po to, żeby właśnie stać się taką uniwersalną architekturą tego nowego ładu?
1: Tak, znaczy te korporacje postanowiły budować w taki sposób, przynajmniej tak to tłumaczy Daniel Paul, ze względu na to, że po prostu budowa tego rodzaju elewacji była bardzo tania. Więc, a w związku z tym, że korporacje zazwyczaj są nastawione na zysk, to, że tak powiem, każda oszczędność przy budowie metra kwadratowego jest dobra. Więc tutaj po prostu były dwie dosyć zbieżne rzeczy ze sobą. To znaczy i chęć budowania przez korporacje rzeczy możliwie tanich i fakt, że ta szklana skóra dzięki też swoim właściwościom ochrony budynku przed promieniami słonecznymi, właśnie poprzez ten refleks, który ta elewacja dawała, no pozwoliły właśnie na to, żeby budować te budynki w dużych ilościach i tanio. Natomiast ja nie wiem do końca i wydaje mi się, że to chyba nie było do końca świadome ze strony korporacji, że tworzy się jakiś nowy język architektoniczny, który będzie synonimem architektury korporacyjnej. Więc natomiast ja uważam to za bardzo ciekawą rzecz w historii architektury, a tym bardziej uważam ją za ciekawą, dlatego że świat zaczął postrzegać tę architekturę jako architekturę, która mówi właśnie o bogactwie tych korporacji, o przedsiębiorczości, a jak się nagle zaczyna studiować tę architekturę, to się okazuje, że właśnie te korporacje chciały tak budować, bo tak było najtaniej. I przede wszystkim to się, mam wrażenie, ten paradoks jest jeszcze mocniejszy, jeszcze silniejszy, jak się myśli o tej architekturze w kontekście Polski.
0: No właśnie.
1: Gdzie właśnie dla Polski ta lustrzaność tych elewacji była symbolem Zachodu, była symbolem bogactwa, była symbolem przedsiębiorczości. A tak naprawdę ona symbolizowała po prostu najtańszy możliwy korporacyjny i biurowy sposób budowania. I bardzo ten paradoks mnie poniekąd bawi, poniekąd zastanawia, ale najbardziej w ogóle mnie ciekawi. Więc dlatego też postanowiłem jakby dojść do genezy tej architektury i zbadania tego, jak ona powstawała.
0: Za moment porozmawiamy o tym polskim kontekście, bo to jest właśnie pytanie naszego odcinka, czyli na ile tę architekturę u nas w Polsce zachowywać, na ile o nią dbać i traktować jak już zabytki. Ale o tym za moment, bo jeszcze chciałam dopytać, powiedzieliśmy o tym właśnie aspekcie funkcjonalności, czyli materiał był tani, łatwo było go używać i tak oto po całym świecie rozlały się te szklane domy. Ale pytanie, w którym miejscu i w którym momencie tutaj wkroczyła architektura i na ile ten materiał i ten trend, który się wydarzył, dał pole właśnie architektom do rozwijania jakichś swoich oryginalnych pomysłów i szukania tutaj właśnie czegoś więcej niż tylko funkcjonalności.
1: Dlatego jest to na tyle ciekawy styl w architekturze, bo jedną z że tak powiem, z gałęzi, może nie gałęzi, ale jedna ścieżka prowadzi też przez świat sztuki. I w latach, na początku lat 70. powstał ruch Light and Space, to już chyba w połowie lat 60. w którym jednym z głównych artystów wywodzących się z tego stylu był Larry Bell. I ten styl powstał w Kalifornii. Więc Larry Bell tworzył przez większość swojego życia kubiki szklane, rzeźby szklane w formie właśnie kubików, w których bawił się specjalnie, że tak powiem, tworzonymi szkłami, które mogły nie tylko przepuszczać światło, ale mogły też odbijać. Była gra refleksów i refleksji, które bardzo go ciekawiły. Czyli istotne było dla niego to, jak ten przedmiot odnosi się w ogóle do przestrzeni. Jak my się odnosimy do tego obiektu, przez który możemy widzieć to, co jest po drugiej stronie, widzieć siebie, a jednocześnie widzieć to, co jest za nami. I jest dwóch architektów w tym samym momencie, w którym ten ruch Light and Space powstał, czyli Cesar Pelli i Anthony Lumsden, którzy obaj też pracowali dla Saarinena, przeniosą się do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, w którym bardzo szybko rozwija się w ogóle cały przemysł kosmiczny i elektromaszynowy. A sami artyści, tacy jak właśnie jak Larry Bell albo też Craig Kaufman, bardzo inspirowali się właśnie tym przemysłem i byli zainteresowani tymi materiałami, które wyglądałyby futurystycznie. I tak jak Larry Bell interesował się właśnie tymi szkłami lustrzanymi albo różnego rodzaju przeszkleniami, które powodowały i tworzyły te refleksy, drugim artystą był Craig Kaufman, który był bliżej właśnie tego ruchu fetish finish, czyli który miałby fetysz w ogóle tego wykończenia. Studiowałby w ogóle, nie wiem, no na przykład wykończenie karoserii, desek surfingowych. Jego rzeźby są utworzone z żywicy epoksydowej, są z bardzo żywych kolorów i tak odbijają też to światło, są bardzo właśnie takie śliskie. Dlatego między innymi chyba to był Charles Jenks, nazwie to też cały ten styl slick techiem tak zwanym. Ta inspiracja tym przemysłem kosmicznym, elektromaszynowym i ze strony, że tak powiem, architektów, i ze strony artystów spowoduje właśnie, że Cesar Pelli i Anthony Lumsden, oglądając rzeźby Larry'ego Bella, oglądając rzeźby Craiga Kaufmana, będą chcieli to samo przenieść na elewację budynków. I stąd między innymi pierwsze budynki, które oni będą budować dla firmy DMJM w Los Angeles, będą właśnie, elewacje tych budynków będą mocno inspirować się tymi dziełami sztuki i będą przede wszystkim polegać na tym, żeby bawić się tym szkłem refleksyjnym, które będzie w różnoraki sposób odbijać całą tą przestrzeń, to światło, te zachody słońca słynne w Kalifornii. I dzięki temu stworzą właśnie swój własny język, język tej architektury. Oni przez dobre 15-20 lat będą się koncentrować na tym, żeby projektować przede wszystkim budynki ze szklanej skóry. Między innymi Pacific Design Center projektu Cesara Pelliego, który jest takim zwany w Los Angeles Blue Whale, bo jest po prostu takim ogromnym, rozłożystym, siedmiokondygnacyjnym, długim na kilkaset metrów budynkiem, w całości okrytym niebieskim szkłem refleksyjnym, który odbija, że tak powiem, całe to otoczenie i te zachody słońca kalifornijskie. Będzie jednym z głównych budynków, za które Pelli będzie znany w całej swojej karierze, i między innymi też Pelliego ratusz San Bernardino. który też okryje takim szkłem. Lamsden będzie miał obsesję tego szkła lustrzanego do tego stopnia, że miał ją już pracując u Sarinena. I starał się przekonać Kevina Roche do tego, żeby elewacja Bell Labs była jeszcze bardziej, że tak powiem, smooth, czyli śliska, nieograniczona żadnymi szczebelkami, które trzymały szkło. Dlatego, że może wyjaśnię pokrótce, o co chodzi. Sarinen, jak buduje Bell Labs, kilka lat wcześniej zbudował dla General Motors w Michigan kampus General Motors. I tam wymyślono, znaczy nie wiem, czy tam wymyślono uszczelkę neoprenową, czyli tą uszczelkę specjalną, kauczukową, która trzyma w nadwoziu szkło. Ale Sarinen wpadł na pomysł, co by się stało, gdybyśmy użyli tej uszczelki na elewacji budynku. I on to zrobił tam. I dzięki temu to szkło bardzo dobrze się trzymało tej podkonstrukcji. Więc i to pozwoliło na to, żeby ta elewacja szklana biurowców była jeszcze bardziej nieograniczona żadną podkonstrukcją na zewnątrz, która będzie trzymała to szkło. I Lamsden jest tym zachwycony do tego stopnia, że stara się przekonać Rosza do tego, żeby, przepraszam tutaj za takie bardzo bardzo szczegółowe opisy, ale to jest, jak się o tym pomyśli, to jest naprawdę fascynujące, tak. Jak historia architektury rozwija się równocześnie z tym przemysłem elektromaszynowym,
0: tak.
1: I samochodowym, i w ogóle kosmicznym. Jak architekci biorą z tego, czerpią z tego inspirację. I on mówi do Rosza, słuchaj, obróćmy tą podkonstrukcję, żeby ona nie była na zewnątrz, tylko żeby ona była wewnątrz budynku. Czyli wystawmy tą uszczelkę neoprenową na zewnątrz i dzięki temu ta elewacja będzie jeszcze bardziej płaska. I dzięki temu naprawdę z tego powstanie skóra, którą będziemy mogli cały ten budynek, że tak powiem, obłożyć. Więc te refleksy będą jeszcze mniej, że tak powiem, ograniczane przez tą podkonstrukcję. I Roche się na to nie zgadza, bo dla niego te słupki, które trzymają to szkło, są bardzo istotne. Inaczej, że tak powiem, dla niego ten budynek nie będzie miał żadnej charakterystyki, pozostanie po prostu gołym budynkiem obłożonym szkłem. A Lamsden właśnie to ubóstwiał, uwielbiał to i chciał to wykonać jak najszybciej. I jak zmieni firmę i przeniesie się do Los Angeles na początku lat 60., to razem z Pellim to zrobił w różnych budynkach, które powstaną.
0: I to jest właśnie ta szklana skóra, o której pan pisze w swoim artykule. Za sprawą pana fascynującej opowieści przenieśliśmy się myślami do Kalifornii. To ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali utworu Los Angeles i za moment wrócimy do rozmowy i w tej rozmowie wrócimy do Warszawy.

0: Big Thief i Los Angeles, do którego przed momentem przenieśliśmy się w poszukiwaniu dobrej architektury szkła lustrzanego, o której dziś w Placu na Rozdrożu rozmawiamy. Naszym tematem jest architektura drugiej połowy XX wieku i pytanie, czy jest to architektura, którą warto zachowywać, o którą warto dbać, którą warto uznać już za zabytek. Naszym gościem jest Zygmunt Borawski, architekt i dziennikarz. Panie Zygmuncie, przed momentem opowiadał pan naprawdę bardzo ciekawie i z pasją o przykładach świetnej architektury z Los Angeles. Między innymi wspomniał pan Pacific Design Center. A teraz przenieśmy się do Warszawy i zastanawiam się, czy w Warszawie, w której taki boom na te lustrzane wieżowce wydarzył się w latach 90., dlaczego wtedy, to jest dosyć oczywiste, ale za moment jeszcze o tym sobie troszkę porozmawiamy. Czy w Warszawie znajduje pan przykłady takiej architektury, które są naprawdę warte ogromnej uwagi i zatrzymują pana jako architekta?
1: Znaczy, kiedyś było więcej budynków, a raczej biurowców, które operowały też częściami elewacji, które były ze szkła lustrzanego, ale takich, które byłyby w całości okryte szkłem lustrzanym, no to przynajmniej z tego, co ja wiem, to są dwa. I to jest Błękitny Wieżowiec na Placu Bankowym, no i właśnie Intraco, któremu grozi wyburzenie, albo który zostanie wyburzony, no bo już taka decyzja została podjęta, który się znajduje właśnie na pograniczu Muranowa i Żoliborza, do którego ja osobiście mam też wielki sentyment, bo mieszkałem przez kilka lat tam obok, że tak powiem, już po stronie Żoliborza i widziałem Intraco codziennie, jak chodziłem do pracy i codziennie, jak wracałem z pracy. I bardzo lubiłem wiosną i latem zachody słońca odbijające się na Intraco. I uważam też, że Intraco jest poniekąd lepszym przykładem niż Błękitny Wieżowiec. W ogóle jest chyba lepszym wieżowcem.
0: A dlaczego?
1: Ze względu na smukłe proporcje, które ma, bardzo eleganckie, które po prostu uważam, że w połączeniu z tą szklaną skórą, którą Intraco, która nie jest oryginalną substancją Intraco. Intraco ją uzyskało w połowie lat 90., ale uważam właśnie, i to jest poniekąd punkt, a jeden z argumentów,
0: sporu,
1: dla którego...
0: Tak,
1: to jest punkt sporu, dla którego zresztą konserwator nie zgodził się na to, żeby wpisać do rejestru Intraco, ale który dla mnie jest właśnie tym argumentem, który przemawia za tym, żeby go wpisać. Mhm. Dlatego, że on idealnie łączy te dwa, że tak powiem, dwa elementy, które są dla Intraco w chwili obecnej tak istotne i które powodują, że jest moim zdaniem on dobrym budynkiem. To znaczy i właśnie tą szklaną skórę, która wyjątkowo dobrze wygląda na tego, na budynku o takich proporcjach oraz jego proporcje. I te dwa argumenty są dla mnie już, znaczy może nie są już wystarczające, ale są istotne dlatego, żeby rozpocząć w ogóle debatę o tym budynku i powiedzieć coś, zadać sobie pytanie, czy nie warto go zachować, a nie dlatego, że jeszcze pod tą szklaną skórą znajduje się oryginalna elewacja dawnego Intraco. Dla mnie Intraco w takiej formie, w jakiej jest teraz, jest rzeczywiście jednym z najbardziej wartościowych wieżowców, jakie Warszawa posiada. I dlatego powinniśmy go zachować.
0: To powiedzmy więcej o kontekście. Obecny właściciel Intraco, Polski Holding Nieruchomości, latem 2025 roku zdecydował się wyburzyć ten budynek i postawić w jego miejscu nowy biurowiec, a drogę do tego otworzyła decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w marcu 2026 roku odmówił wpisania wieżowca do rejestru zabytków. Jakie argumenty podał? O jednym już pan wspomniał, bo Intraco to jest budynek starszy, który został właśnie niejako ubrany w szklaną skórę, bo wcześniej tak zupełnie nie wyglądał. I to jest jeden z argumentów konserwatora zabytków, ponieważ zarzuca on już ingerencję w ten budynek, a zatem brak jego oryginalnego kształtu, jak rozumiem. Jakie są jeszcze zarzuty?
1: Drugim argumentem konserwatora, przynajmniej według wytycznych ministra z 2023 roku, jest to, że liczy się obiekt w aktualnym stanie, a wartość historyczna nieodzwierciedlona w substancji nie wystarcza. I Trzecim argumentem jest to, że obiekt nigdy nie był chroniony i w związku z tym go przebudowano, ale go przebudowano dlatego, że nie był chroniony. Więc tu poniekąd jest jakiś absurd całej tej sytuacji. Ale dla mnie chyba najważniejszym argumentem tutaj, przynajmniej w ochronie budynków, które zostały budowane w XX wieku, jest to, że nie możemy ich oceniać na tej samej podstawie, na jakiej oceniamy budynki, które są chronione, na przykład, z czasów renesansowych, czy barokowych, czy budynków neoklasycznych. Dlatego, że w architekturze współczesnej mam wrażenie, że poza samą substancją liczy się też co innego. I liczy się przede wszystkim typologię. Na przykład, jeżeli mówimy stricte o intrako, to liczy się typologia tego wieżowca. A ten wieżowiec, jako jeden z niewielu, jest wieżowcem, o którym Stanislaus von Moss, znany krytyk i historyk architektury współczesnej, nazywa tą typologię tak zwanym slabem. Czyli to są smukłe wieżowce, których jeden bok jest, bardzo smukły, a ten główny bok reprezentatywny jest szeroki. Była dosyć istotną typologią wieżowców w XX wieku. I mamy takich mało w Warszawie. Mamy poza Intrako jeszcze jest, Nowotel, który się znajduje przy rondzie Dmowskiego i te trzy mieszkaniowe wieżowce, które są częścią ściany wschodniej.
0: Tak.
1: Cała reszta wieżowców w Warszawie, którą mamy, jest raczej wieżowcami, które mają u podstawy kwadrat, a nie rozciągnięty prostokąt. I może się to wydawać kilku osobom, że to jest rzeczywiście dyskusja, która nie ma większego sensu, ale jednak od strony architektonicznej i samej historii architektury wydaje mi się, że to jest istotne, żebyśmy bronili tych niewielu przykładów i przypadków tego rodzaju wieżowców, które mamy w Warszawie. Dlatego mi zależało bardzo na tym, żeby ten argument jakoś wybrzmiał i żeby dać do zrozumienia, że połączenie tych dwóch rzeczy, tej adoptowanej substancji, którą ma intrako w postaci szklanej skóry i tej oryginalnej substancji w postaci typologii samego wieżowca, który ma rozległą bazę jak intrako i jak kilka innych świetnych przykładów, Leverhaus na przykład, zaprojektowany przez biuro SOM w Nowym Jorku, który stał się symbolem też tej szklanej architektury wieżowców w Nowym Jorku, czy jak budynek ONZ w Nowym Jorku. To są dokładnie te same proporcje. I to są bardzo dobre przykłady wieżowców, żeby powiedzieć, my też mamy takie w Warszawie, warto je zachować, a na dodatek ten szczególny, czyli intrako, ma tą dodatkową, rzecz adoptowaną, czyli tą dodatkową skórę, która została mu nadana po 20 latach użytkowania, czyli w latach 90. Do tego dodaje tą cechę, która powoduje, że ten budynek jest jeszcze ciekawszy.
0: Ja może dopowiem.
1: I najgorsze jest to, tylko skończę, że najgorsze jest to, że to, co Polski Holding Narodowy chce wybudować w jego miejsce, jest budynkiem o wiele gorszych proporcjach.
0: Niższym, prawda? Ma być niższy.
1: On ma być niższy, ale to nie pamiętam, czy on ma być niższy, czy wyższy. On ma mieć tą samą wysokość, ale ma mieć mniej kondygnacji. Dlatego, że kondygnacje w intrako są prawdopodobnie teraz za niskie, żeby wprowadzić całą serię instalacji, która by pozwoliła na to, żeby on osiągnął, wyższy status, ten biurowiec. Natomiast rzeczywiście to, co powstanie na miejscu intrako, jest budynkiem o wiele gorszych proporcjach, który... I można oczywiście myśleć, że proporcje w architekturze nie są ważne, ale wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych cech architektury, jakimi w ogóle architektura operuje.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że każdy architekt by powiedział, że chyba są najważniejsze, prawda?
1: Dokładnie. Znaczy, znam wiele innych rzeczy w architekturze, które są równie istotne, co proporcje, ale one są również bardzo istotne. I trzeba pamiętać o tym, że relacje między budynkami są równie ważne, co same budynki.
0: Tak.
1: I to się tyczy też w ogóle relacji międzyludzkich i proporcji też, które, że tak powiem, jeżeli chcemy stworzyć i pomyśleć o jakiejś analogii, która mogłaby tutaj zaistnieć, to proszę pomyśleć o tym, jakimi proporcjami operuje człowiek, jak postrzegamy ludzi, którzy, że tak powiem, mają dobre proporcje, ale jak też postrzegamy w ogóle proporcje naszych relacji międzyludzkich. I to jest dokładnie to samo w architekturze. Proporcje są bardzo ważne.
0: A proszę powiedzieć, jakie są wytyczne, które budynek musi wypełnić, aby zostać uznanym za zabytek?
1: No ale pani teraz pyta o zabytki, że tak powiem...
0: No ja właśnie pytam o to, bo muszą być jakieś punkty odniesienia, którymi kieruje się konserwator zabytków. I właśnie za moment to rozczytamy, czy te punkty odniesienia są w ogóle stosowne do architektury, o jakiej my dzisiaj rozmawiamy, ale właśnie zastanawia mnie, jakie są te punkty odniesienia. Przez jaki pryzmat konserwator zabytków ocenia to, czy uznajemy dany budynek za godny wpisania do rejestru zabytków i zachowania go?
1: Ja nie jestem konserwatorem i nie zajmuję się na co dzień kwestią, że tak powiem, analizowania tego, co powoduje, że jakiś budynek powinien być wpisany do rejestru, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli budynek w sposób istotny i dobry przedstawia wartość czasów, w jakich powstał, w swojej substancji, w swoim projekcie, w swoich proporcjach, o których mówimy, w swojej funkcji, to oznacza, że ten budynek jest dobry i warty zachowania. Ja teraz wchodzę, że tak powiem, na metapoziom, dlatego że ja nie posiadam wiedzy do tego, żeby dokładnie analizować znaczy jestem w stanie pewnie zrozumieć, czy gdybym zaczął analizować jakiś budynek, czemu on się znajduje w rejestrze albo nie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli główną podstawą budynku, aby go wpisać do rejestru, jest jego substancja oryginalna, tak uważam, że nie do końca się to tyczy architektury dwudziestowiecznej, a przynajmniej przykładu Intraco. Mhm. Bo tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że zmiany, które zaszły w samym Intraco, spowodowały, że ten budynek stał się połączeniem pewnych nurtów w architekturze współczesnej, które są dla mnie osobiście bardzo ciekawe, a których geneza pokazuje, że one nie są tylko i wyłącznie wykwitem pewnej korporacyjnej myśli, ale że za nimi stoi pewien zamysł artystyczno-architektoniczny, który powoduje, że te budynki możemy uznać za ciekawe, i za budynki, które w istotny sposób pokazują rozwój architektury w XX wieku.
0: I to jest bardzo ważne.
1: Czyli ich oryginalna substancja w przypadku Intraco tego nie pokazywała, ale po przebudowie uważam, że Intraco to pokazuje. I dlatego to jest mój główny argument za tym, żeby ten budynek zachować. Abstrahując od faktu, że tych slabów, o których wcześniej opowiadałem, mamy po prostu mało w Warszawie i uważam, że akurat ten w postaci Intraco dobrze siedzi tam, gdzie stoi. Przepraszam tutaj za ten wyraz, który nie ma za bardzo sensu, ale że dobrze stoi tam, gdzie stoi i dobrze, że tak powiem, się pokazuje.
0: Tak.
1: I emanuje tym, może to jest za mocne słowo, ale tym pięknem w postaci tego szkła lustrzanego, które odbija cały ten Muranów i ten Żoliborz i te zachody słońca i który powoduje, że jest to unikatowy wieżowiec na skalę Warszawy.
0: Ja się z panem zgadzam, też bardzo lubię go obserwować, właśnie szczególnie o zachodach słońca. Lubię patrzeć, które okna są otwarte i zaburzają tę absolutnie gładką taflę szkła. No, zwraca moją uwagę ten budynek i no, ja osobiście prywatnie chciałabym, żeby był zachowany, ale tutaj właśnie te kwestie jakichś wytycznych, które, i tu pytanie do pana, jak można je polepszyć, by lepiej zachowywać i dbać o architekturę modernistyczną, postmodernistyczną, bo to jest temat, który powraca. To jest też temat, który pojawiał się w Placu na Rozdrożu, gdy rozmawialiśmy o Gdyni i o jej modernistycznym centrum wpisanym na listę UNESCO. To też była długa przeprawa, bo też te różne wytyczne nie przystawały do architektury modernistycznej. Czyli co możemy zrobić my, pasjonaci architektury XX-wiecznej, by lepiej zadbać o to, by ta architektura przetrwała po prostu?
1: Ja osobiście uważam, że powinniśmy więcej o niej dyskutować. I to, co się dzieje powoli w Polsce, jest bardzo pozytywne, bo mam wrażenie, że spotkań wokół samej architektury jest coraz więcej. Jest coraz więcej pism, które starają się tworzyć jakąś formę przestrzeni do dyskusji o architekturze. Uważam, że to, co wykonuje Autoportret, to, co wykonuje Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, architektura Murator, architektura i biznes, to są bardzo potrzebne i pozytywne zmiany w debacie publicznej, w ogóle w tej przestrzeni, gdzie odbywa się jakaś debata publiczna o naszym dziedzictwie architektonicznym. Więc to jest bardzo istotne. Natomiast no, architektura XX wieku i XXI wieku, mimo tego, że jest w większości tą architekturą, wokół której żyjemy i wokół której operujemy, jest architekturą trudną i która wymaga przede wszystkim tego, żebyśmy się uczyli jej i tego, jak ona powstawała, czemu ona powstawała, jakie są jej cechy charakterystyczne, i żebyśmy może na podstawie tych debat i tych dyskusji tworzyli narzędzia do jej oceny i docenienia jej. I jeżeli stworzymy już, że tak powiem, te narzędzia, to będzie nam łatwiej zauważyć, że może ona potrzebuje trochę innych kryteriów niż architektura historyczna.
0: Tak.
1: Renesansowa, barokowa, neoklasyczna, bo antyantycznej w Polsce nie mamy. I że może ta oryginalna substancja, o której mówimy, która jest tak istotna w tej architekturze historycznej, w architekturze dwudziestowiecznej nie może być jedynym kryterium oceny tej architektury. Ale że powinniśmy też na przykład, jak w postaci Intraco, zastanowić się nad typologią tego wieżowca. Tak charakterystyczną dla typologii wieżowców w XX wieku. I dlatego wydaje mi się, że po prostu może nie powinniśmy zakładać tych samych okularów do oceny budynku z czasów z XVIII wieku i z XX wieku, tylko po prostu powinniśmy może założyć takie, które są zbudowane na podstawie tych narzędzi, które udało nam się zbudować, dyskutując o architekturze XX wieku. To jest, wydaje mi się, bardzo istotne. I też większość budynków nie jest wpisana tak naprawdę do rejestru i one będą się zmieniać. I powinniśmy móc ocenić, czy po tych zmianach, które zostały wprowadzone, ten budynek nadaje się do tego nadal, żeby wprowadzić go do rejestru zabytków. I czy te zmiany, które zaszły w tym budynku, przypadkiem nie pomogły, żeby ten budynek był lepszy. Też z punktu czysto, że tak powiem, formalnego. Mhm. I dlatego wydaje mi się, że po prostu to, co się stało z Intraco, to było pewne pójście na łatwiznę. To znaczy dołożenie kryteriów, które nie były w żaden sposób miarodajne dla samego Intraco.
0: Przystające do tej architektury. No właśnie, bo tak. A propos zmiany, musi też się zmienić nasze rozumienie tego, czym jest zabytek. Czyli zabytek to nie tylko właśnie architektura historyczna, ale także i te młodsze budynki również możemy już uznawać za zabytki w momencie, kiedy wpisują się w to, o czym pan dziś mówił. To myślę bardzo istotna kropka naszej rozmowy. Króciutko na sam koniec chciałabym poruszyć jeszcze kwestię środowiskową i ekologiczną, bo w momencie, gdy decydujemy się wyburzyć jakiś budynek, no to w dzisiejszych czasach każdy metr kwadratowy jest bardzo cenny. W jego miejsce powstanie inny budynek. I pytanie, na ile teraz warto to robić? Bo jeżeli już coś stoi, to raczej mało ekologicznym jest zmienianie tego stanu rzeczy, prawda?
1: Znaczy to jest kolejny argument dyskusji, tak. Że jednak wyburzanie 30-piętrowego budynku w centrum Warszawy nie jest najlepszym rozwiązaniem przy obecnych zmianach, że tak powiem, klimatu i przy ciągłej produkcji CO2, w której branża budowlana przoduje, jeżeli chodzi o te emisje. I wydaje mi się, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że remont takiego budynku i rewitalizacja takiego budynku to jest proces, który jest czasochłonny, kosztowny bardzo, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli jeżeli Polski Holding Narodowy się decyduje na wyburzenie tego budynku, to znaczy, że wyburzenie 30-piętrowego budynku jest tańsze, że tak powiem, niż zrewitalizowanie budynku, dostosowanie go do współczesnych parametrów, jest po prostu droższe niż wyburzenie go. Co jest, jak człowiek o tym racjonalnie pomyśli, to jest dosyć absurdalne, ale nagle się okazuje, że jednak tak jest. I no wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo problematyczna kwestia tego, że w Polsce nadal opłaca się bardziej burzyć budynki niż je rewitalizować. I wydaje mi się, że powinniśmy jak najszybciej o tym zacząć dyskutować, że to jest po prostu złe z każdego punktu widzenia.
0: I to jest temat na kolejny plac na rozdrożu. Dziękuję bardzo panie Zygmuncie za to, że opowiedział pan dziś nam o architekturze szkła lustrzanego w tak szczegółowy sposób. Moim gościem był Zygmunt Borawski, architekt i dziennikarz, wykładowca w Akademia di Architektura di Mendrisio w Szwajcarii. Bardzo dziękuję panie Zygmuncie za pana czas.
1: Dziękuję. Przepraszam, jeżeli za dużo szczegółów podałem w niektórych miejscach.
0: Zdecydowanie o to chodzi w tej audycji, żeby było szczegółowo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i polecam bardzo zakupić najnowszy numer pisma, w którym jest artykuł o architekturze szkła lustrzanego.
0: Szklana skóra to jest tytuł tego artykułu. Bardzo polecamy nowy numer pisma i zanurzenie się w tym i w innych artykułach. Bardzo serdecznie dziękuję. Marta Kula, kłaniam się, życzę dobrego wieczoru.

Tomorrow Comes Today. Jak nie kochać albumu Gorillaz, projektu Gorillaz, który 25 lat temu został wydany i rozpoczął jakże udaną podróż muzyczną tego projektu. Ja już nie wiem, czy ja coś zagrałem w tym roku z racji tego 25-lecia, czy nie, czy mi umknęło, czy może to był jeden z pierwszych pomysłów na ten rok i to już było tak dawno temu, że nie jestem pewien. W każdym razie, żeby nie przeoczyć, tego utworu na pewno w Neurotransmisji jeszcze nie było. Przypominam o tym, że Gorillaz zadebiutowali właśnie ćwierć wieku temu i mają się dobrze. Ja pamiętam, że ten album zażyczyłem sobie na gwiazdkę i tak też było. Dostałem taki pak cały, bardziej odświętna wersja tego wydawnictwa. Dobrze, zaczęliśmy od Gorillaz, a przed nami dzisiaj bardzo dużo przyjemnej bardzo muzyki. Będzie trochę piosenek, trochę eksperymentów, będzie bardzo neurotransmisyjnie, a póki co Caroline Polachek, bo tak nazwisko jej się wymawia, dowiedziałem się będąc na jej koncercie na Siget, gdzie graliśmy też my z zespołem. Caroline i Angel w utworze Love Triangle. Ona gościnnie tutaj i zupełnie świeży utwór.

Love Triangle. Jakże syntetycznie Caroline Poleczek i Angel za nami. Kolejny utwór należy do Faucji. Faucja, czyli artystka, która raczej przyzwyczaiła do bardziej klubowego grania. Ona miesza to, co klubowe, z tym, co melancholijne. Aż tu nagle nagrała utwór z żywym zespołem. Utwór pod tytułem Without Me, który jest ze świata takiego bardziej analogowego brzmienia, dream popowego, bym powiedział, albo i trip hopowego. W każdym razie jest to spokojne, jest to dość, mam wrażenie, filmowe, zamglone i nastrojowe. O, Faucja i Without Me.

0: Forcia i Without Me. Troy Sivan wydał ten album She's the Best. Nie odnotowałem singla Party, ale myślę, że premiera tego albumu jest idealną okazją, żeby do tego singla sięgnąć. Troy troszeczkę mniej hedonistycznie na nowym albumie. Cały kieruje do pewnego niepoznanego jeszcze mężczyzny, także jest to afirmacja, mam wrażenie, jego przyszłego związku. Wokale nagrywał sam w domu i tym różni się też praca nad tym albumem od poprzedniego, więc miał większą swobodę i trochę wrócił do takiego leniwego i w swoim tempie nagrywania bez deadline'ów i terminów. A Party, no co tu dużo mówić, trudno jest nie tupnąć butem. Sample od Madonny, music przy okazji, ale no sam numer rzeczywiście jest najlepszą formą chyba popowego, tanecznego singla, więc tańczmy.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

party. Za nami. Poimprezowaliśmy z Trojem Sivanem. Marina Herlop ostatnio grała na Unsoundzie w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Zdaje się, że 9 października. A wydała też ostatnio nowy album. Już z tego albumu coś prezentowałem. A dzisiaj kolejny z utworów. Album nosi tytuł Dia Dia. Przypominam, że Marina pochodzi z Katalonii i jest bardzo, bardzo zdolną kompozytorką, która dosyć frywolnie czerpie z tego, co w muzyce dobre. Utwór Bliss przede

Marina Herlop i Bliss. Nie ona jedna wydała ostatnio nowy album. Do tego grona należy też Arlo Parks i w zeszłym tygodniu coś już wybrzmiało. Dzisiaj utwór z Sampho i jego świetnym wokalem Senses. Taki nosi tytuł ten utwór. Ona rusza niebawem w trasę. Warto się zapoznać z rozpiską i być może gdzieś dołączyć na trasie. Album, który wydała, to Ambiguous Desire i jest troszkę bardziej taneczny, trochę bardziej elektroniczny niż poprzednie, ale myślę, że trafi do słuchaczek i słuchaczy Arlo Parks, bo to ciągle jest ta jej estetyka i jej wrażliwość i jej opowieść. Zapraszam.

Senses featuring Sampha i Arlo Parks. Kolejna pozycja to jest coś dla fanów takich projektów jak Bicep czy Overmono. UK garażowa, trochę breakbeatowa, trochę melancholijna, trochę klubowa i taka właśnie bardzo w klimacie tych dwóch wymienionych duetów. Wydaje mi się, że to jest taki duet, który kolejny duet, zresztą nazywa się Cortez, który może dołączyć niedługo do grona tych trendsetterów brzmienia. Coraz bardziej rozpoznawalny i coraz częściej grany również w klubach. Ja wybrałem utwór Space, tytułowy z epki, którą wydali dopiero co.

Space od Curtis za nami. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Przenosimy się z Londynu do Berlina, gdzie mieszka z kolei Austriaczka, bo uczy Jara jest właśnie pochodzi właśnie z Austrii, mieszka w stolicy Niemiec i tworzy muzykę znowu na pograniczu, co będzie można usłyszeć. Przykładem będzie utwór Hello, Hello. Ona podobno wystarczy, że usłyszy groove i już słyszy całą piosenkę i ma to w głowie natychmiast. Muzycy są zdezorientowani, jak szybko powstaje to w jej głowie, także kreatywna postać, przynajmniej tak opowiada, ale to też słychać w jej muzyce. Body Scanner, taki nosi tytuł album, który wydała we wrześniu i jest to muzyka ciekawa. Ja myślę, że będę sięgał do tego albumu, a póki co właśnie Hello, Hello, niech to będzie właśnie na przywitanie nowej artystki na playlistach neurotransmisji.

Hello, hello, uczę Jara za nami. Mod Selector zaprosił do współpracy pewien punkowy zespół niemiecki, który nazywa się Team Scheiße. Oni grali przed Mod Selector Support swego czasu i to połączenie elektroniki z tym punkiem zainspirowało panów z Mod Selectora i nagrali razem z nimi utwór pod tytułem Bullerby, o, tak powinienem to przeczytać. No jest to dobry Mod Selector, no i niemiecki język. Nie każdy kocha, nie każdy lubi, ale myślę, że z elektroniką niemiecki język działa dobrze. Elektronika podbija to, co w nim charakterystyczne i szorstkie, i techniczne. O, tak bym powiedział.

Blerby od Team Scheisse i Mod Selector. Świetne to jest według mnie. Zostaniemy w Niemczech, przeniesiemy się do Lipska za sprawą pewiennej bardzo ciekawej artystki, Kali Malone, która nagrywa na organach muzykę współczesną, bardzo minimalistyczną i absolutnie piękną. Ona nagrywała ten materiał, z którego pochodzi utwór My Eye, My Dawn, którego posłuchamy. Nagrywała ten album w Lipsku w pewnym kościele, gdzie w 2000 roku zbudowano organy bachowskie według starych mechanizmów i systemów skonstruowane. Ona tam nagrywała ten album, a tam też zakończył żywota Bach, więc niejako pojechała do kolebki muzyki takiej, no może nie organowej, w każdym razie jest to ciekawe połączenie tego współczesnego myślenia z tą tradycją. My Eye, My Dawn, piękny utwór, który kończy album, który Kali Malone niedługo wyda. Teraz możemy się rozpłynąć w tych dźwiękach. To będzie, myślę, że bardzo, bardzo kojące, a potem wracamy na tory trochę bardziej klubowe.

My Eve, My Down, za nami od Kali Malone, piękna kompozycja. Znowu będzie Berlin i znowu będzie trochę punkowo, trochę elektronicznie, a trochę tak naprawdę elektroklaszowo. Donna Summer, ale niech nas to nie zwiedzie, nie jest to artystka, jest to tak naprawdę projekt muzyczny, w którego skład wchodzi m.in. Local Suicide i Calipo. Także trio, które połączyło siły niedawno. Posłuchamy ich utworu pod tytułem Fuel. Jest to ciekawe połączenie. To jest mało oczywiste, ale skuteczne. Tak jak już wiele razy wspominałem, takie połączenia artystyczne lubię najbardziej, które zaskakują. Kiedy już się wydarzą, wydaje się, że to jest totalnie naturalna sytuacja, ale zanim się wydarzą, wydają się jako pomysłem dosyć egzotyczne.

No naprawdę elektroklaszowe. Takiej muzyki kiedyś było sporo. Fajnie, że wraca pomału. Mam wrażenie, że coraz częściej. Może to będzie jakiś nowy nurt powrotowy. O. I będzie coraz więcej tej takiej motoryki. To była Donna Summer, czyli tak jak przypomnę, Calipo i Local Suicide. Kolejna artystka, która wydała ostatnio album i też zdążyłem już o tym donieść, ale sięgniemy znowu do tego albumu i posłuchamy czegoś, kolejnej propozycji z niego. To Hai. Hai, która wydała pełnoprawny, długogrający album Digitize. I posłuchamy z niego Depth Perception. I to będzie mało w sumie klubowe jak na nią. Dosyć to jest połamane i poszukujące.

0: High Perception za nami. Kolejny duecik, no gruby, All Stars, chciałoby się powiedzieć, Chase and Status i Skrillex, tak, oni nagrali razem utwór, czyli gwiazdy absolutne drum and bassu i, no, ikona. Nagrali utwór pod tytułem Essa ta Quente, po portugalsku, co oznacza podobno robi się gorąco, także tak się też właśnie zrobi. Co ważne, pochodzi ten utwór z albumu Chase and Status, wydanego dopiero co, Generic Everything. Na tym albumie oprócz Skrillexa wielu innych gości. Jest między innymi Sam Sultan, jest Little Sims i jest również Geeks, także dużo dobrego. Polecam w całości ten album, a póki co leci ten nowy singiel.
1: Quente, essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente.

dowieźli. A jako przedsmak tego albumu, który nosi, a właściwie będzie nosił tytuł Dopamine Chamber, wierzę, że dużo dopaminy dostaniemy za sprawą tego albumu, a namiastką tego może być Marianne, czyli nowy singiel.

Marianne. Za nami od DC Fountain, znaczy przepraszam, Fountains DC. No i czekamy na cały album Dopamine Chamber już dzisiaj w nocy. Kolejny utwór to Logic 1000, producentka, która no, sięgnęła do takich brzmień elektroniki lat 90. i dobrze na tym wyszła, bo bardzo ciekawa jest ta propozycja. Tytuł to Sparkle, pochodzi z albumu Confirmation, wydanego dopiero co. Sama Samantha, bo tak nazywa się Samantha Poulter, mówiła, że zaczynała od gwizdania, potem rozbudowywała tę produkcję, no i wylądowała w takim oto brzmieniu, które wielu z nas pewnie pamięta.

Sparkle i Logic 1000 za nami w Neurotransmisji, a w Neurotransmisji zawsze również polska muzyka. I dzisiaj z polskiej półeczki zdjąłem na przykład utwór Kuby Karasia, żeby poinformować wszystkich, że Kuba wydał swój pierwszy solowy album po wielu latach działań z The Dumplings, po udanych albumach z Piotrem Roguckim przyszedł ten moment, chyba ważny dla Kuby, tak obstawiam, najbardziej autorska muzyka, bo pod szyldem własnego nazwiska to zawsze waży trochę inaczej dla artysty. Trzymam kciuki, a z albumu wybrałem utwór pod tytułem Nie kochaj

Nie kochaj ludzi. Za to jacy są. Jacy mogą się stać. Za ich wady ukryte talenty. Za to, że udają kogoś, kim nie są. Że są szczerzy do bólu. Potrafią rozśmieszyć cię w sekundę. Do łez ranią lepiej niż matka i ojciec. Nie kochaj ich wcale, nigdy. Nawet za to, że potrafią destylować alkohol. Tworzą samo nakręcające się zegarki. Zostają wybitnymi spawaczami lub rzeźnikami w szpitalach. Nie zasługują na twoją miłość faceci od szybów naftowych ci ratujący wieloryby. Minisi sypiący mandale. Nie kochaj księży, marynarzy, sióstr miłosierdzia, kurek złodziei, lekarzy bez granic. Fryzjerów. Facetów karmiących zwierzęta w zoo. Aktorek. Gości prowadzących programy informacyjne, dźwiękowców. Sprzedawców soku z cukrowej trzciny. Swojego chłopaka i jego wspaniałych, tak wyrozumiałych rodziców. Baletnic. Taksówkarzy. Monterów liczników. Nie kochaj ludzi. Nie miej w swoim sercu nawet małego, malutkiego krzesełka, na którym ktokolwiek z nich mógłby przysiąść. Nawet szklanki wody. Nawet łyk. Nie kochaj ludzi. Nikomu. Bo mimo tego, że wciąż nie mam od ciebie żadnej wiadomości, tylko ja. Na drugim końcu świata, o 5 nad ranem, popijając wciąż gasnącego od wilgoci papierosa, ciepłym stojącym od wczorajszego wieczora piwem, jestem w stanie napisać tych kilka słów, podczas gdy reszta ludzkości zajęta jest sobą. A tylko ja, z prawie 10 miliardów ludzi, wciąż myślę, czy aby na pewno masz dobry sen i czy masz przykryte stopy.

Nie kochaj. Kuba Karaś za nami. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Niewiele wiem o kolejnym projekcie, który nazywa się Tututa, ale trafiłem na utwór Glass Roses, lekko taki dabujący, trochę mroczny, elektroniczny kawałek. I stwierdziłem, że idealnie usiądzie w neurotransmisji, dlatego go właśnie posłuchamy, a bezpośrednio po nim Anastazja Rydlowska.

Glass Roses i Tu Tu Ta za nami. Bezpośrednio po tym utworze miałem zagrać utwór od pewnej artystki, ale jednak powiem parę słów, zanim posłuchamy jej utworu. Nazywa się Anastazja Rydlewska, pochodzi z Białorusi, mieszka w Gdańsku, jest artystką wizualną, muzykę zaczęła tworzyć stosunkowo niedawno, ale łączy te wszystkie światy, bo koncertuje dosyć performatywnie, tworząc sobie własnoręczne maski i kostiumy, zdaje się, i nagrywa bardzo ciekawą nutkę, która też jest poszukująca i wydaje mi się, że jakoś tak przywozi obrazy w głowie. O, wyświetla obrazy w głowie, więc troszkę czuć tę jej smykałkę do dołączenia obrazu z dźwiękiem. Posłuchamy jej w utworze Pustecia. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, a pochodzi ten utwór z albumu Alchemia, wydanego naprawdę dopiero co. Bardzo świeżutkie wydawnictwo.

0: Anastazja Rydlewska-Ja za nami. Polecam cały album Alchemia. Kiedyś grałem jej utwór już w Neurotransmisji jakiś czas temu, także wraca do nas. No więc w Londynie nadal nie ma nudy muzycznej, bo posłuchamy czegoś, co trochę brzmi jak Prince, trochę brzmi jak Kelela i generalnie jest znowu propozycją ze świata R&B, które nie jest moim może wymarzonym gatunkiem. Natomiast dzieją się tam ciekawe rzeczy od jakiegoś czasu. Znaczy zawsze działy się ciekawe rzeczy, ale mam wrażenie, że coraz częściej ta scena alternatywna sięga po R&B. I przykładem na to jest na przykład utwór, którego posłuchamy za chwilę, od Jem City i Aidana Bravo pod tytułem My World. Bardzo to jest sprężyste, z funkowym basem, takimi ciepłymi analogowymi syntezatorami. Są też wokale i taki rzeczywiście jakiś dosyć świeży, a jednocześnie bardzo retro vibe.
1: So how did you hear about this place? It's just like a

My World featuring Aiden i Ox Eye, a projekt nazywa się Gem City i był to bardzo londyński, w tym sensie, że eklektyczny styl. Jack Latham, tak nazywa się tak naprawdę producent, który stoi za Gem City, a utwór pochodzi z albumu My World. Zostaniemy teraz w takich eksperymentujących, ale jednak akustycznych propozycjach. Może nie tyle akustycznych, bo też będą gitary elektryczne w dużej ilości, ale nie elektronicznie, o, tak bym powiedział. Natomiast wpuścimy to trochę w taki bardziej indie rockowy vibe. Brewery Electric w utworze Fear of Flying. I coraz spokojniej dzisiaj w Neuro. Thank you.

Brewery Electric w utworze Fear of Flying. Tego nie powiedziałem. Piękny tytuł. Nie wiem, czy piękny, jakoś mnie uruchomił mi wyobraźnię. No dobrze, dotarliśmy do ostatniej części audycji. Klasycznie będzie ambientowo. Przed nami James Murray w utworze Borrowed by Bees. Trente w utworze Airplane Song, a na koniec Space Africa, uwielbiam, w utworze Vanity. To będzie bardzo ambientowe, z udziałem Axel Fanio. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Słyszymy się oczywiście klasycznie za tydzień. To była Neurotransmisja. Dobranoc.

0: Minęła północ.
1: Radio 357.
0: Ja nazywam się Marcin Klimkowski. Tak jak powiedziałem, minęła północ. I czego nie mówiłem, zapraszam Państwa na dobrą, bardzo dobrą muzykę.

Zanim zdradzę Państwu klucz do tych dwóch godzin, które przed nami wspólnie, to tylko powiem: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford i Tatiana Patitz, czyli Freedom, i George Michael, oczywiście w reżyserii teledysk, w reżyserii Davida Finchera, no autora 7 i podziemnego kręgu, a potem jeszcze raz powtórzył to George Michael z innymi już modelkami w Tufanki. Tego utworu nie wysłuchamy, bo będzie inny, no banger taki z lat 90. i potem utworze, może zdradzę Państwu klucz doboru dzisiejszych utworów, dzisiejszych przebojów, bo będzie bardzo, bardzo przebojowo, choć no sami Państwo zobaczą.

Bon Jovi i spółka i Living on a Prayer to jest audycja klimatyczna i no tak, mówi się, że radio to jest takie medium, gdzie człowiek sobie pewne rzeczy wyobraża, po prostu sobie wyobraża. A ja dzisiaj postanowiłem z bardzo konkretnego powodu zrobić tak, żebyście państwo nic sobie nie wyobrażali, tylko żebyście przez całe 2 godziny razem ze mną widzieli obrazy, ponieważ będziemy słuchać muzyki, ale z takich utworów, takie utwory muzyczne, które są złączone, które są nierozerwalnie złączone z pewnymi obrazami, z pewnymi teledyskami. Freedom George'a Michaela to był ten początek, później Living on a Prayer, a teraz Przebierańcy i już mam nadzieję, że złapiemy to i tak będziemy do końca prowadzić audycję klimatyczną.

Queen, I Want to Break Free i opera Mydlana, no i Freddie w formie takiej, że aż strach. To jest 1984 rok, to był 1984 rok, ale jakoś tak dwójkami odliczamy, bo Bon Jovi to jest rok 1986, George Michael 1990. Zatem co Państwo powiedzą na 1992?

November Rain, chociaż mamy październik. A było to tak. Tydzień i kawałek temu mieliśmy w radiu Oddech Płytki. To jest taka akcja, że słuchamy z winyla. Najpierw jest konkurs, później prowadzący wyłania zwycięzców, których jest niewielu. I w naszym studiu B słuchamy sobie wspólnie muzyki. A pretekstem była 40. rocznica Rain Blood Slayera. I naprawdę wspaniali ludzie. Część z Państwa przyszła tutaj, żeby słuchać tej muzyki bez rejestracji, po prostu posłuchać muzyki i posłuchać opowieści akurat w tym wypadku Łukasza Dunaja. Ja miałem około półtora roku temu taki oddech płytki i wybrałem nową Aleksandrę Siekiery. No ale wracając do rzeczy i po tym wszystkim, w tych emocjach, po odsłuchu tego 29-minutowego niespełna albumu bez 5 sekund, a Łukasz dostał prezent, bo było 12 patronów i jeden pasażer na gapę, czyli ja. No i to był mały samochodzik z napisem Headbangers Ball, czyli to był taki program, a gdzie były metalowe teledyski w MTV. Absolutnie najukochańszy program mojego dzieciństwa. I postanowiłem na nim właśnie, na tym skojarzeniu zbudować dzisiejszą audycję klimatyczną, jednocześnie zachęcając Państwa do głosowania w Metaltopie, czyli te metalowe rzeczy. No ale jakbym zaczął od Slayera albo Morbid Angel, to mam takie poczucie, żebyśmy się troszeczkę tutaj rozjechali i przynajmniej część z Państwa by uciekła. A mimo, że jest środek nocy, to ja postanowiłem Was przytrzymać. Stąd te przeboje na początek, a później przejdziemy przez grunge, a później przez mocniejszy metal, a później znowu wrócimy do popu. Tak to się będzie do godziny drugiej plotło. I mam nadzieję, że te obrazy będą się pojawiać, a teraz szczególnie, no bo skoro Guns N' Roses i lata 80. i 90., to czemu nie...

Ta gitara na koniec to tak nie do zagadania. Living on the Edge i tutaj taki nastrój niewesoły. Wcześniej Crazy z Liv Tyler, czyli córką Steve'a i Alicia Silverstone. A to już drugi teledysk z Alicia, bo wcześniej przecież było Crying i taka to trylogia teledysków Aerosmith z tamtych lat. No dobrze, także obrazy to wszystko mówi, tak? Twarz Stevena Tylera pomalowana w dwie barwy, most i dziewczyny, które jadą i zabierają różne osoby. No dzieje się i wszyscy chcieli tak wyglądać. I to było takie bardzo... No, klasycznie rock'n'rollowe, hair metalowe i nagle przyszedł ten zespół i pojawił się ten teledysk i już nic potem nie było takie samo.

Ostatnie wielkie trzęsienie w historii rock'n'rolla? Czyżby ostatnie? Ja nie lubię takich stwierdzeń, nie będę tego powielał, nie będę tego wypowiadał. Nie, nic takiego się nie zadziało, żeby to było coś ostatniego. Natomiast uderzenie, o czym mówiłem też 2 tygodnie temu, bo to przecież 35. rocznica wydania Nevermind, a to było potężne uderzenie. Dla mnie osobiście i myślę, że dla wszystkich z nas. Ale tych uderzeń z Seattle było przecież teledyskowo więcej i wszyscy, mam nadzieję, pamiętamy, jakie to były teledyski. Zwłaszcza, no przyznam, drugi z tych, które teraz Państwu zaprezentuję.

Alice in Chains najpierw i Man in the Box. To jest mój ulubiony zespół grunge'owy z tej wielkiej czwórki. A później, no ten teledysk, bałem się go trochę. Black Hole Sun, Soundgarden z płyty Super Unknown, a z 94 roku. Te wszystkie jakieś takie rzeczy, które dzieją się z ekranem, z postaciami, no to było mocne. I teraz jest prawie godzina pierwsza w nocy, a ten utwór mi nie pasował do żadnej układanki, ani do grunge'owej, ani do takiej rock'n'rollowo, właśnie

Dobrze powiedziałem, że do niczego nie pasuje. Na pewno nie pasuje do tego, co było wcześniej, czyli Nirvana, Alice in Chains i Soundgarden. Na pewno nie pasuje do tego, co teraz. A bo to jest właśnie to ten powrót, mój powrót dzisiejszy do tego samochodziku, który dostał Łukasz, do tego busika z napisem Headbangers Ball i do tego, co miałem okazję widzieć w tym programie, ale też, no nie wiem, na kasetach wideo i różnych innych nośnikach, a wtedy, bo to były teledyski, które miażdżyły. To było nieprawdopodobne móc zobaczyć takie rzeczy. W przypadku tego utworu to był pierwszy teledysk tego zespołu, nie ostatni, ale to ten z helikopterami.

Metallica One, D1 chciałoby się powiedzieć, przejmujący obraz, nieprawdopodobny, z takimi typowymi dla filmu rzeczami, które zaburzały też słuchanie muzyki. Nie można było sobie po prostu słuchać bez odnoszenia się do tych słów, które tam padały, do tego takiego właśnie budzenia niepokoju. To miał być niepokojący teledysk i był. A pozostańmy w świecie, który w Metal Top Radia 357 będzie aż nadreprezentowany. A ten teledysk też miał być niepokojący, no ale ta muzyka była zbyt, nie wiem, groovy, zbyt... Nie wiem, jak to nazwać. Zawsze Anthrax jest tym wesołym zespołem z całej wielkiej czwórki. It's time for your medication, Mr. Brown.

Madhouse, Anthraxu, a teraz Hangar 18, tak mówiliśmy, Hangar 18, Megadeth i czarno-biały teledysk z popisem gitarowego grania Dave'a Mustaine'a, no i spółki, tak, też spółki. Ale jeśli chodzi o teledyski wielkiej czwórki, no to zdecydowanie One i zdecydowanie ten występ pod piramidami, to było coś. 38 lat temu ukazał się album Seasons in the Abyss Slayera.

0: Listen, I want to thank you very much for coming today. I trust you enjoyed our set. We got two more for you, and then we're going to call it an evening.
1: Nie wiem, czy Tomowi można przerywać, ale zrobię to, bo wybrałem, no tak, dla płodozmianu wersję koncertową utworu Seasons in the Abyss, tytułowego utworu z płyty, no Seasons in the Abyss, Slayera czwartej, przepraszam, piątej, przepraszam. Piątej. Oczywiście. I teraz tak, zostały dwa utwory mocne. Wszystkie będą, są w zestawie do głosowania. Do końca miesiąca mogą Państwo głosować. No nie do końca, tak naprawdę. Dwa dni przed topem już byśmy to chcieli mieć ustalone wraz z Łukaszem, Robertem, Mateuszem, no i całą też obsługą techniczną Metal Topu. Zatem wszystkie. One, Madhouse, Hangar 18, Seasons in the Abyss, ale także dużo mocniejsze rzeczy. I teraz, jeśli myśleli Państwo, że to będą te mocne fragmenty teledyskowe, no to podkręcimy jeszcze tempo, bo mam wrażenie, że od Slayera, oczywiście uważam, że mocniejszej rzeczy nie ma. Natomiast akurat ten utwór taki najmocniejszy nie jest. No to może polecimy do Brazylii, a później z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Taka jest moja propozycja o 1:30 w nocy.

sumie to chyba nie taki diabeł straszny, jak go malują. Akurat Territory Sepultury to nie jest specjalnie przerażający utwór, jeśli weźmie się pod uwagę no, całokształt dokonań tego brazylijskiego kultowego zespołu. Za to ten teledysk, no powiem Państwu, że też oczywiście zrobił wrażenie i swoją brutalnością i tym takim tą żółtą poświatą. Natomiast wokalista, no, wydał mi się z jednej strony przerażający wokalnie, z drugiej strony, jeśli chodzi o stronę tą wizualną, no to taki jakby z Motley Crue trochę na tym teledysku. Morbid Angel, Rapture.

Jeden z dwóch największych zespołów death metalowych, Death i Morbid Angel, odwieczny pojedynek, chociaż są tacy, którzy dokładają do tego swoje, czyli Obituary, albo Decide, albo Pestilence, albo Possessed, no i tak można wymieniać i wymieniać. A to było moje zdanie oczywiście, co do tych dwóch największych. Mogą Państwo głosować, jeśli jeszcze Państwo tego nie zrobili, w Metal Topie Radia 357, edycja trzecia. Z mocniejszymi rzeczami zapraszam na Potop od 12 do 2. No, moje stałe pory, 12 w nocy to właściwie ten czas, kiedy prowadzę audycję w Radiu 357 albo Bladym Świtem o 7 w soboty. No nic, czy z tego zestawu dalszego, bo zostało nam jeszcze 20 kilka minut do drugiej, będą utwory w Metal Topie? Będą, ale zdecydowanie zwolnimy.

Mówimy tutaj o obrazie, o teledyskach, zatem no, jeden z bardziej przerażających dzisiaj, czyli Sober od Tula, 1993 rok i album Undertow, a później Płomienie, pierwsze Płomienie i pierwsze Szaleństwo, czyli Rammstein i 1997 rok. A ten zespół w tym teledysku też wiele zmienił w postrzeganiu muzyki po prostu ciężkiej. Umówmy się, że ciężkiej. Trochę takiego amerykańskiego luzu, a trochę nie.

długi utwór. W ogóle jakie to były teledyski, tak sobie patrzę tutaj po liście, playliście Morbid Angel, no nie, to się zgadza, 4 minuty 16 sekund, ale już na przykład Metallica 6-7 minut, a Slayer też prawie 7 minut. Takie to były teledyski. Nawet Living on the Edge ma 6 minut i nic się nie stało. No, November Rain prawie 9. Szanowni Państwo, to była wielka, ogromna wręcz przyjemność pomarzyć sobie i powspominać, ale w głowie. Nie z YouTube'em, nie z telewizorem, no bo już nie ma ani MTV, ani tego wszystkiego. To jest tylko w naszej pamięci. A z mojej strony ta pamięć jest bardzo wyraźna. Pamiętam gdzie, jak, z kim i jakie to robiło wrażenie. Na przykład I Want to Break Free albo Smells Like Teen Spirit. Zwłaszcza jakie to wszystko robiło ogromne wrażenie. Bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję. Audycja klimatyczna. Za 2 tygodnie spotykamy się ponownie, a tymczasem za tydzień będzie Krzysztof Tubilewicz i jego Chore Sąsiadów Sny. Dobrej nocy życzę, a jeśli słuchają Państwo z podcastów tej akurat audycji, to poproszę o swoje odczucia, klimek@radio357.pl, bo pewnie o czymś zapomniałem. Pewnie zapomniałem o na przykład Dire Straits i Money for Nothing, ale też zapomniałem, nie zapomniałem, bo jeszcze jeden utwór został. The Beautiful People. Dobranoc.